0: obozie zagłady Auschwitz-Birkenau. Naczelna Izba Lekarska przeciwna zmianom w sposobie rozliczania programu KOS-Zawał. Jak wiecie z Radia Z, Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci mniej tym placówkom, które przyjmują mniej pacjentów na rehabilitację kardiologiczną. To szukanie oszczędności kosztem szpitali, mówi w rozmowie z Radiem Z kardiolog dr Klaudiusz Komor, wiceprezes lekarskiego samorządu.
1: Zaproponowany przez fundusz system polega tak naprawdę na karaniu jednostek, do których akurat trafi na przykład większa ilość tych pacjentów, których nie będzie można z jakiegoś powodu skierować na rehabilitację.
0: Przepisy są konsultowane, mogą wejść w życie już jesienią, obejmą świadczenia rozliczane od 1 lipca. Nowe fakty w sprawie nieudanego ataku dronowego na lotnisko w Lipsku na początku sierpnia. W tej próbie uczestniczyło więcej bezzałogowców niż początkowo myśleli śledczy. Jak podają niemieckie media, kilka dni po tym, jak przy ukraińskim samolocie żołnierze znaleźli uzbrojonego drona, odnaleziono kolejnego, a także ślady wojskowych materiałów wybuchowych. Czy wiadomo, kto mógł zaatakować? Sprawą zajął się reporter Radia Z Miłosz Gosłowski.
2: Według niemieckich służb odnalezione drony i użyty materiał wybuchowy, a także fakt, że bezzałogowce polowały na ukraiński samolot wojskowy, wskazują na to, że ślad wiedzie na wschód, do Rosji. Potwierdzać ma to kolejny odnaleziony w 10 dni po ataku na lotnisko bezzałogowiec. Materiał wybuchowy użyty w dronie stosuje wojsko. O amatorskiej akcji nie ma więc mowy. W czwartek na wniosek Niemiec w bazie marynarki wojennej na północy kraju spotkają się ministrowie spraw wewnętrznych z kilku europejskich krajów. Polscy urzędnicy też tam będą.
0: W odnalezionych dronach zostały uszkodzone zapalniki, dlatego maszyny nie wybuchły. Kreml ostro o brytyjskiej decyzji przekazania Ukrainie licencji na produkcję pocisków dalekiego zasięgu Storm Shadow. Według rzecznika Kremla decyzja Brytyjczyków to dolewanie oliwy do ognia. Jak przekazanie licencji Ukrainie komentują eksperci do spraw wojskowości?
3: Że losów wojny z dnia na dzień to nie zmieni. Ukraina zyskuje nowe możliwości, ale potrzeba czasu na wdrożenie nowych technologii i stworzenie linii produkcyjnych, mówi mi redaktor prowadzący portal obronny Juliusz Sabak.
4: Tego typu działania związane z produkcją, z rozwojem takich pocisków, to są kwestie trwające lata, a nie tygodnie czy miesiące.
3: Co innego jednak wykorzystanie technologii w rodzimej produkcji. I tak już wkrótce mogą pojawić się hybrydy ukraińsko-brytyjskich rakiet.
0: Taka produkcja byłaby znacznie szybsza i łatwiejsza do wprowadzenia. Co najmniej 14 tysięcy osób zmarło tego lata w Niemczech z powodu ekstremalnych upałów. Tak wynika z najnowszego komunikatu Instytutu imienia Roberta Kocha. Wcześniej instytucja informowała o znacznie mniejszej liczbie ofiar. A dane w Berlinie sprawdził korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
5: Instytut Roberta Kocha mówił najpierw o 8, później o 12 tysiącach mieszkańców Niemiec, którzy zmarli na skutek upałów. Teraz po aktualizacji danych ze szpitala i domów seniora mowa jest o ponad 14 tysiącach osób. Śmiertelne ofiary to głównie ludzie starsi i cierpiący na przewlekłe choroby. Eksperci twierdzą, że placówki służby zdrowia w Niemczech nie są odpowiednio wyposażone na wypadek wystąpienia upałów. Brakuje na przykład klimatyzowanych pomieszczeń dla pacjentów. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Także ekonomiści podają pierwsze dane. Gospodarka Niemiec miała stracić przez upały 36 miliardów euro, czyli prawie 152 miliardy złotych. W tych wiadomościach Radia Z to już wszystko na kolejne. Zapraszam za niespełna godzinę.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Radio Z przedstawia Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą. Po skończonej rozmowie z policją Błaszkowicz dostał polecenie, by siedzieć w domu. Powiedzieli mu, że ktoś do niego podjedzie, by przyjąć jego zeznanie, jeśli zgłoszenie o zajść na parkingu się potwierdzi. Skłamał wtedy, że nie ma go w domu i że będzie dopiero za 2 godziny. Bo tyle mniej więcej czasu potrzebował, by podjechać na Wolę do agencji Chrasta. To był impuls, ta odpowiedź. Policjantka zapytała go, czy jest w domu, a on pomyślał o tym wszystkim, co się zaraz wydarzy. O tym, że policja pojedzie na ten parking, że sprawdzi, czy faktycznie jest tam ciało. Dopiero wtedy zgłoszą temat i być może ktoś podjedzie do agencji i do domu Chrasta. Wtedy już istnieje szansa, że będą się śpieszyć, ale i tak może być już za późno. Bo potencjalny zabójca, kimkolwiek był, będzie miał nad nimi przewagę kilku godzin. Nad nim nie. Błaszkowicz, jak sprawdził, miał do agencji bliżej niż wynosiła droga z parkingu. Niewiele bliżej, ale jednak. I gdyby się teraz sprężył, mógłby być tam przed zabójcą. Mógłby sprawdzić, czy Chrast nie ma gdzieś kopii tego, co wiózł na spotkanie. Przecież to miał być tylko wycinek całości. Dlatego właśnie Błaszkowicz skłamał. A teraz siedzi w samochodzie, bębniąc nerwowo o kierownicę i przeklinając w myślach te cholerne zmiany świateł, tych cholernych kierowców ściskających się w ostatniej chwili na pas przed nim i opóźniających mu zjazd z zakorkowanej arterii. Na Chrasta, że musiał się tak upierać przy miejscu na odludziu. Jeżeli zginął, zabiła go jego własna paranoja. Bo jak to mawiają, to, że masz paranoję, nie znaczy, że nikt nie chce cię zabić. Przede wszystkim jednak Błaszkowicz jest wściekły na samego siebie, bo chciał pomóc. Dlatego w ogóle się w to wszystko zaangażował, żeby uratować czyjeś życie. A zamiast tego...
1: No żeś cholera jasna!
0: Zjeżdża na pobocze i nie przejmując się reakcjami innych kierowców, rusza gwałtownie, wzbijając pył i kurz. Dojeżdża do świateł i nie bacząc na czerwone skręca w prawo, mało nie wbijając się przy tym pod nadjeżdżającego transita. Na skrzyżowaniu są kamery, więc na pewno za to odpowie, ale nie teraz. W tym momencie liczy się tylko, żeby zdążyć do agencji Chrasta przed zabójcą. Żeby śmierć detektywa, o ile faktycznie zginął, nie poszła na marne. W końcu dojeżdża na miejsce. Parkuje na awaryjnych pod samym wejściem do agencji i wypada z auta. Po chwili wraca, otwiera bagażnik i przez chwilę grzebie w nim, aż znajduje rakietę do tenisa. Woził ją już tak od dawna, obiecując sobie, że w końcu dojedzie z nią na korty. Ma nadzieję, że w razie potrzeby poradzi sobie z wymachem. Wchodzi do środka. Mija recepcję i wbiega na schody. Bywał tu już wcześniej, bo kiedyś w tym miejscu była żona Chrasta, prowadziła gabinet kosmetyczny i to właśnie na jego zapleczu wymieniali się czasem informacjami. Dziennikarz nie ma pewności, czy detektyw przejął tamten lokal, ale można tak chyba założyć. Najwyżej się wróci. Na ostatnim schodku Błaszkowicz przystaje, wyrównując oddech. Zagląda za winchiel, a potem wolno podchodzi do pokoju numer 19. Widzi szyld z profilem detektywa w kapeluszu i uśmiecha się mimowolnie. Zaraz jednak poważnieje, widząc wyłamany zamek. Mocniej zaciska rękę na rączce rakiety i pcha delikatnie drzwi, gotowy w każdej chwili odskoczyć. To, co robi, jest głupie i wie o tym, ale w tych okolicznościach jedyne, co mu przychodzi do głowy, to to, że sprawca był tu wcześniej, jeszcze przed wyruszeniem na parking. Inaczej przecież nie zdążyłby, nie ma mowy. Błaszkowicz miał bliżej, a i tak skrócił dojazd o 5 minut. Na trasie z parkingu Google Maps pokazywało dodatkowe minuty opóźnienia w rosnącym korku. Chyba, że sprawców jest 2, dociera do niego nagle, kiedy już drzwi są na wpół otwarte. Mimo to raz jeszcze poprawia uchwyt i wchodzi powoli do wnętrza.

0: krzyczy głos w jego głowie.
1: To niebezpieczne.
0: Krzyczy inny, równie spanikowany. Ale Błaszkowicz robi ten jeden krok, potem kolejny. Widzi prosty gabinet, biurko. Za nim wąski regał, na którym kiedyś stały segregatory. Teraz wszystkie one leżą na podłodze i z szafki stojącej pod drukarką wysypują się luźne dokumenty. Szuflady sterczą z biurka niczym kieszenie dżinsów wywalone na drugą stronę. Dziennikarz odwraca się i widzi, że dwa fotele w kącie mają rozbebeszone poduchy. W jednej z nich wciąż jeszcze sterczy nożyk do papieru, a wokół wałęsają się kawałki gąbki.
1: Spóźniłem się,
0: myśli Błaszkowicz. Ale mimo to przechodzi dalej, w stronę drzwi do drugiego pomieszczenia. Niewielkiego aneksu z kuchenką i toaletą, gdzie spotykali się z Chrastem na tajne pogaduchy. Te drzwi są zamknięte, więc przekłada rakietę do drugiej ręki i łapie za klamkę. Pchają w dół i wtedy nagłe szarpnięcie. Drzwi otwierają się do środka, więc dziennikarz zaskoczony wpada tam, gubiąc równowagę. Wychylony do przodu dostrzega ruch, sylwetkę, jakąś postać. Widzi, jak wznosi się obciążona czymś ręka, a potem nagle opada prosto na jego głowę. Wszystko dzieje się tak szybko, że nie ma czasu na reakcję. Czuje uderzenie, które obala go na ziemię, a potem kolejne, gdy wali głową w szafkę. Upada. Próbuje się obrócić, unieść ręce, ale przed oczami ma już tylko mgłę i mrok. A może to krew, która zalewa mu oczy? W uszach szum, w palcach mrowienie, na języku metaliczny posmak. W tym powidoku dostrzega napastnika i zanim kolejny cios sprawi, że zapadnie w ciemność, zdążył jeszcze pomyśleć, że to przecież niemożliwe. Tym razem, gdy słyszy jego kroki, już się nie spina. W ogóle ma wrażenie, że już nie ma w niej strachu, że wypalił się wraz z nadzieją na ucieczkę. Bo tak, jeżeli coś jej dał ten czas siedzenia tu samotnie ze świadomością, że nie ma go na górze, to właśnie poczucie beznadziei. Nie jest w stanie stamtąd uciec. Nie ma takiej drogi, z której mogłaby skorzystać. Może ktoś inny, silniejszy, sprawniejszy albo mądrzejszy czy bardziej zdeterminowany dałby radę. Ale ona spróbowała wszystkiego i... No nie. Nie wyjdzie stąd. Nie wyjdzie stąd inaczej jak za jego zgodą, za jego łaską. A to znaczy, że najprawdopodobniej nie wyjdzie stąd wcale. Dlatego teraz, w pierwszej chwili przyjmuje jego kroki z obojętnością. Zaraz jednak, gdy mimowolnie wytęża słuch, dociera do niej, że znowu idzie jakoś inaczej. Jakby wolniej, ciężej. Chwilę potem słyszy, że jest już przy drzwiach. Drzwi otwierają się i najpierw pojawia się jego głowa. Tym razem nie każe jej usiąść przy stole. Zapomniał? Czy może po prostu bardziej jej ufa?
1: Wszystko w porządku.
0: Maggie patrzy na tę jego głowę z niedowierzaniem. To pytanie jest tak absurdalne, że z trudem powstrzymuje wybuch histerycznego śmiechu. Jednocześnie wie, że on pyta serio, więc kiwa głową.
2: Tak, w porządku. Napisałam kilka linijek, ale nie jestem z nich do końca zadowolona. Może ci pokażę, to powiesz, co myślisz, okej?
1: Okay? Dobrze, powiem ci, co myślę, ale później. Jesteś głodna?
0: Otwiera drzwi szerzej i staje w progu. Wtedy Maggie zauważa, że pan budzik stoi jakoś krzywo. Trochę jakby oszczędzał nogę albo osłaniał bok. Nie może być też pewna w tym świetle, ale ma wrażenie, że widzi plamę. Chryste, on jest ranny, myśli. Jest ranny, więc osłabiony. Wraz z tą myślą wraca nadzieja, ale i strach. Piosenkarka czuje nagłą falę mdłości i zawroty głowy, które uderzają znienacka i sprawiają, że kobieta prawie osuwa się na ziemię. Musisz się opanować, powtarza sobie. Nie możesz wzbudzać jego podejrzeń.
2: Szczerze mówiąc, to tak. Nawet bardzo, jestem bardzo głodna. I skończyło mi się jeszcze picie.
1: To zaraz ci przyniosę. Potem trochę odpocznę. Potrzebuję odpocząć. Ale najpierw muszę zrobić parę rzeczy.
0: Odwraca się i już ma zniknąć za drzwiami, gdy Maggie zbiera się jednak na śmiałość.
2: Mogę ci pomóc.
0: Znowu się odwraca, tym razem mocno wspierając się na framudze. Wygląda na zaskoczonego, ale przede wszystkim faktycznie jest zmęczony i osłabiony.
1: Z czym? Z czym chcesz mi jeszcze pomóc?
0: Czy on powiedział jeszcze? Maggie nie chce przykładać do tego pojedynczego słowa za dużej wagi. Nie chce pompować go nadzieją. Ale to się dzieje samo. Bo wygląda na to, że skoro tak mówi, to zauważył to, co ona robi. Odczytał wszystko zgodnie z jej intencją. Postanawia iść w to dalej.
2: Wydaje mi się... To znaczy wyglądasz...
0: Nie wie, jak mu to powiedzieć i znowu nie jest pewna, czy to, co robi, to dobry krok. Ale nie ma też pojęcia, jak się z tego miejsca cofnąć. Więc mimo wszystko próbuje.
2: Wyglądasz, jakbyś był ranny. Mogę ci to opatrzyć.
0: Patrzy na nią. Uważnie. W skupieniu. W końcu chyba po raz pierwszy tak naprawdę się uśmiecha.
1: Dlaczego miałabyś chcieć to zrobić?
2: Bo jak umrzesz tam na górze, to nikt przecież nie będzie wiedział, że tu jestem. I umrę razem z tobą.
0: Wciąż się uśmiecha. Sprawia wrażenie, jakby się zastanawiał, czy to, co właśnie powiedziała, to żart.
1: Nie umrę. A to nie jest taka poważna rana. Ale dziękuję.
0: Łapie za klamkę. Sprawia wrażenie, jakby w ogóle nie miał już na nic siły. I Maggie zastanawia się przez jedną krótką chwilę, czy to właśnie nie jest jej szansa od losu. Czy nie powinna się teraz rzucić, odepchnąć go i pognać po schodach. Może uda jej się wykorzystać element zaskoczenia.
2: Może zdąży. A może to tylko test. Pamiętasz tę całą sytuację z herbatą? A jeżeli to właśnie taka sama sytuacja?
0: To nie jest jej głos. To Scarlett przypomina o swojej obecności. Głos rozsądku. Głos pani, która zawsze powtarza:
2: zrobię to jutro.
0: Ale jest też inny głos. Trochę jakby wypadkowa poprzednich. Bo może to rzeczywiście jest test. Ale jeśli tak, no po co? Może sprawdza, czy rzeczywiście nie zamierza stąd uciec, bo zyskała w jego oczach i teraz chce w jakiś sposób zaufać jej bardziej? Co jeśli teraz zachowa się jak należy, a on nagrodzi ją zabraniem na górę, a może w ogóle wypuszczeniem na wolność?
2: Zrobiłam przecież wszystko, by pokazać mu, że jestem po jego stronie.
1: Zaraz przyniosę ci jedzenie i picie. A potem, jak odpocznę, przyjdę poczytać piosenkę. Ale najpierw muszę jeszcze urządzić małe ognisko.
2: Ognisko?
0: Oprawca kiwa głową i znowu się uśmiecha. Za każdym razem wygląda to, jakby dopiero się tego uczył.
1: Ta, ognisko. Mam co nieco do spalenia.
3: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już za chwilę w Radiu Z.

0: Radio Z przedstawia Wojciech Chmielarz i Jakub Ćwiek. Niech to usłyszą. Porywacz zostawia za sobą otwarte drzwi. Maggie powoli przekracza próg piwnicy. Ciągle nie ma pewności, czy nie popełnia błędu. Czy to nie jakaś kolejna próba, której jest właśnie poddawana. Ale chyba nie. On po prostu wyszedł, nie oglądając się nawet za siebie. Jakby stracił nią całe swoje zainteresowanie. Dziewczyna wspina się po stromych schodach na górę. Nogi jej drżą ze zdenerwowania. Podpiera się o zimną, kamienną ścianę. Otwiera kolejne drzwi i mruży oczy, porażona początkowo słonecznymi promieniami. Jej cele na dole oświetlała tylko łysa żarówka. To światło jest inne, ostrzejsze, ale równocześnie bardziej przyjemne. Równocześnie głaszcze ją i rani. Myśli, że tęskniła za nim. Kiedy się już przyzwyczaja do słońca, rozgląda się dookoła. Farba wraz z tynkiem odchodzi płatami od ścian, odsłaniając nadkruszone cegły. Pod sufitem widać wielobarwne plamy grzybów. Drewniana podłoga pokryta jest kurzem, a deski skrzypią pod każdym jej krokiem. Najgorsze jest jednak powietrze. Zatęchłe i wilgotne, aż nieprzyjemnie nim oddychać. Meble mają co najmniej 20-30 lat i wyglądają tak, jakby zostały przyniesione ze śmietnika. Budynek, w którym jest przytrzymywana, to jakaś ruina. Potencjalna katastrofa budowlana. Pan Budzik klęczy przed żeliwnym piecem. Z jego dłoni spływają w dół stróżki czerwonej, gęstej krwi. Otwiera drzwiczki. W środku buzuje ogień, który oświetla jego bladą twarz i krople potu na jego czole. Do ognia wrzuca kopertę, żółtą, z której wystają luźne kartki, fotografie, a także pendrive'y. Wkrótce do wilgotnego zaduchu dołącza ostry smród topionego plastiku. Maggie rozgląda się i wtedy dostrzega uchylone drzwi na zewnątrz, a za nimi szopy. Dalej drzewa, które uginają się pod podmuchami jesiennego wiatru. Szare jesienne niebo, a właściwie jego skrawek, nagle staje się jedną z najpiękniejszych rzeczy, jakie widziała w życiu. Ale przede wszystkim obezwładnia ją obietnica przestrzeni. Tego, że mogłaby po prostu iść przed siebie i nie zderzyłaby się po kilku krokach z chropowatą ścianą. Intuicja każe jej odwrócić się do pana Budzika. Ich spojrzenia spotykają się. Następne sekundy ciągną się boleśnie. Od wolności dzielą ją ledwo 2-3 metry. To jest jej szansa. Ta chwila, na którą czekała. Maggie zdaje sobie sprawę z tego, że być może nie dostanie kolejnej. Ale on również to wie. Jego wzrok przesuwa się od jej twarzy do wpół otwartych drzwi. Czoło przecinają głębokie zmarszczki, kiedy szacuje, czy zdoła dogonić piosenkarkę, jeśli ta zacznie uciekać. W jego oczach pojawia się błysk wątpliwości. Nie jest pewien. Może mi się udać, myśli Maggie.
1: Naprawdę, może mi się udać.
2: Co tam palisz?
0: Mówi to tylko po to, żeby przerwać ciszę. Żeby zyskać jeszcze tę sekundę, dwie na złapanie oddechu, na uspokojenie myśli, na wydobycie z siebie wszystkich swoich sił.
3: Nieważne.
0: I wtedy Maggie podejmuje decyzję.
2: Gdzie masz bandaże?
0: Seweryn wskazuje na wiszącą na ścianie szafkę. Maggie otwiera drzwiczki, które są tak stare i zaniedbane, że niemal wylatują z zawiasów. Wyciąga z niej bandaż, opakowanie gazy, plastry i podchodzi do porywacza. W środku widzi jeszcze strzykawki, opakowania z ketaminą, relanią i jakieś leki przepisane przez weterynarza. Półotwarte drzwi zostają daleko za jej plecami. Nie zdoła już do nich dobiec.
4: Naprawdę to, że zerkasz co 5 sekund na telefon i wzdychasz, nie sprawi, że magicznie dotrzemy na miejsce szybciej. Zaraz będziemy.
1: Jesteśmy spóźnieni, Artur. Powinniśmy tam być 20 minut temu.
4: A to ten facet ma sprawę do ciebie, a nie my do niego. Wyluzuj.
1: Jarek mówił, że coś tam się stało.
4: Jarek mówi, że wydaje mu się, że coś się stało. Facet mógł się po prostu rozłączyć. Albo upadła mu komórka, cokolwiek.
1: Ale słyszałeś, jak brzmiał. Wyraźnie był zdenerwowany.
4: Bo mu się udzieliła atmosfera. Te spotkania na leśnym parkingu, sekretne informacje...
1: Możesz przynajmniej przyspieszyć.
4: Nie chcę łamać przepisów.
1: Bo co? Boisz się, że sarnę potrącisz?
4: Śmiej się, śmiej. Ale 3 miesiące temu jedna wybiegła kumplowi pod koła, samochód rozwalony jakby w ścianę walnął. Na naprawdę wybulił tyle, że w sumie nowy mógłby sobie kupić. W sensie używany. No, ale nowy. Nowy używany. Już nie wspominając o tym zwierzaku.
0: Edyta ma już wspomnieć, że kiedy jechali w tamtą stronę, to Artur śmiał się z niej, że jedzie jak jakaś emerytka. I wtedy nie przejmował się ani ograniczeniami prędkości, ani sarnami, danielami, lisami, dzikami, czy jakimikolwiek innymi leśnymi stworzonkami. Ale pisarz naciska pedał gazu i samochód przyspiesza. Po kilku minutach docierają wreszcie na miejsce spotkania. To leśny parking na kilkanaście samochodów. Jeden z tych bardziej zadbanych. Stoi na nim drewniana wiata z ławami i stołem, gdzie zmęczeni kierowcy mogą przysiąść, zjeść kanapki i napić się kawy. Niedaleko są trzy czarne kubły na śmieci. I nawet niebieski toj-toj, żeby odwiedzający nie musieli załatwiać swoje potrzeby w krzakach. Zaparkowano na nim tylko jeden samochód. Stare, kanciaste, srebrne Volvo. W środku jednak nikogo nie ma. Zatrzymują się niedaleko. Pod kołami ich wozu wzbijają się kłęby kurzu.
4: To on?
2: Nie mam pojęcia.
0: Oboje wychodzą z samochodu. Artur odgina się najpierw do tyłu, potem na boki, jakby uprawiał gimnastykę. Potem patrzy w stronę Volvo.
4: Nikogo tu nie ma.
2: Przecież widzę.
0: Boi się, że ten informator zniecierpliwił się i odjechał. W sumie mu się nie dziwi. Sama by tak zrobiła. Nie rozumie, czemu wcześniej pojechali na ten cmentarz. Rozumie, że Artur chciał jej pokazać ten grób. Faktycznie, warto było zrobić zdjęcie temu nagrobkowi. Ale równie dobrze mogli to załatwić już po spotkaniu. Przychodzi jej na myśl, że to kwestia charakteru pisarza. To złoty chłopiec. Nie ma jeszcze 40 lat, a jest już jednym z najpopularniejszych podcasterów w kraju i autorem kryminalnych bestsellerów. Wszystko mu zawsze wychodzi. Przyzwyczaił się, że to ludzie na niego czekają, a nie on na ludzi. Edyta podchodzi do srebrnego Volvo. Sprawdza tablicę rejestracyjną.
2: Warszawskie blachy.
4: Czyli to pewnie on, bo kto inny miałby tu przyjechać z Warszawy o tej porze?
2: No to gdzie w takim razie jest?
4: Może poszedł... No sam wiesz.
0: Wskazuje palcem na niebieski toj-toj.
4: A może po prostu chciał pospacerować, poddychać świeżym powietrzem? Pewnie zaraz wróci.
2: Pewnie.
0: Mówi to jednak bez przekonania. Zauważa, że drzwi po stronie kierowcy są otwarte. Daje znak Arturowi. Pisarz marszczy brwi i niemal niedostrzegalnie kiwa głową. Oboje na ten moment wstrzymują oddech, a potem, jakby na znak, obchodzą Volvo z obu stron. Wtedy go dostrzegają. Leży na ziemi. Zakrwawiony mężczyzna z szeroko otwartymi oczami i półotwartymi ustami, jakby był zaskoczony tym, co go spotkało. Edyta szybko rejestruje kolejne szczegóły. Pamięta odzież, szeroko rozłożone ramiona, zaciśniętą pięść, a w niej nóż sprężynowy. Jego ostrze jest czerwone. A na podłodze samochodu telefon.
2: Czekaj. Facet rozmawiał z Jarkiem przez komórkę. Kiedy ktoś się do niego zakradł, wyciągnął z samochodu i zaatakował. Napadnięty próbował się bronić. Udało mu się nawet zadać jeden lub dwa ciosy, ale został zaskoczony i nie dał rady odeprzeć ataku. O, widzisz tę ścieżkę krwi? Prowadzi na przeciwległy koniec parkingu. Pewnie tam się zatrzymał napastnik. Ziemia jest jeszcze piaszczysta, miękka. Czekaj, może uda nam się znaleźć bieżnik opon jego samochodu.
0: Przez moment sama się sobie dziwi, że myśli tak szybko, tak chłodno, tak analitycznie. A potem dociera do niej, że nikt jej nie słucha. Artur odbiega kilkanaście metrów w bok pod sam las. Teraz klęczy, opierając się o pień sosny i wymiotuje. Podchodzi do niego. Głaszcze go po ramieniu. Artur oddycha głęboko. Wyjmuje chusteczki i ociera usta. Podnosi głowę, żeby na nią spojrzeć.
4: A co, ciebie to nie rusza?
0: Edyta przypomina sobie ciało Ziemka. Ten moment, kiedy się przewróciła i padła na ziemię tuż obok niego.
2: Chyba się przyzwyczaiłam.
4: Powinniśmy chyba zadzwonić na policję.
2: Powinniśmy.
3: Niech to usłyszą. Posłuchaj kolejnego odcinka już jutro po drugiej w Radiu Z.

0: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Marek Starybrat i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
1: Trzecia. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Kijów coraz bardziej naciska na polskie władze w sprawie zboża. Od wielu tygodni tamtejsze porty są masowo atakowane przez Rosjan. Ukraina musi szukać nowych szlaków. Przez Polskę miałoby przejeżdżać nawet dwa razy więcej ziarna. A co na to polski rząd? O tym reporter Radia Z Mateusz Kasia.
2: Polski rząd jest nie tylko ostrożny, ale na razie mówi stanowcze nie, bo politycy wciąż pamiętają kryzys z 2023 roku, kiedy nasz kraj był zalewany przez ukraińskie zboże, komentuje Radiu Z szef resortu rolnictwa Stefan Krajewski.
3: Wtedy bez żadnej kontroli wpuszczanym zboże technicznym, zbożem, które nie spełniało żadnych norm jakościowych.
2: Na razie zielonego światła nie ma także dla transferu ukraińskiego zboża przez polskie porty. Mateusz Kasiak, Radio Z.
1: Resort rolnictwa przypomina, że cały czas obowiązuje bezterminowy zakaz importu wybranych produktów z Ukrainy. A Ukraina dostanie nową broń i pakiety wsparcia. To obietnica po szczycie koalicji chętnych w Kijowie z 35. rocznicę ogłoszenia niepodległości Ukrainy. Światowi przywódcy rozmawiali też o kolejnych sankcjach na Rosję. Część prezydentów czy premierów uczestniczyła w rozmowie online. Polskę reprezentował wicepremier, szef dyplomacji Radosław Sikorski. Jakie są główne ustalenia? O tym reporter Radia Z Miłosz Gocłowski.
4: Pomoc ze strony Zachodu dla Ukrainy dalej będzie płynąć. Koalicjanci zobowiązali się do jak najszybszego przekazania Ukrainie amunicji do baterii Patriot. Ponad 600 pocisków zaoferowały Niemcy. Arsenałem z Ukrainą podzieli się także Francja. W sprawie rakiet pochodzących z Polski rozmowy wciąż trwają. Na spotkaniu mieli być także obecni przedstawiciele USA, negocjatorzy Jared Kushner i Steve Witkow, ale ze względu na ostatnie wzmożone ostrzały Kijowa, delegacja została odłożona w czasie.
1: Gdy w Kijowie trwały rozmowy, Rosja zaatakowała m.in. Charków i Odessę. Decyduje się to, jak będzie wyglądać nowy unijny budżet. Szef Rady Europejskiej rusza w objazd po wszystkich krajach członkowskich, zaczyna od Bratysławy. Walka o podział tego tortu na 2 biliony euro może być zacięta. Każdy kraj ma bowiem swoje interesy. Do Warszawy szef Rady ma dotrzeć we wrześniu, a porozumienie w sprawie całego budżetu ma zapaść do końca roku. Więcej na ten temat wie reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
5: W negocjacjach wspierają się dwie grupy, tak zwana oszczędna, która chce cięć w nowym budżecie, i grupa Przyjaciół Spójności, która chce więcej środków na rozwój regionów. Do niej należy Polska. I te interesy będzie trudno pogodzić, przyznaje szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Ta jesień będzie decydująca dla Unii Europejskiej. Kluczowa będzie zgoda krajów na nowe dochody własne wspólnoty, które potocznie możemy nazwać podatkami. W propozycjach są opłaty od elektrośmieci, papierosów elektronicznych czy hazardu online. Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: Te opłaty miałyby bezpośrednio zasilać unijny budżet. Pół kilograma narkotyków, mefedronu, amfetaminy i marihuany zabezpieczyli policjanci w jednym z mieszkań w Piotrkowie Trybunalskim. Zatrzymany został 38-letni mężczyzna. W czasie przeszukania mundurowi zabezpieczyli też kilka telefonów komórkowych, wagi elektroniczne i gotówkę. W Radiu Z starszy sierżant Sylwia Tasbir-Jurek z piotrkowskiej komendy.
6: Wszystkie zabezpieczone przedmioty będą stanowiły materiał dowodowy w prowadzonym postępowaniu. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.
1: Sąd zgodził się już na jego tymczasowe aresztowanie. Z nowym rokiem szkolnym rewolucja. W stołówkach i sklepikach ma być zdrowe jedzenie. Mielone też może być, zapewnia w Radiu Z wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer i przypomina, że zmiany w tej dziedzinie to decyzja Ministerstwa Zdrowia. Jeśli chodzi o słodkości, to dla dzieci i młodzieży będzie dostępna tylko czekolada o zawartości 70% masy kakaowej.
7: Za dużo cukrujemy, to cukier ma też wpływ na nie tylko zdrowie dziecka, ale zdolności do jego skupienia. Za dużo napojów gazowanych opartych na cukrze. W związku z tym musimy zdawać sobie sprawę, że coraz więcej wiemy o tym, jak na zdrowie człowieka wpływają niezdrowe produkty.
1: Wszystkie badania pokazują, że jemy za dużo czerwonego mięsa, przypomina wiceministra Lubnauer, i jak mówi, dobrze byłoby, żeby była świeża ryba i więcej potraw strączkowych. A w ostatnim tygodniu wakacji gorączka zakupów szkolnych. Niektórym wciąż brakuje piórnika, zeszytów czy plecaka. Z rodzicami kompletującymi niezbędnik ucznia rozmawiał nasz reporter Adam Kaźmierczyk.
8: Kowalczyk.
9: Już wyprawka kupiona, czy jeszcze w trakcie?
10: W trakcie jesteśmy.
11: Właśnie jesteśmy w czasie poszukiwań.
12: A czego państwo poszukują? Czego brakuje?
11: Pobudków.
13: Pobudków dla dzieciaków, chyba też piórnika dla młodej do szkoły.
14: Jeszcze plecak nam został, ale tak to już właściwie wszystko mamy. Plecak do nas idzie, kurier musi się teraz sprężyć.
15: Okładek do książek, piórnika.
12: Okładek do książek. Dobra. A co było najtrudniejsze przy robieniu takich zakupów?
15: Czyszczenie konta, permanentne.
1: Dobra wiadomość dla tych, którzy kupno wyprawki zostawili na ostatnią chwilę. Najbliższa niedziela jest handlowa. Polskie lotniska biją tego lata rekordy. Coraz więcej jest odprawianych pasażerów. W niektórych regionach portu, w niektórych regionalnych portach wzrosty są wręcz lawinowe. Kto i gdzie może świętować najbardziej? O tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
16: W podwarszawskim Modlinie tam skok liczby pasażerów za pierwsze pół roku przekracza 140%. Liczby porównujące tylko to lato z poprzednim są jeszcze lepsze. Dobrze radzą sobie także największe porty lotnicze, które obsługują połączenia nie tylko tanich linii, zwłaszcza Warszawa i Kraków. Mimo drożejącego paliwa lotniczego i niepokojów na świecie, także tam bite są rekordy, co widać po rosnącym tłoku przy odprawach i długim czasie oczekiwania na bagaże. Duże wzrosty notują także LOT, i to o kilkanaście procent, oraz inna polska linia specjalizująca się w wakacyjnych czarterach Enter Air.
1: Wkrótce poznamy dane za sierpień. Prognozy też są bardzo obiecujące. Ponad miesiąc po zakończeniu mundialu w Ameryce Północnej napięcie na linii UEFA-FIFA wciąż jest duże. Plan Gianniego Infantino dotyczący sprzedaży części praw do Mistrzostw Świata upadł, ale echa tej kontrowersyjnej inicjatywy wciąż głośno odbijają się w relacjach obu federacji. Szef Europejskiej Centrali Aleksander Seferin w jednym z podcastów po raz kolejny nie szczędził Szwajcarowi krytyki. Jestem przekonany, że jego plan upadł, ale sprawy zaszły za daleko. Najważniejsze, że kolejną próbę niszczenia futbolu udało się zatrzymać. Jakim trzeba być człowiekiem, by chcieć sprzedać sport, który należy do nas wszystkich? Szef UEFA skrytykował też szefa FIFA za rozszerzanie formuły mundialu oraz zbyt duży wpływ polityki na sport. W tych wiadomościach Radia Z to już wszystko. Na kolejne zapraszam za niecałą godzinę.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z. Zaprasza Beata Lubecka.
17: Dzień dobry, z nami jest Ryszard Petru, ekonomista, wiceszef klubu Centrum. Dzień dobry.
18: Witam, dzień dobry.
17: I krótka piłka na początek. Czy zmiany podatkowe wpłyną na wynik wyborów, tak czy nie?
18: Tak.
17: Sonda na Radiu ZPL, rzecz jasna. Czekamy na wasze głosy. No jeśli te zmiany w ogóle wejdą w życie, bo pan prezydent może je zawetować, takie są przewidywania, chociaż nie wiadomo. Ale jak wejdą, czyli rozumiem, że przewiduje pan, że pomogą wygrać wybory Koalicji Obywatelskiej?
18: Nie.
17: Znaczy koalicji nie, tak?
18: Nie. Jeżeli wejdą.
17: Ale pan powiedział, że wpłyną na wynik wyboru, ale to nie znaczy, że pomogą wygrać w koalicji.
18: Uważam, że jeżeli wejdą, to wpłyną negatywnie.
17: Czyli, że pogrążą szansę na zwycięstwo, tak?
18: Obniżą szansę na zwycięstwo. Nie pogrążą, tylko obniżą.
17: No dobrze, to zacznijmy właśnie to analizować, bo jest kolejna stawka podatkowa, 24%.
18: Propozycje kolejnej stawki.
17: Tak, oczywiście. No tak, oczywiście, to są cały czas propozycje pana premiera i ministra Domańskiego. Pierwszy próg podatkowy podwyższony do 130 tysięcy złotych. No to jest dobra zmiana, czy to jest kosmetyka, prowizorka?
18: Maksymalnie można na tym zyskać 300 zł miesięcznie. I co do zasady...
17: Zarabiając 14 800
18: tak,
17: złotych
18: brutto. Czyli przeciętnie, tak, mediana, czyli przeciętnie osoba, co można powiedzieć, średnio plus zaoszczędzi 200 zł miesięcznie, czyli relatywnie mało w stosunku do całego zamieszania, jaką ta zmiana tworzy, ale przypomnijmy, to trzeba całościowo rozpatrywać, mianowicie mamy tam podwyżkę podatku od firm z 19 do 22 i dotyczyć to będzie 4,5 tysiąca polskich firm i to są te firmy, których możemy być akurat dumni jako Polacy, to są firmy, które mają szansę nie tyle tworzyć nasze produkty na świat, ale również one zatrudniają miliony Polaków.
17: No ale osiągają przychody ponad 50 milionów euro rocznie.
18: Czyli w Niemczech to byłaby średnie firmy. a w Polsce to są duże. No, mamy po prostu relatywnie nieduże firmy jak na świat. Pamiętaj, co roku...
17: Ale dlaczego to jest w takim razie zły pomysł?
18: Dlatego, że po co podwyższać opodatkowanie firm? Co one takiego złego zrobiły dla gospodarki? Wyobraźmy sobie, że...
17: No, ale chodzi
18: firma...
17: o to, że ktoś musi zapłacić za to, że zyska 3,5 miliona podatników, którzy rozliczają się...
18: Zyska. A nie uważa pani, że progi podatkowe powinny być automatycznie waloryzowane? Byłbym zwolennikiem tego, żeby do ustawy wpisać na stałe waloryzację progów podatkowych o inflację. No to się nam po prostu należy. Przepraszam bardzo. Inflacja jest podatkiem. Jeżeli jest niewaloryzowany próg, to my coraz szybciej wpadamy w wyższy próg.
17: Jako... Czy pan wtedy w takim razie postuluje, żeby w tegorocznym budżecie, znaczy w budżecie, w projekcie budżetu na przyszły rok wpisać waloryzację progów podatkowych?
18: Co do zasady, nie tylko w przyszłym, ale na zawsze powinny być waloryzowane progi podatkowe, bo to inaczej oznacza, że ci, którzy pracują, coraz większe podatki płacą. Uderzenie w polskie firmy jest... antyrozwojowe, no bo przecież firmy inwestują. Jeżeli ktoś inwestuje, to nie spodziewa się podatku 22%, bo założył
17: podatek 19%. Ale od dawna nie podwyższano tego CIT-u.
18: A po co ale proszę pani, ale po co
17: nie
18: mamy,
17: potrzeba w ogóle.
18: Ale po co mamy podwyższać podatki w sytuacji, kiedy mamy za niskie inwestycje od czasów Mateusza Morawieckiego i to wprowadza dużą niepewność firm. Kto...
17: Czyli rozumiem, że rząd chce zażynać inwestowanie, tak?
18: Rząd szuka pieniędzy i uważam, że ktoś premierowi źle doradził.
17: A kto?
18: Mam wrażenie, że te propozycje podatkowe przygotowywali ci sami pracownicy Ministerstwa Finansów, którzy przygotowywali Polski Ład, bo to jest dokładnie ta sama...
17: A to wzięli copy-paste, tak?
18: Ta sama filozofia. Coś trochę obniżymy, a gdzieś w całej masie miejsc innych podwyższymy. Teraz uwaga, wielkie koncerty międzynarodowe często nie płacą podatku w Polsce, bo wykazują tak duże koszty u nas w kraju, w pewnym sensie część sztucznie, że nie mają zysku. Jak nie ma zysku, to nie płacimy podatku CIT. A polskie firmy tego nie mogą zrobić. W związku z tym dostaną najbardziej po łapach, gdyby ta zmiana podatkowa
17: weszła. No to rozumiem, że pan postuluje, że nie powinno być żadnych zmian, jeśli chodzi o podatek CIT, tak?
18: Żadnych zmian, jeżeli chodzi o podatek CIT. Natomiast jeżeli...
17: A to rozliczanie się ryczałtem?
18: Zaraz do tego przejdę. Natomiast co do, jeżeli chodzi o kwestię związaną z progiem. Progi powinny być waloryzowane. Rozumiem, że nie ma w budżecie tyle pieniędzy, ale rocznie dopłacamy do górnictwa no, między 6 a 9 miliardów złotych. Przepraszam bardzo, to jest olbrzymia kwota. Uważam, że od jakiegoś czasu powinniśmy tę kwotę redukować i w ten sposób przeznaczać środki na waloryzację progów. Waloryzacja progów się należy. Oczywiście PiS tego nie dokonał. I teraz tak, ja jestem zwolennikiem prostych rozwiązań. Platforma obiecała kwotę wolną. Nie stać nas, bez wątpienia nie stać nas na podwyższenie kwoty wolnej w jednym ruchu do 60 tysięcy złotych. Ale można to rozłożyć na raty i tak powinniśmy to zrobić.
17: Czyli?
18: 40 w przyszłym roku, 50 w kolejnym i 60 w kolejnym. Ale ważne, żeby w przyszłym roku to weszło w życie. To, co mi się też nie podoba w tej propozycji podatkowej, to, że one, te podatki mają wejść zaraz. Znaczy, gdyby Te propozycje podatkowe nie zostały jeszcze przedstawione, nie były konsultowane z nikim, nawet nie wiemy, jakie są zapisy.
17: Jest sierpień.
18: To najwcześniej wejdzie w życie, ma znowu wazę, gdyby prezydent miał podpisać. Zakładam, że nie podpisze oczywiście. To wejdzie w listopadzie, czyli za miesiąc od przyjęcia przepisów. No to jest coś, z czym w deregulacji walczymy od dłuższego czasu, żeby było długie wakacje legislacyjne,
17: no
18: żeby był długi okres czasu, żeby się przygotować do nowych przepisów. Ja postuluję, żeby nawet to był rok, żeby nie można było zaskakiwać podatników. Innymi słowy, to niepotrzebne zamieszanie z bardzo małym uzyskiem. Apeluję do tego, o to, żeby jednak w ramach konsultacji, załóżmy, że ta nasza rozmowa dzisiaj jest formą konsultacji. Co prawda spotkałem przed chwilą kolegę Domańskiego, ministra finansów, no ale to było tuż, on wchodził do Tok FM, ja wchodziłem do Radia Z. Powiedziałem mu, że będę krytykował, że uważam, że to jest zła propozycja. Bardzo miesza w systemie podatkowym. Powiem pani szczerze, nic nie naprawia.
17: Rozumiem, że trzeba było po prostu cokolwiek zaproponować w związku z tym, że nie możemy zaproponować podwyższenia kwoty wolnej od podatku, tak? Czyli po prostu jakiś erzac.
18: Możemy zaproponować, tylko musimy się bardziej nad tym wysilić. A ja uważam, że nie ma sensu, żeby polskie firmy, które naprawdę mają problemy z inwestowaniem, bo mają dużą niepewność globalną, chociażby z powodu tego, co się dzieje z cenami ropy, gazu, żeby teraz jeszcze obkładać dodatkowym podatkiem. Podkreślam, cała masa szarej strefy w Polsce. Im wyższe podatki, tym ta szara strefa będzie więcej. Czyli uczciwi zapłacą podwójnie, wielkie koncerny nie zapłacą. Urzędnik skarbowy w Polsce nie ma siły, nie ma umiejętności walczyć z koncernami, dlatego że pytanie na przykład, co to są te wszystkie koszty, które wrzucają na przykład spółki matki z zagranicy do polskich spółek, jak to do tego podejść? Oni przegrywają z tymi koncernami, natomiast polska firma już jest słabsza, ma mniej pieniędzy na prawników i na nich się skupiają urzędy skarbowe. No na Boga, nie tędy droga. Powinniśmy wspierać polski biznes, powinniśmy wspierać polskich pracujących i przedsiębiorców, i pracowników. Czyli i tak samo z ryczałtem.
17: Czyli podsumowując, co pan proponuje? Waloryzacja progów podatkowych.
18: Automatyczna.
17: Jednak podwyższanie kwoty wolnej od podatku progresywnie.
18: Etapami.
17: Tak, etapami. I jednak zero zmian, jeśli chodzi o CIT dla przedsiębiorców.
18: Tak.
17: No ale jest jeszcze jedna niespodzianka, o której rząd nie wspomniał, ani pan premier, ani minister Domański. O tym pisze Business Insider. 17% stawka ryczałtu od nadwyżki przychodów osiągniętych w trakcie roku dla ponad 300 tysięcy euro przychodu w firmie.
18: No chodzi tu o to, że mamy 15% ryczałt i rzeczywiście jest tak, że jak ktoś zarabia dziesiątki milionów złotych, to ma bardzo wysoki, to płaci cały czas ten niski relatywnie podatek. Natomiast pytanie, dlaczego taki poziom tego, dlaczego druga stawka? Wie Państwo, ja byłem zawsze zwolennikiem jednej stawki i ten polski system podatkowy dzisiaj
17: czy
18: jest...
17: Czy powinna jedna stawka podatkowa?
18: No dotychczas w ryczałcie jest. Mhm. No w ryczałcie. A to Leszek Miller, przypomnę, premier Lewicy wprowadził podatek liniowy dla przedsiębiorców i jakoś, wie Państwo, gdybyśmy popatrzyli, dlaczego Polska się rozwija, zakładałbym dlatego, że właśnie mamy dużo, relatywnie dużo przedsiębiorców, którzy ryzykują tym, że w danym momencie mogą nie uzyskać przychodu, który daje możliwość opłacenia ZUS-u czy tam składki zdrowotnej.
17: To jeszcze zapytam o jedną rzecz. A co powinno się znaleźć w przyszłorocznym budżecie, żeby zdusić deficyt budżetowy, bo on rośnie generalnie. Teraz już wynosi 141 miliardów po 7 miesiącach. Więc co zrobić, żeby zdusić ten deficyt?
18: Dam Pani pierwszy przykład. Mówię o górnictwie, bo to jest między 6 a 9 miliardów złotych. Uważam, że powinniśmy redukować.
17: Nie dopłacać, tak?
18: Redukować kwotę dopłat z każdym rokiem, bo to jest też, to nie jest w długim okresie rozwojowe. Nie wiem, dlaczego wydaliśmy 4,5 miliarda złotych na CPN.
17: Żeby ulżyć polskim kierowcom.
18: No ale im więcej dany kierowca jeździ, czyli im więcej wydaje na benzynę, tym więcej na tym zarabia, czy oszczędza. W związku z tym to jest też promowanie raczej tych bardziej zamożnych. Uważam, że ten drugi pakiet niby potrzebny, a ten pierwszy trwał za długo. To jest 4,5 miliarda złotych. Jeżeli byśmy ograniczyli, nie wiem, dotacje do górnictwa o 4,5 miliarda, a 4,5 miliarda nie wydali na CPN, mielibyśmy 9 miliardów oszczędności. Panie redaktor, no jest dużo pieniędzy w budżecie, które niespecjalnie skutecznie wydajemy. Do tego trzeba podejść bardziej na zasadzie budżetu zadaniowego. Po co wydajemy poszczególne środki? Czy one spełniają cele? My do tego podchodzimy zwykle inercyjnie i na Boga. Mamy często taką retorykę. Im więcej państwo da, tym lepiej. Ale pamiętajmy, jak państwo nam coś chce dać, to skądś musi wziąć. No, bierze z naszych podatków i ludzie, którzy szybko wpadają, czy pracownicy, którzy szybko wpadają w ten drugi próg, właśnie płacą w ten sposób za te CPN-y.
17: Czy zmiany podatkowe wpłyną na wynik wyborów? Tak odpowiedziało 55%, nie 45%. Jesteśmy już teraz na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Ryszard Petru,
18: ja
17: też
18: zapraszam.
17: Oczywiście.
0: To jest gość Radia Z.
17: Wiecie pan, można powiedzieć, no tak... No większość jest zdania rzeczywiście, że zmiany podatkowe wpłyną na wynik wyborów, ale to nie jest jakaś gigantyczna różnica wobec tych, którzy uważają, że to nie ma żadnego znaczenia.
18: Wie pan, co mało jeszcze zapowiedzi ludzie usłyszeli o tym, że można na etacie dostać więcej o 200-300 zł, natomiast nie słyszeli o tych skutkach negatywnych. No, naprawdę, jeżeli firma ma bardzo niską rentowność, nie? 3-4-5%, a tak dużo firm w Polsce niestety ma taką właśnie rentowność, to te dodatkowe 3 punkty procentowe podatku naprawdę mogą ich bardzo zaboleć i może nie być podwyżek wynagrodzeń, które były zaplanowane.
17: Dobrze, to jeszcze zapytam w takim razie. Ograniczenia, jeśli chodzi o dopłaty do górnictwa i co jeszcze?
18: Dałem pani przykład, no i wydaje mi się takie programy jak CPN, szczególnie ten obecny, który trwa,
17: ale to
18: jest
17: do końca
18: zbędny.
17: Tygodnia. Znaczy to robimy do końca wakacji, czyli tylko pierwszego.
18: A ma pani pół miliarda w kieszeni?
17: Ja na pewno nie.
18: Ja też.
17: Ja nawet nie widziałam takich pieniędzy w życiu.
18: Ja też nie widziałem.
17: I nie zobaczę. Czyli co jeszcze?
18: Wie Państwo, nie będziemy teraz robić głębokiego przeglądu wydatków budżetowych, ale apelowałbym o pani pół miliarda w kieszeni.
17: Ja na pewno nie.
18: Ja też.
17: Ja nawet nie widziałam takich pieniędzy w życiu.
18: Ja też nie widziałem.
17: I nie zobaczę. Czyli co jeszcze?
18: Wie Państwo, nie będziemy teraz robić głębokiego przeglądu wydatków budżetowych, ale apelowałbym o tego typu podejście, jest sama.

0: cenione, a to powoduje, że one są jakby nadmiernie nawet czasami zaoferowane i niektórzy lekarze, ja chcę, żeby lekarze, pielęgniarki zarabiali dużo. Wiemy, że mamy teraz jakby olbrzymią popyt na studia medyczne, nie wiem, czy państwu trzeba. Ludzie zobaczyli, że to się nagle bardzo opłaca, ale...
1: Też brakuje, no nie, ale nie mamy...
0: Brakuje,
1: no, jeśli chodzi o lekarzy, to zawsze były u nas totalne deficyty i byliśmy chyba w ogonie nawet Europy.
0: No teraz akurat się to poprawi, niemniej jednak ochrona zdrowia jest takim przykładem, gdzie można dużo bardziej efektywnie zarządzić systemem i uważam, że można doprowadzić do tego, że w przyszłości szpitale nie były zadłużone, bo przecież musimy to restrukturyzować. Ja jestem zwolennikiem tego, żeby obniżyć dług państwa przez na przykład sprzedaż kilku firm państwowych, które naprawdę nie powinny być państwowe.
1: Jaką?
0: Polski holding hotelowy, czy daję pani przykłady tutaj. Mm-hmm. Czy też fabrykę cukierków Pszczółka. Bo nie wiem, po co państwo powinno mieć fabrykę cukierków, czy też czekoladek, czy powinno mieć zarządzać hotelami. No to jest absurd. Jeżeli byśmy to sprzedali, to wtedy te przychody z tego tytułu obniżają dług państwa, który jest bardzo wysoki. Ja wiem, że to wszystko może brzmieć w kontrze do mainstreamowego przekazu, no ale jeżeli mamy opodatkować polskie firmy, które inwestują, mamy uderzyć w ryczałtowców, ja nie mówię o tych, którzy zarabiają dziesiątki milionów, ale zmienić reguły gry po to tylko, żeby dać komuś 200 zł, to wydaje mi się, to nie jest w porządku. I mam nadzieję, że to będzie skonsultowane, że skorygowane, a najlepiej gdyby to było jednak istotnie skorygowane, bez tych wszystkich podwyżek, bo...
1: Zgodzę się z panem, że takie zmiany należy wprowadzać jednak z dużym wyprzedzeniem, a nie po prostu na ostatnią chwilę. I tak to jest po prostu, że trochę na łapu-capu. Zmieniając temat, czy... bo panie profesor Barbara Mróz-Gerogoń, no, krótka to była kariera, jeśli chodzi o bycie pełnomocniczką do spraw budowania marki Polska za granicą, jak rozumiem. No i pogrążył ją ten pseudoraport sporządzony przez AI, portret Polaków własnych. Czy ta sytuacja była do uratowania, pana zdaniem? Czy coś tu zawiodło, jeśli chodzi o zarządzanie kryzysowe?
0: Mnie bardziej zaskakuje to, jak ten raport mógł zostać przyjęty.
1: Wie pan, nie zaskakuje, jak w ogóle dlaczego ujrzał w ogóle światło dzienne? W ogóle
0: chodzi o to, że...
1: niechlujstwo, niedbalstwo, o co chodzi?
0: Nie chodzi o to, że jeżeli to media pokazały, że tam jest afera, ja nie chcę już kopać leżącego, bo wydaje mi się, że wystarczająco dużo złych słów powiedziano. Niemniej jednak, jeżeli ktoś płaci 200 tysięcy złotych, to przypamiętam, prawda, kwotę...
1: Ale to nie to za ten raport, jak mówi Ministerstwo Sportu.
0: Nie za ten raport.
1: Nie za ten raport.
0: No to może ja to widocznie mam za mało wiedzy, natomiast sam fakt, że ten raport został przyjęty...
1: Taka jest wersja wydarzeń Ministerstwa Sportu.
0: Sam fakt, że raport został przez kogoś zaakceptowany, zostały wypłacone środki, a tak rozumiem, że było, proszę mnie skorygować, to jest absurdalne, no bo to nie media mają wykrywać takie rzeczy, tylko odbiorca raportu.
1: Czyli rozumiem, że ktoś zawinił, jeśli chodzi o Ministerstwo Sportu.
0: Tak, wie państwo, ja nie wiem, jak to się stało, że ten system jakby... brakuje takiego... Pani mnie pyta, gdzie pieniądze. No właśnie, tu 200 tysięcy, tam pół miliona. To się sumuje. No, zobaczmy sobie rachunek z supermarketu. Sama mała pozycja na końcu jest kilkaset złotych.
1: Ale to tak samo jak każdy wydaje granie. Tutaj wyda tam 20 złotych,
0: a
1: tam
0: potem zaskoczony, że jest...
1: A potem nagle ojej, mam znowu deficyt generalnie. No i od pierwszego do pierwszego. Właśnie nie, dlatego, że wydaje takie małe kwoty.
0: Jak te małe kwoty się sumują do dużych.
1: O, właśnie. Rzeczniczka klubu Koalicji Obywatelskiej w Polsce od News powiedziała, że ja nie wiem, czy to był pomysł, jak to się stało. Kiedy była pytana, kto tak naprawdę stoi za tą nominacją.
0: Wie państwo, nie chcę się już jeszcze raz, nie chcę krytykować byłej pełnomocniczki, bo już chyba wszystko zostało powiedziane. Też nie wiem. Pamiętam, przyznam szczerze, pamiętam konferencję, jak jest powoływane i kojarzę moment, kiedy jest odwoływane. I wydaje mi się, temat już w tym momencie jest zamknięty. Ja nie wiem, czy...
1: No ale pan premier bardzo mocno tak chwalił pełnomocniczkę.
0: Powiem pani szczerze, w Polsce mamy za mało marek globalnych. Bo myśmy wspierać polskie firmy, które rozsławią Polskę poprzez marki globalne. Nie chcę dawać przykładów naszych południowych sąsiadów Czechów, ale mają kilka marek globalnych, które są znane na całym świecie i tworzą ich wizerunek na świecie. Nie mówiąc oczywiście o krajach takich jak Niemcy, Francja.
1: To my wokół czego moglibyśmy tworzyć ten wizerunek
0: teraz
1: pozytywny?
0: Tak. To firmy prywatne muszą zbudować marki, które będą znane na cały świat i będą się kojarzyły pozytywnie z Polską. W związku z tym, zamiast powoływać pełnomocnika, nie powinniśmy uderzać w polskie firmy. Powinniśmy tworzyć takie warunki, żeby one mogły się spokojnie rozwijać w kraju, po to, aby miały siłę i moc sprzedaży polskich produktów za granicę. Nie mamy niestety żadnej marki globalnej, która

0: była, kojarzyłaby się pozytywnie z Polską, a taka mała Estonia ma. Nie mówiąc oczywiście o Czechach, czy o krajach dużo bogatszych od nas. I naprawdę, proszę mi wierzyć, to jest dużo więcej warte. Wydaje mi się, jedyną marką, którą naprawdę rozpoznaje, świat rozpoznaje, jest Lewandowski.
1: Jak się jeździ po świecie. Świątek.
0: Jak się jeździ po świecie, natomiast to jest bardziej jego sukces osobisty niż polskiego systemu, ale daj przykład, że to jest pozytywna marka, ale taka, która nas buduje. Ale brakuje nam produktu czy usługi, która byłaby globalna, a my mamy taki potencjał. Polacy są naprawdę świetni, tylko jeżeli mamy mieć zmiany podatkowe w trakcie roku, no to przyzna pani, zamiast myśleć o nowych inwestycjach, musimy kombinować, co tu zrobić. No, dam pani tylko przykład, bo wracam do tych podatków, jak pijanego płota.
1: No raczej, bo chciałam dopytać jeszcze o inne
0: rzeczy. Ale chciałam tylko pani powiedzieć, że jeżeli mamy mieć limit 50 milionów euro, to firmy mogą się dzielić. Będą dwie firmy, które będą miały po 30 i w związku z tym będą niby przekroczą, ale de facto nie przekroczą, bo zamiast 60 milionów euro obrotu, będą dwie po 30. Ale to jest kombinerka, czyli skupianie się na tym, jak uniknąć dodatkowego...
1: To nie jest progres, to nie jest rozwój generalnie, nie, absolutnie nie. No.
0: To jest walka z urzędami, czyli...
1: No i walka o przetrwanie.
0: Ja mam wrażenie, że my zbyt często walczymy, że walczymy nie z, jakby, z głupimi pomysłami polityków, tylko z urzędnikami, którzy kontrolują naszą rzeczywistość coraz bardziej. I takie mam też doświadczenie jako szef komisji deregulacji, która udała się stworzyć miarę ponadpartyjnie. Proszę mi wierzyć, głównie walczymy z biurokracją.
1: No dobrze, a co takiego zrobiliście w ramach działania tej Sejmowej Komisji do Spraw Deregulacji? Co wyszło w życie?
0: Prawie 100 ustaw. No chociażby, proszę pani, to, że ma pani seki prostych rzeczy, M-stłuszkę ma pani w M-obywatelu. Może pani podpisać umowę leasingową elektronicznie, a wcześniej musiała pani robić to w formie papierowej. Ma więcej pani czasu, to dużo, bardzo drobnych zmian. Ma dużo więcej pani czasu na zmianę nazwiska po rozwodzie. Daję pierwsze trzy przykłady takie bardzo życiowe. Ostatnio przyjęliśmy jako Komisja Deregulacji ustawę deregulacyjną w zakresie energetyki. Powiem pani, jest tego bardzo dużo, tylko to są w poszczególnych obszarach sprawy, które poprawiają życie i Polak ma prawo pomyśleć i tak pomyślnie to zrobi. Rzeczywiście tak, my powinniśmy deregulować tak gospodarkę, żeby ludziom się łatwiej funkcjonowało.
1: No ale ile tak de facto tych ułatwień weszło w życie?
0: No ponad 200, tylko to są bardzo punktowe i przyznam, nie ma żadnego spektakularnego takiego, żeby wszyscy...
1: Ale buty nam spadły.
0: Żeby buty nam spadły, ale są takie, mianowicie rok na wprowadzanie zmian podatkowych, a nie miesiąc. Punkt drugi, milcząca zgoda. Przyjęliśmy ustawę o milczącej zgodzie w administracyjnej, czyli jeżeli urząd jakiegoś terminu nie wyda jakiejkolwiek decyzji, to ona jest pozytywna, prawda? I najważniejsza rzecz, domniemanie niewinności podatnika. Czyli jeżeli nie przeskrobał, nie mamy dowodów, to on jest niewinny, a nie odwrotnie. I to są takie przykłady z brzegu, które można by przyjąć. Jest kilka ustaw cały czas blokowanych przez sądzę, że biurokrację, a nie polityków, które powodowałyby, że państwo się bardziej samoograniczy w kontekście relacji urzędnik skarbowy podatnik. Na przykład mam ustawę, która została wstrzymana, jest zablokowana w Komisji Finansów Publicznych, nie wiem dlaczego. Mianowicie, żeby urzędy skarbowe nie mogły wchodzić na nasze rachunki bez zgody sądu. Tak było kiedyś. Ziobro wprowadził, jak to Ziobro?
1: Tak,
0: jest ustawa.
1: Ale liczyłam, że właśnie nowa władza jednak wycofa się z tych pomysłów.
0: Jest ustawa, który jestem prowadzącym tę ustawę. Wszystkie kluby były za i utknęła od kilku chyba już nie kwartałów, albo nawet lat w Komisji Finansów Publicznych. Nie może z niej
1: Domański
0: wyjść.
1: Po prostu zrobił
0: sądzę, żeby minister Domański miał świadomość tego, ale będę w tej sprawie rozmawiał z Ministerstwem Finansów, bo to za długo trwa. Oczywiście urzędnik skarbowy woli mieć więcej władzy i móc skontrolować w każdej chwili
1: To myślę, że jest jednak most za daleko.
0: Dokładnie tak uważam, dlatego ta ustawa leży. No jest też inna ustawa, która mówi o tym, że jeżeli urząd skarbowy pod koniec przedawnienia podatkowego wchodzi z kontrolą, to przedawnienie się nie wydłuża, a dzisiaj się wydłuża. I te rzeczy są blokowane. Blokowane są przez albo Ministerstwo Finansów, albo przez komisję. I ja nie odbieram tego jako blokadę polityczną, tylko urzędniczą, bo oni chcą mieć po prostu więcej władzy. Państwo musi się wreszcie samo ograniczyć. Państwo musi wprowadzać takie rozwiązania podatkowe, które są proste i jasne. I przepraszam, nie potrzebujemy pełnomocników do spraw promocji. Polska powinna promować się Polakami, naszymi firmami, naszymi produktami, naszą myślą techniczną, kulturą, naszymi pomysłami, naszym sportem. Na tym się skupmy, a nie powołujmy pełnomocniczkę, która, uwaga, też kosztuje.
1: Tak. A jak tam pana partia się miewa? To się miało nazywać Ruch na Rzecz Wolności, tak?
0: We wrześniu rozpoczynam spotkania w Polsce.
1: Kogo ma pan na pokładzie?
0: I to będę ogłaszał w momencie, kiedy
1: ale
0: przyjdzie na to
1: tylko
0: czas.
1: Pan?
0: Nie, jest na szczęście grupa ludzi, która uważa, że mamy niewykorzystany potencjał w tym obszarze wolnościowym, chociażby też
1: relacji. A to jest jakaś
0: relacji.
1: Grupa ludzi, która rokuje, że na przykład będzie przyciągać uwagę opinii publicznej?
0: Tak.
1: Czyli to są jakieś znane osoby, tak?
0: Tak.
1: A jak na zmianę?
0: Że?
1: Ale z biznesu, czy no skąd?
0: A
1: czy
0: pani, pozwoli pani, że to jest szerokie grono, natomiast to trzeba zorganizować i widzę olbrzymią potrzebę takiej proprzedsiębiorczej, oczywiście prodemokratycznej, prounijnej działalności politycznej, bo uważam, że bez tego przegramy wybory. Mamy osoby, które głosowały na trzecią drogę, są zawiedzione, jest dużo wyborców młodych, który szuka oferty programowej i nawet jest skłonny głosować na Konfederację,
1: a
0: wolałoby nie
1: głosować. I pan rzeczywiście wierzy, że to ma szansę powodzenia? Pan naprawdę wierzy, że to ma szansę powodzenia?
0: Ma olbrzymie szanse powodzenia, tylko trzeba to oczywiście dobrze zrobić. Ktoś to musi zorganizować. Mam
1: ktoś,
0: ponad
1: czyli
0: rok.
1: Pan, tak?
0: Ja jestem skłonny być współorganizatorem tego przedsięwzięcia, ale nie chcę robić tego ostatecznie sam.
1: Ale to się będzie nazywało Ruch dla Wolności?
0: Nazwałem to Ruch na Rzecz Wolności, natomiast pani pozwoli, że najpierw zaczniemy od działania, a potem skończymy na
1: a też się zacznie od rejestracji stowarzyszenia, potem się to
0: nie,
1: stowarzyszenie przekształci w partię?
0: To są kwestie techniczne. Jestem dzisiaj zwolennikiem tego, żeby nie robić tego jak Mateusz Morawiecki.
1: Ale sam pan tak robił, jeśli chodzi o Nowoczesne.
0: Ryszard... Tak, ale to tym razem będzie inaczej. Zaczynam
1: od mądry
0: spotkań.
1: Petru po szkodzie, rozumiem. No,
0: trzeba
1: tak.
0: Wyciągać wnioski z tego, co się udało i wnioski z tego, co się nie udało.
1: No to pana koledzy mówią, że z klubu też Ryszard nie ma takich zasobów ludzkich, materialnych jak Mateusz Morawiecki. To skąd
0: pieniądze?
1: Oni
0: wiedzą, jakie Mateusz Morawiecki ma zasoby materialne.
1: No, sprawiam wrażenie, że ma. No.
0: A wie pani.
1: A pan skąd będzie miał pieniądze? Jak znowu kredyt?
0: Nie, kredyt to był na ostatnim etapie kampanii. Wie pani co, dużo jest ludzi dobrej woli, którzy są skłonni wspierać tego typu inicjatywy. Także tutaj się w ogóle nie przyjmuje. Ważne jest to, żeby to we właściwy sposób zorganizować i przekonać ludzi do tego, że potrzebna jest proprzedsiębiorcza partia, która mówi o tym, co rozmawialiśmy na początku, która w rządzie chociażby jest tym, który... Gdybyśmy byli silniejsi dzisiaj, ten sposób myślenia, który ja prezentuję, rząd by nie przedstawił takiej reformy podatkowej.
1: Ale wystartuje pan samodzielnie? Czy...
0: Celem jest jednoznacznie samodzielny start w przyszłym roku.
1: Bogdan pyta, panie pośle, z list jakiego ugrupowania planuje pan ewentualnie startować do Sejmu? Czy opublikowane sondaże nie zapalają panu w głowie czerwonej lampki, która informuje, że Polacy nie widzą już chyba pana w poważnej polityce? I czy to nie... Oj, przesunął mi się za bardzo. No, czy może Polacy już po prostu uważają, że...
0: Będę, chcę startować z własnego ugrupowania, które nie będzie wyłącznie moim, ale będzie to szersza grupa osób, które część państwa dobrze zna.
1: Ale to są osoby już, które zasiadają w Sejmie,
0: nie,
1: czy dopiero?
0: Nie.
1: Czyli zupełnie spoza Sejmu, tak?
0: Tak,
1: spoza polityki, tak?
0: Efekt świeżości, nowych rozwiązań, nowych pomysłów, zaadresowania tego, co w Sejmie się nie udało innym zrobić.
1: Jakub pyta, co pan uważa o pomyśle Prawa i Sprawiedliwości, żeby niepracujący Ukraińcy byli wydalani z Polski? Nie,
0: wydalani to jest za daleko idące, ale...
1: Deportowani.
0: Na pewno nie powinni otrzymać żadnych świadczeń. Dlaczego Ukraińcy, a co z Białorusinami, nie wiem, co z Niemcami? No wie pani, bo gdyby taką miarę przynieść do Polaków w Wielkiej Brytanii czy w innych krajach, ciekawe byśmy się poczuli. No pamiętajmy, że wprowadzając takie rzeczy, spodziewamy się tego samego gdzie indziej.
1: Czy program CPN powinien być kontynuowany po wakacjach?
0: Nie.
1: Absolutnie, tak?
0: Nie.
1: Absolutnie nie.
0: Nie. Wiesz pani, gdyby cena wzrosła do $200 za baryłkę, to wtedy państwo powinno interweniować, bo to jest taki wstrząs cenowy, że wszystko wstaje. Natomiast nie ma takiej sytuacji dzisiaj i nie ma powodu do tego typu interwencji. I naprawdę pamiętajmy też o tym, że ceny ropy kształtowane są globalnie i my mamy naprawdę ograniczony na to wpływ. A nie ma pieniędzy, jak widać, na waloryzację nawet progu. A na CPN jest. No to coś mi się tu nie zgadza.
1: Co pan zrobił w sprawie liberalizacji handlu w niedzielę? Gdzie te niedziele handlowe, które wasza koalicja obiecywała?
0: Dziękuję pani za to pytanie. Czy panu, czy pani...
1: Czy lewica, czy lewica jest tak mocna, że nie jesteście w stanie z Tuskiem wprowadzić jednego ze 100 konkretów?
0: Lewica blokuje mi tę ustawę,
1: która jest... Jestem też entuzjastą?
0: Lewica blokuje tę ustawę, która jest w tym momencie w Komisji Polityki Społecznej i nie może z niej wyjść. To jest kolejna ustawa. To jest trzecia z ustaw, o której dzisiaj rozmawiamy, jest zablokowana. Oczywiście wie pani co, no, chcę być lojalnym koalicjantem, w związku z tym nie będę robił konferencji prasowej, jaki to jest zła lewica czy zła Komisja Finansów Publicznych, ale uważam, że jest ta możliwość znalezienia kompromisu i można różne korekty wprowadzić w tym zakresie. Po pierwsze, to może być... Najchętniej bym to w ogóle zdelegował regionalnie, czyli żeby to samorządy albo województwa, bo przynajmniej na poziomie powiatów były decyzje, czy handel w niedzielę, tak czy nie. Drugi wariant jest taki możliwy, że to mogłoby być tylko wyłącznie na przykład na początek, na dobry początek, w miejscowościach turystycznych. Przyzna pani, że turystyczny sezon trwa bardzo krótko i akurat otwarte sklepy naprawdę dałyby tym mieszkańcom, pracownikom dużo większe szanse na zarobek. Oczywiście pytanie, co to jest miasto, czy miejscowość turystyczna? No bo Kraków turystycznym bez wątpienia jest.
1: Tak.
0: W katolickich Włoszech, jako, Włoszech jakoś nie mają problemu, w Rzymie potwierane są sklepy w niedzielę.
1: Ale w Niemczech na przykład są pozamykane. No.
0: Ale jest dyskusja o tym, żeby otworzyć.
1: O jednak.
0: A jest.
1: Kolejne pytanie. Rosnący dług publiczny, wzrost kosztu jego usługi i niezrealizowane obietnice tłumaczycie wydatkami na zbrojenia. A czy w 2023 roku, już ponad rok od wybuchu wojny na Ukrainie, nie wiedzieliście, że jest wojna i że trzeba będzie się zbroić? Dopiero teraz, po wyborach się o tym dowiedzieliście?
0: Wzrost wydatków oczywiście jest potrzebny i tutaj pełne wsparcie dla tego typu podejścia. Ważne oczywiście, żeby to dobrze wydawać i żeby na ten kosztował polski przemysł, ale jeszcze raz podkreślam, problem, możliwość oszczędności jest gdzie indziej i państwo ma obowiązek wobec obywatela waloryzacji o inflację progów podatkowych.
1: Nie odpowiedział pan na moje pytanie, Karolina. Bo rzeczywiście, jak słucham polityków Koalicji Obywatelskiej, też pytam, skąd ten dług, skąd ten deficyt. No to mówią generalnie, że w 2023 roku, kiedy obiecywano, że będzie podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 60 tysięcy złotych, no to sytuacja była inna. Teraz są zwiększone wydatki na zbrojenia, że już nie 3%, nie 2,5%, tylko 5%, etc. No i tak słyszę generalnie.
0: Nie, to jest kwestia priorytetów. No postawiono na rentę wdowią i na babciowe. No w związku z tym.
1: A to źle?
0: Albo.
1: Czyli pana zdanie wdowia renta do kasacji?
0: Pierwszy rok ekonomii mówi o tym, że zawsze są wybory i coś wybieramy. Nie powiedziałem do kasacji, powiedziałem, że to jest efekt tego. Dzisiaj, żeby podwyższyć kwotę wolną, trzeba poszukać w wydatkach rzeczy, które są nieefektywne. Dam dwa przykłady. Uważam, że o ile pierwszy CPN przez 2-3 tygodnie byłby jeszcze uzasadniony, bo byłby nagły skok cen, to ile 4,5 miliarda złotych na ten cel, to jest stanowczo za dużo.
1: No tak, no ale
0: kwota wolna do 40...
1: prezydent, bo przecież była ustawa o tym, żeby opodatkować za nadmiarowe zyski koncerny paliwowe.
0: No one i tak wpłacają w dużym stopniu dywidendę do Skarbu Państwa, ale mogę powiedzieć w ten sposób. Ta kwota wolna do 40 tysięcy kosztowałaby rzędu 20 miliardów złotych i od dłuższego czasu wiadomo było, że to jest ważny postulat. On ma jedną zaletę, jest bardzo prosty. Czyli wszyscy, oprócz przedsiębiorców znowu.
1: 25
0: milionów
1: podatników,
0: tak. Oprócz przedsiębiorców. O tym w kolejnej audycji być może, bo tam trzeba też im użyć. Wszyscy płaciliby później podatki. W związku z tym byłoby to najbardziej sprawiedliwe i korzystaliby z tego też mało zarabiający.
1: Paweł pyta, czemu to znowu pan prezydent, jak jeszcze tak, do 8.35? Powiem, że musi pan wyjść wcześniej. Czemu to pan, nie wiem dlaczego, no ale już nie będę
0: byłem
1: pytać.
0: Byłem umówiony wcześniej, jak pani zaprosiła mnie do radia.
1: Dobrze.
0: Przepraszam.
1: Czemu to znowu prezydent, a nie Ryszard Petru, musiał ratować Polaków przed przeregulowaniem życia, czyli ustawą kneblującą, tak to jest napisane, wyrażanie opinii na podstawie absurdalnego kryterium aktualnej wiedzy medycznej, szybkość dezaktualizacji takiej wiedzy przerabialiśmy w czasie COVID.
0: Teraz jeszcze raz chodzi o...
1: Lex Szarlatan, jak rozumiem.
0: Oj, Lex Szarlatan. Z jednej strony bardzo potrzebna ustawa, z drugiej rzeczywiście można mieć wątpliwości co do tego, czy urzędnik państwowy powinien wydawać tego typu. Natomiast ja bym
1: wolał... A pan jak zagłosował?
0: Ja głosowałem za. Wolałbym, żeby jednak prezydent to podpisał i żebyśmy wspólnie ustalili korektę w tym zakresie. Wolałbym, że prezydent zamiast po prostu wetować i blokować, w tym przypadku nawet już na etapie prac wskazywał miejsce, gdzie można by ten wspólnie skorygować i ten zapis, który mówi o tym, że ten urzędnik ma taką skalę rażenia przez możliwość wydania decyzji kary rzędu miliona złotych, ile pamiętam, no to jest, wydaje mi się, zbyt daleko idące. No, ustawa jest bardzo potrzebna, bo wiele osób po prostu jest wprowadzonych w błąd przez, no, powiedzmy wprost, szarlatanów.
1: Pan prezydent nie zawetował ustawy, ale też jej nie podpisał i odesłał do Trybunału Konstytucyjnego.
0: Czyli jej nie
1: zamrażając. Zamrażając, tak, bo nie wiadomo, kiedy Trybunał Konstytucyjny o tym rozstrzygnie i czy w ogóle. I jeszcze jedno pytanie od słuchaczki. Sejmowa Komisja do Spraw Regulacji, na czele której pan stoi. Do spraw deregulacji oczywiście. Tak. 31 lipca rozpatrzyła projekt dezyderatu w sprawie barier prawnych i proceduralnych ograniczających recykling drewna i odpadów drewnopodobnych. Kto był autorem dezyderatu? Kiedyś do pana zwrócił z tą sprawą?
0: No, branża drzewna. Myśmy mieli na ten temat komisje, wspólne komisje połączone, które wskazywała na to, że w Polsce nie można de facto wykorzystywać odpadów do tego, żeby recyklować i z tego robić płyty, i dlatego połączone komisje przyjęły wspólny dezyderat, któryśmy wspólnie wypracowali na podstawie dyskusji z poprzednich komisji.
1: No i co dalej?
0: Będzie odpowiedź na Ministerstwa Klimatu w tej sprawie i rozważyłbym wspólnie z komisją pani posłanki przewodniczącej Pasławskiej albo próbę przedstawienia regulacji w tym zakresie, albo przekonania Ministerstwa Finansów, żeby uwzględnić taki prosty postulat, że z odpadów też można robić drewno. Przepraszam, nie drewno, tylko płyty, ale to jest coś, czego polski przemysł potrzebuje chyba. Powiem pani szczerze, to było ponadpartyjne, o ile pamiętam to głosowanie.
1: I jeszcze jedno pytanie, bo TVP Info donosi, że Przemysław Kral, założyciel, no upadły już giełdy Zonda Krypto, uzyskał status małego świadka koronnego. No i czego pan się spodziewa?
0: To jest
1: prezydenta w prawicy?
0: To jest bardzo dobra informacja. No spodziewam się tego, że dowiemy się, jak to się stało, że ta Zonda Krypto mogła funkcjonować tak długo, kogo finansowała. I mam nadzieję, że on zacznie sypać. No, to jest podstawa. To jest bardzo dobra informacja, no bo to jest kolejna afera, na której ludzie teraz są miliony i dobrze by było to wyjaśnić. I to jest we właściwym momencie, to się wydarzyło. Za mało wiem. Zakładam, że były mocne powiązania z prawicą, bo to nie przypadek, że finansowała te nie inne imprezy. Nie chcę wydawać tutaj wyroków, ale sprawa dotycząca wet pana prezydenta, sponsoringu ze strony Zonda Krypto, PiSu i tej Konfederacji jest co najmniej podejrzana i zakładam, że tutaj szybko dowiemy się prawdy. No i to nie będzie trwało to latami, tylko miesiącami. Czy to jest akurat bardzo pozytywna wiadomość na ten tydzień.
1: Ryszard Petru był z nami, wiceszef Klubu Centrum, który zakłada swoją partię. Tak, kiedy ta partia powstanie?
0: Nie chciałbym deklarować, kiedy powstanie partia. Ruch we wrześniu rozpocznę budowę formalnie.
1: Dziękuję bardzo, życzę dobrego dnia.
0: Bardzo.
1: Do zobaczenia, do usłyszenia, do następnego.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek nowe informacje na temat śmierci Dolly Parton. Gwiazda muzyki country odeszła po krótkiej walce z rakiem, poinformował jej zespół prasowy. Na cześć zmarłej 80-letniej artystki flagę USA przy Białym Domu opuszczono do połowy masztu. Po odważnej krótkiej walce z chorobą nowotworową Dolly odeszła z tego świata w centrum onkologicznym Vanderbilt Ingram w otoczeniu swoich bliskich. Pisało biuro prasowe Parton, cytowane przez magazyn People. Według niego piosenkarka została przyjęta do ośrodka onkologicznego w Nashville 21 sierpnia. Parton przed śmiercią zmagała się z problemami z nerkami i układem immunologicznym. Wcześniej jej rodzina przekazała, że artystka odeszła w spokoju w swoim domu w Nashville. Parton to autorka ponad 3000 piosenek, w tym takich hitów jak Jolene, Coat of Many Colors, 9 to 5 czy I Will Always Love You. Artystka wydała 49 albumów i zdobyła 11 nagród Grammy, w tym za całokształt twórczości. Była też aktorką i filantropką. Na cześć zmarłej artystki prezydent Donald Trump zarządził, by flagi USA zostały na tydzień opuszczone do połowy masztu. Postępowanie w sprawie zonda krypto ruszyło z kopyta. Jak mówi Radio Z, rzeczniczka prokuratora generalnego Anna Adamiak, pojawili się nowi podejrzani i nowe fakty. Niewykluczone, że zonda krypto mogła finansować m.in. fundację byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, a także telewizję Republika. Prokurator Adamiak nie chciała potwierdzić informacji medialnych, że były szef zondy krypto Przemysław Kral zgodził się współpracować z prokuraturą w zamian za złagodzenie kary.
1: W tym postępowaniu są już osoby, które mają status podejrzanych, to znaczy, że przedstawiono im zarzuty popełnienia określonych przestępstw, ale prokuratorzy, referenci sprawy nie wyrazili zgody na informowanie opinii publicznej. Co to są za osoby?
0: O tym, że Kral zgodził się współpracować z prokuraturą, pisał Onet. Sama prokuratura twierdzi, że kolejne informacje przedstawi w ciągu najbliższych tygodni. Do 20 lat więzienia grozi 4 młodym mężczyznom, którzy chcieli okraść 22-latka z nagrody w kasynie we Wrocławiu. Tylko, jak się okazało, żadnej wygranej na kilkaset tysięcy złotych nie było. Policja zatrzymała 4 osoby za ten brutalny rozbój. To tak samo jak pokrzywdzony obywatele Ukrainy. Według ustaleń policji, po tym jak 22-latek pochwalił się rzekomą wygraną, podejrzewani zwabili go do samochodu, jeździli po całej okolicy Wrocławia i brutalnie próbowali zmusić do oddania pieniędzy.
2: Użyli wobec niego przemocy, grożąc mu i zmuszając go do wypłacenia pieniędzy, które ten pokrzywdzony miał wygrać w kasynie. Jak się okazało, wygranej żadnej nie było, a ten 22-letni mężczyzna o włos przypłaciłby to życiem.
0: Mówi Radio Z. Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu. W zatrzymaniu napastników pomagała jednostka policyjnych kontrterrorystów. Po apelach wędkarzy Wody Polskie zgodziły się na ratowanie tego, co przeżyło katastrofę w kanale gliwickim. Od ponad 3 tygodni spustoszenie sieje tam złota alga. Polski Związek Wędkarski używa aeratora, urządzenia, które na powietrze wody pomaga usuwać zanieczyszczenia. Przedwczoraj w kanale nie stwierdzono nowych śniętych ryb, ale na powierzchni wciąż jest mnóstwo martwych. Walka ze skutkami katastrofy jeszcze się nie kończy, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
3: Zostaną natomiast uprzątnięte trzcinowiska i brzegi kanału Gliwickiego, gdzie zepchnięte przez wiatr lub efekt falowania mogą zalegać do tej pory truchła pojedynczych ryb.
0: Do tej pory wyłowiono ponad 4 tony śniętych ryb. A tak żubra na małżeństwo z Francji. Do tego groźnego zdarzenia doszło w Puszczy Boreckiej na Mazurach. Ranna kobieta w ciąży została przewieziona do szpitala. Więcej o tej sprawie wie reporter Radia Z Michał Dzieneński, który rozmawiał ze służbami.
4: Małżeństwo spacerowało poboczem drogi. Zwierzę zaatakowało nagle, mówi Ewelina Sklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
5: Ten żubr według relacji tych osób był zaniepokojony już jakby od początku. Wbiegł samoistnie na jezdnię, jednocześnie poturbował kobietę.
4: Żubr uderzył głową kobiety po nogach. 38-latka w widocznej ciąży przewróciła się. Śmigłowiec RPR-u przetransportował kobietę do szpitala w Giżycku.
0: Leśnicy podkreślają, że trwa właśnie okres godowy żubrów. Zwierzęta mogą być agresywne. Chcemy planu, nie bałaganu. Pod takim hasłem protestowali górnicy i związkowcy z sierpnia 80 przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ich zdaniem, mimo zapowiedzi rządu, wciąż nie ma konkretnego planu na wyjście z zadłużenia na miliardy złotych. Związkowcy niepokoją się, że JSW zaciąga kolejne pożyczki i zastawia swój majątek, czyli kopalnię. Karol Granater z kopalni Zofiówka uważa, że trwająca restrukturyzacja to tak naprawdę likwidacja.
6: My sobie wyobrażamy restrukturyzację w sposób taki, że ktoś zakłada jakiś cel, mniej więcej mówi, co chcemy osiągnąć, jak to będzie wyglądało i co będziemy po drodze robić. A jeśli chodzi o naszą spółkę, jest jeden wielki chaos organizacyjny. Można powiedzieć, że to wygląda jak takie zarządzanie kryzysowe i decyzje są po prostu podejmowane z dnia na dzień.
0: Spółka odpiera takie zarzuty, twierdzi, że chce ustabilizować sytuację finansową przez program naprawczy. Gromadzenie się gazów cieplarnianych w atmosferze i anomalia pogodowa El Niño to powody rekordowej temperatury powierzchniowej oceanów. W sobotę było to 21,1 stopnia Celsjusza, a to absolutny rekord dzienny. El Niño, który występuje na Pacyfiku, ma też globalny wpływ na cyrkulację powietrza. Mówi Dariusz Baranowski z Polskiej Akademii Nauk.
7: El Niño, jak wspomniałem, jest naturalne, to powinniśmy się przerażać to tym, że będzie coraz cieplej. Duże El Niño potrafi bardzo zaburzyć temperaturę. Przykład takiego dużego El Niño to było El Niño w 1997-1998 roku.
0: Eksperci twierdzą, że El Niño miało wpływ na powódź w 1997 roku. M-Obywatel, jedną z najczęściej używanych aplikacji w czasie wakacji przez Polaków. W ciągu ostatnich 2 miesięcy skorzystano z niej ponad 15 milionów razy. Dane pokazują, że najchętniej wybieraliśmy usługi, które są pomocne w czasie wyjazdów. O czym reporter Radia Z, Krzysztof Grządzielski.
8: Hitem okazała się możliwość sprawdzania punktów karnych, zarówno aktywnych, jak i tymczasowych. Przez wakacje kierowcy weryfikowali je ponad 5,5 miliona razy. Bardzo popularna stała się też usługa sprawdzenia ubezpieczenia OC. Z kolei ponad 4,5 miliona razy użyta została latem funkcja Zastrzeż PESEL. Chroni przed konsekwencjami oszustw, takich jak wzięcie kredytu na cudze dane. W M-Obywatelu chętnie korzystano także z usługi Odyseusz, która pozwala zgłaszać zagraniczną podróż w aplikacji.
0: Teraz to już wszystko na kolejne wiadomości. Radio Z zapraszam za niecałą godzinę.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już. To jest powtórka programu. Gość Radia Z. Zaprasza Beata Lubecka.
10: Dzień dobry, z nami jest Katarzyna Lubnauer, wiceminister edukacji, czy też wiceminister edukacji, nie wiem jak pani minister woli, Koalicja Obywatelska. Dzień dobry.
11: Dzień dobry, witam.
10: I pytanie, krótka piłka. Czy polska szkoła jest wolna od ideologii, tak czy nie?
11: Wszystko robimy, żeby była wolna ideologii.
10: Czy jeszcze jest ideologiczna, tak?
11: Znaczy nikt nie ma wątpliwości, że bardzo pracowicie Prawo i Sprawiedliwość próbowało to zrobić, chociażby przez HIT. Pamięta pani taki przedmiot HIT, który był właśnie i jego nie ma. I to jest jeden z przykładów, ale również ograniczenie dotyczące lekcji religii, że nie ma dwóch, tylko jest jedna w tygodniu przed i po i nie liczy się do średniej na świadectwie. To są takie działania, które właśnie mają spowodować, żeby szkoła była wolna od ideologii.
10: Ale powiem, że uruchamiamy sądy na naszej stronie, na Radio ZPL, więc możecie tam wyrażać swoją opinię. Czekamy na wasze głosy. Wyniki oczywiście jak zwykle pod koniec części radiowej. No to ja, nawiązując do tego, przytoczę, co napisali biskupi, czyli Prezydium Konfederacji Episkopatu Polski, którzy zaapelowali o niezwłoczne przywrócenie właściwego miejsca lekcjom religii w szkole. Na tydzień przed początkiem roku szkolnego zaznaczyli, że lekcje religii nie są przywilejem Kościoła, lecz konstytucyjnym prawem uczniów i rodziców. W związku z tym, czy będą zmiany w tym zakresie? Druga lekcja zostanie przywrócona na przykład?
11: Wszystkie zmiany, jakie chcieliśmy dokonać, dokonaliśmy. Zamiast dwóch jest jedna godzina tygodniowo religii. Ta religia musi odbywać się, podobnie jak etyka zresztą, przed lub po innych lekcjach, bo jest przedmiotem nieobowiązkowym. I tak jak powiedziałam, ocena z religii nie jest liczona do średniej. Te działania miały na celu po pierwsze to, żeby lekcje religii były proporcjonalne, jeśli chodzi o liczbę godzin do innych przedmiotów, bo dotychczas to było tak, że religii było więcej niż historii w polskiej szkole. Natomiast również dlatego, że my widzimy, jak dociążeni są uczniowie. I to rozwiązanie, które przyjęliśmy, powoduje, że każde dziecko w polskiej szkole może się czuć tak samo dobrze. Nie musi czekać na następną lekcję, chodzi na te godziny jak chce. I prawem rodziców jest to, żeby ta religia w szkole była.
10: Czyli się trochę na wojnę z Kościołem.
11: No właśnie, dokładnie odwrotnie. Mam wrażenie, że Kościół postanowił pójść na wojnę z edukacją zdrowotną, co zresztą uważam za jakiś akt desperacji, ponieważ edukacja zdrowotna, co zresztą każdy, kto przeczytał podstawę programową, jest przedmiotem czysto wiedzowym. Jest przedmiotem, w którym młody człowiek może się dowiedzieć coś, co przyda mu się przez całe życie. Jak radzić sobie w kryzysach psychicznych, jak unikać uzależnień.
10: Ale tego akurat biskupi nie negują, natomiast nie podoba mi się, że jakoś tak za mało mówi się o małżeństwie jako takim.
11: Nie wiem, czy pani widziała najnowsze dane, które pokazują, że już ponad 50%...
10: Niepokoi także brak jednoznacznego stanowiska, że małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny.
11: No w tej chwili mamy transkrypcję również związków, które są zawierane poza granicami, gdzie mamy do czynienia z parami jednopłciowymi. W związku z tym świat się też zmienia. Natomiast dla mnie jest dość jednoznaczne.
10: Może być opór ze strony samorządowców. Nie wiadomo jeszcze ilu, no ale może
11: jest
10: być.
11: Jest już rozporządzenie Ministerstwa Cyfryzacji.
10: No natomiast właśnie, niektórzy być może nie będą tego uznawać, bo uznają, że jest to niezgodne z konstytucją.
11: Wracając do edukacji zdrowotnej. Edukacja zdrowotna jest przedmiotem, który naprawdę wszystkie środowiska medyczne wskazywały potrzebę. Bo nie ma tańszego sposobu na to, żeby zadbać o zdrowie człowieka, niż profilaktyka i kwestia wiedzy dotyczącej zachowań ryzykownych. I po to jest edukacja zdrowotna. Od zdrowia psychicznego i zdrowia fizycznego, aktywność fizyczną, zdrowe odżywianie, po na przykład kwestie bezpieczeństwa w internecie. Natomiast ponieważ my rozumiemy też to, że rodzice mogą mieć różne poglądy, to właśnie, żeby szkoła nie była ideologiczna, zdecydowaliśmy, chociaż ja powiem szczerze, że uważam, że to nie jest idealne rozwiązanie, że drugi przedmiot, edukacja zdrowotna, zdrowie seksualne, jest przedmiotem nieobowiązkowym, gdzie rodzice zadecydują, czy ich dziecko w tym przedmiocie będzie uczestniczyć, czy nie. Edukacja zdrowotna jest obowiązkowa, edukacja zdrowotna, myślę, zdrowie seksualne jest nieobowiązkowe. I teraz, nie wiem, czy pani widziała wniosek polityków PiS-u do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie oni w ogóle mieszają te przedmioty. W ogóle nie rozumieją, że są dwa przedmioty, nie rozumieją, że właśnie rodzice mogą zadecydować. I co więcej, że forma tej decyzji rodziców jest taka sama, jak w przypadku wychowania do życia w rodzinie. Ale Kościół, mam wrażenie, że to jest akt desperacji. Dlatego, że my mamy silnie laicyzujące się społeczeństwo. Od roku praktycznie 2015 widać spadki dotyczące liczby osób chodzących na mszę. Już chyba tylko 32% deklaruje regularne uczestniczenie w praktykach religijnych. I można powiedzieć, że większość z tego spadku przypadało na czasy Prawa i Sprawiedliwości, gdzie Kościół po prostu bardzo silnie zaangażował się politycznie. I teraz zastanawiam się, czy następnym pomysłem Kościoła będzie to, żeby wprowadzić obowiązek dla osób dorosłych, żeby w niedzielę albo msza, albo, nie wiem, spacer wzdłuż najbliższej drogi. No bo mniej więcej takie są pomysły. Obowiązkowo, żądanie od rodziców tego, żeby obowiązkowo dziecko chodziło na religię bądź etykę, to jest pozbawienie prawa rodziców do decydowania o wychowaniu swoim dzieckiem.
10: Niedzielnej, czy też w dniach świąt kościelnych, no i z obowiązkiem dla katolika.
11: Świetnie, tylko że nie jest obowiązkiem prawnym. Jest obowiązkiem wynikającym z jego wiary.
10: Ale oczywiście, że
11: podobnie
10: tak.
11: Z uczestniczeniem w lekcjach religii. Jeżeli rodzic chce...
10: No nie ma takiej mocnej generalnie, no więc apeluję. Natomiast ja jeszcze chciałam zapytać, bo nowy rok szkolny to przyniesie też zmianę w szkolnych stołówkach i sklepikach i to też tutaj budzi jakieś emocje, bo w jadłospisach obok mięsa będą musiały regularnie pojawiać się ryby, strączki, ograniczany będzie cukier, sól. To będzie mielony czy nie będzie mielony?
11: Mielony też może być, natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. To po pierwsze nie jest decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zacznijmy od tego, że to jest Ministerstwo Zdrowia, bo to jest kwestia wynikająca...
10: No dobrze, ale
11: jest
10: akceptowany przez MEN, jak rozumiem.
11: Z zasad zdrowotnych. Znaczy, to jest dokument w ogóle nie nasz. Natomiast zasady żywienia nie decyduje o tym Ministerstwo Edukacji Narodowej, tylko Ministerstwo Zdrowia. Ale zauważmy, że ono wynika dokładnie z faktów zdrowotnych. To jest kwestia tego, że wszystkie badania pokazują, że my spożywamy za dużo, szczególnie czerwonego mięsa.
10: Ale to naprawdę będzie zdrowe? Bo nie wiem, czy te ryby to będą paluszki rybne, czy rzeczywiście takie świeże
11: Szczerze
10: ryby?
11: Mówiąc, dobrze by było, żeby to była świeża ryba. No. Dobrze by było też, żeby było więcej Droga rzeczywiście potraw strączkowych. Dla mnie jest, przypominam, że rodzice w przypadku szkół płacą tylko za tak zwany wkład do kotła, czyli nie płacą za przygotowywanie posiłków, tylko za same składniki, które są wykorzystywane do tych do produkcji żywności, czyli w tym wypadku obiadów. Dla mnie jest bardzo ważnym elementem to, że my wszyscy powinniśmy zdawać sobie sprawę, jaka dieta jest zdrowa, czego unikać. To jest też elementem edukacji zdrowotnej. Dokładnie
10: jedynym
11: to,
10: dopuszczonym słodkim wyrobem będzie gorzka czekolada o zawartości minimum 70% suchej masy kakao.
11: Za dużo cukrujemy, to cukier ma też wpływ na nie tylko zdrowie dziecka, ale zdolności do jego skupienia, za dużo napojów gazowanych, opartych na cukru, na cukrze. W związku z tym musimy zdawać sobie sprawę, że coraz więcej wiemy o tym, jak na zdrowie człowieka wpływają niezdrowe produkty.
10: A za tydzień będzie protest nauczycieli spod znaku ZNP, którzy pod hasłem Politycy dotrzymajcie słowa i chodzi o obywatelski projekt ZNP, godne płace i wysoki prestiż nauczycielki. Zacytuję też prezesa ZNP, że rządzący zaproponowali nauczycielom w 2027 roku jedynie waloryzację płac na poziomie 3% i że to jest lekceważenie ponad 600 tysięcznej grupy zawodowej, która ma na swoich barkach i dźwiga jakość systemu edukacji. No i co pani odpowie nauczycielom?
11: Praca nauczyciela to jest bardzo odpowiedzialna
10: praca. Ale czy będą podwyżki?
11: W związku z tym nam też zależy, by nauczyciele jak najwięcej zarabiali, jak najlepiej zarabiali, to było ustalone tak, żeby nie zależało to też do końca od woli polityków.
10: A ile nauczycieli wpada w ten próg 32%?
11: Prawie połowa. Czyli w tej chwili mamy taką sytuację, że ta zmiana, którą zaproponował pan minister Domański, jest jakby uszyta pod nauczycieli. To jest dokładnie, biorąc pod uwagę, że pierwszy ten próg się przesuwa ze 120 do 130 tysięcy, ale wchodzi też ten drugi, między 130 a 150 tysięcy, niższa składka procentowa, niższy podatek procentowo, co oznacza, że nauczyciele po prostu więcej będzie im zostawać w portfelach. I rzeczywiście my też bardzo apelowaliśmy.
10: Ale ile więcej?
11: To jest do 3600, czyli to jest
10: rocznie. Czyli to będą w tej grupie 3,5 miliona, tak? Rozumiem.
11: Tak,
10: chociaż
11: czyli
10: nie,
11: oni będą...
10: 1,5 miliona.
11: No nie, chodzi o to, że...
10: No bo trzeba zarobić powyżej 15 tysięcy brutto, żeby rzeczywiście mieć taką ulgę 3600
11: tak,
10: na koniec
11: ale
10: roku.
11: Nawet jeżeli są pomiędzy te 120 a 130 tysięcy, zauważmy, że Związek Zawodowy odezwał się po usłyszeniu o tej uldze i nawet mówił, że powinny być wyższe te progi. Czyli mówił, że tam do 180 tysięcy powinny się zmieniać ta ulga, być rozszerzona albo powinny być rozszerzone te niższe oprocentowanie, co wskazuje na to, że coraz więcej nauczycieli rzeczywiście zarabia powyżej tych nie tylko 120, ale również...
10: No dobrze, ale ten proces jakoś zrobi na was wrażenie, czy też nie? Czy w ogóle uważacie, że można w ogóle
11: bardzo
10: zignorować?
11: Poważnie. My cały czas bardzo poważnie traktujemy kwestie dotyczące zarobków nauczycieli. Ja przypomnę, że od 23 roku...
10: powyżej 3%?
11: Ja przypomnę, że od 23 roku w sumie pensje nauczycieli wzrosły o 41% w przypadku nauczycieli dyplomowanych i mianowanych i o 44% w przypadku nauczycieli początkujących. Chcielibyśmy, żeby dalej rosły. Ale jeżeli przyjrzymy się temu, jak w stosunku do innych, tak nazwijmy to, budżetowych zawodów, no to rzeczywiście te płace nauczycieli wzrosły najbardziej. Dla nas jest też oczywiste, że trzeba wypracować jakiś system, który będzie pokazywał te wzrosty tak sukcesywnie do przodu. Ale bardzo wiele rzeczy zrobiliśmy takich wokoło, które też wpływają na zarobki nauczycieli. Kwestia na przykład rozliczeń godzin ponadwymiarowych.
10: I porozmawiamy o tym już wcześniej internetowej. Czy Polska Szkoła jest wolna ideologii? Tak, powiedziało 22%, 78% powiedziało nie. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTubie, na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam. Katarzyna Lubnauer też serdecznie zaprasza. Wiceminister Edukacji.
9: To jest gość Radia Z.
10: No widzi pani, 22% tylko uważa, że Polska Szkoła jest wolna od ideologii. No zdecydowana większość, że jednak nie jest. Coś tu nie zagrało.
11: Zauważmy, że dla każdej ze stron można uznać, że jeszcze wiele zostało zrobione. Jeżeli mamy bardzo silnie spolaryzowane społeczeństwo i połowa jest po jednej stronie tej linii, a połowa jest po drugiej, to każda z tych części może mieć poczucie, że jeszcze nie zrobiono wszystkiego. Dla tych, którzy chcieli również obowiązkowego edukacji zdrowotnej, zdrowia seksualnego, to można powiedzieć, że uważają, że to, że ten przedmiot jest nieobowiązkowy, jest elementem jakiegoś ustępstwa ideologicznego. Dla tych, którzy uważają, że pomysł czarnkowy na HIT, który był czysto ideologicznym przedmiotem, to był świetny pomysł edukacyjny. Dla niego też zmiana, która z HIT-u zrobiła edukację obywatelską. Przedmiot, który rzeczywiście tak pobudza młodych ludzi do poczucia bycia obywatelami w tym znaczeniu, że tam jest nawet projekt społeczny, tam są tak zwane doświadczenia edukacyjne, które polegają na konkretnych działaniach młodych ludzi. Może też być działaniem ideologicznym. My zrobiliśmy bardzo dużo. Na przykład wymiana kuratorów na takich, którzy nie mają zaangażowania politycznego. Nie wiem, czy pani wie, na 16 kuratorów ktoś kiedyś policzył, że 14 miało bezpośrednie zaangażowanie polityczne za czasów PiSu. Obecnie w konkursach są wyłonieni kuratorzy, których żaden z nich nie miał zaangażowania politycznego. Każdy z nich był specjalistą po prostu w swojej dziedzinie. Najczęściej byłem dyrektorem szkoły.
10: Do edukacji jeszcze wrócimy, bo rzeczywiście tematów tutaj po prostu jest co nie miarą. Zresztą to po prostu dotyczy prawie każdego z nas, każdego, kto ma dzieci. A jak to się stało, że prezeską Polska Press, wydawcy lokalnej prasy i portali internetowych została polityczka lewicy.
11: Nie mam zielonego pojęcia, w ogóle nie wiem, kto został.
10: Całym no to jest z Łodzi jest polityczka.
11: No ja rozumiem, ale nie interesowałam się, kto został.
10: Ale mieliście odpolitycznić media.
11: Bardzo, znaczy,
10: mówiła pani właśnie o tym, że odpolitycznić u kuratorzy ja już nie ja może są w żaden sposób, nie mają żadnych afiliacji, asocjacji politycznych. A tutaj, proszę bardzo, co to się ja stało? Mieliście odpolitycznić media.
11: Pani redaktor, rozmawiam w tej chwili o rzeczy, o którą ja nie jestem, nie zajmuję się kulturą, nie wiem nawet, kto jest szefem Polska Press. Natomiast przypomnę, że Polska Press kiedyś była prywatnym przedsiębiorstwem, to staje się, że to jest to, co zostało wykupione przez Orlen.
10: Ale ja pamiętam,
11: Orlen.
10: Że jak natomiast zostało wykupione przez Orlen, to wtedy bardzo byliśmy mocno atakowaliście temu, żeby Prawo i Sprawiedliwość, że to jest bezczelny skok na niezależne media, no, że to jest odtwarzanie PRL.
11: Pani redaktor, dokładnie ma pani przykład tego, że kiedyś coś, co było prywatnym podmiotem i to, kto byłby jego prezesem, zależałoby tylko od właściciela, który by zadecydował, co mu się najbardziej opłaca. W tej chwili rozumiem, że decydują w jakiś sposób politycy.
10: Odtwarzanie PRL.
11: Pani redaktor, dokładnie ma pani przykład tego, że kiedyś coś, co było prywatnym podmiotem i to, kto byłby jego prezesem, zależałoby tylko od właściciela, który by zadecydował, co mu się najbardziej opłaca. W tej chwili rozumiem, że decydują w jakiś sposób politycy. I dla mnie jest oczywiste, że Polska Press

0: To rzeczywiście jest bardzo, bardzo ważny obszar, tak jak powiedziałam, dotyczy każdego, kto ma dzieci.
1: Pani Rata, jak pani powiedziała, że będziemy rozmawiać też o Polska Press, to zapewne się zainteresowała, kto został prezesem, tak to pozwala.
0: Myślałam, że jednak tak, bo to polityczka z Łodzi. A dlaczego macie tak słabe kadry, że pełnomocniczka rządu do spraw, jak to ładnie, promocji marki Polski, tak zachwalana przez pana premiera, musiała zrezygnować z pracy w atmosferze skandalu? Czy to nie jest wstyd?
1: Na pewno nie zadbała o swoją markę osobistą, ponieważ tak szybko odchodzi polityka, czy już nie polityka, właściwie specjalisty, to jeszcze nie widziałam. Dla mnie jest dość oczywiste, że bardzo dobrze...
0: O niespełna miesiącu, no ale
1: bardzo
0: co zawiodło?
1: Bardzo dobrze się podała do dymisji, nie mam żadnej wątpliwości.
0: Ale sama się podała, czy jednak została zmuszona?
1: Nie umiem powiedzieć na to pytanie. Jeżeli nawet nie było to samodzielna jej decyzja, to była to słuszna decyzja. Dla mnie nie ulega żadnym wątpliwościom, że ten raport, który się pojawił, niezależnie od tego, czy to był materiał roboczy, czy nie, jestem, wie pani, ja przez 20 lat pracowałam jako pracownik naukowy na uczelni. I naprawdę nawet studentom bym nie dała materiału o tym poziomie.
0: No dobrze, ale ktoś rekrutował tę panią, jakby nie patrzeć, więc zastanawiam się, kto w takim razie rekomendował ją premierowi. Wszyscy nabrali wody w usta. Rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej też powiedziała, że nie ma bladego pojęcia, kto. Rozumiem, że przecież nie przyszła sama,
1: nie było, i to na pewno.
0: Chce być pełnomocniczką do spraw promocji marki Polska.
1: Myślę, że musi pani pytać raczej w innych ministerstwach, które bardziej są związane z tym. My w edukacji kontaktu z panią...
0: Pani też tutaj nic nie wie, rozumiem. Ale nie wiem, czy pani wie, bo Rzeczpospolita pisała, że chronologia powstania tej fundacji, której założycielką i pierwszą prezeską właśnie była pani profesor Barbara Gorgoń-Mróz, no to chronologia powstania tej fundacji jest dość, tak powiem, no specyficzna, nazwę to tak eufemistycznie. Rzeczpospolita o tym pisała, bo statut nosi datę 11 lipca 2025, wpis do rejestru stowarzyszeń nastąpił 6 sierpnia tego roku, poprzedniego roku, a decyzja o dofinansowaniu przez ministerstwo została podjęta 5 czerwca 2025.
1: Ale nie było to Ministerstwo Edukacji Narodowej.
0: No ale było to ministerstwo. No pieniądze w takim razie miały popłynąć, czy też popłynęły, zanim fundacja w ogóle formalnie istniała. No coś tu jest
1: nie tak. Ministerstwo Edukacji Narodowej, po pierwsze, nie ma z tym nic wspólnego. Po drugie, tak jak bardzo wyraźnie było powiedziane, również przez Ministerstwo Sportu, które, jak rozumiem, w tej sprawie się wypowiadało. Raport nie był opłacany przez Ministerstwo Sportu.
0: No dobrze, ale jakaś umowa została jednak zawarta.
1: No tak, ale nie ten raport. Było z
0: no
1: tego,
0: dobrze, ale
1: 5 badania.
0: Czerwca, a fundacja jest wpisana do rejestru stowarzyszeń 6 sierpnia. No
1: jestem przekonana, że jak pani zaprosi kogoś z przedstawicieli Ministerstwa Sportu, to odpowie na te
0: piątek
1: pytania.
0: Chciałam zaprosić Piotra Borysa, to się generalnie jednak wycofał. Znaczy, no, odwołał swoją wizytę. Najpierw powiedział, że chętnie, bardzo, ale potem się wycofał, jakby nie patrzeć. No.
1: Rozumiem, ale w dalszym ciągu nie jestem w Ministerstwie Sportu.
0: Mm-hmm. Czyli rozumiem, że
1: ale
0: ten
1: zaraz
0: obszar...
1: możemy porozmawiać o obszarze edukacji. Z przyjemnością zawsze porozmawiam o edukacji.
0: Czyli z panią tylko już teraz edukacji, rozumiem,
1: nie,
0: tak?
1: Możemy też o sprawach politycznych. Odpowiedziałam pani, że uważam, że ten raport był nie do przyjęcia i co więcej, również jako naukowiec twierdzę, że był nierzetelny.
0: A to jakoś wpłynie negatywnie na to, jak będzie postrzegane też środowisko akademickie?
1: Nie, jestem przekonana, że wszyscy zdają sobie sprawę, że jakaś wpadka pojedynczego naukowca nie może wpływać na całe środowisko naukowe. Dla mnie my mamy bardzo wiele dokonań naukowych jako polska nauka. W wielu dziedzinach naprawdę mamy specjalistów, natomiast nie zmienia to faktu, że akurat ten raport nie powinien mieć miejsca. On nie był też publikacją naukową, niech pani zwróci uwagę, bo jeżeli ktoś wydaje publikację naukową w różnej formule, czy to zależy od tego, czy to jest, nie wiem, jego praca doktorska, czy to jest artykuł, to on jest recenzowany. Czyli musi podlegać opinii innych naukowców.
0: A tutaj nikt go nie sprawdził.
1: A tego typu dokonanie ma charakter bardziej publicystyczny niż naukowy. W związku z tym nie było przez nikogo recenzowane.
0: No ale głos zebrał rzecznik Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Wojciech Dąbrówka. I mówi, że dymisja profesor Barbary Mróz cieszy, bo była konieczna, smuci, bo nigdy nie powinno było dojść do sytuacji, w której koniecznie się stała. Z funkcji można odejść jednym oświadczeniem, z odpowiedzialności nie, i że w ogóle to jednak, no, można powiedzieć, trochę rzuca pewne światło na środowisko akademickie, no.
1: Współpracujemy w bardzo wielu kwestiach z KRASP-em. Przedstawiciel KRASP-u jest również w Radzie Monitorującej Reformę. Przypomnę, że 1 września wchodzi reforma do szkół Kompas Jutra.
0: A czy było takie oczekiwanie, że pani profesor powinna się była po prostu odciąć w ogóle od tego, że środowisko akademickie nic nie ma, że to po prostu
1: nie było dokonania
0: cała
1: naukowa.
0: Odpowiedzialność spada na nią.
1: No ale to przecież nikt nie ma wątpliwości, że cała odpowiedzialność spada na nią, szczególnie, że tak jak powiedziałam, ten raport nie miał charakteru pracy naukowej, która byłaby recenzowana przez środowisko naukowe. Każda praca, mówię, pracowałam 20 lat naukowo. Wydawałam artykuły w czasopismach, najczęściej w czasopismach zagranicznych. Każda praca naukowa musi być recenzowana. Jeżeli to jest praca doktorska, no to ona jest recenzowana przez profesorów z danej dziedziny.
0: No tak, ale to nie jest inne taka praca.
1: Inne prace...

0: naukowe. Taka praca,
1: ktoś miał za to zapłacić.
0: To nie jest praca naukowa, to jest praca o charakterze, no nazwałem tą publicystycznym. No jeszcze w dodatku bardzo słabej była jakości ze względu na liczne błędy.
1: Ja rozumiem, panie minister, że próbujecie teraz bagatelizować, ale myślę, że aż tak bagatelna ta sprawa nie jest i trochę postawiła również no, w złym świetle, można powiedzieć, pracę całego rządu. Kampus jutra od, znaczy Kampus Polska od jutra, czyli ta impreza pod egidą
0: Kompas jutra to jest reforma.
1: A ja
0: Kampus Polska
1: jutra?
0: Przyszłości, powiedziała pani
1: Kampus Polska od jutra, tak powinna powiedzieć. Wróć. Kampus Polska od jutra.
0: Tak.
1: I co się stało, że wystąpi pan premier w piątek?
0: Dla nas jest, znaczy tam jest bardzo wielu polityków z różnych stron sceny politycznej. Zawsze nam na tym zależało. To nie jest pierwsza wizyta pana premiera Donalda Tuska. Był na kilku poprzednich kampusach również obecny.
1: Ale w ubiegłym roku nie było.
0: W ubiegłym roku był krótszy kampus. Nie był w Olsztynie, był...
1: No bo to było po wyborach prezydenckich.
0: Zachodniopomorskim.
1: Nieudanych.
0: Był rzeczywiście skrócony, mniej było też tego czasu na gości. Dla nich też było trudniej się dostosować do tego terminu. W tym roku on jest wcześniej zapowiedziany. Rzeczywiście będzie i pan premier Kosiniak-Kamysz i właśnie...
1: Czyli już tak przedwyborczo można powiedzieć.
0: Premier Tusk. Będzie bardzo wielu polityków, z tego co wiem również pan marszałek Czarzasty. Rzeczywiście bardzo wielu polityków reprezentujących bardzo różne środowiska. Nas to bardzo cieszy.
1: Pani też będzie oczywiście.
0: Tak, też będę.
1: Jako jedna z inicjatorek tegoż, tak?
0: Jestem jedną z inicjatorek Kompasu Polska właśnie sama.
1: Kampusu Polska.
0: Pani redaktor zaczęła, a ja teraz też w to weszłam.
1: Czyli moja,
0: Kampusu
1: wina. Polska moja bardzo wielka wina.
0: Dla mnie to jest bardzo ważna impreza, dlatego że ta impreza ma wciągnąć młodych Polaków w bycie obywatelem. Ponieważ to są ludzie, którzy mają bardzo różne poglądy, natomiast tam się otwarcie dyskutuje o ważnych dla nich tematach.
1: A ilu młodych ludzi się zarejestrowało?
0: Ponad 1000, znaczy zgłosiło się znacznie więcej, kilka tysięcy, natomiast z tego, co pamiętam, udział bierze jak zwykle ponad 1000 osób.
1: A kto to finansuje?
0: To jest finansowane. Fundacja ma rozliczenia, bo to jest przecież fundacja.
1: Jakaś fundacja ma jakąś nazwę?
0: Tak, Kampus Polska. Natomiast rozliczenia są znane, co roku muszą być publikowane. Natomiast dla nas nie ulega żadnym wątpliwościom, że to wydarzenie, które organizujemy już
1: ta fundacja
0: raz,
1: Kampus Polska sama pozyskuje finanse, tak? Ale od innych podmiotów, tak?
0: Od różnych podmiotów, tak. Ja nie zajmuję się akurat stroną finansową. Ja jestem osobą, która zajmuje się merytorycznym przygotowaniem poszczególnych paneli lub warsztatów.
1: Pani Barbara Mróz-Gorgoń też miała być wśród gości.
0: Wycofała się. Myślę, że mogłaby być ciekawa rozmowa i myślę, że młodzi ludzie chcieliby zadać jej bardzo
1: wiele pytań.
0: No teraz
1: to na pewno by była bardzo ciekawa.
0: Dokładnie.
1: Bardzo ciekawa.
0: Natomiast...
1: Ale swoją imprezę też organizuje pan prezydent, biura.
0: No podobno na śladownictwo jest najwyższą formą pochwały i to zauważmy, że...
1: Ale tam nie będzie posłów. Jest ban na posłów.
0: No ja rozumiem tylko, że pan prezydent wykorzystuje, przypomnę, mienie publiczne i pieniądze publiczne, dlatego że on to robi
1: czyli to
0: w środku
1: skandal, tak?
0: prezydenckim. Dla mnie, jeżeli robimy imprezę, która ma charakter, no tak jak tutaj, kiedy mamy coś, co ma charakter obywatelski, ale charakter, który publicystyczny, to powinno jednak się poszukać środków poza pieniędzmi z kancelarii prezydenta.
1: Dobrze, to wróćmy do edukacji, czyli do tego obszaru, którym pani się najchętniej zajmuje i rozumiem, że może mówić o tym bez końca. I jako, że to rzeczywiście jest obszar, który no długo można rozmawiać. Szkolna wyprawka 300 zł, nie za mało? Bo już to nie wystarcza chyba.
0: No przypomnę, że poza tym jest 800+, które otrzymują co miesiąc rodzice. W przypadku szkół podstawowych poza tym jest podręczniki są darmowe. Czyli dziecko otrzymuje podręczniki, one są kupowane przez szkołę z dotacji podręcznikowej. Ta dotacja podręcznikowa w tym roku wzrosła zresztą o 20% w stosunku do zeszłego roku. W związku z tym z tego szkoły kupują podręczniki, które wypożyczają uczniom i uczniowie z nich korzystają w takich cyklach 3-letnich, czyli co 3 lata trafia nowa partia podręczników do szkół. Także z rodziców na przykład zdejmowany jest obowiązek kupna podręczników w szkołach podstawowych. Dodatkowo, tak jak powiedziałam, my mamy zresztą bardzo rozbudowany ten system wsparcia rodziców, ponieważ przypomnę, że do dotychczasowych, po pierwsze od 24 roku jest 800+ zamiast 500+, ale również dla młodszych dzieci mamy aktywnego rodzica, czyli wsparcie dla rodziców, którzy mają dzieci do lat 3. To jest kolejna. Teraz została przyjęta zresztą ustawa o dzieciach do lat 3. To jest Ministerstwo Pracy, ale tam jest też element związany z edukacją przedszkolną, ponieważ dzieci, które mają 2,5 roku, mogą trafić już do przedszkola i tu zwiększamy na przykład opiekę w najmłodszych grupach, także do 3,5 roku musi w grupie być.
1: Dobrze, ale największą nowością jest ten kompas jutra.
0: Tak.
1: Tak? Czyli nowa podstawa programowa.
0: Dokładnie, to nowe ramowe plany nauczenia.
1: Żołnierskich słowach, dlaczego to niby waszym zdaniem, inicjatorów z Ministerstwa Edukacji Narodowej to jest lepsza, nowa podstawa programowa? Dlaczego będzie lepiej?
0: Wszystkie badania międzynarodowe, między innymi testy PISA, pokazują dość jednoznacznie, że my nie najgorzej radzimy sobie, jeśli chodzi o wiedzę. Nawet jesteśmy powyżej średniej, chociaż spadliśmy. Między rokiem 2018 a 2022 najbardziej spadliśmy z wszystkich krajów Unii Europejskiej, jeśli chodzi o wyniki na przykład z matematyki. Natomiast równocześnie, jak pytani są, jak dzieciaki są pytane, to jeśli chodzi o ciekawość nowych rzeczy, których się uczą w szkole, jeśli chodzi o przynależność do szkoły, o takie elementy niekognitywne, to się ładnie tak mówi, to okazuje się, że wypadamy bardzo słabo.
1: Co więcej... Dobrze, ale ja pytam, że w krótkich żołnierskich słowach powiedzieć, na czym polegają te najważniejsze zmiany.
0: Edukacja ma być bardziej praktyczna, więcej praktycznych umiejętności. Mm-hmm. Ma być również z wiedzy mają wynikać umiejętności wykorzystania tej wiedzy, czyli nie tylko wiedza głęboka, która pozostaje w nas, ale również to, że umiemy z tej wiedzy skorzystać. Tak są zbudowane te podstawy programowe. Przyroda. Przyroda, która dotychczas była tylko w klasie czwartej, w tej chwili jest w klasie czwartej, piątej i szóstej, po 3 godziny tygodniowo. W ogóle więcej przedmiotów przyrodniczych niż było dotychczas. Przyroda ma być w blokach, czyli jeżeli mamy 3 godziny w tygodniu, to 2 z tych godzin przynajmniej muszą być razem, po to, żeby można wykonać doświadczenie, żeby można było wyjść do parku i nauczyć się czegoś w praktycznych warunkach. Zajęcia praktyczno-techniczne. Dotychczas była teoretyczna technika, teraz są zajęcia praktyczno-techniczne, większy wymiar, 2 godziny tygodniowo w klasie 4, 5 i 6, dużo więcej praktycznych umiejętności, nie wiem, przyszycie guzika, wypracowanie koszuli, umiejętność przymocowania czegoś do ściany, czyli takie umiejętności, które przydają się w dorosłym życiu. Na każdym przedmiocie pojawiają się doświadczenia edukacyjne, czyli praktyczne działania, które ilustrują edukację. Moduły przedmiotowe, na przykład moduł, który myślę, że panią też redaktor powinien zainteresować, moduł edukacji medialnej. Moduł edukacji medialnej na języku polskim, informatyce, technice, który ma przygotowywać młodych ludzi do tego, żeby na przykład rozróżniali prawdę od fałszu, uczyli się szukać prawdziwych informacji, ale też budować informacje w przestrzeni internetowej. Moduł bezpieczeństwa i obrona, moduł kultura, moduł filozoficzny.
1: Tych modułów, wszystko będzie w modułach. To też czytam, że w klasach...
0: Te moduły to będą przechodzić przez różne przedmioty i to jest kolejna rzecz, która się zmienia. Język angielski. Bardziej praktyczne umiejętności, trochę zejście z kwestii związanej z gramatyką na rzecz większej ilości nacisku na komunikatywność i słownictwo, tak żebyśmy swobodnie porozumieli.
1: Ale gramatyka chyba też jest ważna.
0: No dobrze, tylko że my mamy bardziej skomplikowaną, uczyliśmy przez długi czas gramatyki, jeśli chodzi o konstrukcje gramatyczne, niż się posługuje rdzenny, nie wiem, Amerykanin językiem angielskim. W związku z tym, jeżeli zastanowimy się, czego oczekują, ale też i pracodawcy, i wszyscy, którzy szukają pracownika, to oczekują, żeby on był komunikatywny, żeby umiał się posługiwać językiem w naturalnych sytuacjach. Kolejna kwestia, właśnie kompetencje miękkie, kompetencje społeczne, kompetencje osobiste są w tej chwili budowane przez każde zjawisko w podstawie programowej. Czyli mamy tak zbudowaną podstawę programową, żeby ona wymuszała budowanie pewnych kompetencji również osobistych
1: i społecznych. A jakie to są kompetencje osobiste?
0: Umiejętność organizowania sobie czasu pracy, umiejętność, no jednak ta sprawczość, czyli to, że mam wpływ na swoją rzeczywistość, wiem, że to ja odpowiadam za swoją edukację. Każdy przedmiot zaczyna się na przykład od tego, jak się mamy uczyć tego przedmiotu, w jaki sposób najlepiej zapamiętywać informacje, w jaki sposób się najlepiej przygotowywać.
1: No jeśli chodzi o prace domowe, to w klasach 4-8 szkół podstawowych nauczyciele nie będą mogli zadawać praktyczno-technicznych prac domowych do wykonania w czasie wolnym od zajęć.
0: Pani redaktor, mamy przedmiot zajęcia praktyczno-techniczne.
1: Tak, to czy pani powiedziała, że będą...
0: W większej ilości, 2 godziny.
1: Tak, jak on coś też wypracować, jak przeszyć guzik, jak bić gwóźdź, jak rozumiem.
0: On też co więcej w większej ilości będzie...
1: Ale...
0: On też w większej ilości będzie, przypominam, niż dotychczas, więcej godzin. One muszą być też zblokowane. Czyli jeżeli mamy te 2 godziny tygodniowe, to one muszą być razem, po to, żeby uczeń od początku do końca zdążył swoją pracę wykonać na tych zajęciach praktyczno-technicznych. Naprawdę koniec z tym, żeby to rodzice budowali ten domek dla ptaków. Ma to zrobić dziecko na zajęciach.
1: Ale jest zapis.
0: Bo my nie chcemy oceniać rodziców tylko.
1: O tym, że można mieć lepszą ocenę klasyfikacyjną, tak? Kiedy będzie uczeń wykonywał nieobowiązkowo pisemne prace domowe. Tak. W związku z tym...
0: To był postulat bardzo wielu nauczycieli.
1: Oni czyli rozumiem, że to ma jednak zachęcić uczniów do tego,
0: my
1: żeby...
0: My twierdziliśmy, pani redaktor.
1: Czyli rozumiem, że przyznajecie się do tego, że to był błąd?
0: Nie, pani redaktor, jeszcze raz. Mhm. My zawsze można było zadawać prace domowe. To tylko dziennikarze twierdzili, że jest zakaz prac domowych. W rozporządzeniu od początku była informacja tylko o ocenianiu prac domowych. No. Prace domowe są ważnym elementem edukacyjnym. Ważne jest tylko to, żeby uczeń robił je samodzielnie. W związku z tym nie może być tak, że ocena powoduje, że go zachęca do tego, żeby wykorzystać sztuczną inteligencję lub inne techniki, które na przykład pomoc rodziców. Po drugie, systematyczność w odrabianiu prac domowych może być w tej chwili to, co wpisaliśmy, nagradzana tylko, przez nauczyciela.
1: Tylko że jak się nie wystawia ocenie, no to wie pani, to może, że tak powiem,
0: jeszcze
1: grazić,
0: raz.
1: Że uczeń niekoniecznie może chcieć po prostu taką pracę domową.
0: Ale jeżeli praca domowa jest...
1: Ale teraz rozumiem, że zachętą ma być to, że jeśli będzie się przykładał, będzie te prace domowe nieobowiązkowe odrabiał, no to może mieć lepszą ocenę.
0: Tak, i musi dotrzymywać informację zwrotną, bo sens pracy domowej jest tylko wtedy, kiedy uczeń otrzymuje informację zwrotną, czyli otrzymuje informację, co zrobiłem dobrze, co zrobiłem źle, co muszę jeszcze poprawić, nad czym muszę popracować.
1: No to jest dość oczywiste, no taki feedback.
0: No dobrze, mówi, ale jeżeli...
1: O, nie powinno używać takich słów, bo teraz generalnie
0: tak,
1: to
0: tak,
1: jest...
0: Tak, jak w raporcie zupełnie.
1: Dokładnie tak.
0: I natomiast niech pani zwróci jedną rzecz uwagę, że jeżeli tylko byłaby to ocena, która z samej tego jakości tej pracy odrobionej przez ucznia, no to on ma motywację nie do tego, żeby zrobić to samodzielnie, tylko żeby to zrobić tak, żeby otrzymać wyższą ocenę. I teraz to jest ciekawe, dlatego że ostatnio mamy sporo doniesień o tym, co się dzieje w Danii. Dania zwróciła uwagę na coś, co my już zwróciliśmy uwagę wcześniej, że uczniowie korzystają ze sztucznej inteligencji przy odrabianiu prac domowych. W związku z tym zmieniła zasady też dotyczące tego, że jeżeli chodzi o prace domowe, to na przykład, żeby odpytywać ucznia potem z tego, co było w pracy domowej, żeby w jakikolwiek sposób sprawdzać, czy to była jego praca własna, czy to była praca sztucznej inteligencji. I teraz niech pani zwróci uwagę, że mówimy o kraju, który zawsze jednak miał bardzo wysoką kulturę dotyczącą tego, żeby rodzice nie odrabiali prac domowych za uczniów. A mimo to zwrócono uwagę, że teraz w czasach sztucznej inteligencji, kiedy ma do tego dostęp każde dziecko, bo to już nie trzeba mieć nawet specjalnego oprogramowania, tylko do Google'a wystarczy wrzucić, bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że dziecko pracuje samodzielnie. Stąd te rozwiązania dotyczące prac domowych mają premiować samodzielną pracę ucznia. Informacja zwrotna, docenianie tego, że jeżeli systematycznie odrabiamy pracę domową.
1: Tak?
0: No dobrze, to też uczniowie, to też nauczyciele mogą robić, ale nauczyciele sami zwracali uwagę, że czasami by chcieli pozytywnie punktować tego ucznia, który regularnie rzeczywiście te prace domowe przynosi.
1: Paweł pyta, gdzie w szkole kończy się edukacja żywieniowa, zaczyna się kształtowanie naszych dzieci pod konkretny model społeczny? Dlaczego to urzędnik ma decydować, co mają jeść nasze dzieci?
0: Przedyskutowaliśmy to już raz na początku, że to Ministerstwo Zdrowia. Natomiast zmiana ma, po pierwsze, wyrobić jednak dobre nawyki żywieniowe, czyli mamy jeść to, co jest dla nas zdrowe, ale również wszędzie. Jeżeli ma pani na przykład, nie wiem, szpital, jeżeli ma pani wszelkie jednostki, które są publiczne, tak, polityka żywieniowa.
1: To wie pani, to akurat żywienie nie jest najlepszy przykład.
0: Wiadomo, ale wiadomo, że żywienie, jeżeli ktoś ma dietę na przykład, to wiadomo, że żywienie jest ważnym elementem leczenia. I podobne żywienie jest ważnym elementem zdrowia. I zdrowe żywienie, czyli zmniejszenie ilości mięsa, zwiększenie ilości warzyw, zmniejszenie ilości cukru, to są ważne elementy, które wpływają na nasze zdrowie.
1: Tak się akurat złożyło, że rok temu byłam w szpitalu. No i przecież każdy dietetyk mówi, że białe pieczywo absolutnie wykluczamy, w ogóle nie. I co? I na każde śniadanie pacjenci dostawali białe pieczywo.
0: No to ja to się też pytam. Nie ma też pani do końca racji, bo białe pieczywo, jeżeli ktoś ma kłopoty zdrowotne, to akurat dla niego jest lepsze, dlatego że jest łatwiej nam, że tak powiem, strawić, łatwiej nam jest, to nie jest takie proste. Rzeczywiście ja wolę razowe pieczywo i uważam, że jest zdecydowanie zdrowsze, zresztą to pokazują lekarze. Ale nie zmienia to faktu, że jeżeli ma pani pewne diety na przykład lekkostrawne, to na ogół w dietach lekkostrawnych nie ma pani razowego pieczywa, tylko ma jasne. Ja nie chcę się o tym mądrzyć, bo proponuję zaprosić dietetyka i specjalistę od żywienia, a nie specjalistę od edukacji, żeby rozmawiać o tym, co powinno się na dietach jeść w szpitalu.
1: I jeszcze jedna rzecz, będzie od nowego roku, będzie pilotaż dziennika, takie rządowe. rządowego e-dziennika, który ma być taką alternatywą bezpłatną dla komercyjnych systemów używanych dziś w szkołach. No i to budzi kontrowersje. Taki e-dziennik miałby zacząć funkcjonować od przyszłego roku szkolnego 2027-2028. No i wasz poseł, były poseł Koalicji Obywatelskiej, poseł i nauczyciel, no ale jednak był w Koalicji Obywatelskiej, tylko się przepisał. Marcin Józefaciuk poszedł na kontrolę do Ministerstwa Cyfryzacji. Jego ocena jest krytyczna. Pokazana mi wersja jest daleka nawet od podstawowej użyteczności. Brak modułu zastępstw, statystyk dla nauczycieli, możliwości importowania,
0: eksportowania. Nie jest specjalistą od informatyki.
1: No ale jest nauczycielem, natomiast, no to wie generalnie, natomiast co jest ważne, co nie jest
0: ważne. Nie dziwi ten jego bardzo silny lobby na rzecz komercyjnych podmiotów. Dla nas bardzo ważne jest to, że chcieliśmy zbudować jedną rzecz. Chcieliśmy zbudować i chcemy w dalszym ciągu zbudować dziennik elektroniczny, który po pierwsze będzie darmowy dla rodziców. W tej chwili, jeżeli rodzice mają dziecko w szkole, to mają darmowy, ale tylko dostęp przez stronę www. Czyli jeżeli chcą skorzystać z aplikacji, która jest wygodniejsza dla nich, bo większość z nich korzysta z telefonów i chcą mieć wszystkie funkcje, to muszą za to zapłacić. Od 30 paru do 50 zł za korzystanie z tej aplikacji. Jeżeli mają więcej dzieci, to się tam wielokrotne te koszty są. Jeżeli oboje rodzice chcą skorzystać i dziecko chce mieć aplikację, to jest naprawdę na początku roku nawet około 200-300 zł dla rodziny, jeśli chodzi o koszty dziennika elektronicznego. Tak jak powiedziałam, zgodnie z prawem musi być wersja bezpłatna i to jest ta wersja przez stronę internetową, ale wielu rodziców korzysta z tych płatnych aplikacji. To jest raz.
1: Może nauczyciele też zwracają uwagę, że obsługa dwóch dzienników to będą dodatkowe obowiązki.
0: I to chcemy,
1: żeby... Nie można tego zrobić na zasadzie kopiuj i wklej i że te każdego... nazwisko każdego ucznia trzeba kliknąć osobno, wpisać w ocenę.
0: To jest akurat
1: nieprawda. I tak po kolei w dwóch dziennikach.
0: To akurat nieprawda, dlatego, że wszystkie dane uczniów do tego dziennika elektronicznego, który przygotowujemy jako państwowy...
1: E-dziennik, tak?
0: E-dziennika będą wchodzić przez system informacji oświatowej, czyli nie trzeba już wpisywać ich oddzielnie. To jest właśnie jedna z przewag.
1: No, ale oceny trzeba będzie wpisać oddzielnie.
0: Oceny, tak, no ale nie będzie
1: e-dziennik
0: trzeba...
1: i w ten tak, komercyjny. Tylko,
0: że, pani redaktor, pani mówi o pilotażu. Pilotaż dotyczy kilkudziesięciu placówek w całej Polsce. One się dobrowolnie zgłaszają. Mamy więcej chętnych niż możemy zdecydować się na współpracę. Co więcej, są to szkoły bardzo różnego typu. Nie muszą być całe, może być część klas.
1: Docelowo chodzi o to, żeby tylko e-dziennik, tak?
0: Tak, docelowo ma być jeden dziennik, ten dziennik państwowy dla oczywiście wszystkich chętnych szkół, bo on nie będzie obowiązkowy. Będą szkoły decydować, czy chcą przejść na ten dziennik państwowy, czy chcą pozostać przy rozwiązaniach
1: komercyjnych. Ale dlaczego nauczyciele mają się logować z własnych telefonów komórkowych,
0: żeby wejść do tego systemu? Znaczy mają się logować przez mObywatela, czyli tam jest kwestia kodu, czyli nie muszą tego robić na własnym sprzęcie, tylko muszą do samego procesu logowania wykorzystać mObywatela. Dlatego, że to jest najbezpieczniejsze. Nie wiem, czy pani słyszała ostatnio o dużym wycieku danych z prywatnych serwerów, z prywatnych...
1: Mówi pani o tych 19 milionach?
0: Dokładnie o tym mówię.
1: To jest po prostu afera.
0: I teraz nie wiem, czy pani zauważyła, to nie był wyciek z publicznych serwerów, nie był to wyciek danych, za które odpowiada państwo, tylko był wyciek z prywatnego podmiotu. I nam bardzo zależy, żeby dane wrażliwe, jakim są dane uczniów, rodziców i tak dalej, były na serwerach państwowych. Nie, państwo nie umywa ręki, jeżeli szukanie przestępców, jeżeli zabezpieczanie pod względem takim, żeby uprzedzać firmę. Ale to firmy są administratorami danych i firmy odpowiadają za dane swoich.
1: Państwo nie może tym administrować?
0: Nie może. Państwo na przykład administruje internetowym kontem pacjenta. Nie ma wycieku z internetowego konta pacjenta, no poza sytuacją, w której pan minister Niedzielski wykorzystał jakieś dane lekarza, ale to jakby jako nadzór, jako minister to zrobił i został za to ukarany, ma wyrok. Natomiast nam właśnie chodzi o to, żeby zapewnić rozwiązanie, które i zwiększy bezpieczeństwo i będzie bezpłatne dla rodziców. Czyli zwiększamy bezpieczeństwo danych dzieci i rodziców i z drugiej strony powodujemy, że rozwiązanie jest bezpłatne. I teraz niech pani zobaczy, co się dzieje w tej chwili. W tej chwili rodzic nie ma wyboru, bo wybiera szkoła, czy wybiera jeden, czy drugi podmiot prywatny, ale rodzic tak naprawdę nie ma decyzji już o tym, że dane jego dziecka, jego dane są przez ten podmiot administrowane. Bo zgoda jest jakby na pozycji...
1: A ten pilotaż będzie przez cały rok?
0: Pilotaż nie musi być przez cały rok. Ten pilotaż będzie przez tyle, ile będą potrzebować twórcy dziennika. W jednym to może być w szkole przez 3 miesiące, w jednej będzie nam zależało, żeby to było na przykład przy końcu roku szkolnego, żeby zobaczyć, jak to się potem łączy z wystawianiem ocen na koniec. Chodzi o przetestowanie różnych elementów tego systemu. To nie jest tak, że my robimy w tym roku już na ten rok cały pełen dziennik z wszystkimi jego funkcjonalnościami. Ci, którzy są twórcami, muszą testować, ale żeby móc testować, musi być zmiana prawa, ponieważ musi być prawo do administrowania danymi dla poszczególnych szkół, to czy to funkcjonalności, które proponujemy, są wystarczające, trzeba dołożyć kolejne, czy trzeba dołożyć kolejne panele. Zauważmy jeszcze jedną rzecz.
1: Ale już Nauczycielska Solidarność zapowiada, że będzie składała wniosek do prezydenta z prośbą o weto.
0: No więc skaże w tym momencie nauczycieli na to, że również ich dane będą w podmiotach komercyjnych na zawsze. Powiem więcej, mieliśmy problemy, kiedy to logowanie było, gdzieś przenikały jednak te hasła i loginy i było nieuprawnione logowanie się do prywatnych dzienników w niektórych szkołach. Takie zjawiska już miały miejsce. Stąd chcemy przygotować rozwiązanie, które jest bezpieczne, bezpłatne i gdzie dane są w dyspozycji państwa, a nie w dyspozycji podmiotów prywatnych. Przy czym administratorem zawsze będzie szkoła, czyli jakby my z pozycji ministerstwa, z pozycji rządu nie będziemy mieli dostępu do części danych, które dotyczą uczniów, bo tam, gdzie nie ma tej potrzeby, zasada jest taka, że nadmiarowo nie wolno zbierać danych, które dotyczą danej grupy osób, czyli to ma być w pełni bezpieczne dla wszystkich użytkowników.
1: No wiem, no jest przecież ustawa.
0: A jeszcze powiem jedna rzecz, że naszym celem jest jeszcze jedna rzecz, żeby scyfryzować pewne usługi, czyli na przykład, żeby świadectwo szkolne miało charakter również świadectwa cyfrowego, dzięki czemu przy rekrutacji do innej szkoły, przy przenoszeniu się ze szkoły do szkoły i tak dalej, to byłoby ułatwienie.
1: I od kiedy miałoby zacząć obowiązywać takie cyfrowe
0: świadectwo? No to musi być następny etap, czyli jeżeli w 27-28 wchodziłby ten dziennik elektroniczny do szkół już jako rozwiązanie powszechne, wtedy moglibyśmy również zbierać dane z tych podmiotów prywatnych dotyczących ocen, tak żeby móc przygotowywać te świadectwa o charakterze cyfrowym i to byłoby duże ułatwienie, udogodnienie dla każdego, kto wie, jak wygląda mniej więcej, kiedy na przykład przenosi się ze szkoły do
1: 2028-2029, zakładając, że nadal tak będziecie rządzić, sondaże to raczej...
0: No, ja myślę, po pierwsze, jestem przekonana, że Polacy wybiorą jednak mamy rząd, który, zauważmy, wzrost gospodarczy, bardzo niskie bezrobocie, bardzo niska inflacja. Niech sobie każdy przypomni, co było kilka lat temu.
1: Duży deficyt.
0: Dobre inwestycje. Nie ma żadnych wątpliwości, że wydatki na obronność, które są rekordowe, mamy 2 razy większe wydatki niż większość krajów europejskich, ale jesteśmy w określonym sytuacji, w określonym miejscu geopolitycznym. To jest kwestia budowy przyszłości również Polski.
1: Pan,
0: jeszcze,
1: dla,
0: wie pani, jaka
1: dla,
0: jest różnica?
1: Dla obywateli ma znaczenie to, że premier Donald Tusk się upiera, że Maciej Berek do Trybunału Konstytucyjnego powinien tam zasiadać jako sędzia. Były minister, prawa ręka premiera? Naprawdę?
0: Mało znam osób, które tak jak pan Berek, Maciej Berek, są tak profesjonalne, jeśli chodzi o prawo i legislację. A to ciekawe, nie wiem, czy pani zauważyła, bo ja znam bardzo wielu kandydatów z poprzednich, naszych poprzedników.
1: Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień też nie jest entuzjastą, mówiąc najdelikatniej, tego pomysłu.
0: Bardzo wiele osób krytykuje to rozwiązanie, mówiąc, że powinno być inne, ale nie pokazuje tego innego, które pozwoliło przywrócić Polakom Trybunał Konstytucyjny.
1: Ale rozumiem, że nie ma innych prawników, tak? Tylko Maciej Berek.
0: Nie, zaproponowaliśmy bardzo konkretne rozwiązania. Po pierwsze, prowadziliśmy...
1: Nie, pytam o tę konkretną osobę. Naprawdę,
0: dobrze, zacznijmy
1: nie ma
0: od tego...
1: Innych... Nie, bo jakby zaczniemy już po prostu...
0: Przygotowaliśmy ustawę, która pozwoliłaby uzdrowić Trybunał Konstytucyjny. Tą ustawę zawetował prezydent. Prezydent ze środowiska PiS-u. PiS postanowił, że nie chce uzdrowić Trybunału Konstytucyjnego.
1: Tak, a my też chcemy uzdrowić Trybunału Konstytucyjnego, chociaż wygasały kolejne kadencje sędziów. Mogliście uzupełnić skład tego
0: Trybunału. Przypomnę, że wybraliśmy zgodnie z konstytucją 6 kandydatów, 6 sędziów, ponieważ
1: tak,
0: Sejm wybiera
1: blok.
0: Sędziów. Nie 6, en bloc. Wybraliśmy 6, potem jest 7, teraz byłby pan Berek 7. Pan prezydent
1: 6, jednak tak.
0: Zadecydował, że od 4 z nich nie przyjmuje ślubowania, mimo tego, że nie miał takiego uprawnienia konstytucyjnego.
1: Ale
0: to pokazuje,
1: ja nie rozumiem, dlaczego
0: to pokazuje,
1: Maciej Berek jest jedynym
0: dlatego,
1: kandydatem.
0: znaczy, ja wierzę w ministra Berka, że jako jednak osoba, która jest bardzo sprawnym prawnikiem, bardzo sprawnym legislatorem, bardzo sprawnym organizatorem i jest jednocześnie człowiekiem, który nigdy nie był w partii politycznej. On nigdy nie był politykiem w znaczeniu partyjnym.
1: No, ale pracował jest w rządzie, zawsze, tak, prawa ręka
0: tak,
1: premiera.
0: Jako legislator. No, jako tak, człowiek specjalista, jako szef rządowego centrum legislacyjnego. I dla mnie nie ulega żadnym wątpliwościom, że jest świetnym kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego i że wierzę w to, że jego obecność tam pomoże również tym pozostałym sędziom, którzy są wybrani przez Sejm, przywrócić godność i pozycję Trybunału Konstytucyjnego tak, żeby on rzeczywiście służył Polakom. Dobrze. Nie można grać w grę, w którą nasi przeciwnicy postanowili, jak ten gołąb na szachownicy, dla osób, które zainteresowane, proponuję znaleźć tą analogię.
1: Pytanie od słuchaczy jeszcze, pozwolę, jeszcze zadam dwa chociażby. Rafał Trzaskowski w Toruniu u Sławomira Mencena powiedział to samo, co Karol Nawrocki, czyli że nie będzie podnosić podatków, gdyby został prezydentem. Reprezentował wtedy poglądy ówczesnej Platformy Obywatelskiej, czy to jego po prostu osobisty pogląd?
0: Podatki osobiste uważam, że powinny być obniżane. Stąd propozycja podniesienia drugiego progu podatkowego oraz obniżenie z wysokości podatku między tam podniesienie do 130 tysięcy i obniżenie skali podatkowej od 130 do 150 tysięcy. Ale równocześnie uważam, że nie ma żadnego uzasadnienia, żeby osoba zarabiająca do 8 milionów złotych była na ryczałcie. Uważam, że nie ma żadnego uzasadnienia, żeby bardzo bogate firmy płaciły niższy CIT, a nie Polacy, którzy codziennie muszą związać koniec z końcem. I tak uważam, że te zmiany, które zaproponował w tej chwili pan minister Domański, są bardzo dobre. Podobnie jak oprocentowanie nadmiarowych zysków koncernów paliwowych w sytuacji, w której przypomnę, że te nadmiarowe zyski wynikają z tego, że Polacy płacili więcej za benzynę. I teraz z jednej strony mamy program, znowu mamy program CPN, dzięki czemu mamy niższą benzynę na stacjach benzynowych, tylko problem polega na tym, że płacimy z tego wszyscy jako Polacy w podatkach, zamiast opodatkować duże koncerny, również międzynarodowe. I to, że Nawrocki zablokował to, to blokuje w ten sposób, już ktoś policzył, że kilka miliardów złotych, które mogłyby trafić do budżetu państwa, wynika to z wety Nawrockiego. I to nie jest tylko nasza opinia. Mieliśmy teraz Fitcha opinię dotyczącą, mamy wysoki ranking A-, tak. Ale wyraźnie... W tym, co jest zagrożeniem, wskazywane są weta pana prezydenta do ustaw
1: Przemysław,
0: które proponuje rząd.
1: Skąd pieniądze na pracownię do nauczania przedmiotu techniki w praktyce? Ile szkół przynajmniej ma jedną takową, na przykład do obróbki drewna? O pracowni do obróbki jedzenia już nie wspomnę.
0: Panie Stanisławie, jest program...
1: Przemysław.
0: Panie Przemysławie, przepraszam. Panie Przemysławie, jest program Pracownia Kompas Jutra, program rządowy, 200 milionów złotych, po 50 milionów przez 4 lata, dokładnie na to, żeby najbiedniejsi gminy, które mają problem z tym, żeby sfinansować to, żeby dofinansować tego typu pracownie. W tym roku już ten program został ogłoszony. Z tego, co wiem, nawet już zostały złożone wnioski przez gminy. W kolejnych latach ten program będzie też obowiązywał i to jest wsparcie dla szkół i dla gmin, żeby powstawały pracownie do zajęć praktyczno-technicznych i przyrodniczych.
1: Jakub, to dlaczego, kiedy Prawo i Sprawiedliwość rządziło, to słusznie krytykowaliście także władzę i czołowych polityków tej partii za afery. A kiedy są afery obecnego rządu, obecnej władzy, na przykład z panem doktorem Kasprzykiem, to ciągle słychać, że to jest jednostkowy przypadek. Skoro gdyby to samo mówił PiS o swoich aferach, to Koalicja Obywatelska ostro by to krytykowała.
0: No to spójrzmy na naszą reakcję. Nie tylko pan Kacprzyk przestał być lekarzem w Szpitalu Południowym, ale została zdymisjonowana cała zarząd Szpitala Południowego, cała Rada Nadzorcza Szpitala Południowego oraz odeszły dwie wiceprezydentki miasta Warszawy.
1: Musiały, tak.
0: Za to odpowiedzialne.
1: No
0: i to jest różnica.
1: Jedna się skarżyła, granie, że czuje się kozą ofiarną.
0: My rozliczamy naszych i polityków i rozliczamy osoby odpowiedzialne, w tym wypadku zarząd szpitala, a PiS zamiatał wszystko pod dywan. I to jest różnica zasadnicza w naszym podejściu. Podobnie jak odeszła pani od marki, podała się do dymisji.
1: No,
0: dla mnie jest oczywiste...
1: Najpierw zawieszona w partii wiceprezeska Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, ale to trwało i trwało, bo przecież CBA zajmowała się
0: pani
1: tym.
0: Pani została wyrzucona z partii, nie jest już członkiem partii i co więcej, tam został również odwołany zarząd tej Karkonoskiej agencji.
1: I jeszcze
0: czyli
1: jedno pytanie.
0: Chciałabym, żeby PiS w ten sposób zachowywał się do swoich, w stosunku do swoich ludzi, polityków, jak zachowujemy się my, zachowując wysokie standardy w stosunku do naszych.
1: Czy zgadza się pani z panem premierem Donaldem Tuskiem, że pani Barbara Mróz-Gorgoń to najwybitniejsza w Polsce specjalistka od kształtowania marki?
0: Myślę, że wszyscy już wiemy, że pani Mróz-Gorgoń nie jest specjalistą od marki i już nie jest, nie pełni tej funkcji.
1: Czyli premier się pomylił.
0: Zauważmy, że nie jest sztuką nie mylić się, bo to się każdemu zdarza. Sztuką jest naprawiać błędy. Pani Gorgoń-Mróz nie jest już specjalistką od marki.
1: A będzie kolejny pełnomocnik? Nie wie pani.
0: Ja myślę, że bardzo ważna jest kwestia promowania marki polskiej, tylko że my jesteśmy krajem, który mam wrażenie, że nie potrafi się chwalić swoimi sukcesami. Jeżeli każdy właściwie, kto przyjeżdża do Polski, jest zachwycony tym, co się, jak się Polska zmieniła przez te kilkadziesiąt lat, tym, jaki to jest kraj bezpieczny, jaki to jest kraj.
1: No dobrze, jeśli chodzi... rozumiem, że potrzebny byłby taki pełnomocnik kolejny, tak?
0: Potrzebujemy tego, żeby polska marka naprawdę była marką oznaczającą i miejsce atrakcyjne turystycznie. Mamy bardzo wiele miejsc atrakcyjnych turystycznie. I miejscem, którym się naprawdę dobrze, bezpiecznie żyje. I miejscem rozwoju gospodarczego. Przypomnę, że mamy w tej chwili wzrost gospodarczy jeden z najwyższych w Unii Europejskiej. Jedno z najniższych bezrobocie w całej Unii Europejskiej. Mamy niską inflację. Jesteśmy gospodarką, właściwie 20. gospodarką świata. Nasz dochód PKB, nie dochód PKB, przekracza już bilion dolarów. W związku z tym jesteśmy krajem, który ma się...
1: Pensja najniższa w Polsce, a w Niemczech to jest zdecydowana różnica.
0: Dobrze, ale to jest kwestia też kosztu życia. Jeżeli pani się przyjrzy, jak wiele mamy technologicznych też rozwiązań, naprawdę człowiek nie zdaje sobie sprawy, jak ułatwia mu życie, nie wiem, Blik, z którego korzystamy powszechnie jako Polacy, a który jest tylko polskim rozwiązaniem i dostępnym tylko w Polsce. Pierwsi mieliśmy paczkomaty, które bardzo ułatwiają nam funkcjonowanie.
1: Uważam, że
0: funkcjonowanie. Nauer
1: powinna być pełnomocniczką do spraw promocji marki Polska.
0: W związku z tym, często jak wyjeżdżamy gdzieś, nawet jakość naszych autostrad, które są w porównaniu, jeżeli gdzieś wyjeżdżamy za granicę, nawet do tych Niemiec i porównamy polskie autostrady.
1: Są budowane. Stosunkowo nie ma.
0: No dobrze, ale jeśli chodzi też o ich kształt, nie chodzi tylko o kwestię, jakie jest podłoże, ale kwestia tego wyprofilowania, kwestia ich organizacji.
1: Zmieniła się technologia, jakie rozumiem.
0: Nawet nasze stacje benzynowe, jeżeli zobaczymy, jak wyglądają w stosunku do tego, co jest w innych krajach na zachodzie, to przekonamy się, że są dużo bardziej funkcjonalne, dużo bardziej komfortowe dla klienta
1: i
0: tak dalej.
1: Polska to kraj miodem i mlekiem płynący.
0: Polska to kraj, który wykorzystał swoją szansę. Szansę wynikającą z przynależności na przykład do Unii Europejskiej. To, że niektórzy próbują podważać tą naszą przynależność do Unii Europejskiej, a my naprawdę jako państwo wykorzystaliśmy to bardzo dobrze. Między innymi dzięki temu, że rzeczywiście mamy, no przypomnę, że na przykład budowę autostrad to był poprzedni rząd Donalda Tuska, tak jak zresztą na przykład Orliki. Też możemy się czym pochwalić.
1: Katarzyna Lutnauer była z nami, wiceminister edukacji z Koalicji Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. No i to by było na tyle. Dobrego dnia.
0: Dziękuję bardzo.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radio Z i na player radioz.pl. To była powtórka programu. Ja się

0: 5:00. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Kraków zapowiada poprawę bezpieczeństwa w rejonie ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłoczy. To tam w sobotę rozpędzone auto śmiertelnie potrąciło dwóch. Alarmowali, że kierowcy jeżdżą tam zbyt szybko i apelowali o zmiany. Jak miasto chce poprawić bezpieczeństwo w tym miejscu, o tym nasz reporter Szymon Kastelik.
1: Pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik przypomina, że obowiązuje już tam ograniczenie do 30 km na godzinę, a policja nie stwierdziła zaniedbania miasta po wypadku. Zapowiada jednak, że mogą pojawić się progi zwalniające.
2: Trzeba po prostu ten próg, mimo że do tej pory nie było po temu powodu, jednak trzeba go zamontować.
1: Miasto czeka też na decyzję Inspekcji Transportu Drogowego w sprawie nowych fotoradarów. Jedno z urządzeń mogłoby stanąć właśnie tam. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Podejrzany w tej sprawie 26-letni Hubert B. usłyszał przed wczoraj zarzuty i trafił do aresztu, nie przyznaje się do winy. Według śledczych świadomie przekroczył dozwoloną prędkość i jechał około 70 km na godzinę. Już 10 par pojawiło się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdańsku, by dokonać transkrypcji zawartego za granicą małżeństwa. Od poniedziałku obowiązuje rozporządzenie zawierające wzory wymaganych dokumentów. Transkrypcja zatem powinna przebiegać bez problemów. Tak się jednak nie dzieje. Są samorządy, jak Zakopane, które sprzeciwiają się zmianom. Czy są już pierwsze wydane transkrypcje z szefową gdańskiego USC, rozmawiał nasz reporter Maciej Bąk.
3: Tak, w poniedziałek odebrało je 6 par jednopłciowych. To osoby, które już wcześniej złożyły w urzędzie odpowiednie dokumenty i czekały na wejście w życie rozporządzenia.
4: Małżeństwa były zawarte w Danii, w Niemczech, w Wielkiej Brytanii i w Austrii.
3: Grażyna Gorczyca dodaje, że dziś w urzędzie pojawiły się 4 kolejne pary, które na domknięcie formalności poczekają maksymalnie 30 dni. Urzędnicy przyznają, że łatwiej transkrybować im akty małżeństw zawartych na przykład w Unii Europejskiej. Przy państwach z innych części świata idzie to nieco dłużej. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Opłata za zarejestrowanie w Polsce małżeństwa zawartego za granicą wynosi 50 zł. Będą kary za unikanie zapłacenia mandatu za zdjęcie z fotoradaru. Ministerstwo Infrastruktury chce zlikwidować lukę w prawie. Kierowcy często nie wskazują kierującego złapanego przez fotoradar lub podają dane osoby nieistniejącej bądź przebywającej poza Polską. Musimy zacząć egzekwować mandaty od wszystkich łamiących przepisy, mówi Radiu Z minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Państwo polskie nie może dać się oszukiwać, szczególnie biorąc pod uwagę, że bardzo wielu obcokrajowców nie płaci mandatów, a korzystając z naszych dróg, z budżetu państwa i z kieszeni polskiego podatnika finansujemy naprawdę ogromne inwestycje drogowe. Jeżeli ktoś nie przestrzega polskich przepisów prawa, powinna go spotkać nieuchronnie kara.
0: Według przepisów, które mają wejść w życie z końcem roku, minimalna kara za niewskazanie kierowcy prowadzącego pojazd będzie wynosić 1,5 tysiąca złotych i będzie rosnąć wraz ze stopniem przekroczenia prędkości. Ma być więcej pieniędzy w portfelu nauczycieli. Taki efekt, jak przekonuje w Radiu Z wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer, przyniosą zmiany w pakiecie podatkowym, bo rządowa propozycja zakłada podniesienie progu do 130 tysięcy złotych, ale też zupełnie nową stawkę PIT 24% dla tych, którzy zarabiają do 150 tysięcy rocznie. Ze szczegółami reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
6: Wiceminister edukacji mówi wprost, prawie połowa nauczycieli wpada dziś w drugi próg podatkowy. Stąd rządowa propozycja wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom. Jest jakby uszyta pod nich, mówi w Radiu Z Katarzyna Lubnauer i wskazuje ewidentne korzyści.
7: Nauczyciele, po prostu więcej będzie im zostawać w portfelach. I rzeczywiście my też bardzo apelowaliśmy.
8: Ale ile więcej?
7: No to jest do 3600.
6: Rządowe prace trwają, projektu na papierze na razie nie ma, ale jest plan, by zmiany weszły w życie od nowego roku.
0: Według zapowiedzi przepisy mają trafić do Sejmu we wrześniu, najpewniej wraz z projektem przyszłorocznego budżetu. 102 gminy w Polsce nie mają żadnego psychologa szkolnego. Z roku na rok poprawia się jednak dostęp do nich. Największe braki są na Podlasiu, Mazowszu i w województwie zachodniopomorskim. Najczęściej psychologów nie ma w szkołach podstawowych. W Warszawie nie ma większego problemu z uzyskaniem pomocy, mówi uczennica jednego ze stołecznych liceów Kamila Wnuk. Problem pojawia się, gdy wyjeżdżamy z dużego miasta.
9: Tak naprawdę było mi wstyd, że w moim powiecie nie ma psychologa w szkole i pierwsze co zrobiłam, to zapytałam się dyrekcji, dlaczego go nie ma. Więc ta świadomość wśród szkół, wśród dorosłych rośnie na ten temat i bardzo mnie to cieszy.
0: W 2020 roku psycholog dostępny był w co trzeciej szkole. Jest kluczowy raport po katastrofie ekologicznej w Pilchowicach, ale nie jest publiczny. Ma być decydujący w sprawie zakazu korzystania z rzeki Bóbr poniżej remontowanej zapory. Zakaz obowiązuje od około 2 miesięcy, od kiedy padło tam ponad 20 ton ryb, a do rzeki popłynęły zanieczyszczenia ze zbiornika pilchowickiego. To jest w raporcie. Sprawą od początku zajmuje się

0: reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
1: Raport dotyczy wpływu osadów na bezpieczeństwo korzystania z rzeki podczas remontu zapory. Tauron Eco Energia zamówił taką analizę na polecenie wojewody. Przygotowała go ekspertka z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i teraz spółka odpowiada mi, że sama zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej i nie będzie komentować tego rodzaju wyników, ani decydować o ich udostępnieniu. Raport trafił do wojewody. Wiem nieoficjalnie, że były już pierwsze rozmowy, ale decyzji o tym, co zrobić z tym raportem, jeszcze brak. Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Wcześniej Główny Inspektorat Ochrony Środowiska odpowiedział Radiu Z, że wstępna analiza wyników pokazuje, że w osadach są metale ciężkie i rakotwórcze substancje. Ich poziom jest tak wysoki, że może zagrażać życiu w wodzie. Nowy schron pod Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie. W podziemiach gmachu zbudowanego przed wojną powstanie miejsce ukrycia dla mieszkańców i pracowników urzędu. Tyle oficjalnie. Nieoficjalnie przebudowany zostanie też schron dla wojewody, ale o tym już ze względów bezpieczeństwa mówić nie można, tłumaczył naszemu reporterowi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
2: Mam nadzieję, że wojny nigdy nie będzie, ale zawsze coś na podziemiach warto ukryć na wszelki wypadek. To nie jest schron, tylko miejsce doraźnego schronienia, czyli miejsce, gdzie mogą ukryć się obywatele i pracownicy w przypadku zagrożenia.
3: Czy to też będzie tajemna siedziba wojewody, czy o tym mówić nie możemy i w tym miejscu na pewno się to nie znajdzie?
2: Ze względów bezpieczeństwa oczywiście nie mogę o tym mówić, ale proszę się nie martwić, wszystko na czas kryzysu będzie przygotowane.
0: Projekt jest już gotowy, budowa zacznie się na początku przyszłego roku. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 6:00 zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Tak zakręcony.

0: Borys Szyc.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Siatkówka wraca na plażę miejską w Ustce od 6 do 9 sierpnia. Zapraszamy na Grand Prix PGE, gdzie zagrają najlepsze drużyny polskiej ligi siatkówki. Plaża, morze, sportowe emocje i energia kibicowania. Zapraszają PGE, Polska Grupa Energetyczna, sponsor tytularny i Ustka, miasto gospodarz.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
8: Nie teraz!
9: A może właśnie teraz warto posłuchać?
10: Oto historia króla Maciusia I.
9: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
11: Dzieci nie mogą rządzić.
9: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1.
12: Pan Rębiszewski?
13: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
12: No to życzę szczęścia.
13: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
14: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Po reklamie.
16: O poranku mówimy dzień dobry bardzo. Paula Michalik, Michał Adamiu. Dzień dobry.
17: Dzień dobry, zapraszamy.
16: Środa, 26 sierpnia, wiadomości w Radiu Z. Posłuchajmy.
18: 100% skuteczności polskich siatkarek. Trzeci wygrany mecz na Mistrzostwach Europy.
19: Odsłanianie sekretów zonda krypto. Śledczy mówią o przełomie w sprawie.
18: Kto się ucieszy, a kto zmartwi przy tankowaniu. Maksymalne stawki na dziś.
16: Szósta.
18: 3 mecze, 3 zwycięstwa. Polskie siatkarki mają komplet na Mistrzostwach Europy w Stambule.
19: Zwycięstwo 3-0 ze Słowenią daje Polkom awans do 1/8 finału.
18: Poczynania naszych śledzi dziennikarz sportowy Radia Z Marcin Powideł. Jak ocenić te występy?
20: No to wyniki trzeba docenić. Z formą bywało różnie. Wcześniejszy mecz z Łotwą obnażył słabości naszej drużyny, ale pojedynek ze Słowenią dał sporą dawkę optymizmu. W pierwszym secie deklasacja wygrana do 14. Drugi już zacięty, ale jednocześnie kluczowy dla losów spotkania. Zwycięstwo do 26. W ostatniej partii kropka nad i, triumf do 18. 3 mecze, 3 zwycięstwa, komplet punktów i pewny awans do 1/8 finału. Jest dobrze. W czwartek naszą reprezentację czeka jeszcze pojedynek z Niemkami, a w piątek na zakończenie pierwszej fazy turnieju mecz z niepokonanymi jak dotąd Turczynkami.
19: Turniej siatkarek potrwa do 6 września. 3 dni później rywalizację zaczną panowie. Mistrzostwa Europy bronią Polacy.
18: Przełom w śledztwie dotyczącym zonda krypto ogłasza minister sprawiedliwości. Są nowe fakty i nowi podejrzani. Wszystko, co wiemy, zbiera i weryfikuje reporter Radia Z Michał Dzieniński. Michał, dzień dobry.
21: Dzień dobry.
18: Jesteś po rozmowie z rzeczniczką prokuratora generalnego. Dlaczego mówią o przełomie?
21: Według śledczych niewykluczone, że zonda krypto mogła finansować m.in. fundację byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, a także Telewizję Republika. Ewentualne korzyści majątkowe przyjął prezes PKOL-u Radosław Piesiewicz. Prokurator Adamiak nie chciała potwierdzić informacji medialnych, czy były szef zonda krypto Przemysław Kral zgodził się w zamian za złagodzenie kary współpracować z prokuraturą.
22: W tym postępowaniu są już osoby, które mają status podejrzanych, to znaczy, że przedstawiono im zarzuty popełnienia określonych przestępstw, ale prokuratorzy, referenci sprawy nie wyrazili zgody na informowanie opinii publicznej. Co to są za osoby?
21: Zdaniem prokuratora generalnego rosną też szanse poszkodowanych na odzyskanie choć części swoich pieniędzy, bo zabezpieczono nowe spore środki.
19: Prokuratura zapowiada, że kolejne informacje w sprawie przedstawi w ciągu kilku tygodni.
18: Nie było zaniedbań miasta. W sprawie wypadku w Krakowie przekonuje pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik. Jak wiecie z Radia Z, w sobotę rozpędzone auto wpadło na chodnik i rodzinę z dzieckiem w rejonie ulic Solnej i Nadwiślańskiej. Przeżyło tylko 8-miesięczne niemowlę.
19: Kierowca twierdzi, że stracił panowanie nad autem z powodu nierównej drogi. a mieszkańcy Podgórza od lat alarmują o samochodach jeżdżących tu za szybko.
18: Po tragedii miasto zapowiada zmiany, które mają poprawić bezpieczeństwo. Jakie? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
0: W rejonie wypadku mogą pojawić się progi zwalniające i to nawet jeszcze w tym tygodniu, zapowiada pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik.
5: Zamontowanie progu czy szykan nie jest żadnym problemem. No pamiętajmy o tym, że to jednak zawinił człowiek.
0: Kracik dodaje, że obowiązuje już tam ograniczenie do 30 km na godzinę, a policja nie stwierdziła uchybień w oznakowaniu. Wskazała jednak na potrzebę naprawy drogi. Miasto rozważa też zamontowanie tam fotoradaru, ale na to zgodę musi wydać Inspekcja Transportu Drogowego. Szymon Kastelik, Radio Z.
19: Kierowca Hubert B. trafił do aresztu. Według prokuratury jechał za szybko.
18: Nowy front w wojnie celnej Stanów Zjednoczonych z Kanadą. Północny sąsiad USA zapowiada odwet wobec taryf ogłoszonych niedawno przez Donalda Trumpa.
19: Kanada nie pozostała dłużna i wprowadza 3 stawki na amerykańskie produkty.
18: Te liczby dokładnie poznał dziennikarz Radia Z Krzysztof Owieczuk. Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
18: To będzie bolesny cios dla Stanów?
8: No nie aż tak, bo zbyt dużych szkód te cła nie wywołają. Pytanie, czy obecna eskalacja nie przerodzi się w szerszą wojnę handlową. No i tak, od 8 września kanadyjskie cła obejmą m.in. stal, sprzęt rolniczy, AGD, elektronikę, papier i produkty mleczne. Kanada ogłosiła, że to będzie w myśl zasady dolar za dolara. Najwyższa celna stawka to 50%, te niższe to 25,15%. Stal i aluminium są szczególnie istotne dla amerykańskich producentów powiązanych z kanadyjskim rynkiem. No i Kanada celuje właśnie w te sektory.
19: Wiceprezydent J.D. Vance powiedział, że Kanada i Chiny są najgorszymi krajami, jeśli chodzi o politykę handlową.
18: Benzyna w górę, ale tańszy diesel. Ceny maksymalne na dziś 6,58 za litr zwykłej benzyny i 7,40 za 98.
19: Za olej napędowy płacimy 7 zł 54 grosze. Rządowy program CPN trwa do końca wakacji.
18: A wiadomości Radia Z niezmiennie o poranku co pół godziny, 7:30. Gość Radia Z. Dzisiaj Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny z Lewicy.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Powiesz o pogodzie coś, czy nie powiesz?
17: A dlaczego ja?
16: Dobrze,
17: ja coś komuś zrobiłem, dlaczego to na mnie spychasz?
16: To
17: nie, ja dzisiaj mogę, czekaj, nie, mogę, bo dzisiaj bardzo ładna pogoda.
16: 23 stopnie, no wszędzie 24, delikatne chmurki, ale ładnie.
17: Nigdzie nie będzie padać, może w Zakopanem.
16: Obiecujesz?
17: Tak, obiecuję, no w Zakopanem tylko może popadać, a tak to, ale ładnie.
16: No, fajnie. Jutro jeszcze cieplej.
17: Tak, i podobno jutro, a nie jutro jest czwartek?
16: Tak,
17: to
16: czwartek jutro.
17: To jutro jeszcze cieplej, w piątek jeszcze cieplej i to
16: a
17: by było
16: od
17: na
16: soboty, panie. No, o, nie.
17: To by było na tyle. Chyba już tak powoli wkrada się jesień, chociaż lato oficjalnie trwa do 23 września.
16: Ale w przyszłym tygodniu też okej, okay, takie 20 kilka stopni, więc
17: no pewnie.
16: Dobrze. Poza tym w przyszłym tygodniu będzie pięknie, bo dzieci wreszcie pójdą do szkoły.
17: I to jest najważniejsze, dzieciaczki nasze kochane. No, tornister, proszę, kanapka i poszedł.
16: Wolność kocham, będziemy śpiewać. Marek Stary Brat
17: i Kamil Baleja. Witajcie kochani, dzisiaj środa.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną, nawet powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Widziałeś, jak zmiksowałem, jak wcisnąłem dżingla, widziałeś?
1: Co zrobiłeś, przepraszam?
0: Zmiksowałem piosenki.
1: Co wcisnąłeś?
0: Dżingla wcisnąłem.
1: Co to jest dżingiel?
0: No ten taki, że śpiewają radio, Z i już.
1: To mów tak normalnie, przecież rano jest dżingiel, będzie z jakimś dżinglem wyjeżdżał. Dzień dobry, kochani, 11 minut po godzinie 6.
0: Żeby wam dżingiel nie stanął w gardle.

0: Dobry bouncik w Radiu Z, co? Z samego rana 14.
1: Proszę, co?
0: No taki fajny beat jest tutaj, taka perkusja.
2: Bouncik.
0: No wiesz, tak uczymy się różnych nowych słów.
2: Bouncik i już kwadransik po szóstej.
0: Też tak może być. Proszę Państwa, roboty są szybsze niż ludzie. To jest w ogóle niezwykła historia, bo się okazało, że były igrzyska robotów humanoidalnych, takich ludzkich, i dwa roboty przebiegły na setkę szybciej niż Usain Bolt.
2: To najszybszy człowiek świata.
0: Tak. Tylko był mały problem, bo jak one pobiegły pięknie, miały problem z hamowaniem. Musiały mieć taką specjalną ścianę z materaca. Wpadały w nią, niektóre się popsuły, no. Także było blisko.
2: Niby takie no. Mądre, a taki mądry jeden z drugim. Niby wszystko potrafią, a głupie maszyny nie potrafią się zatrzymać. Nie?
0: Weź tym głupim robotom, każ, nie wiem, skonfigurować, podłączyć nową drukarkę.
2: O, polegną. No. Albo niech ugotują bigos na święta. O. Wtedy pogadamy, niech śliwki wydrylują.
0: Głupie.
2: No. 15 po 6.

0: Lato w Radiu Z, 27 minut po godzinie 6.
1: I dzisiaj jest, słuchajcie, Międzynarodowy Dzień Psa. Pieski nasze kochane. Psy w Polsce są jak koguty, nie? Rano.
0: Tak, tak. Zawsze któryś szczeka. To jest cudowne, słuchajcie, bo ja mam dwa pieski. Takie małe, śliczniutkie.
1: Tak, takie cudowne są, takie mięciutkie. No?
0: Takie mięciutkie. Dobrze smakują. A nie, oczywiście żartuję, ale często słyszę, jak moja żona do nich mówi na przykład: oj, mój kochany, mój tyś. I ja wtedy myślę, że ona mnie woła. I wychodzę z pokoju, mówię: wołasz mnie? Na co słyszę: do psa mówiłam, a nie
1: ty,
0: do ciebie.
1: A ty wtedy do niej tak.
0: Lili i Figunia.
1: Kochani, dzisiaj Dzień Psa. Z tej okazji dajcie znać, numer do nas doskonale znacie. Przypomnijmy, 321-321-321. Mhm. Jak, wy nie wiecie, a ja wiem, jak rozmawiać trzeba z psem. Jak rozmawiacie, jak gadacie do swojego psa.
0: Ale nie chodzi tylko o imię, tylko jojo, ty mój, ty mój,
1: kochany.
0: Bo każdy mówi inaczej do psa.
1: Otóż to, sprawdźmy jak. 321-321-321 to jest numer telefonu do nas. Właściwie trzeba by powiedzieć 3-2-HAU.
0: Gdyby Alvaro był psem, to byśmy powiedzieli: o, Alvaro, Soler, teraz będzie Alvaro, nie, a dzieci, chodź do pana, chodź do pana.

0: zawsze to powtarzamy, że to nie powinien być New York, tylko powinien być Radom, Kielce, Świętochłowice.
1: Tak, ja tam słyszę na przykład Wałbrzych w tej piosence.
0: Wałbrzych, tak. Też, no.
1: też Jay-Z,
0: też Alicia może Key. Być. Kochani, za chwilkę wiadomości o 6.30, a w nich będzie o niebezpiecznych żubrach.
1: Tak, okazuje się, że nie zawsze dobrze posiedzieć przy żubrze. Szczegóły już za chwilę.
2: Reklama. Zobacz na żywo Red Bull Drift Masters Grand Finale już 11 i 12 września na PGE Narodowym. Po raz pierwszy w historii spektakularny pojedynek dwóch bolidów Formuły 1 oraz niesamowita walka o tytuł najlepszego driftera na świecie z Polakami w rolach głównych. Bilety na wydarzenie na ebilet.pl, transmisja na platformie Red Bull TV.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
2: dalej masz. Po reklamie.
1: Punktualnie 6.30, środa 26 sierpnia, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
6: Niebezpieczny incydent w Puszczy Boreckiej na Mazurach. Żubr zaatakował dwoje turystów idących poboczem drogi. To małżeństwo z Francji. Ranną kobietę w ciąży śmigłowiec LPR-u zabrał do szpitala w Giżycku.
7: Zwierzę zaatakowało nagle, mówi Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
8: Ten żubr według relacji tych osób był zaniepokojony już jakby od początku. Wbiegł samoistnie na jezdnię, jednocześnie poturbował kobietę.
7: Zwierzę uderzyło kobietę głową w nogi. Leśnicy podkreślają, że żubry są teraz w okresie godowym i to powoduje, że mogą być agresywne.
6: Nieudana próba podpalenia fabryki dronów na Słowacji. Policja zatrzymała trzech cudzoziemców, dwóch na terenie kraju. Za trzecim wysłano list gończy i został ujęty w Niemczech.
7: Fabryka, która miała być celem ataku, jest we wschodniej Słowacji. Konkretnej miejscowości nie podano. O zatrzymaniu usłyszeli już zarzuty. Śledczy nie wykluczają zmiany kwalifikacji czynu na sabotaż.
6: Nie będzie na razie ataków na Iran. Amerykański sekretarz stanu miał taką informację podać kilku swoim odpowiednikom. Według serwisu Axios nacisk na Teheran ma być wywierany innymi środkami, w tym przez sankcje.
7: Waszyngton chce też transportować jak największą ilość ropy przez cieśninę Ormus i kierować ją na światowe rynki energetyczne. Taka polityka ma obowiązywać co najmniej do czasu listopadowych wyborów uzupełniających do kongresu. Ewentualna ponowna kampania wojskowa może być brana pod uwagę dopiero później.
6: Flagi na masztach w całych Stanach Zjednoczonych opuszczone do połowy masztów, tak zarządził prezydent Trump. Ameryka opłakuje swoją ukochaną piosenkarkę country Dolly Parton.
7: Jak informuje jej zespół prasowy, zmarła po odważnej, krótkiej walce z chorobą nowotworową w otoczeniu bliskich. Miała 80 lat, wydała 49 albumów, zdobyła 11 nagród Grammy. Była też aktorką i filantropką.
6: Jej odejście to strata dla milionów ludzi. Spoczywaj w pokoju, Dolly, świat cię kocha, napisał prezydent na Truth Social.

0: Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Z. Teraz Marcin Powideł.
3: Kamil Grabara, oficjalnie zawodnikiem Juventusu, bramkarz reprezentacji Polski, trafił do Turynu z Wolfsburga na zasadzie wypożyczenia do końca sezonu. Stara dama zapłaciła za naszego rodaka zaledwie 500 000 euro, ale jeśli skorzysta z zawartej w umowie opcji pierwokupu, wówczas dopłaci 11,5 miliona, a kontrakt obowiązywać będzie do 2030 roku. Kamil Grabara jest czwartym Polakiem w historii Juve. Wcześniej barwy Bianconeri reprezentowali Zbigniew Boniek, Wojciech Szczęsny, a obecnie także Arkadiusz Milik. Tymczasem Tymoteusz Puchacz miał duży udział przy awansie Sabah FK do fazy ligowej Champions League. Jego drużyna, która po raz pierwszy wystąpiła w eliminacjach Ligi Mistrzów, musiała odrabiać straty z przegranego 1-2 meczu z Hapoelem Berszewa. W rewanżu w Baku po asyście Polaka w 94 minucie gospodarze doprowadzili do dogrywki, a potem azerski klub zdobył jeszcze dwie bramki. Ostatecznie zwyciężył 5-2 i wkrótce zadebiutuje na piłkarskich salonach. A pierwszoplanową postacią wyścigu kolarskiego Vuelta Espania pozostaje Tadej Pogacar. Słoweniec po samotnej 50-kilometrowej ucieczce wygrał czwarty etap i powiększył swoją przewagę w klasyfikacji generalnej nad najgroźniejszymi rywalami. Drugi, jego rodak Primoż Roglic, traci do lidera blisko 3,5 minuty.
1: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
4: Turystów w Zakopanem uprasza się, żeby wziąć dzisiaj ze sobą jakąś małą kurteczkę, wiatrówkę, bo może tam was pokropić. I tylko tam właściwie. Poza tym bardzo ładny dzień przed nami. 20 kilka stopni zobaczymy na termometrach. Najwięcej, a właściwie to chyba dzisiaj wszędzie jest najwięcej, bo 23-24 stopnie i dużo, dużo słońca. Jutro ostatni upalny dzień tego lata.
5: No to teraz u nas Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno. Ciekawe, czy kiedyś nagrają piosenkę Oj, chłopaku. Ja czekam.
4: Chyba nie.

0: To w Radiu Z za 19.07. No dobra, pogadajmy o wielkiej kasie.
1: Żądza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
0: Milion powodów, tak. Dzisiaj, słuchajcie, w finale dnia
2: czekaj,
0: gramy...
2: no przecież pani śpiewa, no tak, tak można tak wokalistce po prostu
0: już
2: wchodzić w słowo.
0: Jeszcze pani, przepraszam.
2: już przestała.
0: Nie słyszałem, skupiłem się na własnym wokalu. Słuchajcie, dzisiaj...
2: Ja.
0: Dokładnie, ciągle tylko ja. Kochani, dzisiaj gramy nawet o 600 tysięcy. Czy ja już mogę?
2: Bardzo proszę, oczywiście.
0: Nawet o 600 tysięcy gramy. W finale września okrągły milion złotych. Jak się wygrywa, to są wielkie emocje i potem nie wiadomo, co zrobić ze szczęścia. Marcin z Bydgoszczy, posłuchajcie.
3: No, sprzątam właśnie wylaną kawę, trochę się trzęsło. O Jezu. No nie wiem, jak to określić. No, rodzinę już tu obbiegałem, obdzwoniłem. No, jestem zadowolony. Mam nadzieję, że zainwestuję dobrze te pieniądze.
2: No, pozdrawiamy Marcinie. Jak się wygrywa wielkie pieniądze, wiadomo, że z każdym dniem rodzina coraz większa. Kochani, dzisiaj 600 tysięcy, nagroda główna, a wy wchodząc do gry, wysyłając SMS o treści Radio Z pod 7353. Najlepsze jest to, że wchodzicie podwójnie, bo w finale września będziecie walczyć o milion złotych.
0: I uwaga, teraz specjalnie dla was pierwszy dzisiaj poranny bonus. Kto teraz wyśle SMS Radio Z pod 7353, zyska 6600 losów w grze, o?
2: Tak jest, tylko do godziny 7. Spieszcie się, za 18.07 w tej chwili Radio Z pod 7353.
1: Żądza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
4: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353. Reklama.
5: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
4: Po reklamie.
1: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: zostańcie z nami z Radiem Z za 11:07. Jeszcze się rok szkolny nie rozpoczął, a już jest afera, słuchajcie. Polscy biskupi apelują o przywrócenie religii właściwego miejsca w szkole. No i przy okazji krytykują edukację zdrowotną.
1: No ale co się, jak to wczoraj słyszałem, panom biskupom nie podoba? Taka komentatorka powiedziała. To, że będzie o seksualności w szkołach się nie podoba, tak?
0: Marek,
1: co?
0: Cicho, nie używamy takich słów publicznie.
1: Ale seksualności, tak? Ale co? Ale przecież nic, co ludzkie, nie jest nam obce. No seksualność to jest... Seksualność
0: Marek,
1: to nauka!
0: Cicho! Przecież jak sąsiadka spod trójki usłyszy takie rzeczy, to pomyśli, że jesteś homo sapiens.
1: Radio Z i już. Za 10:07.

0: Już za chwilkę tylko u nas wiadomości Radia Z punktualnie o 7:00.
1: I uwaga, teraz sprawdzamy na naszym zegarku za normalne pieniądze, a nie za 40 tysięcy euro, jak to niektórzy dostają takie zegarki, na przykład pan prezes PKOL-u.
0: Tak.
1: To na naszym zegarku widać, że jest za 4 minuty godzina 7:00.
0: I to jest uczciwa polska godzina, a nie jakaś po prostu wymyślona ze Szwajcarii.
1: To był normalny polski zegarek, słuchajcie.
0: No, tak, i za chwilkę więcej o aferze Zonda Krypto w wiadomościach Radia Z punktualnie o 7:00. Koniecznie zostańcie z nami.
2: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki.
4: Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej.
5: Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat.
6: Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
7: To w ogóle możliwe?
8: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
9: Marian, o czym myślisz?
10: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
9: O mega okazjach w Media Expert.
10: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
16: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
17: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
18: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
19: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Gotowa na powrót do szkoły?
21: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
20: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
22: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
23: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
24: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
25: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
24: Wiejskie życie ma smak!
25: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Po reklamie.
0: No i co mówiliśmy, że zleci? Już prawie 7:00, jest środa, 26 sierpnia. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
26: Wiemy niewiele, poza tym, że to przełom. Co nowego w sprawie Zonda Krypto?
27: Zwrot w sprawie pobicia w Nowej Hucie. Sprawców będzie szukać policyjna specgrupa.
26: Żałobne nuty ogarnęły Amerykę. Zmarła legenda country Dolly Parton.
0: Siódma.
26: Coś się ruszyło w aferze zonda krypto. Prokuratura mówi nawet o przełomie w śledztwie dotyczącym giełdy kryptowalut.
27: Śledczy mieli postawić pierwsze zarzuty, a szanse klientów na odzyskanie pieniędzy powinny wzrosnąć. Prokuratura nie potwierdza jednak, czy szef zonda krypto Przemysław Kral rzeczywiście poszedł na współpracę ze służbami.
26: O tym, co w tej sprawie oficjalnie wiemy, a co pozostaje ukryte, reporter Radia Z Tomasz Kubat.
1: Wiadomo, że śledczy ze Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji są w trakcie zabezpieczania sporych środków.
3: To jest kwota ponad 15 milionów euro oraz około 50 milionów złotych.
1: Zdaniem Anny Adamiak z Prokuratury Krajowej to sprawia, że rosną szanse poszkodowanych na odzyskanie choć części swoich pieniędzy. Prowadzący śledztwo kategorycznie zabronili jednak informowania mediów, kto i jakie zarzuty już usłyszał, a także czy były szef zonda krypto Przemysław Kral dostał status świadka koronnego.
26: Prokuratura potwierdza również, że badać będzie wątki finansowania przez zonda krypto Fundacji Polityków, Ziobry i Wiplera, a także sponsorowania prawicowego kongresu i telewizji.
27: Do tego dochodzi sprawa pomagania w ucieczce Marcina Romanowskiego i kontaktów z szefem PKO.
26: Policyjna specgrupa będzie szukać pseudokibiców, którzy w ubiegłym tygodniu zakatowali 36-latka w krakowskiej Nowej Hucie. Tropić ich mają najbardziej doświadczeni policjanci. Reporter Radia Z Michał Dzieliński ma najnowsze wiadomości w tej sprawie.
4: Tak jest.
26: To już się udało ustalić policjantom.
4: Policjanci wiedzą, kto brał udział w pobiciu 36-latka. Ustalono wszystkie osoby biorące udział w jego skatowaniu. Teraz, jak głosi oświadczenie Komendy Wojewódzkiej, priorytetem jest ustalenie, gdzie przybywają. To już kwestia czasu. Dwa dni temu policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy według ustaleń funkcjonariuszy mają związek ze zdarzeniem w krakowskiej Nowej Hucie. Cały czas analizowany jest bardzo drastyczny monitoring z miejsca, gdzie doszło do śmiertelnego pobicia. Widać na nim, jak kilkuosobowa grupa atakuje mężczyznę. 36-latek był fanem Hutnika Kraków, członkiem sekcji pięściarskiej. Miał pseudonim Jankes.
27: Oświadczenie w sprawie śmiertelnego pobicia wydała Wisła Kraków. Klub potępia wszelkie akty agresji. Podkreśla, że przemoc nie ma nic wspólnego z kibicowaniem.
26: Pijany kierowca recydywista rozpłynął się w powietrzu. Kamil S. jest poszukiwany przez funkcjonariuszy, bo sąd ostatecznie zdecydował, że ma trafić do aresztu. Mężczyzna został zatrzymany kilka tygodni temu, gdy pędził 220 km na godzinę i nie zatrzymał się do kontroli.
27: Okazało się, że miał 3 dożywotnie zakazy prowadzenia pojazdów. Teraz zniknął, zanim zapadła decyzja o tymczasowym areszcie.
26: NFZ szuka oszczędności na pacjentach po zawałach. Naczelna Izba Lekarska krytykuje zmiany w sposobie rozliczania programu KOS-Zawał.
27: Fundusz zapłaci mniej tym szpitalom, które przejmują mniej pacjentów na rehabilitację kardiologiczną. NFZ tłumaczy, że stawia na jakość, ale zaoszczędzi w ten sposób prawie 120 milionów złotych.
26: Reporter Radia Z Mateusz Kasiak po rozmowie z lekarzami. Co mówią kardiolodzy?
5: Że to znowu próba szukania oszczędności kosztem przede wszystkim szpitali. Na samych chorych to się jednak nie powinno odbić, zapewnia mnie kardiolog dr Klaudiusz Komor, wiceprezes lekarskiego samorządu.
6: Powinni być skierowani na rehabilitację, to my ich kierujemy. Ja jestem przekonany, że nikt z kardiologów nie będzie naginał wskazań medycznych tylko dlatego, czy fundusz za to zapłaci, czy nie.
5: Jak dodaje kardiolog, odbije się to jednak na samych szpitalach, które będą dostawać mniej pieniędzy, będą się zadłużać, co może wydłużyć i tak już ogromne kolejki do lekarzy. Mateusz Kasiak, Radio Z.
27: Przepisy są teraz konsultowane, mogą wejść w życie jesienią.
26: Złamane serce Ameryki, żałoba po śmierci Dolly Parton. Flagi w Białym Domu zostały opuszczone do połowy masztów.
27: Legenda muzyki country zmarła w wieku 80 lat, chorowała na raka.
26: Dziennikarz Radia Z Krzysztof Kiryczuk przegląda poznane spisy gwiazd, jak żegnają Dolly Parton.
0: Byłaś barometrem, gwiazdą północną, odważną i błyskotliwą, utalentowaną i wytrwałą. Dałaś nam tak wiele lekcji o tym, jak być sobą, to napisała Beyoncé. Świat bez Dolly wydaje się niemożliwy, nierealny i niewłaściwy. To z kolei Taylor Swift. Parton była cenioną piosenkarką i ikoną muzyki country. Karierę zaczęła, jak miała 13 lat, a w latach 70. jej piosenki biły rekordy popularności, szczególnie 9 to 5 czy Jolene. To ona pierwsza wykonała utwór, piosenkę, która potem śpiewała Whitney Houston, I Will Always Love You. Żegnają także rodzina, to jej siostrzeniec. Dolly otworzyła drzwi dla generacji piosenkarzy, twórców tekstów piosenek i wielu marzycieli na każdym kontynencie. Uwierzyliśmy, że wszystko jest możliwe.
26: Dolly Parton wydała 49 albumów, zdobyła 11 nagród Grammy.
7: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: W
7: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
8: Gdybyśmy mieli wybrać taką idealną prognozę pogody, idealną pogodę, to myślę, że dzisiaj wiele osób powiedziałoby, jest idealnie, będzie idealnie. Po przyjemnym poranku na termometrach zobaczymy dzisiaj 23-24 stopnie.
9: Super.
8: Słońce. Praktycznie nigdzie nie powinno padać. Gdzieś tam w górach w Zakopanem może spaść deszcz. Idealna pogoda.
7: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: Idealna pogoda, nie za gorąco, bo to 24 stopnie maksymalnie, tak. Więc spokojnie oszczędzicie na wodzie, bo można się kąpać co dwa dni.
8: Znaczy raz w tygodniu się można kąpać.
9: Pewnie.
8: Ale ja wiem, że chyba kiedyś były takie statystyki, słuchajcie, a propos...
9: Statystyki?
8: Tak, że raz w tygodniu średnio.
9: No, za moich młodych czasów...
8: To raz w tygodniu to był luksus. Marek, stary brat.
9: Nie wracajmy do tego. I Kamil Baleja, 6 po 7, Lady Punk.

0: Coldplay, We Pray, 13 po 7 wstajecie z Radiem Z i dobrze wam tak, kochani. My, zwykli ludzie, normalne szaraki, czyli ja i wy.
1: Czyli ja też.
0: Czekamy na, o tobie będzie za chwilę.
1: A, czekaj, dobra.
0: Czekamy na ten jeden, jedyny dzień w roku i dla nas to jest Boże Narodzenie, a dla Kamila to jest ten dzień, kiedy on wychodzi na scenę w Kielcach, w kadzielni i prowadzi koncert, pożegnanie lata z Radiem Z i z Polsatem.
1: I mówi, dzień dobry Kielce, dobry wieczór, jak się macie, kadzielnia?
0: Otóż to. I wystąpią w tym roku, słuchajcie, Kasia Stankiewicz, Sarsa, Michał Szpak, Wiktor Waligura, Keira, Metzner, to wszystko już w niedzielę.
1: Ale będą także, słuchajcie, takie gwiazdy jak Take That, będzie Garu, będzie Doda, Dawid Kwiatkowski, Maciej Maleńczuk, Leroy się pojawi, Norbi,
0: wow,
1: Phil, Kuba
0: wszyscy
1: i Kuba.
0: Będą
1: wszyscy, was też nie może zabraknąć, słuchajcie.
0: Niedziela od godziny 20 w Polsacie, ten najbardziej przystojny na scenie to jest właśnie Kamil Baleja.
1: O, myślałem, że Leroy.

0: Gdybym miał gitarę, to bym na niej grał. Kuba i Kuba, stygnie lato. To jest Radio Z, 20 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy.
1: Dzień dobry, Beata Lubecka pojawiła się w studiu. Za chwilkę będziemy zapowiadać gościa Radia Z. Dzień dobry, Beatko.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Częściej do nas przychodzisz ostatnio wcześniej.
1: No właśnie. Byłem
0: bardzo miło.
1: Bo nas lubi. Ktoś nas lubi.
0: Dokładnie. Teraz polski węgiel, słuchajcie, który schodzi jak złoto. Litwini przyjeżdżają masowo do Polski. Skąd wracają Litwini? Z zakupów. Nie, przyjeżdżają, słuchajcie, po węgiel, bo u nas jest taniej nawet o kilkaset złotych za tonę.
1: No a w ogóle polski węgiel jest najlepszy.
0: Węgiel
1: polski
0: jest węgiel, super.
1: To jest nie tylko ogrzewanie, ale też jak coś ci na przykład zaszkodzi, to wystarczy wziąć węgiel i już cię brzuch nie boli, prawda?
0: Tak, węgiel to jest polskie złoto.
1: Tak.
0: Kiedyś się, pamiętam, dziewczynie oświadczyłem pierścionkiem z węgla.
1: Tak? I co? No. Zrobiła minę i powiedziała coś pod nosem, jak Roxy Węgiel?
0: To znaczy, co powiedziała?
1: Czarno, czarno to widzę.

0: No, to już teraz, Beatko, możesz się rozsiąść, rozgościć w naszym studiu. Beata Lubecka, Radio Z. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Miałeś parcie na sitko jak nic. Wchodzi wcześniej, odzywa się.
1: Tak, tak.
2: No, cieszymy się, bo my lubimy, kiedy mamy gości w naszym studiu, nowym, pięknym, świeżym.
0: Tak.
2: Beata, dzisiaj twoim gościem będzie Sebastian Gajewski.
0: Sebastian, tak. To przecież każdy w młodości...
1: rodziny.
0: Tak, każdy miał w młodości kolegę Sebastiana.
1: Wiesz, pochodził. Ja nie,
0: nie miałaś?
1: Nie.
2: Co ty?
0: Nie. Nie podchodziłaś pod okno, nie krzyczałaś Seba!
1: Nie.
0: Wyjdziesz na dwór!
2: Ale ciekawe...
1: Potem jak już byłam trochę starsza, to znałam jednego Sebastiana, był to syn szefa.
2: Okej. No cały Seba.
0: Ciekawa historia.
2: Jak to się skończyło?
0: Syn szefa.
1: Że był taki drobny, a potem jak zaczął chodzić na siłkę, teraz ma taki biceps, że klękajcie narody.
0: Seba zawsze niepozorny.
2: Bo to jest tak, Seba,
1: a teraz jest bardzo pozorny.
2: Jak jesteś szczupły, to jesteś Sebastianem, a jak masz dużą łapę, to jesteś Sebiksem wtedy.
0: I dzisiaj ósma dwie, Sebiks czy Sebastian?
2: Czy Sebastian?
0: Czy Sebastian,
2: jak myślisz właśnie?
1: Nie mam tego bicepsa, ale może.
2: Ale koledzy, jak myślisz, mówią o wiceministrze?
1: Jeszcze nie pytałam. Czy Sebiks, czy Sebastian, tak?
2: Tak. Najgorsze jest
1: Sebunia
2: to, że jak Sebastian zrobi jakiś numer, wywinie, to potem się mówi, no typowy Seba. No typowy Seba.
0: Jak pan minister nas słucha, to pozdrawiamy serdecznie.
1: A mnie
0: i
1: tam się wierzy Jan Sebastian Bach jednak.
2: Jan Sebastian Bach był oczywiście, tak.
0: Dobrze. Może to rodzina. Ósma dwie, goście Radia Z. Zapraszamy wiceminister rodziny, pracy, polityki społecznej. Radio Z i już. Reklama.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Do euro przyjdź. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Gabinet masażu, słucham.
5: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
4: Cześć, a co się dzieje?
5: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
4: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
5: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
4: Kochana, sam go stosuję.
6: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Mega okazje w Media Expert.

0: I do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
8: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wysylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
3: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
4: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy? Analiza składu bardzo dobra. Wniosek do Linonoteci Smart w Media Expert. Biorę zapas. Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma do Linonoteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Po reklamie.
10: Świetnie, że jesteście z nami. Godzina 7.30 na zegarach. Wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk. Zapraszamy.
11: Kraków zapowiada zmiany po tragicznym wypadku na Podgórzu. W rejonie ulic Nadwiślańskiej, Solnej i Zabłocie, gdzie zginęło małżeństwo, a ich dziecko zostało ranne, mają pojawić się progi zwalniające. Miasto analizuje, jak poprawić bezpieczeństwo w tym rejonie. Mieszkańcy i radni dzielnicy od lat alarmują, że kierowcy jeżdżą tu za szybko.
12: Zarzuty odpiera pełniący obowiązki prezydenta Stanisław Kracik. Twierdzi, że zaniedbań nie było, a ograniczenie prędkości zostało wprowadzone.
13: To jest taka trochę sytuacja, w której nie możemy nic nie zrobić, natomiast zamontowanie progu czy szykan nie jest żadnym problemem i to się może stać choćby jutro. Natomiast no, pamiętajmy o tym, że to jednak zawinił człowiek.
12: Miasto nie wyklucza też fotoradaru. Podejrzany w tej sprawie kierowca jest w areszcie. Twierdzi, że panowanie nad autem stracił z powodu złego stanu drogi.
11: 14 niemowląt zginęło w pożarze szpitala w Islamabadzie. Ogień pojawił się na trzecim piętrze oddziału zdrowia matki i dziecka publicznej placówki w stolicy Pakistanu.
12: Pożary w dużych obiektach są w Pakistanie częstym zjawiskiem. Często ich przyczyną jest nieprzestrzeganie BHP i norm budowlanych.
11: Ponad 300 osób zakażonych salmonellą w Belgii. Bakterią skażone były jajka z jednej z ferm drobiu. Została zamknięta. Wykryto tam ognisko choroby największe w kraju, od kiedy prowadzone są takie badania.
12: Rzeczywista liczba zakażonych może być znacznie wyższa, bo część osób mogła przejść infekcję łagodnie i nie zgłosić się do lekarzy. Salmonelloza to infekcja bakteryjna, która najczęściej przenosi się przez skażoną żywność. Główne objawy to biegunka, ból brzucha, gorączka, nudności i wymioty.
11: Nad Włochy nadciąga kolejna fala ekstremalnych upałów. Na południu temperatura ma dziś sięgnąć 45 stopni. Od końca maja było ponad 50 dni rekordowego gorąca.
12: Dziennik La Repubblica podkreśla, że włoskie morza są tak gorące, że ziemia nie może się ochłodzić. Takie morze jest jak kaloryfer. Nagromadziło ciepło przez całe lato, a teraz stopniowo je oddaje. To jedna z przyczyn utrzymywania się upałów, wyjaśnia gazeta.
11: Wiadomości sportowe w Radiu Z i Marcin Powideł.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Sponsorem programu jest właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
9: 3 mecze, 3 zwycięstwa, komplet punktów i pewny awans do 1/8 finału to dotychczasowy bilans naszych siatkarek na Mistrzostwach Europy. Po wygranej z Węgrami Łotwą biało-czerwone pokonały w Stambule 3-0 Słowenię w setach do 14, 26 i 18.
15: Oceniam to spotkanie bardzo dobrze. Zaczęliśmy w końcu grać naszą dobrą siatkówkę, byliśmy dobrze przygotowane do tego meczu. Każda wygrana jest ważna, mamy już te 3 wygrane na koncie i dzisiaj fajnie ta siatkówka wyglądała.
9: Mówiła liderka polskiego zespołu, zdobywczyni 24 punktów Magdalena Stysiak. W czwartek naszą reprezentację czeka jeszcze pojedynek z Niemkami, a w piątek na zakończenie pierwszej fazy turnieju mecz z niepokonanymi jak dotąd Turczynkami. A wielkie spotkania przed Kamilem Grabarą. Bramkarz reprezentacji Polski został zawodnikiem Juventusu, do którego trafił na zasadzie wypożyczenia z Wolfsburga. Umowa obowiązuje do końca sezonu, ale stara dama może skorzystać z klauzuli o pierwokupie. Jeśli tak się stanie, Polak zwiąże się z drużyną Bianconeri do 2030 roku. Powodzenia w Serie A!
14: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Sponsorem programu był właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Voyaz i na bartek.com.pl.
16: A dzisiaj jak jechałem na rowerze do pracy, to widziałem na własne oczy, jak z drzewa spadł jeden wielki liść. Czy to już początek jesieni? Chyba nie.
17: Może jakiś deserter, wiesz, stwierdził, nie dam rady.
16: Może tak. Pozostali się jeszcze trzymają. Słuchajcie, dzisiaj piękny dzień, jutro jeszcze cieplej, po pojutrze jeszcze ładniej, a dzisiaj piękne słońce, 24 stopnie, najcieplej na zachodzie, na wschodzie 20.
17: To był ten liść, który przegiął z chlorofilem.

0: September, Cry to You, za 19 minut będzie godzina 8. Dzień dobry bardzo.
1: Czyli godzina 7, minut 40. Wojsko wzywa.
0: Kiedy wojsko wzywa?
1: No wzywa. W przyszłym roku, słuchajcie, prawie 250 tysięcy polskich mężczyzn będzie musiało stanąć przed słynną komisją wojskową. Głównie to będą urodzeni poborowi w roku 2008.
0: Co ty mówisz?
1: Takie, młodzi ludzie.
0: Takie młode roczniki, ale tak. Czekaj, młodzi, ale rocznik 2008 ma gigantyczne doświadczenie wojskowe.
1: Jakie doświadczenie wojskowe?
0: Rocznik 2008 ma gigantyczne doświadczenie wojskowe. Oni grali w strzelanki na konsoli.
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
13: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
14: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
15: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
14: To w ogóle możliwe?
15: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Po reklamie.
3: Radio Z.

0: wiedzieć gdzie.
1: Jasiek Piwowarczyk, halo Houston, mamy problem. Jaki problem? Za 8:08 słuchacie Radia Z, ciągle są wakacje i teraz aferka numer 1, czyli Zonda Krypto. Mhm. Pan Przemysław Kral, prezes Zonda Krypto, tej giełdy z kryptowalutami, ma być, słuchajcie, małym świadkiem koronnym.
2: Ale czekaj, jak małym świadkiem koronnym? Co to jest mały świadek koronny? To jest świadek koronny do 80 kg, powyżej to jest duży świadek, tak?
1: Dokładnie. Mały świadek to taki świadek półgębkiem, co sypie, ale nie zmienia twarzy, wiesz.
2: A, i ma normalny głos, tak?
1: Tak,
2: i
1: on
3: nie mówi jak maszło.
4: On nie musi zmieniać głosu.
3: On nie występuje zawsze w ciemnym pomieszczeniu.
1: Tak. No tak, a Masa był dużym świadkiem koronnym?
2: No raczej, a jakim?
5: 8 minut, godzina 8.
2: A, pani Masa, dziękujemy.
5: Bardzo proszę, pozdrawiam słuchaczy Radia Z.

0: John Kennedy, zagubiony wnuk Kennedy'ego. Power Over Me.
1: Ale serio, to rodzina, nie?
0: Na serio.
1: A, myślałem.
0: Kochani, uwaga, teraz na serio. Teraz będzie bardzo na serio. Wyłącz na chwilę muzykę.
1: Bardzo proszę.
0: Uwaga, uwaga, w Radiu Z do wygrania 1 000 000 złotych.
1: Dokładnie, jak wyślecie SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69, to po pierwsze walczycie o dzisiejsze 600 tysięcy złotych, a w wielkim finale września o 1 000 000. A ponieważ dzisiaj jest Dzień Psa, jak wyślecie SMS o treści Radio Z na 7353, wasz pies zrobi tak. A jak nie wyślecie,
0: to co zrobi pies? A z psami się nie negocjuje, moi drodzy. Więc uwaga, już teraz wyślij słowo Radio Z pod 7353 za 3,69 zł, bo właśnie teraz każdy SMS to aż 12 tysięcy losów w grze.
1: Ale hola, hola, piękna panno i piękny kawalerze. Taki bonus tylko do godziny 8 przez najbliższe 3,5 minuty. Radio Z pod 7353 razy 12 tysięcy wtedy losów w grze. Radio Z pod 7353.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Każdy szarlatan powie, że on wyłącznie wyrażał swoją opinię, że lewoskrętną witaminą C da się wyleczyć nowotwór.
4: Maksymalna kara, jaka groziłaby za taki czyn, to 15 lat więzienia, gdyby ofiara szarlatana zmarła.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Jan Kielak, Radio Z.
6: Tomasz Kubat, Radio Z.
7: Michał Wieliński, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama.
9: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na 1000 produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
10: Do euro przyjdź.
9: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
13: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
12: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
14: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
15: Bo z Media Expert taniej.
16: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
17: Ubezpieczenie samochodu w banku?
18: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
19: Po reklamie.
0: Dziękujemy, że jesteście z nami o poranku. Już teraz specjalnie dla Was wiadomości w Radiu Z, na które zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
20: Policja już wie, kogo szuka w sprawie skatowania kibica w Krakowie.
21: Prokuratura oszczędna w słowach, a ma być przełom w aferze Zonda Krypto.
20: Gościem Radia Z Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny z Lewicy.
0: Ósma.
20: Policjanci wiedzą, kto mógł śmiertelnie zranić 36-latka zakatowanego w ubiegłym tygodniu w Nowej Hucie. Ustalili już wszystkich uczestników tego ataku.
21: Pseudokibiców, którzy pobili mężczyznę, ma szukać teraz policyjna specgrupa powołana przez komendanta wojewódzkiego.
20: Nowe wiadomości w tej sprawie przynosi reporter Radia Z, Michał Dzieliński.
7: Zgadza się.
20: Michał, dlaczego w tej sprawie wciąż tak niewiele wiadomo?
7: Policja zatrzymała już kilka osób, ale zostały przesłuchane tylko w charakterze świadków i zwolnione do domu bez żadnych zarzutów. Potrzebna jest też dodatkowa sekcja zwłok mężczyzny. Pierwsza nie wykazała jednoznacznie, co było przyczyną jego śmierci. Po raz kolejny analizowany jest też monitoring. Widać na nim, jak 36-latek jest bity i kopany i prawdopodobnie raniony ostrym narzędziem. Mężczyzna zmarł w karetce.
21: 36-latek był fanem Hutnika Kraków, należał do sekcji pięściarskiej klubu, miał pseudonim Jankes.
20: Postępowanie w sprawie zonda Krypto ruszyło z kopyta, twierdzi prokuratura, ale niewiele zdradza.
21: Prokurator Anna Adamiak mówi tylko, że pojawili się nowi podejrzani i nowe fakty.
8: W tym postępowaniu są już osoby, które mają status podejrzanych, to znaczy, że przedstawiono im zarzuty popełnienia określonych przestępstw, ale prokuratorzy, referenci sprawy nie wyrazili zgody na informowanie opinii publicznej. Co to są za osoby?
20: Prokuratura nie potwierdza, czy szef zonda Krypto Przemysław Kral poszedł na współpracę ze śledczymi i dostał status małego świadka koronnego.
21: Śledczy będą badać też wątki sponsorowania przez firmę Fundacji Polityków Prawicy Kongresu SIPAK Polska i Telewizji Republika.
20: Tajemnicza wizyta szefa CIA w Moskwie mogła mieć na celu ostrzeżenie Rosji przed organizowaniem prowokacji wobec NATO, pisze Wall Street Journal.
21: John Ratcliffe miał spędzić w stolicy Federacji 4 godziny. Mogło chodzić o powiedzenie: wiemy, o czym myślicie i lepiej tego nie róbcie, mówi gazecie była wysokiej rangi urzędniczka amerykańskiego wywiadu.
20: Najważniejszy wywiad poranka teraz w Radiu Z. Beata Lubecka i jej gość.
19: Dzień dobry, my już dyskutujemy tutaj. Sebastian Gajewski, z nami wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej z Nowej Lewicy, członek zarządu krajowego. Dzień dobry, panie ministrze.
22: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu.
19: Krótka piłka na początek. Czy Koalicja Obywatelska i Lewica powinny pójść razem do wyborów? Tak czy nie?
22: Nie.
19: Krótko i na temat. Sądy oczywiście na naszej stronie, na radioz.pl. Zobaczymy, co na ten temat sądzą nasi słuchacze. Co sądzą na ten temat internauci. A dlaczego nie?
22: Dlatego, że Koalicja Obywatelska to jest partia centrowa, partia liberalna, a Nowa Lewica, nasze środowisko, to jest formacja lewicowa, socjaldemokratyczna. Mamy różne programy, mamy różnych wyborców. I to się przekłada na rzeczywistość wyborczą, bo zakładam, że jeżeli ktoś chce głosować na przykład na Włodzimierza Czarzastego albo na Magdalenę Biejat, to nie za bardzo chce głosować na Donalda Tuska albo na kogokolwiek z Koalicji Obywatelskiej.
19: Albo na Romana Giertycha.
22: Albo na Romana Giertycha, który był na listach Koalicji Obywatelskiej, jest parlamentarzystą tej partii. I to nie tylko chodzi o wybór personalny, ale też chodzi o taki efekt zachęcenia lub zniechęcenia.
19: No tak, ale
22: myślę, że wyborcy lewicy mają prawo do tego, żeby głosować na lewicową formację i na lewicowych polityków z lewicowym programem, a wyborcy Koalicji Obywatelskiej, liberałowie, nasi przyjaciele z centrum, mają prawo do tego, żeby głosować na tych polityków, którzy są liberałami, centrystami, którzy mają taką agendę polityczną.
19: Nowe dokusalenie jednej z telewizji prawicowych to jednak porozumienie między Koalicją Obywatelską a Lewicą właściwie zostało zawarte między premierem Donaldem Tuskiem a Włodzimierzem Czarzastym, czyli liderem waszej formacji, marszałkiem Sejmu.
22: Ja bym podchodził z dystansem do wszystkich doniesień, które przedstawiają niektóre prawicowe telewizje w Polsce. To jest pierwsza sprawa. Po drugie, porozumienia dotyczące wyborów, formuły startu w wyborach zabiera się bezpośrednio przed wyborami. Do wyborów mamy ponad rok.
19: Ale w ostatnim, w jednym z ostatnich sondaży Lewica 7,1%, w kolejnym, ostatnim chyba, 6,6%. No i wszystko i z tych sondaży wynika, zresztą no, kilkunastu chyba ostatnich, ale kilku na pewno, że języczkiem uwagi może być Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna.
22: Czy
19: tworzeniu rządu.
22: Mnie interesuje poparcie, które ma Lewica w sondażach. Mhm. To poparcie, ono jest poparciem stabilnym. Różne sondaże pokazują oczywiście...
19: Ale szału nie ma.
22: Poparcie jest stabilne, nie mamy sondaży, w których bylibyśmy poniżej progu. Poparcie oscyluje 7-10%. Oczywiście walczymy o więcej. Chcemy przekonywać jak najwięcej wyborców i wyborczyń do tego, żeby na nas głosowali. Myślę, że przekonujemy przede wszystkim tą pracą, którą mamy w rządzie i tym, jak realizujemy swój program. program, ale to jest poparcie stabilne, to jest poparcie, które umożliwia odtworzenie tej ekipy parlamentarnej w Sejmie i w Senacie, którą mamy dzisiaj. Będziemy walczyć o więcej. Jest całkiem dobrze, nie mamy w Lewicy powodów do niepokoju. Natomiast, jeżeli pyta pani o Konfederację Grzegorza Brauna, to tak, mamy wszyscy w Polsce powody do niepokoju, bo rosnące poparcie dla partii tego człowieka, któremu są stawiane kolejne zarzuty, który sieje nienawiść, który kompromituje Polskę w Parlamencie Europejskim, który jest po prostu złym człowiekiem, powinno nas wszystkich niepokoić. Ale to nie jest tylko niepokój dla Lewicy, ale myślę, że to jest niepokój dla wszystkich ludzi, którym na sercu leży w Polsce demokracja i normalność. Bo tacy ludzie nie tylko nie powinni rządzić, ale też tacy ludzie nie powinni być w polskim życiu publicznym.
19: Szykują się zmiany w 800+. Nie trzeba będzie już składać kolejnego wniosku za każdym razem, co roku. Raz złożony wniosek będzie po prostu odnawiany potem z automatu. To kiedy będzie gotowa ta ustawa i kiedy ona trafi do Sejmu i kiedy wejdą te zmiany w życie?
22: Projekt ustawy jest już gotowy. On przeszedł rządowy proces legislacyjny. Jest to jedna z zmian deregulacyjnych, czyli takich, które zmniejszają bariery biurokratyczne, obciążenia administracyjne, które ciążą na nas wszystkich obywatelach. Ponieważ świadczenie...
19: No nie jest to nie wiadomo jaka rewolucyjna zmiana, ale jednak rzeczywiście byłoby to ułatwienie.
22: Jest to zmiana bardzo duża, dlatego że do tej pory rodzice musieli odnawiać wniosek o świadczenie 800+, na każdy okres świadczeniowy. Działało to tak, że od 1 lutego każdego roku na okres świadczeniowy, który zaczynał się 1 czerwca danego roku, a kończył w 31 maja roku kolejnego, trzeba było zgłosić wniosek. Dzisiaj tak już nie będzie. Prawo do świadczenia 800+, tak? Będzie się odnawiało automatycznie.
19: Ale od kiedy?
22: Od następnego okresu świadczeniowego, dlatego że my jesteśmy w tej chwili w trakcie okresu świadczeniowego.
19: Czyli od połowy 2027, tak?
22: Od następnego okresu świadczeniowego. Okresy świadczeniowe, tak jak powiedziałem, w 800+, od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku kolejnego.
19: A czy 800+, to świadczenie powinno być waloryzowane?
22: Świadczenie 800+, ono jest przyznawane w kwocie, która jest określona liczbą bezwzględną, wskazaną w ustawie.
19: Czyli tutaj nie ma żadnego pola manewru, tak?
22: Wcześniej to było o 500 zł, teraz to jest 800
19: zł. No to wiemy, tak.
22: Nie mamy w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci mechanizmu waloryzacji, taki, który jest na przykład w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, że co roku o pewien wskaźnik wzrasta nam to świadczenie. Tutaj potrzebna jest każdorazowa decyzja ustawodawcy i tak jak podwyższyliśmy od 1 stycznia 2024 roku, nasza koalicja 15 października podwyższyła to świadczenie z 500 do 800 zł. Parlament, Sejm, Senat może to świadczenie podwyższyć, ale za każdym razem wymagana jest tutaj ustawa. My uważamy, że
19: w
22: tej chwili kwota świadczenia 800+, także biorąc pod uwagę to, że ono zostało podwyższone o 300 zł od 2024 roku, czyli dwa lata temu, to nie jest długi horyzont czasowy, ona dzisiaj jest adekwatna, natomiast na pewno w przyszłości czeka nas dyskusja o tym, czy takie świadczenie należy podwyższyć. Zdajemy sobie sprawę z tego, że siła nabywcza pieniądza spada i pewnie przyjdzie taki moment, tak jak przyszedł w 2024 roku, gdzie taką decyzję podjęliśmy, żeby zastanowić się, kiedy, od kiedy i o ile podwyższyć
19: czyli
22: świadczenie
19: 800+. Plus jakieś tam,
22: ale to nie będzie
19: w perspektywie czasowej.
22: Nie mówimy o roku 2026, roku 2027. W tej chwili takich prac nie prowadzimy.
19: A kiedy próg dochodowy? Czy rzeczywiście najbogatsi powinni pobierać 800+? Skoro mamy deficyt budżetowy i należałoby szukać oszczędności.
22: Dwie rzeczy. Po pierwsze, w Polsce mamy bardzo niską dzietność. Jest to jeden z najniższych wskaźników dzietności w Unii Europejskiej.
19: Ale ostatnio coś drgnęło.
22: Znacząco poniżej progu zastępowalności pokoleń, ale też jest to wskaźnik niższy niż w wielu państwach zachodnioeuropejskich, chociażby we Francji czy w Danii. W państwie, w którym mamy bardzo niską dzietność i bardzo chcemy wspierać rodzicielstwo, uważam, że każdemu z rodziców, którzy podejmują się trud urodzenia i wychowania dziecka, należy się pomoc państwa. Bez względu na to, czy ten rodzic jest zamożny, średnio zamożny, czy mniej zamożny. Nie widzę możliwości ani potrzeby wprowadzania progu dochodowego. Właśnie z tego powodu, że każdy rodzic, który decyduje się w tych warunkach, gdzie bardzo dużo ludzi nie decyduje się na dzieci, potrzebuje, zasługuje na docenienie, zasługuje na pomoc. Ale jest też drugi powód. To świadczenie jest świadczeniem bardzo prostym. Ono ma prostą konstrukcję, jest bardzo proste w obsłudze. Nie wiem, czy pani redaktor wie, ale obsługą świadczenia 800+, dla całej Polski zajmuje się kilkadziesiąt osób. Część jest zatrudniona w Białymstoku i Zambrowie, część w Słupsku i te kilkadziesiąt osób obsługuje to świadczenie dla całej Polski. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego to jest możliwe? Dlatego, że nie mamy progu dochodowego, żadnych wywiadów środowiskowych, żadnych innych kryteriów. Mamy dziecko w określonym wieku, rodzica, prawidłowo złożony wniosek i idzie przelew. I dzięki temu to świadczenie może być bardzo tanie w obsłudze. Jeśli zdecydowalibyśmy się na wprowadzenie mechanizmu progu dochodowego, jakichś dodatkowych kryteriów, badań,
19: koszty by były
22: znacznie większe.
19: Rozumiem. Zmiany w podatkach proponuje rząd i to prawda, że Lewica była pomysłodawcą tego kolejnego wprowadzenia kolejnego progu podatkowego na poziomie 24%?
22: Myśmy postawili dwa warunki, kiedy siadaliśmy do stołu z naszymi koalicjantami w rozmowie nad tymi zmianami w podatkach, które zaprezentował pan minister Domański. Pierwszy warunek to był taki, że wszystkie zmiany muszą prowadzić do zwiększenia progresji podatkowej, bo my już uważamy w Lewicy, że im system podatkowy bardziej progresywny, czyli im więcej płacą zamożniejsi, im mniej płacą mniej zamożni, to jest system uczciwy. Więc tak, te zmiany, które obejmują zwiększenie progresji podatkowej, w tym nowy próg 24-procentowy, to są zmiany, które odpowiadają naszym warunkom naszej wrażliwości. Druga sprawa, postawiliśmy też drugi warunek i on był równie ważny, to znaczy, że żadne zmiany w systemie podatkowym nie mogą doprowadzić do tego, że będzie mniej środków w budżecie państwa i w innych funduszach na aktywną politykę społeczną, bo za tą aktywną politykę społeczną odpowiada Lewica w Ministerstwie Rodziny, także w innych resortach i tu niczego nie mogło zabraknąć.
19: A to prawda, że waszym postulatem było to, żeby wprowadzić kolejny próg podatkowy dla najbogatszych, nie wiem, na poziomie 40%, 45%?
22: Nam w Lewicy taki sposób myślenia o systemie podatkowym, że mamy progi podatkowe wysokie dla osób, które zarabiają najwięcej, jest bardzo bliski, ale zwracam uwagę,
19: ale proponowaliście, żeby wprowadzić kolejny próg dla najbogatszych, czy nie?
22: Ta wrażliwość jest też w tej reformie uwzględniona, dlatego, że mamy zwiększoną daninę solidarnościową, czyli ten parapodatek, który jest płacony przez najbogatszych, czyli te osoby, które osiągają powyżej 1 miliona złotych. Tutaj ta danina solidarnościowa ma wzrosnąć z 4 do 5%.
19: I to był wasz pomysł?
22: Ten pomysł, wszystkie te pomysły, cała ta reforma została wypracowana wspólnie przez koalicję 15 października, została zaprezentowana przez ministra Domańskiego, natomiast te zmiany, o których mówimy, które zwiększają progresywność systemu podatkowego i które powodują, że osoby, które są bardziej zamożne, będą płacić więcej, są zmianami, które uwzględniają naszą wrażliwość i są jednym z powodów, dla których Lewica te zmiany Andrzeja Domańskiego popiera.
19: No ale zmiany w CIT-cie, czyli podwyższenie z 19 do 22% dla dużych firm o przychodach powyżej 50 milionów euro rocznie, no są krytykowane, że po prostu to nie będzie, to będzie raczej ze szkodą dla gospodarki, bo i tak poziom inwestycji jest no kiepski, a teraz już w ogóle poleci na łeb na szyję.
22: Dwie rzeczy. Po pierwsze, te zmiany w CIT-cie, podwyżka CIT-u, ona dotyka naprawdę firm, które mają duże przychody.
19: To znaczy, no ale ile to jest firm?
22: Nikt mnie nie przekona do tego,
19: no ale to jest firm 4,5 tysiąca czy 5 tysięcy?
22: Nikt mnie nie przekona do tego, że 50 milionów euro to jest mało i że krzywdzimy polskie małe firmy, bo 50 milionów euro to jest dużo. Tutaj mamy firmy 50 milionów euro oraz podatkowe grupy kapitałowe. Czy ten wzrost jest duży? Nie, nie jest duży, bo to są 3 punkty procentowe z 19 do 22%.
19: Tutaj muszę panu przerwać. Czy Koalicja Obywatelska i Lewica powinny pójść razem do wyborów? Tak odpowiedziało 55%. Nie, 45%. O komentarz poproszę w części internetowej. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Pan minister Gajewski też z nami zostaje i zachęcamy.
20: Porozumienia dotyczące wyborów zawiera się przed wyborami. Tak Sebastian Gajewski komentuje w Radiu Z pogłoski o umowie Lewicy z Koalicją Obywatelską.
21: Rosnące poparcie dla Brauna to powody do niepokoju, uważa polityk Lewicy.
20: Świadczenie 800+ będzie się odnawiać automatycznie od następnego okresu świadczeniowego, zapowiada wiceminister rodziny.
21: Kwota 800+ jest dzisiaj adekwatna, uważa wiceszef resortu.
20: Nie widzę potrzeby wprowadzania progu dochodowego, ocenia polityk Lewicy. Rozmowa toczy się dalej na kanałach Radia Z w sieci.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Jak Beata Lubecka na końcu szybko mówi, nie?
4: Tak,
3: ja tak prognozę pogodę spróbuję zrobić.
4: Spróbuj.
3: Dzisiaj bardzo ładnie w całej Polsce, najcieplej na zachodzie 24 stopnie, w centrum 22, najchłodniej na wschodzie 20. Nie będzie padać. Proszę zostać z nami.
4: Pani redaktor, pięknie, dziękujemy.
3: Dziękuję, dziękuję.
4: A coś jeszcze, czy nie? Nie, już nie.
3: Nie, już Marisa śpiewa.
4: Okej, nie zauważyłem. Kocha.

0: Big in Japan, Alphaville, tłumaczenie dowolne, Marcin Gortat w Japonii. 20 minut po godzinie 8.
1: Duży, big.
0: Big.
1: Dobra.
0: Duży to Gortat inaczej. Kochani, jest afera. Szef CIA miał spędzić 4 godziny w Moskwie, słuchajcie.
1: Tak, on tam przyleciał incognito dla niepoznaki samolotem transportowym.
0: I tej wizyty nikt oficjalnie nie potwierdził. Mało tego, nie wiadomo z kim i o czym rozmawiał.
1: A to trochę tak wygląda jak wyjście dziecka z domu, nie? Dziecko wraca i rodzic pyta, gdzie byłeś?
0: Na mieście.
1: Z kim byłeś?
0: Jak to z kim? Z ludźmi.
1: Z jakimi ludźmi byłeś?
0: Normalnymi, o co ci chodzi?
1: A co robiliście?
0: Jak co robiliśmy? Wracaliśmy do domu.
1: A czym ty pachniesz? Papierosami?
0: Nie wiem, nie wąchałem się.

0: 25 po 8, jak to się mówi, słuchaj, ta Barry White'a, to była Celine Dion, a
1: przepraszam,
0: za
1: chwilę... A gdzie się tak mówi?
0: Nie, już tak słyszałem, słuchaj, ta Barry White'a, bo Barry White był takim piosenkarzem też.
1: On miał taki fajny głos.
0: No, ładniejszy niż my razem
1: wzięci. To prawda.
0: Kochani, za chwilę wiadomości o 8.30, a w nich powiemy o tym, że niewiarygodne. Oni się chyba nudzą w tym rządzie, bo oni wymyślają nowy podatek.
1: Kolejny? Jeszcze je, tak. Przecież już było 8 takich nowych podatków.
0: No, ale będzie następny.
1: Dlaczego?
0: Czego nie rozumiesz?
1: Boże, kasa się musi zgadzać,
0: szczegóły,
1: rozumiem.
0: Szczegóły za chwilę.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września. Do euro przyjdź. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
4: Chcę rzucić palenie.
5: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
8: Desmoxan. I już nie palisz.
9: Patrz, Barbara, ale no? W Media Expert jest mega.
8: No.
9: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu.

0: Wesoły kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Nowy sezon w CCC. Kup dwa dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Kaufland jest fresh.
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. Tak, polskie ogórki tylko 3,99 za kilogram. A soczyste nektarynki jedynie 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Gotowa na powrót do szkoły?
8: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
7: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11 Plus. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
9: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11 Plus w super cenie 899 zł 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł 99 groszy. Media Expert.
10: Po reklamie.
11: Jest środa, 26 sierpnia, punktualnie 8:30, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiak.
12: Polityk Nowej Lewicy ogłasza w Radiu Z, nie będzie jednej listy wyborczej z Koalicją Obywatelską.
13: Bo jak tłumaczy wiceminister rodziny Sebastian Gajewski, KO to partia centrowa, liberalna, a jego środowisko polityczne to formacja lewicowa.
14: I to się przekłada na rzeczywistość wyborczą, bo zakładam, że jeżeli ktoś chce głosować na przykład na Włodzimierza Czarzastego albo na Magdalenę Biejat, to nie za bardzo chce głosować na Donalda Tuska albo na kogokolwiek z Koalicji Obywatelskiej.
15: Albo na Romana
14: Giertych. To nie tylko chodzi o wybór personalny, ale też chodzi o taki efekt zachęcenia lub zniechęcenia.
13: Polityk Nowej Lewicy twierdzi, że poparcie dla jego partii jest stabilne i na teraz umożliwia odtworzenie tej ekipy parlamentarnej.
12: Rząd pracuje nad kolejnym podatkiem. Jak informuje Rzeczpospolita, płaciliby go producenci i dystrybutorzy alkoholu oraz papierosów. Wpływy byłyby przeznaczone na ochronę zdrowia publicznego.
13: Krytykuje to resort rozwoju i technologii. Zwraca uwagę, że oba te sektory już podlegają akcyzie. Dodatkowe obciążenie może naruszać zasadę swobody działalności gospodarczej, ostrzega ministerstwo.
12: Brytyjski dziennik The Guardian pisze o śmiertelnych skutkach upału. Tego lata w całej Europie miało umrzeć z tego powodu co najmniej 35 tysięcy ludzi. Gazeta cytuje dane z poszczególnych państw i podkreśla, że liczba ta może być znacznie większa.
13: The Guardian przypomina, że poprzedni niechlubny rekord pochodzi z 2018 roku. Latem z powodu upału zmarło wtedy prawie 9 tysięcy ludzi. Według agencji AFP tego lata temperatura powyżej 40 stopni wystąpiła na obszarach zamieszkałych przez ponad 80 milionów Europejczyków.
12: Australijska policja ściga złodziei ostryg. Skradzione mięczaki o wartości szacowanej na ćwierć miliona dolarów amerykańskich pochodzą z hodowli w pobliżu miasta Taree na północ od Sydney. Właściciel firmy twierdzi, że ponad 300 worków to 1/3 jego zapasów.
13: Ostrygi w Australii to stały punkt menu brunchy i bufetów z owocami morza. Lokalne odmiany słyną z bogatego, kremowego smaku. Policja apeluje o wszelkie informacje, które mogą pomóc schwytać złodziei mięczaków.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
16: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
17: Że ostrygi mają bogaty, głęboki smak?
18: Mm-hmm.
17: Już to mułem jedzie.
18: Jadłeś kiedyś?
17: Raz
18: ostrygi?
17: Jadłem, tak.
18: Ja kiedyś próbowałem, ale mi uciekła. Wskoczyła na sufit i popeł zła do sąsiada.
17: Zaczęła tańczyć kankana na stole. Świetny dzień dzisiaj, słuchajcie. Na ryby można pójść. Piękny, polecamy spacery. 20 kilka stopni w całym kraju. Odrobinkę może pokropić w Zakopanem.
16: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl. Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.

0: Oh yeah. Lubisz heavy metal?
1: Dokładnie, dlatego zagraliśmy piosenkę Calling.
0: Nie, to chciałem powiedzieć, to sobie w domu puść. U nas leci The Calling, Wherever You Will Go. Słuchacie, Radio Z za 29.
1: Są dwa nowe sondaże polityczne, słuchajcie. Ibris, Cebos. I teraz tak, w jednym KO 27%, PiS 20.
0: KO 27, tak, PiS 20,
1: tak,
0: okej. Okay.
1: W drugim KO 25, PiS 16. Czyli tak. Tak, w jednym sondażu, słuchajcie, PiS ma 16, a w drugim 20. Jest bardzo duża różnica.
0: To może jednych z ankietowanych badali przed jedzeniem, a drugich po jedzeniu.
1: Zaszczo.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Po reklamie.

0: Fajny numer, u nas tylko takie, tu Radio Z, Gips, Ego i For Money, ostatni dzień lata. Słuchajcie, to jest niesamowite, że te bociany, prawda, nasze polskie, biało-czerwone chciałoby się powiedzieć bociany, co roku zbierają się na sejmiki w sierpniu, wiedzą kiedy to zrobić i odlatują do ciepłych krajów. I właśnie, słuchajcie, bocianica Zbysia już jest w Egipcie i to jest jej ósma taka podróż tam i z powrotem.
1: Ale czekaj, mam pytanie, jeśli mogę. Tak. Jak jesteś specjalistą od bocianów, czy jak bociany dolatują do Egiptu, to może czerwone będzie biało-czerwone wtedy? Nie będzie czerwone, tylko biało-czerwone?
0: No ale one nie są czerwone, one są biało-czarne.
1: Biało-czarne.
0: Czerwone mają dzioby tylko, no.
1: No dobra. A czy jak one tam dolecą do tego Egiptu, jak jesteś takim specjalistą od bocianów, to one mają all inclusive, czy mają chaba tylko?
0: Nie wiem właśnie, no.
1: No dobra, a powiedz mi jeszcze jedno, jesteś specjalistą od bocianów.
0: Tak,
1: czy jak te bociany są w tym Egipcie, to one o 10 rano stoją przy barze na jednej nodze i mówią: lej mi więcej, kelner, lej more, ja jestem z Polski, co ty tak, po co mi ta kola? Lele, kelner!

0: Wyobraźcie sobie, że są ludzie w Polsce na pewno, którzy właśnie teraz się obudzili i nie mieli nocnej zmiany.
1: Dzień dobry, witamy królewiczu, witamy królewno. No,
0: szkoda, że na obiad nie wstaliście, wiecie? Naprawdę.
1: Nie, no niech korzystają, jeszcze są wakacje do końca tygodnia,
0: tak,
1: później
0: korzystają.
1: We wrześniu wszyscy dostaniemy swoje.
0: Zazdrościmy wam, po prostu wam zazdrościmy.
1: Otóż to, a za chwilkę o 9:00 wiadomości, a tam powiemy o tym, że kroją się zmiany w 800+, ale to kroją, to nie jest wcale...
0: Ale że okroją, czy co?
1: Nie, no właśnie to kroją jest takie przypadkowe słówko, to nie znaczy, że coś złego.
0: Nie ma słów przypadkowych. Freud by powiedział, że to jest nie przypadek.
1: Szczegóły za chwilę.
2: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne zakończenie wakacji. Słuchaj specjalnego programu Radia Z prosto z Kielc od piątku do niedzieli. Prowadzą Kamil Baleja, Bartosz Gajda i Norbert Bieńkowski. Magiczne zakończenie wakacji już w najbliższy weekend w Kielcach i w Radiu Z.
3: Reklama.
4: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słoków wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: I jak się sprawdził nowy Changan?
13: Ponad 1000 kilometrów. Jedno tankowanie, a 100 kilometrów kosztowało mnie tyle, co dobre espresso.
14: Nowy Changan Deepal S05 Ultra Hybrid. Maksimum zasięgu, minimum spalania. Już od 149 900 zł. 7 lat gwarancji, a ubezpieczenie za złotówkę. Changan. Fun should be easy. Podana cena dotyczy wyłącznie wersji Deepal S05 Ultra Hybrid Pro. Szczegóły oferty dostępne u dealerów Changan. Zużycie paliwa 2,03 litra na 100 kilometrów. WLTP cykl mieszany.
15: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Powolutku zbliża się dziewiąta.
3: Zaraz będzie minęła właśnie wiadomości.
2: Dziewiąta.
3: Teraz jeszcze nie. Paweł Michalik, Michał Adamek.
2: Dziewiąta.
3: Jeszcze nie.
4: Sąd wypuścił, policja musi szukać, pirat drogowy rozpłynął się w powietrzu.
5: 800 plus ile? Czy i kiedy możliwa podwyżka, mówi w Radiu Zet wiceminister rodziny.
4: Strach przechodzić przy żubrze, nowe wiadomości o incydencie na Mazurach.
3: I teraz będzie minęła właśnie?
2: Dziewiąta.
4: Pirat drogowy z Trójmiasta zapadł się pod ziemię. Policja miała go już w garści, ale sąd pod koniec lipca wypuścił go na wolność.
5: O wyczynach Kamila S. słyszeliście w Radiu Z. 35-latek jechał pijany i nie zatrzymał się do kontroli. Na koncie ma już 3 dożywotnie zakazy prowadzenia samochodu.
4: Sąd drugiej instancji właśnie zdecydował o zamknięciu go w areszcie, tyle że mężczyzna zniknął. Reporter Radia Z. Maciej Bąk zajmuje się tą sprawą. Maciek, dlaczego dopiero teraz sąd zmienił zdanie?
6: Sędzia rozpatrujący zażalenie prokuratury zwrócił uwagę na to, że Kamil S. od 20 lat nie ma stałego miejsca zamieszkania. Był wielokrotnie poszukiwany celem ustalenia miejsca pobytu, do tego ostentacyjnie ignorował zakaz prowadzenia pojazdów, a uciekając przed policją pędził po trójmiejskiej obwodnicy 220 km na godzinę. W dodatku, gdy został w końcu ujęty, wydmuchał ponad promil alkoholu. To nie przekonało sądu pierwszej instancji, który uznał, że 35-latka nie trzeba tymczasowo aresztować. Teraz trwają jego poszukiwania. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
5: Jeśli Kamila S. uda się złapać, będzie mu groziło 7,5 roku więzienia.
4: Kroją się zmiany w 800+. Nie trzeba już będzie składać wniosku przy każdym okresie rozliczeniowym.
5: Raz złożony będzie odnawiany z automatu, zapowiada w Radiu Z wiceminister rodziny Sebastian Gajewski, ale stanie się tak dopiero od następnego okresu rozliczeniowego.
4: Beata Lubecka po rozmowie z politykiem Lewicy.
7: Dzień dobry,
4: co
7: dzień dobry.
4: Z kwotą świadczenia rząd coś dorzuci do 800+.
7: No w tej kadencji zmian nie będzie waloryzacji, bo tego nie przewiduje ustawa, jak przekonywał wiceminister rodziny z Nowej Lewicy, a podwyżka...
8: Zdajemy sobie sprawę z tego, że siła nabywcza pieniądza spada i pewnie przyjdzie taki moment, tak jak przyszedł w 2024 roku, gdzie taką decyzję podjęliśmy, żeby zastanowić się, kiedy, od kiedy i o ile podwyższyć świadczenie 800+.
7: Czyli w jakiejś perspektywie, w przyszłości, w ciągu 2 kolejnych lat, wątpliwe. Kiedyś. Próg dochodowy, jako że mamy potężny deficyt budżetowy, może warto by poszukać oszczędności, tyle że według wiceministra Gajewskiego oszczędności z tego by nie było. A dlaczego? Program 800+ jest teraz tani w obsłudze. Mechanizm progu dochodowego sprawiłby, że te koszty byłyby znacznie większe.
4: Kobieta w ciąży zraniona przez żubra na razie zostaje w szpitalu. Zajmują się nią lekarze z Giżycka.
5: Zwierzę zaatakowało małżeństwo z Francji w Puszczy Boreckiej na Mazurach wczoraj po południu. Para spacerowała poboczem drogi.
4: W kontakcie ze służbami jest reporter Radia Z Michał Dzieniński.
9: Ustannie.
4: Michał, jak się czuje ranna francuska?
9: Na szczęście nie ma zagrożenia życia dla kobiety i dziecka. Wiadomo, że potężny żubr ruszył w jej stronę i dwukrotnie uderzył ją głową w nogę. Kobieta upadła i ma złamania w okolicach miednicy. Jest na oddziale ortopedycznym pod opieką także ginekologa. Zwierzę zaatakowało nagle. Nie było niepokojone przez spacerujące małżeństwo, mówi Radiu Z Ewelina Szklarzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
10: To też jest 800 kilogramów. To jest 60 kilometrów na godzinę jest taka prędkość, więc nawet jeżeli on przemieszczał się z jednego kompleksu leśnego na drugą stronę drogi, prawdopodobnie było to właśnie samoistne takie zaatakowanie.
9: A leśnicy podkreślają, że trwa właśnie okres godowy. Między innymi u żubrów zwierzęta mogą być bardzo agresywne.
5: Policja nie zamierza w tej sprawie prowadzić postępowania. Agresywny żubr cały czas jest na terenie Puszczy Boreckiej.
4: A bocianów już nie ma. Większość gniazd jest pusta. Ptaki odleciały do ciepłych krajów, do Afryki. Mają kilka tysięcy kilometrów.
5: W tej grupie są też bociany czarne. Życie jednego z ich gniazd w Łódzkiem można było podglądać w internecie. To projekt, który ma przede wszystkim naukowe znaczenie, bo zwiększamy populację tego gatunku, mówi Radiu Z Hanna Bednarek-Kolasińska z Łódzkich Lasów Państwowych.
11: Jeszcze na przełomie XIX-XX wieku w Polsce było ich około 500 par. Teraz mamy blisko 1500-1600.
5: Każdego dnia bociany mogą pokonać średnio 200 kilometrów.
4: Ich podróż na południe potrwa prawie 2 miesiące.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
13: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
14: Gdzieżeś ty bywał, czarny bocianie?
2: Ładne czarne bociany.
3: Ładne, ładne.
2: W nocy ich nie widać.
3: Może mają czołówkę, jak lecą, co?
8: Wtedy mówisz, o, spadające gwiazdy. Nie, to bociany.
2: Nie, to bociany, czarne bociany. Piękna pogoda dzisiaj, to 24 prawda. Stopnie na zachodzie, 20 na wschodzie, 0 deszczu. Troszkę może pokropić w Zakopanem.
13: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper. Radio Z i już. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
3: Ale jest coś smutnego w tej informacji, że bociany odlatują, prawda?
2: Ale to nawet się nie obejrzysz, wrócą.
3: Tam wrócą, jasne, zawsze tak mówią, wrócą, ale wrócę.
2: Zobacz, no. 2 miesiące lecą do Egiptu, no. I potem 2 miesiące wracają, czyli 10 miesięcy są na miejscu.
3: Ale wpadają, tak, dobra, to będę leciał.
2: Tak, dobrze pracujący Polak od poniedziałku do piątku. W domu go nie ma.
3: Dzień dobry, kochani, witamy was. Marek Stary Brat.
2: I Kamil Baleja. 5 po 9.

0: Katy Perry. Tam jeszcze było Do It All Again, zagadałeś. W sensie zagrałeś muzykę od razu.
1: Ja się w ogóle tu nie odezwałem. No, Katy Perry, to jest fantastyczna dziewczyna.
0: Ale wiecie, że sprawdziliśmy, czego szukacie na temat Katy Perry w internecie. No i najczęstsze pytania, które wpisujecie w Google na temat Katy Perry, spróbujemy na nie odpowiedzieć teraz. Co się stało z okiem Katy Perry?
1: A co się stało z okiem Katy Perry?
0: No, ktoś miał problem z okiem, na koncercie nie mogła otworzyć.
1: Otworzyć?
0: Tak.
1: To ja tak mam codziennie o 4 rano. Nikt nie pisze o tym w internecie.
0: Kolejne pytanie, ile waży Katy Perry?
1: O, to takie pytania to zadaje Bartek Gajda, bo z nas jest największy i szuka takich, którzy są większe od niego.
0: 59 kg.
1: 59.
0: I najciekawsze, to jest ciekawe. Jak do tego doszło, że ktoś nagle stwierdził, a wpiszę, czy Katy Perry jest Polką? Bardzo polskie nazwisko.
1: I co?
0: No nie jest Polką. No.
1: To dziękuję, sprawa wyjaśniona.
0: Tak, Katy Perry z domu Perowicz.
1: A teraz Dawid Podsiadło.
0: Tak.
1: Utworze pod tytułem Na błysk. To tak wszystko ma być w każdym domu w Polsce w sobotę, bo sobota w każdym polskim domu to dzień sprzątania.
0: To jest nieoficjalny hymn rodzica, który wchodzi do pokoju nastolatka, mówi, ma być na błysk.

0: foreigner.
1: O tak, One Direction w Radiu Z.
2: Żądza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
3: Żądza pieniądza w Radiu Z.
4: Tak, milion złotych jest do wygrania, moi drodzy, w finale, wielkim finale września. Dzisiaj nawet 600 tysięcy złotych. I uwaga, jak macie jasną kanapę w salonie, jak dzwoni Radio Z, to proszę uważać, żeby tam nie być z żadnym napojem barwiącym, jak na przykład z czarną kawą, bo później będziecie mieli tak jak Marcin z Bydgoszczy.
5: No, sprzątam właśnie wylaną kawę, trochę się trzęsło. O Jezu, no nie wiem, jak to określić. No, rodzinę już tu obbiegałem, obdzwoniłem. No, jestem zadowolony. Mam nadzieję, że zainwestuję dobrze te pieniądze.
1: No, cudownie jesteście, jak wygrywacie wielkie pieniądze. Dzisiaj dla was 600 tysięcy, słuchajcie, a w wielkim finale września okrągły milion. Co zrobić, żeby zdobyć takie pieniądze? Po pierwsze, trzeba zagrać, a gramy wysyłając SMS o treści Radio Z na 7353. Taki SMS kosztuje 3,69 już z VAT-em.
4: Jak wchodzić do gry, to właśnie teraz, moi drodzy, bo teraz, właśnie teraz, specjalnie dla was wyjątkowa premia w grze, 16 600 szans na 600 tysięcy złotych.
1: To znaczy, że wysyłacie jednego SMS-a, płacicie tylko za jednego, a macie 16 600 powodów do radości w razie wygranej.
4: Radio Z, właśnie teraz. Radio Z pod 7353.
2: Żądza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
6: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
7: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
8: Reklama.
9: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm.
8: Reklama.
10: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
9: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką.

0: 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rosmann.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rosmann.pl, regulaminy.
3: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
4: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
3: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
5: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo z Media Expert
6: nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
9: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
1: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
2: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej!
3: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
6: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert taniej.
8: Miau.
9: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
8: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Po reklamie.
12: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Za 19.10. Wakacyjne Radio Z. Kochani, celebrujmy te wakacje, bo tak, to jeszcze do poniedziałku, do roku szkolnego, do wtorku, bo we wtorek jest dopiero pierwszy w tym roku.
1: To jeszcze można jechać nad morze i można gofę jeszcze zjeść.
0: Chociaż
1: spokojnie.
0: Już są oznaki, bo ja mówiłem o tym, że dzisiaj rano widziałem pierwszy spadający liść oraz pojawiły się w sklepie śliwki węgierki.
1: Śliwki?
0: Tak, najlepsze na powidła.
1: Sam robisz powidła śliwkowe, to jest skomplikowane bardzo.
0: Nie, podaję przepis. Bierzesz garnek, wyciągasz pestki ze śliwek, wkładasz śliwki, zasypujesz cukrem, wstawiasz mały gaz i gotowe.
1: Naprawdę?
0: I czekasz
1: tylko
0: sobie.
1: Tyle?
0: Tak, możesz wyjść z domu.
1: Wiem też, że jak się śliwki włoży do słoika, zasypie cukrem, to też z nich coś może powstać.
0: Tak, a o tym, co powstało, najlepiej przekonać się we dwóch.
1: Tylko wiecie, jak macie kolegę, który lubi takie specyfiki tworzyć, to broń Boże, nie idźcie do niego.
0: Nie wolno.
1: Bo to jest, on mówi tak, wiesz co, mam jeszcze coś z gruszki.
0: Tacy są najgorsi.
1: A próbowałeś z pigwy?
2: Radio Z i już. Reklama. Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1+1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
3: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
4: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
2: Reklamie.
8: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Rzucasz do stóp.
1: Jeszcze tylko 5 minut i wygracie.
2: Fajna jest ta wczutka jest tak zwana.
1: Serce.
2: Fajne, lubię.
1: Metzner.
2: Co wygracie? Nie, że wygracie, tylko 5 minut i stracicie.
1: Co?
2: Stracicie 16 tysięcy szans.
1: No właśnie, korzystajcie. To do 10 ten super bonus. Każdego waszego SMS-a mnożymy razy 16600. Radio Z SMS-em pod 7353.
2: I uwaga, dzisiaj do wygrania 600 tysięcy złotych, a w wielkim finale bańka okrągły 1 000 000 złotych do przytulenia w Radiu Z.
1: Grajcie, korzystajcie. Radio Z pod 7353.
3: Radio Z i już. W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
4: Jesteśmy w okienku, w urzędzie, redaktor będzie zastrzegał PESEL.
5: Weryfikuję pana dokument tożsamości.
6: Przyszłam zastrzec numer PESEL.
7: Parę minut i mogę już zaraz wychodzić.
3: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
8: Przemek Taranek, Radio Z.
9: Maciej Bąk, Radio Z.
10: I Michał Wieliński, Radio Z.
3: Słuchaj już za chwilę.
11: Reklama.
12: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
13: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
12: Do euro.
13: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
18: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
19: Ty plus porcja energii równa się zakupy w Carrefourze. Teraz wszystkie kawy rozpuszczalne marki Nescafe w promocji druga 70% taniej. Oferta ważna do 30 sierpnia.
20: Carrefour w sumie najlepszy jest.
21: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
22: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
21: Pamiętałem o wszystkim.
22: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
21: Dokładnie, kochanie.
22: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
21: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
22: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
23: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
24: Słuchaj, Marian.
25: No?
24: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
25: Uh-huh.
24: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
25: Ta.
24: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
25: No i co, Barbara, i co?
24: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
25: Ta Mariolka to jest naprawdę...
19: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
20: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
11: Po reklamie.
1: Coraz bliżej 10:00 w studiu już Paula Michalik i Michał Adamiak. Zapraszamy na wiadomości Radia Z. Jest środa, 26 sierpnia.
26: Napad na taksówkarza we Wrocławiu, powodem jego wschodni akcent.
27: Jajka z groźną niespodzianką mogły trafić do Polski. Mowa o salmonelli z Belgii.
26: Walka o rząd młodych dusz na wydarzeniach Nawrockiego i Trzaskowskiego.
1: Dziesiąta.
26: Butelka rozbita na głowie taksówkarza za jego wschodni akcent. Wrocławska policja zatrzymała podejrzanego o atak na Białorusina na tle narodowościowym.
27: 23-latek dostał już zarzuty, grozi mu do 5 lat więzienia. Co dokładnie się wydarzyło, wie reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
0: Podejrzany po tym, jak wsiadł do taksówki i usłyszał wschodni akcent kierowcy, miał zacząć wyzywać i obrażać 66-letniego taksówkarza z Białorusi.
2: Na tym jednak agresor nie poprzestał i uderzył szklaną butelką w głowę kierowcy.
0: Mówi mi Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji. Na nagraniu z kamery innego samochodu widać, jak 23-latek ucieka z samochodu na skrzyżowaniu, a kierowca wychodzi i słania się z bólu. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
26: Jajka skażone salmonellą mogły trafić także do Polski. W Belgii zakaziło się co najmniej 300 osób. Jajka pochodziły z fermy drobiu we Flandrii.
27: Według portalu RTL Info przedsiębiorstwo zaopatrywało 8 państw, w tym Polskę. Nasze służby jeszcze nie potwierdzają, czy skażone jajka trafiły na rynek.
26: Inspektorat Transportu Drogowego, jak szewc w dziurawych butach, instytucja powołana do kontrolowania przewoźników, walczy z awariami swoich mobilnych stacji diagnostycznych.
27: Z 16 pojazdów działa tylko 5. Dostawca przestał je naprawiać i nie płaci kar umownych.
26: Sprawa trafiła do prokuratorii generalnej, a co może wydarzyć się z nią dalej? O tym reporter Radia Z Krzysztof Grządzielski.
4: Dzięki mobilnym stacjom inspektorzy mogą prowadzić przydrożne kontrole stanu technicznego aut i ciężarówek. Problemu nie było, kiedy wykorzystywano je tylko kilka razy w miesiącu, tłumaczy Wojciech Król z inspektoratu.
5: Kiedy zaczęły one pracować, kolokwialnie mówiąc, na pełnych obrotach, no wyszły ich niedoskonałości, a między innymi przewymiarowanie agregatu prądotwórczego.
4: Bez możliwości podpięcia prądu z sieci pojazdy nie działają. Inspektorat chce teraz naprawić je na własną rękę, a później w procesie sądowym obciążyć kosztami dostawcę. Krzysztof Grządzielski, Radio Z.
27: Mobilne jednostki diagnostyczne kosztowały prawie 30 milionów złotych.
26: Po rocznej przerwie na wybory wraca kampus Polska Przyszłości Rafała Trzaskowskiego. Wydarzenie kierowane do młodych wyborców tym razem ma jednak rywala.
27: Swoje organizuje zwycięzca wyborczego pojedynku z Trzaskowskim prezydent Karol Nawrocki. Trzaskowski czeka od dziś w Olsztynie. Głowa państwa zaprasza w weekend nad morze do Juraty.
26: Reporter Radia Z Maciej Bąk prześledził rozkłady obu imprez. Maciek, coś się łączy?
6: Wbrew pozorom sporo, od nazwy poczynając. Prezydenckie wydarzenie to przyszłość.pl. Organizatorzy kampusu Polska Przyszłości już szydzą, że to lekki plagiat. W Olsztynie u Trzaskowskiego będzie jakieś pół rządu, a Nawrocki ściąga na Półwysep Helski całą swoją kancelarię. Kampus to głównie panele i warsztaty, z kolei w Juracie BBN ma zorganizować plenerową grę strategiczną, prezydencki kucharz live cooking, a pierwsza dama zaprosi młode damy na macze. Tu i tu będą też imprezy, w Olsztynie silent disco, za to u prezydenta zaśpiewa Skolim.
27: Na kampusie Polska Przyszłości w piątek po południu z młodymi ludźmi ma się spotkać premier Tusk.
26: Oceany się gotują, ich globalne temperatury osiągnęły najwyższy poziom w historii.
27: Powodem nadmiar ciepła, które gromadzi się właśnie w wodach. Na to nakłada się też zjawisko El Niño, występujące na Pacyfiku.
26: Jest coraz mocniej odczuwalne, mówi Radiu Z Michał Brennek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
7: Zmienia się rozkład suszy i opadów, czyli zmienia się rozkład głodu i katastrof. Czy to w globalną gospodarkę uderzy? Ależ oczywiście. Najprawdopodobniej 2027 rok to będziemy przez przypadki odmieniać rekord w historii. Pomiarów.
27: Choć El Niño bezpośrednio nie przyniesie fal upałów do Polski, to możemy to odczuć w portfelach. Tropikalne susze niszczą uprawy w rejonach Pacyfiku, co przekłada się na skoki cen kawy, ryżu, cukru czy oleju palmowego.
26: A więcej ważnych wiadomości ekonomicznych przynosi Iwona Kutyna.
8: Dzień dobry, zapraszam.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Benzyna droższa, diesel tańszy niż wczoraj. Za litry 95 płacimy dziś maksymalnie 6,58, za olej napędowy 7,54. Rząd chce wprowadzić nową opłatę od sprzedaży papierosów i alkoholu. Jak podaje Rzeczpospolita, miałaby ona zasilić specjalny fundusz służący ochronie zdrowia. Opłata miałaby wynosić 0,25% rocznej wartości sprzedaży wyrobów alkoholowych i tytoniowych. Producenci i dystrybutorzy musieliby też składać coroczne raporty sprzedażowe. Wartość rynku używek wynosi około 90 miliardów złotych rocznie. Opłata przyniosłaby szacunkowo 225 milionów. Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych mogłaby sprawnie podwyższać czesne. Zarzut naruszenia zbiorowych interesów konsumentów postawił UOKiK. Chodzi o podwyższanie czesnego o wskaźnik inflacji studentom, którzy rozpoczęli naukę w roku akademickim 22-23. Zgodnie z przepisami zmiana wysokości czesnego aż do ukończenia studiów była niedopuszczalna. W Polsce jest ponad 1000 firm, które mają ponad 1 000 000 złotych długu. To o 24% więcej niż rok temu. Według Krajowego Rejestru Długów na jednego dłużnika z przynajmniej milionowym długiem przypada średnio około 2 200 000 zaległości. Najwięcej dłużników milionerów działa w handlu.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Voyaz i na bartek.com.pl.
9: Ładnie, przyjemnie u nas diabelskie dzieciątko El Niño się nie pojawi dzisiaj. 24 stopnie. No. El Niño.
10: Kto, przepraszam?
9: El Niño, mówiliśmy.
10: El Niño, taki. A, okay. No,
9: taki front. El Niño, mówię o nim, diabelskie dzieciątko.
1: Mały, ale wariat.
9: Tak, trochę jak o Robercie. Diabelskie dzieciątko. Cześć, kochany, dzień dobry.
10: Cześć. Słuchajcie, ostatnio tak do mnie mówiła żona, ale to było chwilę po ślubie.
9: Ale która? Pierwsza?
10: Jedyna, no. Jak na razie pierwsza.
3: Sponsorem programu był właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Voyaz i na bartek.com.pl.
12: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.

0: wiatrze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra nareszcie w Radiu Z, 16 po 10. Nareszcie do szkoły. Nie powiedziało nigdy żadne dziecko, ale już rodzice, to czemu nie, prawda? Pierwszy dzień szkoły dopiero we wtorek, a to znaczy, że wciąż będziemy szukać wakacyjnego bingo. Bilguna złapałem w samochodzie. Dokąd ty, chłopie, jedziesz?
2: Drodzy słuchacze, dzisiaj szykuje się małe zamieszanie w wakacyjnym bingo z Radiem Z, bo właśnie jedzie do mnie Hubert Radzikowski. Do tej pory było spokojnie, kulturalnie i pełna kontrola. Tak. No i właśnie się to kończy. Jak tylko Hubert dojedzie, łączymy siły i ruszamy dalej do Wiślicy, a tam czeka na nas kawał naprawdę grubej historii Polski.
1: Ja się skontaktuję z władzami Wiślicy, żeby was tam przypilnowali, bo to nigdy nie wiadomo. Co dwóch, to nie jeden, wiadomo. 17 po 10 słyszymy się za niecałą godzinkę w wakacyjne bingo z historią Polski.

The Last Good Night, Pictures of You w Radiu Z, 23 po 10. Kończą się dożynki w wielu miejscach, a jak dożynki, to wiadomo, że dobra zabawa. Grunt, żeby za bardzo nie poniosła. Tak jak w Chorzelach, bo tam ktoś tak stajniaka wsiadł do kombajnu stojącego przy scenie i odjechał, to jest zrozumiałe. No i problem w tym, że ta maszyna była połączona z całą konstrukcją sceny. Jak ruszył, to zerwał zadaszenie warte około 50 tysięcy złotych. Kierowca pojechał dalej, kombajn porzucił, no ale prawdopodobnie wytrzeźwiał, znaczy oprzytomniał, bo na drugi dzień sam się przyznał i powiedział, że no zapłaci, no bo co zrobić. No raczej, skoro taki pomysł mu się w głowie zasiał, imprezę zaorał, kierowca pojechał dalej, kombajn porzucił, no ale prawdopodobnie wytrzeźwiał, znaczy oprzytomniał, bo na drugi dzień sam się przyznał i powiedział, że no zapłaci, no bo co zrobić. No raczej, skoro taki pomysł mu się w głowie zasiał, imprezę zaorał, no to teraz zbiera tego plon.

0: 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały zagaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa megapaka, tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej. A woda Żywiec Zdrój, różne rodzaje, 1,5 litra. Jedynie złote 99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plico Marche ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i Farbetulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
5: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
11: Ale jesteś zadowolony.
12: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
11: Wow!
12: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
11: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
13: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
14: Kaufland jest fresh.
15: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki 99 groszy za kilogram, a ćwiartka z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest
16: fresh. Po reklamie.
17: Hello, I'm Damiano David and this is Radio Z.

0: Music Sounds to Fast Boy w Radiu Z. Bardzo przyjemna nowość. Ciągle wakacyjna, ciągle letnia i słoneczna, a tego potrzebujemy. Za 19 minut 11. No i pytanie, jakie to jest uczucie, kiedy w Radiu Z wygrywa się takie 135 tysięcy złotych? To już wie Klaudia z Lutomierza.
1: Ja na początku myślałam, że ktoś sobie ze mnie robi jaja. Jak usłyszałam Radio Z, to mi się nogi podgięły po prostu. Musiałam szybko usiąść. Naprawdę. Ja już chyba spać nie pójdę.
0: Mamy nadzieję, że Klaudia się już wyspała i że wy nie prześpicie takich okazji, bo dzisiaj czekają na was wyjątkowe nagrody. Między innymi 60 tysięcy złotych albo nawet 600 tysięcy złotych. A grając teraz, to wchodzicie też do gry o okrągły milion w gotówce, o które zagramy w finale września. Regulamin i specjalne bonusy czekają też na radioz.pl. Ale teraz bonus ode mnie, bo tylko do 11. Każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 otrzymuje 6 tysięcy losów. Radio Z wysyłacie pod 7353. Radio
2: Z i już. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Chcę rzucić palenie.
4: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
7: Desmoxan. I już nie palisz.
8: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
7: No.
8: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
9: Reklamie. Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Just the way you are i Bruno Mars w Radio Z. W Polsce już czuć zbliżającą się wrzesień, a na południu Europy skrajna susza i pożary. Więcej o tym w wiadomościach Radia Z za chwilę o 11.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Każdy szarlatan powie, że on wyłącznie wyrażał swoją opinię, że lewoskrętną witaminą C da się wyleczyć nowotwór.
3: Maksymalna kara, jaka groziłaby za taki czyn, to 15 lat więzienia, gdyby ofiara szarlatana zmarła.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Jan Kielak, Radio Z.
5: Tomasz Kubat, Radio Z.
6: Michał Wieliński, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecach miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
7: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
8: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
9: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert
10: tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
11: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Do tego wszystkie makarony Pastani. 2 plus 2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz papier toaletowy rumiankowy Regina. Mega paczka 16 rolek. Drugi produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania, maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Po reklamie.
0: Środa, 26 sierpnia, na zegarach już prawie 11, czas na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Iwona Kutyna. Dzień dobry.
12: Dzień dobry. Nie zatrzymali się do kontroli, padły strzały, to w Żorach. Grecja i Hiszpania w ogniu, pożary w Europie nie odpuszczają. 500 000 osób skorzysta z asystencji osobistej, ta za 2 lata.
0: Jedenasta.
12: Strzały i potrącenie policjanta w Żorach na Górnym Śląsku. Wszystko wydarzyło się wczoraj wieczorem na jednym z osiedli. Zatrzymano 2 osoby. Szczegóły zna reporter Radia Z, Szymon Kastelik.
13: To była wspólna akcja policjantów z Rybnika i Centralnego Biura Śledczego Policji. Chcieli zatrzymać 32-letniego mężczyznę i o rok młodszą kobietę, którzy byli w samochodzie. Para nie chciała się poddać, próbowali uciec autem i potrącili policjanta. Wtedy padły strzały i pojazd został unieruchomiony. Oboje zostali wyciągnięci z samochodu i zatrzymani.
14: Śledczy zabezpieczyli narkotyki.
13: Mówi podkomisarz Bogusława Kobeszko z rybnickiej policji. Sprawą zajmuje się już prokuratura w Rybniku, do której doprowadzeni zostali zatrzymani. Szymon Kastelik, Radio Z.
12: Potrącony policjant nie miał poważnych obrażeń, nie potrzebował pomocy medycznej. Potężne pożary lasów wokół Aten i na północy Grecji. Z ogniem walczy kilkuset strażaków wspieranych przez samoloty i helikoptery gaśnicze. Nie ma informacji, żeby ucierpieli ludzie. Władze wydały ostrzeżenie przed możliwymi pożarami na wyspach zachodniej części Morza Jońskiego, między innymi na Kefalonii, Korfu i Zakintos. Z pożarem wokół Barcelony walczą hiszpańscy strażacy. Płonie park krajobrazowy Collserola. Władze wydały nakaz pozostania w domach 14 tysiącom mieszkańców miasta. Jeszcze przed północą konieczne było ewakuowanie 35 osób, do których domów zbliżył się ogień. Żandarmeria zamknęła kilkanaście dróg na terenie północno-zachodniej części aglomeracji Barcelony. Tymczasowo wstrzymano też kursowanie autobusów miejskich na 4 liniach. Od 2028 roku asystencja osobista będzie dostępna dla osób z niepełnosprawnością. Zapewnił o tym w Radiu Z Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Według naszego gościa z asystencji skorzysta nawet 500 000 osób. To niepełnosprawni, ich rodziny i sami asystenci. W studiu Michał Dzieneński, który dokładnie wsłuchał się w to, co mówił wiceszef resortu rodziny. Dlaczego zmiany wejdą w życie dopiero za 2 lata?
5: Bo jak mówi wiceminister, to bardzo skomplikowany projekt. Rząd już go przyjął w Sejmie, drugie czytanie prawdopodobnie we wrześniu. Dowieziemy w końcu te rozwiązania, obiecuje w Radiu Z wiceminister i podaje na naszej antenie szczegóły.
6: Najpierw prawo do usług z zakresu asystencji osobistej będą miały osoby najbardziej potrzebujące, czyli te, które mają od 90 punktów poziomu potrzeby wsparcia. Asystencja osobista będzie przysługiwać w wymiarze od 20 do 240 godzin miesięcznie.
5: Asystenci mają zarabiać od 40 do ponad 50 zł brutto za godzinę.
12: Asystenci mają być zatrudnieni na podstawie umowy o zlecenie lub umowy B2B. Przejezdna jest już Krajowa 17 w miejscowości Budy między Zamościem i Tomaszowem Lubelskim. Rano samochód osobowy zderzył się z przebiegającym przez jezdnię łosiem. Do szpitala trafił kierowca. Jak informują nas policjanci, spłoszone zwierzę uciekło z miejsca wypadku. Zmiany klimatu nabierają tempa. To, co najgorsze, najprawdopodobniej dopiero przed nami. Pogodowe anomalie i ekstremalne zjawiska stają się normą. Rekordowe w tym roku jest zjawisko El Niño. Globalne temperatury oceanów osiągnęły najwyższy poziom w historii. A więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Kudlarek.
15: Mamy klimat cieplejszy o 1,5 stopnia w porównaniu do epoki przedprzemysłowej. Większość tego nadmiaru ciepła jest schowana w oceanach. Na to nakłada się zjawisko El Niño, mówi Michał Brenek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
16: Skutki będzie miało też bezprecedensowe. Zmienia się rozkład suszy i opadów, czyli zmienia się rozkład głodu i katastrof. Czy to w globalną gospodarkę uderzy? Ależ oczywiście.
15: Czekają nas m.in. takie skutki jak przedłużające się susze czy ryzyko kolejnych powodzi. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
12: A wszystkie te zmiany przełożą się na dostęp i ceny żywności.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
0: A dzisiaj to przyjemnie. Owszem, poranek był wyjątkowo chłodny i coraz później wstaje to słońce. No ale dzisiaj w ciągu dnia przelotne opady deszczu, one pojawią się gdzieś na Dolnym Śląsku, częściowo na ziemi lubuskiej. Może coś tam gdzieś pokropi na Górnym Śląsku, ale tak to będziemy mieli przejaśnienia na termometrach od 19 do 24 stopni.
17: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: Czy nasi redakcyjni koledzy dzisiaj się ze sobą spotkają? Mowa o Hubercie i Bilgunie, czyli o naszym wakacyjnym bingo. Co dzisiaj będą mieli do polecenia? Sprawdzimy za moment w Radiu Z. 5 po 11.

0: ta dziewczyna. To jest Sylwia Grzeszczak w Radiu Z, 14 minut po 11. Bilgunarion Batar chwilę temu obiecał, że dzisiaj razem z Hubertem Radzikowskim będą odkrywać to, co już dawno odkryte, ale do tej pory nigdy w taki sposób opowiedziane. To jest wakacyjne bingo. Panowie, jesteście razem?
1: Moi drodzy, jest i on. Jesteśmy w komplecie. Hubert Radzikowski dołącza do naszej ekipy i wakacyjne bingo z Radiem Z rusza w czasy średniowieczne, można powiedzieć.
2: Tak, ale zanim, to ja bardzo chciałem serdecznie pozdrowić wycieczkę dzieci, które jechały ze mną pociągiem. One jechały, wiadomo, do tego parku rozrywki koło Krakowa, chciały mnie nawet zabrać ze sobą. Naprawdę dostałem zaproszenie, uwierz, ale nie mogłem skorzystać, bo przed nami Wiślica, chociaż wcześniej Jędrzejów. Ja muszę wam powiedzieć, że tu jest fajnie, bo tu jest Muzeum Zegarów, ale nie mamy czasu na zwiedzanie, tak?
1: No nie, nie, czekają na nas tak naprawdę rzeczy, które pozostawił po sobie Kazimierz Wielki oraz Jan Długosz.
2: Bilu, ty przestań z tymi rzeczami, które tam zostały, bo twoi przodkowie tam byli dwa razy i nie wiem, czy nie będę musiał cię bronić, jak tam zajedziemy, ale mam nadzieję, że damy radę. Wiślica czeka na nas, to jest fantastyczne miejsce i na powierzchni, i pod powierzchnią. I tam wszędzie będzie wakacyjne bingo z Radiem Z.

0: This Love i cudowne Maroon 5 w Radiu Z. Ale dzisiaj będzie finał. No ładnie nam się ta końcówka wakacji szykuje. Dzisiaj gracie o 600 tysięcy złotych, ale jednym SMS-em wchodzicie do gry o 1 000 000 złotych na koniec września. No pytanie tylko, kto z nami zagra. Fajnie, żebyśmy wiedzieli, do kogo odzwonić, prawda? To zróbmy tak, że się w SMS-ie przedstawiacie. Ja jestem Robert, a wy wyślijcie swoje imię teraz pod 7353, a w zamian... No, w zamian to zrobi się bajkowo i magicznie. Bo tylko od teraz, w tej super godzinie, jedynej takiej w dniu dzisiejszym, za każde imię wysłane pod 7353 dodaję 26 tysięcy losów. Swoje imię wysyłajcie pod 7353. Ten bonus będzie trwał tylko do 12. Imię 7353.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch, 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Media Expert.
5: Marian, a gdzie mogę kupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl. Barbara, ciekawe, co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
5: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
4: A nasz pies, co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
8: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolino Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
9: Teraz Media Expert karma dla kota mału w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolino Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Tylko teraz szczoteczka magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Rafiori, Artur Rojek w Radiu Z. No też uwielbiamy lato, ale to no, nieubłaganie się kończy. A za chwilę pierwszy dzwonek. W Radiu Z to nawet pierwsza klasa, czyli zabawa, w której możecie załatwić sobie bardzo atrakcyjną wyprawkę i za chwilę się tym zajmiemy w Radiu Z. Radio Z
1: i już. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka. Ptasie mleczko Ewedel 340 gramów, różne rodzaje. 10,99 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Do tego wszystkie pasaty i koncentraty pomidorowe. 2 plus 1 gratis. Limit 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. Oraz wszystkie produkty Eden. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Beautiful.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel salonów Empik, oferujących plecaki, piórniki, zeszyty oraz przybory szkolne.
2: Na Radio ZPL piszecie nam o tym, czego nie może zabraknąć wyprawce waszego dziecka. No i dlaczego? Jest z nami Diana z pięknej Zamojszczyzny. Dobrze trafiłem?
3: Tak, dokładnie. Witam was na Zamojszczyźnie.
2: Cześć. Powiedz, czego nie zabrakło w twojej wyprawce?
3: W naszej wyprawce jeszcze brakuje strugaczki, choć moja córka mówi, że to temperówka, a syn upiera się. Mamo, ja chcę mieć strugaczkę, temperówkę.
2: Co region to inaczej, ale to jest bardzo fajne. To rzeczywiście jest bardzo ładne. Strugaczka,
3: tak, ale słuchaj,
2: nie strzelałem tego.
3: Dwójka dzieci, jedna mama, a dwie nazwy.
2: To ja nie wiem, jak ty to zrobiłaś. Słuchaj, to zróbmy tak, że ja się zajmę twoją wyprawką, bo na początek mam dla ciebie 300 na to, żeby wyposażyć dzieci i w strugaczki, i w temperówki, ale jest jeszcze szansa na to, żeby zgarnąć kolejne 600 zł. Za każdą jedną poprawną odpowiedź dostaniesz 300, a interesują cię tylko odpowiedzi prawda i fałsz. Jak zacznę czytać pytanie, skończę pytaniem prawda czy fałsz i od tego momentu będziesz miała 3 sekundy na prawidłową odpowiedź. Mówisz prawda lub fałsz i tyle, okej?
3: Dobrze, w porządku.
2: No to zacznijmy od pierwszego pytania i powalczmy o pieniądze. Warszawa, jak wiadomo, stolica Polski, jest tylko jedna, ale Warszaw, miejscowości tych mniejszych i większych o tej samej nazwie, jest w Polsce ponad 20. Prawda czy fałsz?
3: Fałsz.
2: No szkoda, bo to jednak rzeczywiście jest prawda. I to jest nieprawdopodobne, no mamy 26 Warszaw w Polsce.
3: Nie wiedziałam.
2: No trzeba zobaczyć, czy gdzieś na Zamojszczyźnie jednej nie ma. Skoro jest 26 w Polsce, miała być blisko do stolicy.
3: Dobra, to
2: kolejne 300 tutaj leżą obok mnie i bardzo chętnie bym ci je oddał, tylko wcześniej pytanie. Gdyby istniały bajkowe, 7-milowe buty, robiąc zaledwie jeden krok, oczywiście 7-milowy, byłabyś ponad 70 kilometrów dalej. Prawda czy fałsz?
3: Prawda.
2: Nie, niestety nie. Jedna mila to jest jakieś 1600 metrów. Gdybyśmy to pomnożyli przez 7, to daje nam 11 kilometrów, no a nie 70. Mila morska to jeszcze więcej, bo tam jest 1800 metrów, to już w ogóle. Słuchaj, ale zostajemy z tym, z czym cię przywitałem, czyli takie gwarantowane 300 zł, to jest voucher do Empiku i możesz oczywiście sobie to wykorzystać na co tylko chcesz.
3: Super, dziękuję bardzo.
2: Wszystkiego dobrego. Jak twoje dzieciaki mają na imię i która klasa?
3: Natalia i Franio.
2: A które klasy?
3: Natalka będzie szła do trzeciej, Franio do pierwszej. No mam jeszcze 2-letniego Maxia, ale z nim jeszcze poczekajmy.
2: Dobra, to żeby tam strugaczki i temperówki nie zużyli i dla Maxia zostały, dobra?
3: Ekstra, pewnie, że tak.
2: Ściskam was mocno i powodzenia w nowym roku szkolnym. Pa!
3: Pozdrawiam, dziękuję.
1: Sponsorem konkursu był właściciel salonów Empik, oferujących plecaki, piórniki, zeszyty oraz przybory szkolne.

Za 8.12 super godzina trwa tylko do 12. Każdy, kto wyśle swoje imię pod 7353 za 3.69, otrzymuje największy dzisiaj bonus. 26 tysięcy szans na dzisiejsze 600 tysięcy i tyle samo na okrągły milion w finale września. Imię wysyłacie pod 7353 tylko do 12.

0: międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne zakończenie wakacji. Słuchaj specjalnego programu Radio Z prosto z Kielc od piątku do niedzieli. Prowadzą Kamil Baleja, Bartosz Gajda i Norbert Bieńkowski. Magiczne zakończenie wakacji już w najbliższy weekend w Kielcach i w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Teraz w Deichmann. Nieprzecenione buty dziecięce kupisz z rabatem 30%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 119 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
5: Barbara. Kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Bo w Media Expert
9: pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
14: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
15: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg skłubu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Po reklamie.
16: Dochodzi południe, jest środa, 26 sierpnia, czas na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Iwona Kotyna.
17: Kto będzie nowym wicemarszałkiem Sejmu? Jedno miejsce, kilku kandydatów. Śledztwo w sprawie potrącenia przez pociąg licealisty przedłużone, potrzebne badania. Zaatakowana przez żubra ciężarna jest w szpitalu, nic jej nie grozi.
16: 12.
17: Szykuje się polityczna walka o miejsce w prezydium Sejmu. Do wzięcia wolno od początku kadencji fotel wicemarszałka Izby. Chętnych może być trzech, bo aspiracje ma PiS i Rozwój Plus, ale też wszystko na to wskazuje Unia Centrum. Pytanie więc brzmi, jak i czy uda się to rozegrać. O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
18: Na razie formalnie zgłoszona jest tylko jedna kandydatura, Marcina Ociepy z PiSu, ale nie jest tajemnicą, że polityczne apetyty są znacznie większe. Bo swojego człowieka w prezydium chce mieć Rozwój Plus, podobnie zresztą jak Klub Centrum.
19: Tak, uważam, że te zmiany powinny być wprowadzone i każdy powinien mieć swojego reprezentanta.
18: Mówi wprost Aleksandra Leo. Wiadomo, że toczą się polityczne rozmowy. Pytanie, jak to rozegra Sejm, bo uchwała z początku kadencji jest jasna i na dziś daje tylko jeden wakat.
17: Niewykluczone, że głosowania będą wszystkie zgłoszone kandydatury. Mocne słowa obozu władzy w sprawie nowych wątków afery Zonda Krypto. Polityczna ośmiornica, mówi szef klubu Centrum Mirosław Suchoń, to po doniesieniach m.in. Wirtualnej Polski, że poseł PiSu Michał Moskal rok temu spotkał się na Ibizie z Przemysławem Kralem.
20: Polityk PiSu został złapany za rękę i próbuje udowadniać, że to nie jest jego ręka. Uważam, że mamy do czynienia z potężną korupcją polityczną, która jest pokazana od A do Z, od momentu, w których nastąpiły spotkania, aż do momentu, w którym zawetowano konkretny projekt ustawy, który miał objąć nadzorem tę ważną część rynku.
17: Mirosław Suchoń oczekuje szczegółowych wyjaśnień od każdego, kto brał udział w tym procederze. Prokuratura przedłużyła śledztwo w sprawie potrącenia przez pociąg licealisty z Radomia. Potrzebna jest opinia biegłych psychiatrów dotycząca stanu zdrowia kierownika pociągu, który usłyszał zarzuty. Badanie odbędzie się 28 września. Do wypadku doszło w lutym w Woli Bierwieckiej. 17-letni Dominik wyszedł na peron, by pomóc przy wyniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał wsiąść do wagonu, pociąg ruszył. Chłopak stracił obie nogi i część dłoni. Nie ma zagrożenia życia dla kobiety w ciąży, którą wczoraj w Puszczy Boreckiej na Mazurach zaatakował żubr. Trafiła do szpitala w Giżycku, ma złamania w okolicach miednicy. Jak ustaliło Radio Z, jest na oddziale ortopedycznym, także pod opieką ginekologa. W studiu Michał Dzieneński. Tak, Michale, koniec lata i początek jesieni to czas, kiedy żubry mogą być bardziej agresywne. Dlaczego?
21: Bo to okres godowy tych potężnych, ważących nawet tonę zwierząt. Ze wstępnych ustań wynika, że żubr nie był niepokojony, zaatakował nagle, mówi Radio Z Ewelina Szklarz Rzewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku.
22: Ale zawsze musimy mieć na względzie, że to są dzikie zwierzęta i ich zachowania mogą być nieprzewidywalne. Takie zwierzęta dają sygnały, że są zaniepokojone. To może być kręcenie ogonem, kręcenie głową, grzebanie racicami w ziemi.
21: Wiadomo też, że potężny żubr ruszył w stronę kobiety i dwukrotnie uderzył ją w głowę. Uderzył ją głową w nogę. Potem uciekł do lasu.
17: W lasach warto uważać na inne duże zwierzęta. Bezpieczna odległość to przynajmniej 100 metrów. To pierwszy górnik, który zdecydował się odejść z kopalni i przekwalifikować do pracy na kolei. Pan Klaudiusz z Katowic przez kilkanaście lat pracował pod ziemią, a dziś jest mechanikiem taboru kolejowego. Skorzystał z odprawy i umowy między Polską Grupą Górniczą a Kolejami Śląskimi. A w rozmowie z naszym reporterem Szymonem Kastelikiem eks-górnik mówi, że zmiana zawodu nie była trudna.
23: Dwa wypadki przyszedłem w pracy. Stwierdziłem, że nie wracam już na dół. No to miałem też trzęsienie mózgu. Jak była możliwość odejścia, to skorzystałem z odprawy i odszedłem.
24: Czy kwalifikowanie się było trudne? Czy uczy się pan cały czas?
23: Myślę, że łapię już dużo rzeczy tutaj. Ale się przyuczam też, nie? Człowiek się uczy. Bo to są nowe podzespoły, nowe rzeczy, nowa mechanika.
17: W najbliższym czasie kolejni górnicy mają zacząć pracę w Kolejach Śląskich. W Radiu Z czas na wiadomości kulturalne. Paula Michalik.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Ameryka opłakuje swoją ikonę. Internet roi się od pożegnalnych wpisów polityków i gwiazd show biznesu o Dolly Parton, legendzie muzyki country i aktorce. Dla Beyoncé była barometrem, gwiazdą północną. Taylor Swift pisze, że świat bez Dolly wydaje się niemożliwy, nierealny i niewłaściwy. Dolly Parton jest symbolem Ameryki. Osiągnęła sukces dzięki wierze i determinacji oraz niewątpliwemu talentowi. Pochodząca z wielodzietnej rodziny farmerskiej dziewczyna, karierę zaczęła w wieku 13 lat. W latach 70. jej piosenki znał już cały świat. Nagrała 3000 utworów na 49 albumach. Dostała 11 nagród Grammy. Na Netflixie dziś oczekiwany przez fanów wielki finał serialu 100 lat samotności. Produkcja oparta na jednej z najsłynniejszych książek świata została zakończona po 2 sezonach i łącznie 16 odcinkach. Za życia autora nie doszło do żadnej ekranizacji, mimo gigantycznej popularności powieści. Dlaczego Gabriel Garcia Marquez stawiał weto, przeczytacie na radioz.pl.
16: Dzisiaj lekkie opady mogą się pojawić na Dolnym Śląsku, na ziemi lubuskiej, odrobinę pokropi także na Opolszczyźnie i na Górnym Śląsku. No a poza tym sporo przejaśnień. Na termometrach od 19 do 24 stopni, ale to tak w takim kulminacyjnym i szczytowym momencie dnia. Jutro zdecydowanie cieplej, bo nawet do 26 i jutro słoneczko.
26: Sponsorem programu jest właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
16: Wcześniej jeszcze mówiliśmy o tym, że będą upały i to jeszcze w tym tygodniu, tak na koniec wakacji. Rzeczywiście w piątek 3 dychy, a w niedzielę takie 27 do 29. Nie ma co narzekać.

0: Mrozu, nie ma miejsca jak dom w Radiu Z, kwadrans po 12. Są takie miejsca, gwarantujemy. Nasze dwa wakacyjne gagatki, Hubert i Bilgun, udowadniają to codziennie. Znowu w trasie, ale to dzięki wam, panowie, jesteśmy w miejscach, wydawałoby się nieoczywistych, a po czym wpisujemy je sobie do listy miejsc do zobaczenia. To co mam, chłopaki, dopisać dzisiaj?
1: Oj, będzie do pisania bardzo dużo. Wzięliśmy nawet kajecik. Myślę, że to jest historyczna chwila, kiedy nawet Hubert Radzikowski sobie kajecik. I co tam na kajeciku napisałeś, mój drogi?
2: Nawet w kajeciku musiałem napisać, bo muszę całej Polsce przedstawić panią Barbarę Klepacz, pracownika Muzeum Archeologicznego w Wiślicy, oddziału Muzeum Narodowego w Kielcach. I pani Barbara, dzień dobry.
3: Witam państwa serdecznie.
2: Obiecała nam, że zabierze nas w podziemia. A co nas pod ziemią czeka?
3: Proszę państwa, w podziemiach Muzeum Archeologicznego w Wiślicy zobaczcie państwo relikty kościołów, a przede wszystkim podziemną trasę turystyczną, która biegnie wzdłuż fundamentów kościoła. Przy okazji zobaczycie nasz najcenniejszy zabytek Pytaurantów, posadzkę krypty XII-wiecznej świątyni, jedyną taką w Europie. Oprócz tego różne zabytki archeologiczne, głównie ze sztuki romańskiej, architektury romańskiej, monety, biżuterię i wiele innych.
2: Pani Barbaro, a to tu jest ta misa, co to niby do chrztu służyło, ale nie jest do chrztu?
3: Proszę państwa, misa jest bardzo kontrowersyjna, to prawda. Tak naprawdę wydaje mi się, że nikt nie wie, do czego służyła. My chcielibyśmy wierzyć, że była to misa chrzcielna, no ale nie wiemy tego do końca.
2: To my to sobie wszystko wyjaśnimy. Proszę się nie obawiać, już jest przygotowany. Już...
1: Tak, ja mam płatki, mam też mleko. Myślę, że będzie dobrze z tą misą.
2: Ekspertyzę przeprowadzimy i odpowiemy na to trudne pytanie.
0: Bardzo dziękujemy. Bilgun z Hubertem dzisiaj w Wiślicy. Jeszcze ich dzisiaj wykorzystamy. Jeszcze dzisiaj na pewno się z nimi spotkamy, bo takie jest wakacyjne bingo, żeby poszukiwać tych wyjątkowych miejsc, żeby trafiać w dziesiątkę i żebyśmy wiedzieli, do którego z miejsc wracać. Wake me up before you go.

0: No pięknie to Hania Kuzimowicz wyśpiewała trzy razy bardziej w Radiu Z, 26 minut po 12. Coś drgnęło, słuchajcie. Liczba urodzeń w Polsce przestała, no na razie gwałtownie spadać. Nie tam, że jakoś mocno rośnie, ale no, przynajmniej gwałtownie nie spada. W dużym stopniu przyczyniła się do tego imigracja, która zwiększyła populację kobiet. Ale z tego badania też dowiedziałem się, że na przykład no, w takiej Krynicy Morskiej na stałe tam mieszka około 1200 osób, to w zeszłym roku no, nie urodziło się żadne dziecko. Chociaż, no to jest Krynica Morska, to pewnie nie jedno zostało tam poczęte. A skoro to się działo w Krynicy, to nawet wypoczęte. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Voyaz i na bartek.com.pl. Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
11: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Mega okazje w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją. Do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
14: Moim hobby jest udział w wyścigach przeszkodowych. Te pieniądze przeznaczyłbym na zawody albo na sprzęt.
13: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
15: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
16: Dyskontowe asy w Netto. Teraz filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka tylko 16,99 za 1 kg, aż 34% taniej, a woda Żywiec Zdrój różne rodzaje 1,5 litra. Jedynie złote 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złote 99. Netto, patent na tanie zakupy.
17: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Górasz 20 kg, jedynie 15,29 oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
18: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Expert wyprzedaj.

0: DJ Guzia, Jason Derulo i Melody Michiko w Radiu Z. Za 17 minut będzie godzina 13. Co to będzie za finał? W walizkach dzisiaj między innymi 60 tysięcy złotych i nawet 600 tysięcy złotych. Ale to muszą być emocje, kiedy wygrywa się taką kasę. No ale o tym chyba najwięcej może opowiedzieć nam Małgosia.
1: Trzęsące ręce, przyspieszony oddech, bicie serca po prostu. Niesamowite, naprawdę niesamowite uczucie.
0: Nie to, że chcemy, a może trochę chcemy, ale rzeczywiście Radio Z wywołuje u was takie emocje i niech to się dzisiaj powtórzy. Kto dzisiaj po południu rozpakuje swoją walizkę i zgarnie kasę, no to żeby było wam łatwiej, to właśnie teraz uruchamiam bramki bonusowe. A wystarczy naprawdę jeden SMS o treści Radio Z, wysłany pod 7353 za 3,69, żeby zgarnąć, trzymajcie mnie mocno, 12 tysięcy szans w grze. Od razu powiem, miało być 10, ale wywalczyłem. 12 tysięcy szans w grze od teraz do 13. Radio Z wysyłacie pod 7353.

0: Let me love you, DJ Snake i Justin Bieber w Radio Z. Ostatnie 5 dni promocji na paliwa i już wiemy, czy warto tankować dzisiaj, czy lepiej poczekać do czwartku. O tym więcej w wiadomościach Radio Z za chwilę o 13. Radio Z i
1: już. Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Marek Starybrat i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
3: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
2: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
4: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Po reklamie.
7: Zbliża się godzina 13, mamy środę 26 sierpnia, czas na wiadomości w Radiu Z, które ma dla nas Iwona Kutyna.
8: Pirat drogowy poszukiwany uciekł, bo sąd pierwszej instancji go wypuścił. Fałszywy masażysta zatrzymany w sanatorium miał wykorzystać kobietę. Nowe maksymalne ceny paliw, podamy je za chwilę.
7: Trzynasta.
8: Były szef gdańskiej drogówki nie przebiera w słowach po decyzji sądu o wypuszczeniu na wolność pirata drogowego z Trójmiasta. Co prawda sąd drugiej instancji zarządził wobec Kamila S. areszt, ale mężczyzna, który pijany z trzema zakazami prowadzenia uciekał przed policją, zniknął. Maciej Bąk jest po rozmowie ze Zbigniewem Korytnickim. Jak ocenia tę sytuację?
9: Bardzo krytycznie. Złamanie po raz trzeci zakazu prowadzenia pojazdów to już jawna recydywa. Jeśli dodamy do tego alkohol i to, że już kilkukrotnie ten mężczyzna był poszukiwany przez policję, wychodzi nam cała masa przesłanek za tymczasowym aresztowaniem.
10: Wiem, że jest niezawisłość sądu i wiem, że każdy sędzia ma prawo podejmować decyzję, ale gdzieś chyba tej rozwagi zabrakło, gdzieś tego przemyślenia nie było tutaj.
9: Sąd w Gdyni uznał, że areszt nie jest potrzebny pod koniec lipca, a w połowie sierpnia sąd drugiej instancji zmienił tę decyzję. Trwa poszukiwanie 35-latka. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
8: Mężczyzna złapany po policyjnym pościgu wydmuchał ponad promil alkoholu. W trakcie ucieczki pędził trójmiejską obwodnicą ponad 200 km na godzinę. Fałszywy masażysta w sanatorium w Karkonoszach. Mężczyzna miał wykorzystać jedną z kuracjuszek. Policja sprawdza, czy takich przypadków mogło być więcej. 56-latek bez problemu ominął personel sanatorium, wszedł do pokoju i przedstawił się jako masażysta, mówi Radiu Z Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Komendy.
11: Jedna z kobiet zgodziła się na usługę, jednak zachowanie mężczyzny szybko wzbudziło jej niepokój i sprzeciw. W trakcie masażu mężczyzna dotykał kobietę w miejsce intymne. Kiedy pokrzywdzona stanowczo zaprotestowała, przerwał swoje zachowanie i uciekł z pokoju.
8: Mężczyzna został szybko zatrzymany, usłyszał już zarzuty, grozi mu do 8 lat więzienia. 5 kolejnych myśliwców F-35 leci do Polski. Poinformował o tym na platformie X szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Samoloty stacjonować będą w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Pierwsze 3 F-35 dotarły w drugiej połowie maja. Wszystkie maszyny, 32 samoloty, mają być w Polsce do 2029 roku. Łącznie 2 eskadry trafią do baz w Łasku i Świdwinie. Politycy obozu władzy reagują na nowe wątki w aferze zonda krypto. Poseł PiSu Michał Moskal miał się rok temu spotkać na Ibizie z Przemysławem Kralem. Miało chodzić o współpracę, jednak sam polityk twierdzi, że takiej nie było. Wiceszef klubu Lewicy Tomasz Trela w tłumaczenia nie wierzy.
12: Dziwnym trafem dzień po zaprzysiężeniu Nawrockiego poleciał na Ibizę na kilkanaście godzin, bo rozmawiał o swojej fundacji. No przecież jak 2 razy 2 jest 4, rozmawiał pewnie o kasie dla PiSu i ustalał pewnie plan gry. Pan nas będzie wspierał, a my będziemy blokować ustawę o kryptoaktywach. No przecież to tak wygląda.
8: Zdaniem polityka Lewicy niewykluczone, że takiej sytuacji i takich nazwisk w najbliższych dniach może być więcej. Jutro taniej na stacjach paliw, przynajmniej o kilka groszy. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,57, za olej napędowy 7,47. W Lublinie wyznaczony będzie dziś honorowy południk. Nowa atrakcja turystyczna ma być nietypowa, bo połączy ważne dla miasta symbole. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
13: Południk zostanie wyznaczony tuż przy pomniku Unii Lubelskiej na Placu Litewskim, bo właśnie dziś przypada 200. rocznica odsłonięcia monumentu. Atrakcja łączy więc w sobie elementy historii, kultury i geodezji. Będzie zamarkowany czasowo za pomocą czerwonej wstęgi o długości aż 33 metrów, a ograniczony 2 koziołkami geodetami wydrukowanymi w 3D. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
8: Południk honorowy to umowna nazwa linii geograficznej, która choć nie pełni dziś funkcji astronomicznych, oznacza i oznaczona jest jako atrakcja turystyczna. Podobne są m.in. w Krakowie, Zakopanem i Bydgoszczy.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Środa deszczowa będzie tylko na południowym zachodzie, tak od Zielonej Góry przez Legnicę, Jelenią Górę, Kłodzko, aż po okolice Opola i Katowic. I właściwie tylko tutaj pokropi. Na termometrach do 23 stopni, jutro jeszcze cieplej, bo nawet 25, a w piątek to zobaczymy 30 stopni i to ma być takie pożegnanie z upałami. Dobry kawałek. Mnóstwo wspomnień. Sandra Maria Magdalena w Radiu Z. 4 minuty po pierwszej. Robert Karpowicz, cześć ponownie.

0: Przebój lata Radia Z i Polsatu.
1: Pamiętaj mnie. Jesteś zawsze obok, nawet gdy ja wypadam na zakrętach.

0: mnie.
1: Będziemy, Sarsa, przecież nie znamy się od dzisiaj. 13 minut po 13, tu Radio Z. A wakacyjne bingo dzisiaj wylądowało w miejscu bardzo ważnym i znaczącym dla historii Polski. Hubert Radzikowski, Bilgunarium Batar rozmawiają z Barbarą Klepacz, pracownikiem Muzeum Archeologicznego w Wiślicy.
2: Jesteśmy przy najważniejszym miejscu, prawda?
0: Tak, ale zanim opowiem o płycie Orantów, przy której teraz się znajdujemy, powiem wam, że znajdujemy się teraz pod kościołem, pod piękną gotycką kolegiatą, która góruje nad Wiślicą. Proszę państwa, tutaj nasz najważniejszy zabytek sztuki romańskiej, rytowana posadzka płyta Orantów.
2: Jak przychodzą tutaj młodzi odwiedzający, czy ona robi efekt wow, czy to jest dla nich takie... to było tak dawno, że nikt nie może tego pamiętać.
0: Powiem szczerze, że tak. Ludzie są w ogóle zachwyceni tym miejscem, bo oprócz tego, że namacalnie wręcz można dotknąć historii, to całe nasze muzeum jest okraszone wizualizacjami multimedialnymi.
2: Tak czy inaczej, absolutnie stempel wakacyjnego bingo z Radiem Z jest tutaj postawiony i jeżeli mają państwo choćby godzinę wolnego i niedaleko, to absolutnie polecamy. Bilu, polecasz?
3: Tak, ale lepiej być 2 godziny.
1: Radio Z i już. Bill potrzebuje 2 godziny, bo on musi mieć jeszcze przerwę na obiad, ale tak, to godzinę spokojnie można. France, If I Were Sorry w Radio Z.

0: Maya w Radiu Z, która śpiewała o tym, że jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o dym, dyry, dyry, dym, dym, czy coś takiego. A dacie wiarę, że rządzę pieniądza w Radiu Z, jak się gra, to wygrywa się i to nie jeden raz. To ostatnio udowodnił Jurek z Łodzi. Fajnie, prawda?
1: No, bardzo fajne. Nie spodziewałem się, że drugi raz trafię. Super. Także zaskoczony byłem bardzo.
0: Każdy ma szansę na ogromną wygraną, a dzisiaj przecież czeka 600 tysięcy złotych. I od teraz startuje jeszcze bonusowa godzina. Każdemu, kto tylko chce i wyśle teraz SMS o treści Radio Z pod 7353, to tylko 369, dodam 13 tysięcy szans w grze. Wchodzicie do gry jak zawsze SMS-em Radio Z pod 7353 albo gracie na radioz.pl i już jesteście w grze. Radio Z wysyłamy pod 7353.
2: Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pan Rembiszewski?
4: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
3: No to życzę szczęścia.
4: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
5: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Ta.
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
8: Pot leje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
9: Witaj w klubie. Gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł. Na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
6: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
14: Jeszcze nie śpisz?
15: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
14: Ja mam ten problem. Co powinnam brać?
15: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
16: Rostil Max. Podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
7: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
17: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
18: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
19: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

Ma Ballerina to nowość od Margaret w Radiu Z. 20 minut do 14, ale mamy wakacje, no to trzeba korzystać. Na Zalewie Mietkowskim, to na Dolnym Śląsku, 5 osób wynajęło sobie rower wodny, odpłynęli jakieś dobre 1,5 kilometra od brzegu. No i wtedy wezwali WOPR. Nie dlatego, że to się im się stało, to po prostu... No nie chciało im się pedałować, bo to jednak 1,5 kilometra trzeba było odrałować z powrotem. Dobrze, że na lądzie nie zadzwonili po policję, bo im się na przykład nie chciało iść. Chociaż nie, mogli dzwonić. To mundurowi od razu by im zapewnili łóżko, nawet gdyby im się nie chciało spać. Radio Z i już. Reklama.

0: Tylko teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
7: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
10: Gabinet masażu, słucham.
11: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
10: O, cześć, a co się dzieje?
11: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
10: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
11: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
10: Kochana, sam go stosuję.
12: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Zobacz na żywo Red Bull Drift Masters Grand Finale. Już 11 i 12 września na PGE Narodowym. Po raz pierwszy w historii spektakularny pojedynek dwóch bolidów Formuły 1 oraz niesamowita walka o tytuł najlepszego driftera na świecie z Polakami w rolach głównych. Bilety na wydarzenie na ebilet.pl. Transmisja na platformie Red Bull TV.
14: Po reklamie.

0: Just Give Me a Reason. To jest Pink w Radiu Z za 5 minut 14, czyli bonusowa godzina dobiega końca, ale 600 tysięcy złotych czeka. Zostało jeszcze właśnie 5 minut na to, żeby skorzystać z tego bonusa, gdzie jeden SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 dostaje 13 tysięcy szans. Radio Z i
1: już. W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Jesteśmy w okienku, w urzędzie, redaktor będzie zastrzegał PESEL.
3: Weryfikuję Pana dokument tożsamości.
4: Przyszłam zastrzec numer PESEL.
5: Parę minut i mogę już zaraz wychodzić.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
6: Przemek Taranek, Radio Z.
7: Maciej Bąk, Radio Z.
8: I Michał Wieliński, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
9: Reklama.
10: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
11: Chciałbym powrócić do Chin i zobaczyć jeszcze Shenzhen, Hongkong i Macao.
10: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
9: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
14: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej! Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Znowu miałam rację.
18: W czym?
17: We wszystkim.
18: Akurat.
17: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
18: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
17: A nie są?
19: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
20: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
21: No.
20: A tamta to jest mega.
21: Mega, mega.
22: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
23: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
24: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
23: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
24: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
25: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
26: Domówka pełna muzycznych wspomnień? Jedna gra, paczka znajomych, setki hitów i mnóstwo emocji. Z grą Hitster sprawdzisz, czy znasz muzyczne klasyki. Wybierz wersję Hitster Rock, Bingo, Polska i inne. Więcej na domówkahitstera.pl.
27: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
28: Nie teraz!
29: A może właśnie teraz warto posłuchać?
30: Oto historia króla Maciusia I.
29: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
31: Dzieci nie mogą rządzić.
29: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1.
9: Po reklamie.
0: Zbliża się godzina 14, a my sprawdzamy najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. Iwona Kutyna.
1: Policja już wie, kto śmiertelnie potrącił i pobił kibica z Krakowa. Polska będzie mieć latające cysterny. Jest zgoda Hiszpanii na wspólne zakupy. Młode pawie do zobaczenia w Lublinie urodziły się w Ogrodzie Saskim.
0: 14.
1: Małopolska policja ustaliła tożsamość wszystkich osób, które miały brać udział w śmiertelnym pobiciu kibica Hutnika Kraków w Nowej Hucie. Funkcjonariusze zatrzymali dwie osoby, które mają mieć związek z piątkowym atakiem. W wiadomościach reporter Radia Z Szymon Kastelik, kim są podejrzani?
2: Policja wciąż niewiele zdradza. Wśród dwójki zatrzymanych ma być nieletni. Pytałem o to komendę wojewódzką, która oficjalnie nie chce tego jednak potwierdzić. Wiadomo, że w namierzeniu sprawców pomogły zgłoszenia mieszkańców i nagrania z monitoringu. Teraz policja ustala miejsce pobytu pozostałych podejrzanych, mówi podinspektor Katarzyna Cisło.
3: Armia ludzi pracuje nad rozwiązaniem tej sprawy.
2: I dodaje, jeśli będzie taka potrzeba, policja opublikuje wizerunki poszukiwanych. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Sprawcami mają być osoby związane z grupą Młoda Ferajna ze środowiska Wisły Kraków. Fragmenty drona odnaleziono w popularnym kurorcie nad Morzem Czarnym w Rumunii. Bezzałogowiec został zauważony na plaży Olimp. Według mediów dron miał posiadać ładunek wybuchowy, który został zdetonowany. Władze nie podały, z jakiego kraju pochodził. Dwa drony znaleziono także na plaży w pobliżu Warny w Bułgarii. Jeden bezzałogowiec został przetransportowany do bazy sił morskich. Urządzenie nie zawierało materiałów wybuchowych. W tym samym czasie służby zabezpieczyły szczątki drugiego drona, które zostały wyrzucone przez morze. Bułgarskie służby nie ustalił jeszcze pochodzenia bezzałogowców. Jest zgoda Hiszpanii. Produkowane tam nowoczesne samoloty cysterny do tankowania w powietrzu trafią na wyposażenie polskiej armii. W studiu wiadomości reporter Radia Z Tomasz Kubat. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Ile kupimy tych samolotów i dlaczego są tak ważne?
4: Kontrakt dopiero będzie podpisany, ale wielkich Airbusów A330 w wersji wojskowej mamy mieć w sumie 4. Polskie lotnictwo nie może się już tych maszyn doczekać, bo znacząco wpłyną one na nasze możliwości bojowe, mówi minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Pierwsze samoloty pojawią się już w 2028 roku. Do 30 ta umowa musi być zrealizowana.
4: Pozwolą na tankowanie w powietrzu myśliwców, w tym najnowszych F-35, co znacząco zwiększy ich zasięg i czas prowadzenia operacji. Poza tym mogą też służyć do transportu ciężkiego sprzętu i wojska oraz ewakuacji rannych.
1: Samoloty kupione będą z funduszy SAFE. Kontrakt Polski i Hiszpanii na zakup co najmniej 7 sztuk opiewa na niemal 5,5 miliarda euro. Trening reagowania w sytuacji zagrożenia już w tę sobotę w całej Polsce. W samej Wielkopolsce zostanie uruchomionych 41 punktów Akademii Ochrony Ludności. Służby będą tłumaczyć m.in. jak reagować na sygnały alarmowe. O szczegółach reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
6: Strażacy wyjaśnią, że nie każdy alarm oznacza ewakuację i jak rozpoznać sygnał o zagrożeniu, mówi Tomasz Grelak z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
7: Jest to sygnał modulowany, nadawany przez 3 minuty i powinien sprowokować nas do zweryfikowania, co to za rodzaj zagrożenia. I potem w konsekwencji tego, jakie działania powinniśmy zrobić, czy szukać punktu schronienia, czy włączyć telewizję i nasłuchiwać.
6: Dowiemy się także, co powinno znaleźć się w plecaku bezpieczeństwa, mówi Anna Jasińska-Pawlikowska z Wielkopolskiego WOT-u.
8: Kosmetyczka, apteczka. Bardzo ważnym aspektem jest pożywienie. W tym przypadku są to batony wysokokaloryczne.
6: Trening jest bezpłatny. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
1: Lista miejsc treningów do sprawdzenia na stronach urzędów gmin i województw. W Ogrodzie Saskim w Lublinie na świat przyszły małe pawie. Drugi raz od 2014 roku. Na razie pisklęta są pod ochroną matki, ale już wielu mieszkańców i turystów czeka na każdy spacer maluchów.
11: Śliczny jest.
21: Podobny do kurczaczka małego.
11: Tak.
28: Bo to podobno rzadkość.
11: Tylko, że biały. No, ale bardzo ładny.
32: Nie znam się na tym, ale wyglądają tak normalnie.
1: Z mieszkańcami Lublina rozmawiał nasz reporter Mateusz Kasiak. Małe pawie zobaczyć można na X-ie Radia Z.
33: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
34: Sponsorem programu jest Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
35: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
0: końcówka sierpnia i wyjątkowo pogodna środa. Sporo chmur, owszem, jedynie na Dolnym Śląsku, ziemi lubuskiej, odrobinę na Opolszczyźnie, tu może nawet pokropić, ale tak, to będziemy mieli ładny dzień z przejaśnieniami. Od 19 do 23 stopni, w nocy, no wiadomo, mgły i do tego poniżej dychy, a jutro już 26.
34: Sponsorem programu była Moderna Holding, oferująca apartamenty Skala w Śródmieściu Gdańska. www.moderna.pl.
35: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic, stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry. Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: 5 minut po 14, jak tam odliczacie już do wyjścia z pracy? Jeśli jeszcze wam trochę zostało, to będziemy pomagać. Od tego jest Radio Z. Robert Karpowicz, cześć ponownie.

0: Kasia, Siup Siup Song, Cher w Radiu Z, kwadrans po 14. A nasi wakacyjni przyjaciele, nasi koledzy redakcyjni Bilgun z Hubertem dzisiaj byli w Wiślicy. Liznęli tam trochę wyższej kultury, trochę historii, no ale nie byliby sobą, gdyby nie dali komuś jakichś prezentów, zgadza się?
1: Szanowni Państwo, wakacyjne bingo z Radiem Z jedzie sobie po całej Polsce i tak często bywa, że nasi słuchacze zatrzymują nas. Akurat mamy takich wspaniałych, uśmiechniętych ludzi wokół siebie, więc chciałem zapytać, co robiliście w wakacje, kochani?
2: No wakacje przede wszystkim robiliśmy bardzo dużo. Dopisała nam pogoda, wypoczęliśmy, naprawdę świetnie się bawiliśmy.
1: Chciałabyś jeszcze bardziej, żeby dłużej trwały te wakacje?
3: Tak.
1: Albo przynajmniej jakaś fajna impreza, co wy na to?
4: Zdecydowanie.
5: Dobra, to my wymyśliliśmy sobie, że skoro wyście już tu przyjechali i jesteście z nami, i my takie rozrywkowe chłopaki, i wy na rozrywkowych wyglądacie, to jest 10 zaproszeń na Roztańczony Narodowy, gdzie mamy nadzieję, że się pojawicie i razem z nami potańczycie.
2: Proszę bardzo. Bardzo dziękujemy.
1: Tak, 10 października już się widzimy, tam największe gwiazdy estrady, no i my będziemy się bawić.
2: Radio Z jest naprawdę najlepsze.
5: A to wiedzieliśmy już wcześniej, ale dobrze, że potwierdzasz.

0: To jest Ocean Drive i Duke Dimon w Radio Z. Wiem doskonale, że świetnie się ten kawałek sprawdza, kiedy wracacie z pracy w swoich samochodach. Jeśli jeszcze nie, a to zagramy później, jak będziecie wracać. Mamy sukces Straży Granicznej z warszawskiego lotniska. Zatrzymano tam 20-letniego obywatela Sri Lanki. Gość podawał się za kogo innego. No i żeby zmylić służby, to posługiwał się fałszywym paszportem i próbował zmienić wygląd, bo tak no nijak był podobny do tego gościa z paszportu. Przykleił swoje uszy do głowy taśmą dwustronną, bo miał trochę za bardzo odstające. No i to nie przeszło. Jak to mówimy w Polsce, czego gość ze Sri Lanki mógł nie wiedzieć. No i co? No i klapnęło uszko temu misiu. Pora na dobranoc, kolego. Radio Z
1: i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku polska papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram. A winogrona jasne kilogram jedynie 5,99 z Kaufland Card Extra. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
5: Ale jesteś zadowolony.
6: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
5: Aha.
6: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
5: Wow.
6: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
5: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
7: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Hej, musisz się tak na nie gapić.
12: No oderwać wzroku nie mogę.
11: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
12: Ale są takie atrakcyjne.
13: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan Twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.

0: w sklepach i na MediaExpert.pl. Mówisz nabiał na śniadanie. Masz pożywne niskie ceny. Do końca sierpnia z kartą Moja Biedronka w Biedronce wszystkie skyry. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 2 gratis na kartę Moja Biedronka. A do 12 września mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr w wyjątkowej cenie. Tylko złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 24 sztuki na kartę Moja Biedronka. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. Po reklamie. Radio Z
2: i już. Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.

0: jednego możemy być pewni, że jeśli gdzieś na świecie z jakiegoś powodu impreza będzie przygasała, to trzeba zagrać Davida Guetta, Aloka i Stick Figure, Run Run River, to wtedy od razu wszyscy się jakoś nagle rzucą, podniosą i będzie pięknie. Za 21 minut 15, tu Radio Z. Jak słychać, finał rządzy pieniądza o 600 tysięcy złotych coraz bliżej, a fajne jest to, że jednym SMS-em wchodzicie do gry i o dzisiejsze 600 tysięcy w finale i o milion podczas finału na koniec września. Jeden SMS i dwa finały. Gracie jak zawsze, wysyłając SMS o treści Radio Z pod 7353, albo możecie też zagrać na radioz.pl. Tam czekają specjalne bonusy i też regulamin. No przydałby się jakiś bonus, prawda? To ja od tego jestem. I taki ode mnie oczywiście dostaniecie. Będzie od tej chwili, albo może inaczej, żeby to tak jakoś trochę mocniej podkreślić. Od tej chwili każde hasło Radio Z wysłane pod 7353 jest warte aż 16 tysięcy szans. Radio Z wysyłacie pod 7353.
1: Radio Z i już. Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
2: Po reklamie.

0: międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Słuchaj specjalnego programu Radio Z prosto z Kielc od piątku do niedzieli. Prowadzą Kamil Baleja, Bartosz Gajda i Norbert Bieńkowski. Magiczne zakończenie wakacji już w najbliższy weekend w Kielcach i w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Chcę rzucić palenie.
5: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
8: Desmoxan. I już nie palisz.
9: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
10: Bo to bezmiar okazji w Castoramie! Tylko teraz setki produktów do 80% taniej!
11: Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Media Expert.
14: Nowe narzędzia w ogrodzie, a w domu malowanie? Plikomarsze ma rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Pilarkę spalinową NAK za 349 i farbę Dulux Easy Care 2,5 litra za 74,99. A za każde wydane 200 zł na Dulux Easy Care bon 50 zł. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
15: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
16: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
17: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
16: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
12: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
18: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
19: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: profilaktyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Po reklamie.
2: Wszystko, co najważniejsze, w środę, 26 sierpnia, mamy dla was teraz w wiadomościach Radia Z. Zbliża się 15. Darek Klimczak, dzień dobry.
3: Dzień dobry. Pirat drogowy z Gdyni ucieka nie tylko drogówce, ale też wymiarowi sprawiedliwości. Ciała ofiar wypadku wycieczki z Podkarpacia są już w Krakowie. Nauczyciele edukacji zdrowotnej na lekcjach będą mogli korzystać z pomocy asystenta sztucznej inteligencji.
2: 15.
3: Trzykrotny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, alkohol we krwi, ucieczka przed radiowozem. Za to wszystko ma odpowiedzieć pirat drogowy z Trójmiasta, na którego aresztowanie pod koniec lipca nie zgodził się sąd. I choć w drugiej instancji decyzja ta została zmieniona, to Kamila S. do tej pory nie udało się złapać. Nasz reporter Maciej Bąk zajmuje się tą bulwersującą sprawą. Maćku, rozmawiałeś z prokuraturą, jak ona komentuje to, co się wydarzyło.
4: Od początku chcieliśmy, żeby sąd orzekł wobec Kamila S. tymczasowy areszt, mówi mi prokurator Violeta Noch. Przesłanki były różne, m.in. obawa matactwa, ale też właśnie zapobiegnięcie ukrywania się sprawcy.
5: Z uwagi na okoliczność, iż wcześniej był poszukiwany w innych sprawach.
4: Te argumenty nie przekonały jednak sędziego z Gdyni, prokuratura złożyła więc zażalenie na jego decyzję i w połowie sierpnia sąd drugiej instancji orzekł areszt. Żeby jednak go zastosować, trzeba pirata złapać, a to na razie się nie udaje. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
3: Kamilowi S. za wszystkie przestępstwa grozi do 7,5 roku więzienia. Ciała 12 ofiar katastrofy polskiego autobusu na Węgrzech są już w Polsce. W ich transporcie pomogło wojsko. Użyto dwóch samolotów CASA, które wylądowały na lotnisku w Krakowie. W studiu wiadomości Radia Z nasz reporter Tomasz Kubat. Dzień dobry,
6: Tomku. Dzień dobry.
3: Powiedz, jak będzie wyglądać dalsza procedura w tej sprawie.
6: Prowadzone śledztwo wymaga, by specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej przebadali każde z ciał, powiedziała mi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
7: I na ten czwartek i piątek zaplanowane zostały sekcje zwłok pokrzywdzonych w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
6: Dopiero potem trumny z ciałami przekazane zostaną bliskim i na Podkarpaciu będą mogły rozpocząć się pogrzeby. Trzej najciężej ranni w wypadku w Mezykresztyż wciąż są leczeni w szpitalach na Węgrzech. Kolejni trzej, lżej poszkodowani, nadal przebywają w placówkach w Rzeszowie.
3: Prokuratura w Krośnie skierowała też do ministra sprawiedliwości wniosek o przejęcie ścigania w tej sprawie od strony węgierskiej. Teraz ten wniosek musi zostać drogą formalną wysłany do Budapesztu. Malaria zabija na lotnisku we Frankfurcie nad Menem. Jeden z pracowników zmarł, pięciu kolejnych leczy się w szpitalach. Pierwsi chorzy pojawili się w połowie lipca. Mógł ich zakazić komar przywieziony jednym z samolotów. W tej chwili na lotnisku we Frankfurcie są łapki na komary. Schwytane owady są badane. Sztuczna inteligencja ma pomóc w lekcjach edukacji zdrowotnej. Od nowego roku będzie to obowiązkowy przedmiot w szkołach. Asystent AI dla nauczycieli działa w oparciu o podręcznik przygotowany przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Ma 900 stron, ale przygotowanie do lekcji jest trudne nie tylko z tego powodu, mówi Radiu Z jedna z nauczycielek, Urszula Pawlak.
8: Trudność polega na tym, że nie tylko wiedza, którą przekazujemy, jest ważna, ale pytania, które idą ze strony młodzieży, zmuszają nauczyciela do ciągłego poszukiwania.
9: Też pewnie wyzwanie w tym, żeby te odpowiedzi były jednak oparte na nauce.
10: Asystent czerpie wiedzę jedynie z podręcznika. Jest zamkniętym systemem. To również podczas lekcji można weryfikować na przykład pytania, a czasami nauczyciel nie ma możliwości czy wiedzy na to, żeby na nie odpowiedzieć.
3: Odpowiada reporterce Radia Z Grażynie Wiatry Rafał Gromek, twórca asystenta AI. Z podręcznika mogą za darmo korzystać nauczyciele edukacji zdrowotnej z całego kraju. Pomysł Gianniego Infantino o sprzedaży części praw do mundialu prywatnym inwestorom zyskał niespodziewanych sojuszników. Popierają go były gwiazdy futbolu. Reporter Radia Z Marcin Powileł z tym tematem. Marcinie, kto wstawił się za Szwajcarem?
11: No to m.in. Brazylijczyk Cafu, były gwiazdor Canarinhos i Milanu, wsparł Gianniego Infantino w mediach społecznościowych. W ostatnich 10 latach byliśmy świadkami pracy wykonanej przez FIFA i prezydenta Infantino, aby zapewnić piłkarzom reprezentację w świecie futbolu, czego wcześniej nigdy nie było. W podobnym tonie wypowiadali się także jego rodak Roberto Carlos oraz Argentyńczycy Javier Zanetti, Javier Pastore i Esteban Cambiaso. Obecna kadencja Gianniego Infantino kończy się w marcu przyszłego roku, ale Szwajcar już zapowiedział, że będzie ubiegał się o kolejną.
3: Obecny szef FIFA sprawuje swoją funkcję od 10 lat. Wiadomości ekonomiczne Radia Z teraz od Iwony Kutyny. Posłuchajmy.
12: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Ceny paliw na początek. Jutro litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,57, oleju napędowego 7,47. Pomimo cła Polacy wciąż kupują w Chinach. Opłata za przesyłki początkowo spowodowała duży spadek liczby paczek. Teraz jednak tylko 13% konsumentów przyznaje, że z powodu cła zrezygnowało z zakupów w Chinach, pisze Rzeczpospolita. Polska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków w Unii. Trafia do nas z Chin około 100 milionów paczek rocznie. W lipcu firmy pożyczkowe udzieliły prawie 1 600 000 pożyczek o łącznej wartości 2 700 000 000 zł, wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Największy wzrost dotyczył pożyczek ratalnych. Jej średnia wartość wyniosła 688 zł. W ostatnim tygodniu wakacji Travelist.pl podsumowuje letni sezon. Okazuje się, że Bałtyk i Góry remisowały. Oba kierunki odpowiadały za 39% rezerwacji. Najpopularniejszym terminem ponownie był długi weekend sierpniowy. Średnia stawka za dobę dla dwóch osób wyniosła 650 zł. To o 5% więcej niż rok temu.
2: To ja bym przedłużył ten hit, myśląc o polskich górach i o polskim morzu, dlatego że od jutra wraca wspaniała pogoda. 25-26 stopni w górach, od 21 do 25 stopni na wybrzeżu. Wszędzie słońce. Zapowiada się, że powinien być ładny weekend, ale nie będzie, bo w weekend się pogoda zepsuje.
12: No nie.
13: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
12: To może zróbmy sobie taki przed weekend. Co ty na to, Robert?
2: Czyli że czwartek, piątek, tak. Czwartek, piątek jednak bierzemy wolne tutaj z
12: tak,
2: Norbertem.
12: Tak, się zgłaszamy, tutaj wysyłamy wniosek. Zapraszam, przebojowe lato i za chwilę gość z okazji przeboju lata Radia Z i Polsatu. Będzie to Michał Szpak.

0: Lorin i Tatu w Radio Z, 13 minut po 15. Ten głos, który słyszycie, to Michał Szpak, który jest w studiu. Dzień dobry.
1: Który głos? No bo ten, ja nie słyszę.
2: Ten,
1: na przykład
2: mówił Jennifer.
1: Dzień dobry Państwo! Witam Was bardzo serdecznie.
0: Jest energia. Michał, czy energii starczy Ci na 30 sierpnia, żeby podczas przeboju lata Radia Z i Polsatu dać czadu?
1: Ona dopiero wtedy rozbłyśnie tak naprawdę, ta energia. W związku z tym trzymam tę gwiazdę na krótkiej smyczy.
0: Masz na koncie dużo scen, dużo nagród, wiele lat w branży. Czy przygotowania do czegoś takiego jak przebój lata wyglądają dzisiaj inaczej niż na początku twojej kariery?
1: Nie, ja zawsze byłem niestety freakiem pod kątem przygotowywania się do swoich wykonów, ze względu na to, że uważam, że ten anturaż sceniczny i w ogóle imidż sceniczny jest bardzo potrzebny i był dla mnie ważny od samego początku. W związku z tym przysparza mi to bardzo dużo frajdy, żeby to wymyślić, ale no nie ukrywam, że zawsze się coś wysypuje, zawsze jest jakiś po prostu problem, którego nie można zrobić. W tym przypadku również jest kilka takich składowych, które mogą się nie udać, więc trzeba myśleć trochę dwa kroki do przodu, co będzie, gdyby się to nie udało. Więc przyjdzie ten maj do Was w pięknej scenerii na pewno.
0: No Michał, powiem trochę w imieniu słuchaczy. Chcielibyśmy wiedzieć, co miałoby pójść nie tak.
1: Co miałoby później. No, lepiej nie wypowiadać tego głośno, bo wtedy to się wydarzy i będzie Klops. Zamiast cudownego wykonu, będzie katastrofa i spalenie na stosie, więc trzymajmy się wersji, że się uda.
0: Ale tak zupełnie na serio, czy coś możesz zdradzić, co się tego dnia wydarzy?
1: Zaśpiewam.
0: No to wiem, ale ty nigdy tylko nie śpiewasz, to nie jest tak.
1: Nie, ja będę tam z zespołem, więc cieszę się, że ten utwór też będzie miał szansę wybrzmieć w tej scenerii telewizyjnej. Z bandem, z którym został stworzony też. Ale więcej nie chcę zdradzać, bo po co zdradzać coś, co ma być suspensem?
0: No dobra, coś z ubioru nie zdradzisz nam?
1: A wiesz, że jeszcze nawet nie wiem do końca, co będzie. Dopiero będę miał przymiarki tych wszystkich rzeczy, które były w mojej głowie i się szyją. Będzie kilka setów, a co będzie finalnie, to dam Ci znać, jak już będę mógł to założyć na siebie.
0: To jesteśmy umówieni. Teraz Michał Szpak i Maj w Radiu Z, bo to jest ten numer, z którym Michał będzie walczył o przebój lat Radia Z i Polsatu.
1: O Wasze głosy, kochani, o Wasze głosy. Głosujcie.

0: Konki w Radiu Z, 20 minut po 15 w studiu, wciąż Michał Szpak uśmiechnięty od ucha do ucha.
1: Jestem, kochani, jeszcze nie odszedłem.
0: 30 sierpnia w Kielcach, obok ciebie, już poza konkursem, na scenie pojawią się m.in. Take That,
1: no to Garou, jest awesome.
0: Doda, Maciek Maleńczuk, Leroy, zupełnie inne światy muzyczne. Jest ktoś z tego składu, kogo koncertu sam byś chętnie posłuchał?
1: Na pewno Take That i Macieja Maleńczuka, bardzo. Zresztą kiedyś z Maciejem miałem okazję wystąpić na jednej scenie. I no, to jest dla mnie naprawdę legendarna postać i bardzo, bardzo lubię jego charyzmę, sposób, w jaki żyje i funkcjonuje w świecie i że to jest taki nonkonformist.
0: Cały czas podkreślam twoje doświadczenie w tym konkursie, bo też tam będą występować osoby debiutujące na przykład w tym roku. Czy stres przed wyjściem na scenę w ogóle u ciebie jeszcze?
1: Zawsze i to tak? W ogóle jest tragiczny jest ten stres. Mam wrażenie, że im idę dalej, tym ten stres jest jeszcze gorszy, bo już nie mam takich mechanizmów, które broniły mnie wcześniej, że to wszystko jest takie od niechcenia. I im bardziej się człowiek stara, tym po prostu jest to mocniejsze dla jako doznanie i chęć zrealizowania wszystkiego, co się zakłada, kiedy robi się próby do takiego wykonu, więc no nie jest to, że tak powiem, nie jest to niestresujące.
0: W konkursie wystąpią m.in. Metzner, Wiktor Waligura. Jak z perspektywy kogoś doświadczonego patrzysz na młodsze pokolenie, które gdzieś tam już tam z tyłu?
1: Ale fajnie, ja się tak cieszę. Ja jestem, wiesz, ja naprawdę, ja jestem człowiekiem, który kocha ludzi i zdrową rywalizację, bo uważam, że ona jakby powoduje w nas jakiś taki wyrzut endorfin i poczucie, że my też musimy się trochę zmieniać i my też musimy gonić za tym ogonem, który idzie z przodu, bo to prowadzi nas po prostu do rozwoju, więc ja jestem tam po to, żeby przeżyć swoją przygodę i żeby uszczknąć sobie trochę szczęścia dla siebie właśnie w postaci publiczności i jakiegoś takiego całusa w ich stronę ze swoim numerem, a to, co się wydarzy, to jakby nie jest zależne ode mnie, ale fajnie jest być w takim gronie, fajnie jest mieć ludzi, którzy mają tak samą wspaniałą wrażliwość, wielką wrażliwość do muzyki i chcą się zmierzyć po prostu na tej samej scenie. To jest tylko ogromny komplement z każdej strony.
0: Michał Szpak w studiu Radia Z. Bardzo dziękuję. Duża przyjemność.
1: I to jest koniec?
0: Widzimy się 30.

0: Spice Girls w Radiu Z. A teraz z tematów poważnych. W dzisiejszym finale dnia wyjątkowe nagrody, między innymi 60 tysięcy złotych albo nawet 600 tysięcy złotych. Właśnie tyle ktoś dziś może wyciągnąć z naszych walizek. I to nie wszystko, bo grając teraz wchodzicie też do gry o okrągły 1 000 000 złotych w gotówce, o które zagramy w finale września. Od teraz przez najbliższe 34 minuty każdy, kto wyśle hasło Radio Z pod 7353 za 3,69 zł zyska aż 10 tysięcy losów. Regulamin na radioz.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
2: Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega.
6: Mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Gran Aroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Ty plus smak poranka równa się promka w Carrefourze. Mleko UHT łaciate 1 litr, 2,3%, 3 plus 3 gratis. Z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałabyś spełnić?
10: Marzy nam się wyjazd na Wielkiego Szlema. Marzymy o tym, żeby zobaczyć największych tenisistów.
8: Takie od sierpnia. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać, jakie marzenie chciałabyś spełnić?
10: Marzy nam się wyjazd na Wielkiego Szlema. Marzymy o tym, żeby zobaczyć największych tenisistów.
9: Takie oszczędności mają sens. Weź udział.

0: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 17,99 za opakowanie. 20 sztuk. A od czwartku banany. Aż 50% taniej. To tylko 3,49 za kilogram. Cena sprzed obniżki 6,99. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
5: Od czwartku w Kauflandzie masło polskie Ekstra Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra, 6 na osobę, a kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland. Po reklamie.
7: Jest 15.30, słuchacie Radia Z, w studiu Darek Klimczak. Czas na wiadomość.
8: Prawie 300 obcokrajowców jest wśród zaginionych po powodzi na północy Nepalu. W tej chwili wiadomo o 22 osobach, które zabiła woda. Nie ma informacji, by wśród poszkodowanych byli Polacy. Gwałtowna powódź zrównała z powierzchnią ziemi całe wioski. Woda zalewała też drogi i mosty. Zarzut zaboru pojazdu mechanicznego usłyszeli dwaj mężczyźni, którzy w Gdyni porwali Meleksa z pasażerami. W zeszłym tygodniu pod nieobecność kierowcy mężczyźni odjechali nim z ulicy Abrahama. W Meleksie było 8 osób, które w czasie jazdy zaczęły wyskakiwać na ulicę. Po około 100 metrach sprawcy się zatrzymali i uciekli. Jeszcze tego samego dnia zostali zatrzymani przez policję. 25 orlików w Kujawsko-Pomorskiem zostanie zmodernizowanych. Ministerstwo Sportu da na to ponad 10 milionów złotych, mówi minister Jakub Rutnicki.
9: Mamy to przyspieszenie orlikowe dla województwa kujawsko-pomorskiego. Czas start. To jest bardzo ważna i dobra informacja. Każdy orlik w Polsce, który potrzebuje wsparcia, dostanie takie wsparcie ze strony Ministerstwa Sportu i Turystyki. Bardzo się cieszę, patrzę tutaj na wszystkich samorządowców z całego województwa, że jesteście prymusami, jeżeli chodzi o inwestycje w modernizację orlików.
8: Orliki będą modernizowane nie tylko w Bydgoszczy czy Toruniu, ale także na przykład w gminie Baruchowo. Kilkukilometrowy korek na dwójce od granicy z Niemcami. Zaczynamy w Radiu Z wiadomości dla kierowców.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Zablokowana w stronę Poznania jest ta dwójka w Wielkopolsce. Na wysokości Buku zderzyły się dwie osobówki. Jest wielki zator, objazd DK92 na węźle Nowy Tomyśl. Nie przejedziecie też drogą krajową 79 na Mazowszu. W Ciepielewie II między Zwoleniem a Lipskiem zderzyły się trzy samochody. Objazd drogami lokalnymi. Korek na czwórce na Dolnym Śląsku. Za węzłem Budziszów zderzyły się dwa samochody. Nieprzejezdny jest pas w stronę Zgorzelca. Uważajcie też na ekspresowej siódemce na Mazowszu. W Szczytnikach na odcinku Nowy Dwór Mazowiecki Płońsk auto uderzyło w bariery, zablokowany jeden pas w kierunku Gdańska. Dzwońcie, jeśli też widzicie utrudnienia.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
7: No, dzisiaj w nocy to się trzeba będzie do żony przytulić, albo do męża. Na wschodzie kraju 9 stopni. Nie za ciepło, ale bez deszczu. 11 stopni w Warszawie, 11 w Krakowie, do 13 we Wrocławiu, 12 w Poznaniu, 11 w Trójmieście, jedynie 9 w Olsztynie i w Suwałkach. Bez opadów deszczu w całej Polsce. To jest przebojowe lato w Radiu Z. Norbert Pinkowski, witam ponownie. I lecimy dalej, kochani. Teraz Ace of Base, 27 minut do godziny 16.

Premiera tego numeru miała miejsce oczywiście w Radiu Z. To Sylwia Grzeszczak i Wakacyjne Mango. Bardzo lubię. 18 minut zostało do godziny 16, a ja czytam, że w piątek rano księżyc zrobi się czerwony. Tak. Nad Polską około godziny 4:30 będziemy mogli obserwować częściowe zaćmienie księżyca. Tarcza ma przybrać taki trochę czerwonawy odcienia. Najlepszy moment przypadnie dokładnie na 4:30 do 5:00 podobno ma być dobrze widoczny. Cieszę się, wreszcie coś czerwonego nad Polską, co nie jest alertem pogodowym.

0: bare, baby, do the conga.
1: Słyszeliście już, jak to jest cieszyć się z dodatkowej kasy?
2: Jest! 10 tysięcy jest moje. Grajcie, grajcie, grajcie, bo warto. Naprawdę, polecam.
1: 600 tysięcy złotych czeka. Bonus 10 tysięcy szans za jednego SMS-a jeszcze trwa. Zostały 3 minuty i to niecałe. Radio Z pod 7353.
3: Reklama.

0: tylko teraz tablet OskalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo z Media Expert powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: Wiesz, że w Castoramie przecenili meble ogrodowe, łazienkowe, panele?
5: Bo to bezmiar okazji w Castoramie. Tylko teraz setki produktów do 80% taniej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Gotowa na powrót do szkoły?
7: Jasne, mam nowy tablet z Media Expert w super cenie. Samsung Galaxy Tab A11. Ma jasny, czytelny wyświetlacz do czytania notatek i super aparat, idealny do wideolekcji.
6: Super, a ja wybrałem Galaxy Tab A11+. Ma duży ekran 10,9 cala i 4 głośniki. Idealny do nauki i rozrywki.
3: Kup w Media Expert Galaxy Tab A11+. W super cenie 899 zł. 99 groszy. Galaxy Tab A11 w super cenie 599 zł. 99 groszy. Media Expert.
8: Po reklamie.
9: Słuchacie Radia Z. Już teraz czas na wiadomości, które przygotował dla Was Darek Klimczak.
10: Rośnie bilans powodzi w Nepalu. Nie ma informacji o poszkodowanych Polakach. Prezydent USA mówi, że wizyta szefa CIA w Moskwie może coś dać. 800+ będzie łatwiejsze w obsłudze. A czy będzie wyższe?
9: Szesnasta.
10: Co najmniej 30 osób nie żyje, setki są poszukiwane. Rośnie tragiczny bilans błyskawicznej powodzi w Nepalu. Polskie MSZ na ten moment nie ma informacji, aby cokolwiek stało się tam Polakom. Najświeższe informacje zbiera reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, co jeszcze udało Ci się ustalić?
11: Powódź zalała miasta i wioski w górzystym dyskrykcie Rosuła, gdzie mieszka około 50 tysięcy osób. Nagrania kataklizmu są wstrząsające. Widać na nich, jak wielka woda dosłownie zabiera budynki, drogi i mosty. Setki osób zostały uznane za zaginione. W tej grupie jest prawie 300 obcokrajowców. Na ten moment nie ma informacji, żeby wśród poszkodowanych byli Polacy, ale MSZ pozostaje w kontakcie z polskimi konsulami w Nowym Delhi i Katmandu.
10: Przyczyną kataklizmu było najpewniej trzęsienie ziemi. Powstała wtedy lawina. Prowadziła właśnie do powodzi. Donald Trump zdradza, że z wizyty szefa CIA w Moskwie może coś wyniknąć. Prezydent USA mówił dzisiaj w wywiadzie, że trwa ciężka praca, aby zakończyć wojnę rosyjsko-ukraińską. Według niego chcą tego obie strony. Według szefa naszego resortu obrony do takich odwiedzin dochodzi w kluczowych sprawach i w ważnych momentach. Władysław Kosiniak-Kamysz zapewniał, że jesteśmy w stałym kontakcie z USA, a nasze służby dzielą się informacjami. Jak wiecie z Radia Z, szef CIA spędził w Moskwie wczoraj około 4 godzin. Przyleciał tam wojskowym samolotem transportowym. Jest twarde żądanie wyjaśnień oraz zawiadomienie do prokuratury w sprawie posła PiSu Michała Moskala. Koalicja Obywatelska podejrzewa go o nadużywanie uprawnień i nielegalne wpływanie na proces legislacyjny. To po informacjach, że w sierpniu zeszłego roku polityk spotkał się na Ibizie z Przemysławem Kralem, a później zgłaszał poprawki do ustawy o kryptowalutach. O szczegółach tej sprawy reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
12: Sprawa jest na tyle poważna, że krytyczne komentarze to zdaniem polityków obozu władzy za mało. Jest więc zawiadomienie
8: zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, mówi prawnik, europoseł Borys Budka.
12: W tym zawiadomieniu są żądania natychmiastowego zabezpieczenia nośników danych, zabezpieczenia tego, co posiada pan poseł.
8: Politycy domagają się też od Jarosława Kaczyńskiego, by ten odciął się od Michała Moskala. W przeciwnym wypadku, jak mówi Borys Budka, uznamy, że poseł działał w imieniu i prezesa, i partii.
10: Politycy PiSu zapewniają, że partia nie wiedziała o wyjeździe Moskala na Ibizę. Biłgorajska policja prowadzi postępowanie w sprawie rolnika, który po pijanemu jechał ciągnikiem z 10-letnim dzieckiem w kabinie. Jak wiecie z Radia Z, wszystko nagrali jadący za nim kierowcy. Oni też nas powiadomili, mówi Radio Z Joanna Klimek z policji w Biłgoraju.
13: Przeprowadzone przez policjantów badanie potwierdziło, że mieszkańcy Rzeszowa, którzy zgłaszali tę interwencję, mieli rację. Mężczyzna miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Prowadzone postępowanie wykaże również, czy swoim zachowaniem naraził on na niebezpieczeństwo 10-latka.
10: Sprawa jest już w sądzie. 26-letniemu rolnikowi grożą nawet 3 lata więzienia. Idą zmiany w 800+. Nie trzeba już będzie składać wniosku przy każdym okresie rozliczeniowym. Raz złożony będzie odnawiany z automatu, zapowiada w Radiu Z wiceminister rodziny Sebastian Gajewski. Ale stanie się tak dopiero od następnego okresu rozliczeniowego. O tym, czy są też plany, aby podwyższyć to świadczenie, powie teraz reporter Radia Z Michał Dzieliński.
14: W tej kadencji zmian nie będzie. Nie będzie waloryzacji świadczenia, bo tego nie przewiduje ustawa, przekonywał wiceminister rodziny z Nowej Lewicy.
15: Zdajemy sobie sprawę z tego, że siła nabywcza pieniądza spada i pewnie przyjdzie taki moment, żeby zastanowić się, kiedy, od kiedy i o ile.
14: Nie ma też planów, żeby wprowadzić próg dochodowy dla tego świadczenia. Według gości Radia Z nie przyniosłoby to zbyt dużych oszczędności.
10: Jak mówi wiceminister, program 800+ jest teraz tani w obsłudze. Wprowadzenie progu dochodowego zwiększyłoby jego koszty.
16: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
18: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
9: Ależ jutro będzie piękny dzień słoneczny w całej Polsce, bez opadów deszczu, z lekkimi chmurami w centrum i na wschodzie kraju. 21 stopni w Trójmieście, 22 w Olsztynie. Cieplej będzie już na Podkarpaciu, w Rzeszowie 25, podobnie w Krakowie. Podobnie też w centrum kraju na zachodzie do 26.
17: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
18: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
9: 5 minut po 16:00 tu Radio Z i u nas grupa Mysłowic. To co? Pośpiewamy razem?

Axwell Ingrosso w Radio Z. More Than You Know. 12 minut po 16. Jeżeli pracujecie do 16, to już od 12 minut wolność. A jeśli jeszcze nie, no to bądźcie z Radiem Z. Szybciej wam zleci czas w pracy. Słuchajcie, czytam, że jeszcze przed weekendem będzie mocne pogorszenie pogody. Prognozowane są ulewy, grad i porywy wiatru dochodzące nawet do około 90 km na godzinę. Dochodzę do wniosku, że ta pogoda to specjalnie robi, żeby nie tęsknić za wakacjami.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męskie granie orkiestra, nie do podrobienia w Radio Z, 19 minut po 16. Słuchajcie, spotykam niedowiarków, co to mówią, że trzeba wysłać nie wiadomo ile SMS-ów, żeby cokolwiek wygrać. Adam wygrał rządzy pieniądza, 22 tysiące złotych. Ile SMS-ów wysłałeś?
2: Jednego. No tak, powiem wyśle, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I się udało. Teraz uważam, że się opłaca.
1: No właśnie, dzisiaj w walizkach między innymi 60 tysięcy lub nawet 600 tysięcy złotych, a w finale września okrągły 1 000 000 złotych. A teraz ogłaszam start ostatniej dzisiaj bonusowej godziny. To ważne, bo do 17 za każdego SMS-a o treści Radio Z, wysłanego pod 7353 za 3,69 zł, dodaję wam 16 tysięcy szczęśliwych szans. 16 tysięcy szans za jednego SMS-a. Chyba warto skorzystać. Radio Z ślemy pod 7353.

0: Słuchacie Radia Z. Uwaga kierowcy, dostaliśmy informację o zdarzeniu trzech aut, które zablokowało ekspresówkę w Lubelskiem, w Śląskim. Kierowcy stoją w kilometrowych korkach przez remont. Gdzie szukać objazdów? O tym za chwilę w wiadomościach.
1: Reklama.
2: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
5: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
4: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
7: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
8: No.
7: A tamta to jest mega.
8: Mega, mega.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
11: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
10: Od czwartku w Kauflandzie makrela wędzona, tusza z Lady 2,99 za 100 gramów, a łopatka wieprzowa z Lady 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. W niedzielę nasze sklepy są czynne. Kaufland.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
12: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
14: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko...

0: W Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie. Po reklamie.
2: Punktualnie 16.30, czas na wiadomości w Radiu Z, które przygotował Darek Klimczak. Zapraszamy.
3: Do końca listopada będą dalej obowiązywać wyższe stopnie alarmowe. Drugie w czterostopniowej skali stopnie Bravo oznaczają, że służby mają informacje o potencjalnym zagrożeniu oraz że nasze władze muszą ściśle monitorować stan bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Trzeci z czterech stopni alarmowych na kolei oznacza m.in. stałe dyżury osób odpowiedzialnych za działania w przypadku ataków terrorystycznych. Zatrzymany w Niemczech mężczyzna podejrzany o brutalne pobicie w Rudzie Śląskiej jest już w rękach polskiej policji. W zeszłym roku wraz ze swoim kolegą skatował on znajomego. Agresor od razu uciekł za granicę. Policja wystawiła za nim europejski nakaz aresztowania. Grozi mu 15 lat więzienia. Zielona Góra wprowadza nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu. Od 1 października nie będzie tam można kupować w sklepach od 22 do 6 rano, mówi radny Robert Górski.
4: No na szczęście ten pomysł udało się przeforsować. Tutaj pan prezydent zgłosił swoje uwagi, a mianowicie, że ten zakaz nie będzie obowiązywał podczas winobrania i podczas świąt winiarskich. Ja myślę, że mieszkańcy Zielonej Góry będą mogli odetchnąć, bo będzie znacznie bezpieczniej.
3: Przed podjęciem decyzji o zakazie w Zielonej Górze odbyły się konsultacje. Problemy na obwodnicy Lublina. Zapraszam na wiadomości dla kierowców.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
6: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Zablokowana w stronę Warszawy jest ekspresowa dwunastka w Lubelskiem. Za węzłem Lublin-Tatary zderzyły się trzy osobówki. Uciekajcie na objazd przez Lublin właśnie na węźle Tatary albo na węźle Zadębie. W samej Warszawie największy korek jest na S8. Stoicie od węzła Bemowo do Wisłostrady oraz od węzła Łabiszyńska do Powązkowskiej. Przez prace drogowe stoicie także na A1 na Śląsku. W Woźnikach to za Pyrzowicami jest 3-kilometrowy korek. Uważajcie jadąc w stronę Częstochowy. Powoli odblokowuje się A2 w Wielkopolsce. Na wysokości Buku zderzyły się dwie osobówki. Obecnie w stronę Poznania zablokowany jest jeden pas. Uważajcie na drogach, dzwońcie, jeśli na waszej trasie też są jakieś utrudnienia.
5: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
6: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Sponsorem programu jest właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
2: Jeżeli dzisiaj wieczorem albo w nocy będziecie musieli siedzieć za kołkiem, to warunki na drogach powinny być ok. Nie będzie opadów deszczu, gęste chmury na północy w okolicach Trójmiasta. Na termometrach od 9 stopni na wschodzie, przez 11 w centrum, do 13 na południowym zachodzie.
6: Sponsorem programu był właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.
2: 27 minut do 17, tu Radio Z. Laura Wernigen z pozdrowieniami dla was, kierowcy, gramy.

0: końca.
1: Dobrze, że nie słychać, co ja tutaj robię, kiedy ta piosenka leci. Oskar Cyms w Radiu Z. Uwaga, duński parlament zdecydował, że posłowie dostaną księdza na telefon, żeby mogli sobie porozmawiać o żalu, o przebaczeniu. Wiecie, o takich sprawach, co raczej się nie mówi o tym na konferencjach. Wyobrażacie sobie taką sytuację w Polsce? Przecież ksiądz po miesiącu słuchania naszych polityków mógłby własną winiarnię otworzyć. Radio Z i już. Moja wina, to też moja wina.
2: Reklama.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
5: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
6: Mamy kupione bilety do Chin, wszystkie atrakcje, bilety wstępu na Wielki Mur i do zakazanego miasta. No jest sporo tych rzeczy.
5: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
2: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
7: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Czamba Łamba w Radio Z. Jak się macie dzisiaj? Chcecie wygrać dodatkowe pieniądze? Bo to już ostatnie 5 minut, żeby wejść do gry. Ostatni moment i możecie być jak Agnieszka.
1: Boże, ja teraz to cieszę się niesamowicie po prostu, aż chcę się krzyczeć.
0: No i właśnie. Czeka na was dzisiaj nawet 600 tysięcy złotych. Tylko przez 5 minut macie 16 tysięcy szans za każdego jednego SMS-a o treści Radio Z wysłanego pod 7353 za 3,69 zł. Lepiej nie czekać, dzwonię po 17. Radio Z pod 7353.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Jesteśmy w okienku, w urzędzie, redaktor będzie zastrzegał PESEL.
4: Weryfikuję pana dokument tożsamości.
5: Przyszłam zastrzec numer PESEL.
6: Parę minut i mogę już zaraz wychodzić.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
7: Przemek Taranek, Radio Z.
8: Maciej Bąk, Radio Z.
9: Michał Wieliński, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
10: Reklama.
0: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
10: No.
0: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
14: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
15: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
16: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
17: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
16: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
18: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
19: To jest instrukcja postępowania w przypadku szawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawice. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
20: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
21: Powiedział już wczoraj. Mam, wreszcie coś premium, Maria.
20: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
22: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolino Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
23: Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolino Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
24: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
25: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
26: Znowu niespodzianka?
1: Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Po reklamie.
0: Dochodzi 17, w studiu widzę już Darka Klimczaka. To oznacza, że czas na najnowsze wydanie wiadomości.
5: Z każdą minutą coraz bardziej tragiczny jest bilans potężnej powodzi w Nepalu. Kolejne wzmocnienie polskiego wojska. Kupimy samoloty, cysterny. Takich przygód na urlopie turyści chyba nie oczekiwali. Melek, z którym mieli jechać, został porwany.
0: 17.
5: Jest już co najmniej 95 ofiar powodzi błyskawicznej na północy Nepalu. Wciąż nie wiadomo, co stało się z setkami osób, w tym także z zagranicznymi turystami. Większość zaginionych to obywatele Indii, ale są także przyjezdni z USA, Wielkiej Brytanii, Malezji i Korei Południowej. Nie ma na razie informacji o Polakach. MSZ informuje, że nasi konsulowie w Delhi i Katmandu trzymają rękę na pulsie. Według nepalskich władz powódź jest wynikiem trzęsienia ziemi i wywołanej przez nie lawiny. Jest zgoda Hiszpanii. Produkowane tam nowoczesne samoloty cysterny do tankowania w powietrzu trafią do polskiej armii. W studiu wiadomości reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomku, ile kupimy tych samolotów i dlaczego są tak ważne?
7: Kontrakt dopiero będzie podpisany, ale wielkich herbasów A330 w wersji wojskowej mamy mieć w sumie 4 sztuki, zapowiedział minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz.
10: Pierwsze samoloty pojawią się już w 2028 roku. Do 30 ta umowa musi być zrealizowana. Po negocjacjach z Hiszpanią oni nam odstępują swoje.
7: Pozwolą na tankowanie w powietrzu myśliwców, w tym najnowszych F-35 Husarz, co znacząco zwiększy ich zasięg i czas prowadzenia operacji. Poza tym herbasy mogą służyć do transportu ciężkiego sprzętu i dużej liczby wojska oraz do ewakuacji rannych.
5: Samoloty te kupimy z funduszy SAFE, będą kosztować ponad 5 miliardów euro. Kandydatów będzie najpewniej 3, ale miejsce w prezydium Sejmu jest tylko jedno. Szykuje się więc polityczny bój o fotel wicemarszałka. Chce go zająć PiS, swojego człowieka na nim widzą także Rozwój Plus i Klub Centrum. Pytanie, jak to rozstrzygnąć?
26: Na razie się szykuje 3, ale w związku z tym będzie głos podane to na Sejmie do podgłosowania i Sejm zdecyduje, który kandydat zostanie wybrany. My jako kancelaria ograniczymy się do tego, że przygotujemy nowy gabinet dla marszałka i te oprzyrządowanie.
5: Mówi wiceszef Kancelarii Sejmu Jerzy Woźniak. Teoretycznie możliwe jest poszerzenie prezydium o kolejnych wicemarszałków, ale jak tłumaczy Woźniak, decyzja należy do polityków. W Niemczech zmarł pracownik portu lotniczego we Frankfurcie nad Menem, podobnie jak 5 innych zatrudnionych na lotnisku osób chorował na malarię. Rozniosły ją najpewniej komary, które dotarły do Niemiec na pokładach samolotów przylatujących z tropików, donosi nasz niemiecki korespondent Wojciech Hernes.
27: Do zarażeń malarią na frankfurckim lotnisku doszło w lipcu. 6 osób z typowymi objawami choroby otoczono opieką lekarską. Dla jednej z nich infekcja zakończyła się teraz śmiercią. Komary przenoszące malarię dostały się do Frankfurtu najprawdopodobniej w turystycznym bagażu albo w lotniczym frachcie. Na lotnisku zainstalowano specjalne pułapki na komary. Złapane w nich owady są teraz badane przez epidemiologów z Instytutu Roberta Kocha. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
5: Poprzedni przypadek tzw. malarii lotniskowej miał miejsce we Frankfurcie 3 lata temu. W Gdyni dwaj złodzieje ukradli Meleksa z turystami na pokładzie. Pasażerowie przeżyli chwilę grozy, ale na szczęście nikomu nic się nie stało, a sprawcy zostali szybko ujęci przez policjantów. Teraz o ich losie zdecyduje sąd. Szczegóły tej historii zna reporter Radio Z Maciej Bąk.
28: W Gdyni w wakacje Meleksy dowożą ludzi do plaży. Podczas jednego z takich kursów, gdy w pojeździe było 8 osób, kierowca na chwilę z niego wysiadł. Złodzieje wyczuli okazję i wsiedli za kółko elektryka. Przerażeni pasażerowie zaczęli wyskakiwać z Meleksa, a po przejechaniu około 100 metrów ulicą Abrahama sprawcy uznali, że rzucą się jednak do ucieczki. Wolnością cieszyli się raptem kilka godzin, bo tego samego dnia złapali ich policjanci. Okazało się, że mężczyźni mieli już problemy z prawem, odpowiedzą za krótkotrwały zabór pojazdu, a czyn uznano za chuligański. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
5: Dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni na piśmie podziękował policjantom za szybkie ujęcie sprawców. 3 mecze, 3 zwycięstwa i pewne miejsce w 1/8 finału to dotychczasowy bilans naszych siatkarek na Mistrzostwach Europy. Szczególnie ostatnia wygrana ze Słowenią sprawiła, że biało-czerwone rozwinęły skrzydła.
29: My wiemy, co robimy. My wiemy, że trzeba grać dobrą siatkówkę i ja jestem pewna, że ten zespół zaczyna ten turniej teraz. Wygrana 3-0 myślę, że nas wzmocni.
5: Mówiła Magdalena Stysiak. Jutro Polki zagrają z Niemkami, a w piątek na zakończenie pierwszej fazy turnieju zmierzą się w Stambule z Turczynkami.
30: Radio Z.
2: Pierwsze źródło informacji.
3: Sponsorem audycji jest producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
0: Przyjrzyjmy się, jaka będzie jutro pogoda w Polsce. Słonecznie, zwłaszcza na zachodzie kraju. Temperatury do 26 stopni, na przykład na Dolnym Śląsku. 25 ma być w Małopolsce. Piątek będzie jeszcze cieplejszy. Wspomniane upały już wielokrotnie przez nas. 30 stopni we Wrocławiu w piątek.
3: Sponsorem audycji był producent i dystrybutor smartfonów oraz tabletów TCL z e-papierowymi ekranami NXT Paper.
0: No dobrze, słuchajcie, mam te wszystkie walizki. Jeżeli wysyłaliście SMS-y do Rządzę Pieniądza, trzymajcie telefon.

0: fajna ta Kajra w Radiu Z. 11 minut po 17.
1: Żądza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z. Żądza pieniądza, Radio Z.
0: Chwytam za telefon i dzwonię, skoro mamy wylosowany numer. Dobrze wiecie, że będziemy czekać 5 sygnałów, to są zawsze duże emocje. Ja przypomnę tym, którzy nie słyszeli, że dzisiaj w naszych walizkach 5 tysięcy złotych, 13 tysięcy złotych. Czekajcie, otworzę tę walizkę. Oto 30, 60, a nawet 600 tysięcy złotych. Norbert Mińkowski, Radio Z. Dzień dobry.
2: Dobry.
0: O, troszkę się słabo słyszymy. Chyba jakiś zestaw głośno mówiący.
2: Tak, tak, właśnie już.
0: Dobrze, to mam prośbę, jeśli masz taką możliwość, żeby się zatrzymać w miarę możliwości i przełączyć się na zwykłą słuchawkę, żebyśmy się dobrze słyszeli, bo mam dla ciebie dobre wieści, ale musimy cię dobrze słyszeć.
2: No jestem, teraz już przełączyłem.
0: No i elegancko, jak masz na imię?
2: Grzegorz.
0: Witaj Grzegorzu, gdzie się dodzwoniłem dokładnie?
2: No jestem akurat teraz koło Koszalina, ogólnie jestem ze Słupska.
0: Grzegorz ze Słupska, w takim razie bardzo mi miło, ja mam na imię Norbert i dzwonię z Radia Z.
2: No witam, cieszę się bardzo.
0: Grzegorzu, zaglądam do naszego czerwonego portfela. W środku widzę 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tysięcy złotych i te 10 tysięcy złotych mam dla ciebie.
2: No, cieszę się.
0: Łatwizna, co?
2: No.
0: Dobrze, masz jakiś pomysł, co z tą dychą zrobić, gdybyś ją wziął?
2: No. Można, wydatków jest dużo, także można zawsze na coś tam przeznaczyć.
0: No dobrze, Grzegorz. Ty...
2: Jeszcze wakacje się nie skończyły, to jeszcze można trochę jeszcze można się pobawić.
0: Słuchaj, no to teraz tak, możesz 10 tysięcy sobie wziąć i ja ci pogratuluję serdecznie, ale możesz też oddać mi te pieniądze i możemy zaryzykować, posprawdzać, co tam siedzi w walizkach. Dzisiaj mamy 5 tysięcy, 13, 30, 60 albo nawet 600 tysięcy złotych, no ale może wylosować 5 tysięcy, wtedy będziesz miał mniej niż już masz w tej chwili.
2: Trudna decyzja.
0: Nie masz kogo się poradzić za bardzo, co?
2: No.
0: Grzegorz, to
2: trochę,
0: słuchaj.
2: Trochę trudna decyzja, ale i tak szczęście jest, że w ogóle zadzwoniliście do mnie, to chyba nie będę ten, biorę pewniaka.
0: Grzegorzu, definitywnie?
2: Tak, definitywnie.
0: W takim razie wygrywasz w Radio Z dzisiaj, w środę, 10 tysięcy złotych.
2: Dziękuję bardzo.
0: Grzegorz, siedzisz w aucie?
2: No to niespodzianka niesamowita.
0: Jak siedzisz w aucie, weź no naciśnij klakson. O. Jej! Dobra. 10 tysięcy złotych dla ciebie. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się.
2: No, dziękuję bardzo.
0: Twój SMS, Grzegorzu, bierze też udział w wielkim finale pod koniec września, w którym zagramy o nawet milion złotych. A my gramy dalej, bo przed nami finał miesiąca, który już w najbliższy piątek, od teraz w grze. Uwaga, rekordowe. 850 tysięcy złotych, a do gry możecie dołączyć już teraz. Klasycznie, jeden SMS wystarczy o treści Radio Z pod 7353.
1: Żądza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
3: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: Czasami się zastanawiam, skąd ona bierze to głosiwo. Przecież to taki mały człowiek. Ariana Grande w Radiu Z, 24 minuty po 17. Mamy dobre wiadomości dla wszystkich wypoczywających nad polskim morzem. Przed weekendem sprawdziliśmy, jak wygląda sytuacja na kąpieliskach od Świnoujścia aż po Krynicę Morską, w tym też na plaży, która jeszcze niedawno była zamknięta. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach.
1: Reklama.
2: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
3: Do euro przyjdź.
2: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: Potrzebujemy plecaka

0: pierwsza klasa w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Napisz, czego brakuje w wyprawce twojego dziecka i wygraj aż 900 zł do wydania na Empik.com lub w salonach Empik. Sponsorem konkursu jest Empik. W salonach i na Empik.com znajdziesz wszystko na powrót do szkoły. Przybory, plecaki, podręczniki oraz wyposażenie pokoju ucznia.
1: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
2: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
1: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
3: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
4: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
5: Jeszcze w czerwcu pytał o wszystko, a teraz sam robi notatki. Mój pilny uczeń.
6: Pierwszy dzwonek tuż, tuż? Jak tak, to wyprawkę ogarniesz raz, dwa na Allegro. Wzorowo niskie ceny czekają. Allegro.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Pani Celinka z Kauflandu ma życzenia dla wszystkich dzieci.
6: Szczęśliwego nowego roku! Szkolnego!
5: Od czwartku w Kauflandzie artykuły szkolne oprócz plecaków i papierów sero kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 8 na osobę. A płatki Nestle kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 8 na osobę. Kaufland!
7: Barbara, ciekawe co powie nasz kot na pyszną i zdrową karmę w puszkach i saszetkach.
1: Powiedział już wczoraj. Mam wreszcie coś premium, Maria.
7: A nasz pies co powie na karmę, która wspiera serce, stawy i układ pokarmowy?
8: Analiza składu bardzo dobra. Wniosek Dolina Noteci Smart w Media Expert. Biorę zapas.
9: Teraz Media Expert karma dla kota mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis i przesmak w prezencie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
11: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
10: To w ogóle możliwe?
11: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
12: Po reklamie.
13: Dochodzi 17.30 w Radiu Z. To czas na najnowsze wydanie wiadomości, które przynosi do studia Darek Chlimczak.
14: Wyjątkowe ćwiczenia wojskowe czekają żołnierzy trzech państw NATO. Norwegowie, Amerykanie i Brytyjczycy będą mieć poligon należącej na środku północnego Atlantyku wyspie Jan Mayen. Chcemy pokazać naszą zdolność do obrony arktycznych wysp i akwenów, tłumaczą norweskie siły zbrojne. Wyspa Jan Mayen jest miejscem, z którego można kontrolować ruch rosyjskich okrętów i łodzi podwodnych. Koniec z rysunkami czy makietami skrzyżowań robionymi przez uczniów w domu. Od nowego roku szkolnego nauczyciele nie będą mogli już zadawać takich prac domowych. Jaki jest cel tej zmiany, tłumaczy dyrektor podstawówki w Opocznie, Jacek Stępień.
15: Celem było tutaj wprowadzenie tych zajęć praktyczno-technicznych, które muszą być w planie zajęć dla ucznia ujęte w bloku dwugodzinnym. Powinny być realizowane w szkole i powinien być na to czas. Natomiast dążymy do tego, żeby też dziecko nie było zbyt obciążone w czasie swoim wolnym.
14: Od września uczniowie 4, 5 i 6 klas podstawówki będą mieli po 2 godziny zajęć praktyczno-technicznych. Teraz dobra informacja dla wszystkich odpoczywających nad Bałtykiem, zwłaszcza przed ciepłym weekendem. Na wszystkich kąpieliskach od Świnoujścia po Krynicę Morską można się kąpać. Także na plaży w Darłutych i 6 klas podstawówek będą mieli po 2 godziny zajęć praktyczno-technicznych. Teraz dobra informacja dla wszystkich odpoczywających nad Bałtykiem, zwłaszcza przed ciepłym weekendem. Na wszystkich kąpieliskach od Świnoujścia po Krynicę Morską można się kąpać. Także na plaży w Darłówku Wschodnim, gdzie jeszcze do wczoraj był

0: zablokowany jest jeden pas korek na 5 km. Przez prace drogowe stoicie na ekspresowej 8 na Mazowszu przed węzłem Trojany, niedaleko Wyszkowa. Ruch w stronę Warszawy jest tylko jednym pasem. I raz jeszcze 8, tyle że na Dolnym Śląsku za węzłem Szczodrów zepsuła się ciężarówka. Nieprzejezdny jest jeden pas w kierunku Warszawy. 321-321-100 to nasz telefon. Czekamy na informacje od Was.
1: Dzisiaj wieczorem pogoda raczej nie będzie nam przeszkadzać w żadnych planach. Spokojnie, bez burz, miejscami tylko trochę więcej chmur. W nocy lokalnie mogą pojawić się mgły, a jutro coraz cieplej. Od około 20 stopni na północnym wschodzie do nawet 26 na południowym zachodzie i w większości Polski sucho. A jak śmigacie teraz do domu, to szerokość dla Was. Eurythmics w Radiu Z, 17:31.

0: To Aleksandra Stan, a wysłuchacie Radia Z. Ależ to były emocje. Grzegorz ze Słupska odebrał telefon w trakcie jazdy, autem na szczęście zatrzymał się i chwilę później miał już na koncie 10 tysięcy złotych. Grzesiek, jak to w ogóle wyglądało z twojej perspektywy?
1: No nie spodziewałem się, bo akurat słyszałem w radiu, że będziecie dzwonić i patrzę, nagle wyświetla się numer, dzwoni do mnie. Mówię, to niemożliwe. No ale się okazało, że jednak jest to możliwe.
0: 10 tysięcy złotych, powiedz jeszcze, jaki masz pomysł na tę kasę?
1: No nie wiem, bo tak z żoną planowaliśmy gdzieś sobie pojechać. No może trochę na to się wyda, no a resztę tam, no zawsze się znajdzie jakiś wydatek, to w domu czy w tym, zawsze coś jest.
0: Zawsze się znajdzie jakiś wydatek, mówisz jak moja żona. W piątek finał miesiąca, kochani, porywająca rekordowa kwota 850 tysięcy złotych. Do gry wchodzicie jak zawsze. Jednym SMS-em o treści Radio Z pod 7353 za 369 zł.
2: Rządza pieniądza, czyli milion powodów do słuchania Radia Z.
3: Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353. Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
5: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Do euro przyjdź.
5: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Witaj w klubie gotowych na nowy rok szkolny z Empikiem. Teraz w salonach 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na Empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na Empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik. W najbliższą niedzielę salony Empik są otwarte.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
15: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
16: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: jest coś magicznego w tym utworze. Zalia w Radio Z, 5 minut do 18. Miały być słodkim specyfikiem na wszystkie dolegliwości, a skończyło się poważnie na zarzutach prokuratorskich. Dorota R. odpowie przed sądem za swoją reklamową działalność. Szczegóły tej sprawy przybliży wam za chwilę Janek Kielak w wiadomościach Radio Z o 18. Radio Z.
1: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Marek Starybrat i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Ty plus słodkie chwile równa się owocowa przekąska w Carrefourze. Winogrona jasne 61% taniej. 4,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
5: Chcę rzucić palenie.
6: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
7: Desmoxan. I już nie palisz.
9: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
7: No.
9: A tamta to jest mega.
7: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Media Expert.
11: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto oszczędzać? Wyobraź sobie, masz te 2000, na co byś wydała?
12: Na nowy rower. Fajnie by było zmienić coś na bardziej zwinny. Tak się marzy gravel.
11: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie Ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
13: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
14: Specjalna środa w Biedronce. Nie przegap wyjątkowych okazji. W tę środę z kartą Moja Biedronka sok jabłkowy Reviva 1 litr. ₩49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit 6 sztuk na kartę. Do tego wszystkie makarony Pastani. 2 plus 2 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz papier toaletowy rumiankowy Regina. Mega paczka 16 rolek. Drugi produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania, maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
15: Gabinet masażu, słucham.
16: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
15: Cześć, a co się dzieje?
16: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
15: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
16: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
15: Kochana, sam go stosuję.
17: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie placki tortilla El Tequito. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A lody w stylu amerykańskim już od 9,99.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
21: Marian, o czym myślisz?
22: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
21: O mega okazjach w Media Expert.
22: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
19: Po reklamie.
0: Za chwilę 18, tu Radio Z, w studiu już Darek Klimczak. Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
2: Sąd czeka na znaną piosenkarkę za złamanie ustawy o prawie farmaceutycznym. KO domaga się wyjaśnień w sprawie spotkań współpracownika Kaczyńskiego z Kralem. Poruszenie na Wyspach Brytyjskich po 6 latach za oceanem. Książę Harry i księżna Meghan wracają.
0: 18.
2: Dorota R. odpowie przed sądem za promowanie żelków, które miały leczyć. Według prokuratury piosenkarka złamała przepisy ustawy o prawie farmaceutycznym. O szczegółach reporter Radia Z Jan Kielak.
5: Śledczy oskarżają piosenkarkę o to, że przypisywała żelkom z witaminą D, selenem i jodem właściwości leków. Dorota R. w filmie zamieszczonym na platformie X mówiła, że jej bezcukrowe żelki leczą chorobę Hashimoto i inne zaburzenia tarczycy. Jednak prokuratura uznała, że sygnowane przez nią produkty nie spełniały wymogów prawa farmaceutycznego. Piosenkarka na etapie śledztwa nie przyznała się do winy, ale złożyła wyjaśnienia w sprawie. Jan Kielak, Radio Z.
2: Dorocie R. grozi grzywna, której wysokość będzie ustalana m.in. w oparciu o jej zarobki i posiadany majątek. Koalicja Obywatelska zawiadamia prokuraturę o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i wskazuje posła PiSu, Michała Moskala. To po doniesieniach, że ten polityk, będący prawą ręką Jarosława Kaczyńskiego, w sierpniu ubiegłego roku spotkał się na Ibizie z Przemysławem Kralem, a później zgłaszał poprawki do ustawy o kryptowalutach, mówi europoseł Borys Budka.
23: Jak donoszą media, był bezpośrednio zaangażowany w rozmowy z szefem giełdy kryptowalut, był zaangażowany w proces legislacyjny, był zaangażowany w to, za co kiedyś pani Jakubowska została skazana w aferze Rywina, czyli bezprawne ingerowanie w proces legislacyjny.
2: Stąd zawiadomienie do prokuratury, w którym jest też żądanie natychmiastowego zabezpieczenia danych oraz sprawdzenia, za czyje pieniądze Moskal na Ibizę poleciał. MSWiA zaprasza w soboty na treningi reagowania w całej Polsce. W tysiącach punktów Akademii Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej będzie się można dowiedzieć, jak zachować się w sytuacji zagrożenia, co spakować do plecaka bezpieczeństwa, czy też jak odróżnić sygnały alarmowe. Ta wiedza jest bardzo potrzebna, mówi wicewojewoda Wielkopolska Karolina Fabi-Szulc.
24: Pokazały nam przykłady z Polski, że syreny zostały włączone, a nie było żadnej reakcji ludzi, ponieważ, no bądźmy szczerzy, mało kto z nas wie, jak wygląda sygnał, który mówi o ostrzeżeniu, a który mówi o odwołaniu tego zagrożenia, więc dlatego też te pikniki, dlatego też spotkania.
2: Treningi te są bezpłatne, adresy punktów, w których się odbędą, są na stronach internetowych gmin i województw. Asystent sztucznej inteligencji ma pomóc nauczycielom w prowadzeniu lekcji edukacji zdrowotnej. To przedmiot, który od nowego roku szkolnego będzie obowiązkowy. Lekcje mogą prowadzić nie tylko ci, którzy ukończyli nowe podyplomowe studia, ale też nauczyciele przyrody, biologii, WF-u czy szkolni psychologowie. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu przygotował dla nich nie tylko podręcznik, ale też wsparcie AI. Jak to ma wyglądać na lekcji, powie reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
25: Sam podręcznik dla nauczycieli edukacji zdrowotnej ma 900 stron.
26: Dosyć ciężko, bo pracować, szczególnie w czasie lekcji.
25: Dlatego, jak mówi mi Rafał Gromek, twórca asystenta AI do tego podręcznika, narzędzie pomoże nauczycielom na przykład w odpowiedzi na pytania, a tych uczniowie mają sporo, mówi mi nauczycielka Urszula Pawlak.
27: Bo młodzież nie może być oszukana. To wyzwanie jest bardzo poważne i odpowiedzialne.
25: Dlatego asystent AI podpowie tylko treści z podręcznika przygotowanego przez naukowców. Wrocław, Grażyna Wiatr, Radio Z.
2: Narzędzie AI oraz podręcznik są darmowe, już ściągnęło je ponad 30 tysięcy osób. Książę Harry i księżna Meghan wraz z dziećmi i dwoma psami wrócili z USA do Wielkiej Brytanii. Brytyjskie gazety podają, że ich samolot po południu wylądował w Birmingham. Według BBC zamieszkają w Cotswolds. To malowniczy rejon zachodniej Anglii, gdzie kręcono fragmenty filmu Dziennik Bridget Jones. Nie wiadomo, czy wrócili na stałe, czy jedynie na rok, dwa. Ich dzieci mają już jednak miejsca w brytyjskiej szkole. Harry i Meghan swego domu w Kalifornii jednak też nie sprzedali. Ja mówię do usłyszenia. W wiadomościach o 18.30 Dalia Tomczak powie wam m.in. o muzyku disco polo skazanym za znęcanie się nad żoną.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Jeżeli planujecie jeszcze dzisiaj wieczorny spacer, pogoda daje zielone światło, będzie spokojnie, chociaż po zmroku zrobi się już wyraźnie chłodniej, a nocą lokalnie pojawią się też mgły. Jutro dużo słońca, w ciągu dnia i od 20 do 26 stopni, w piątek nawet 30, czyli lato przypomina sobie tak, no, że zostało mu jeszcze kilka dni roboty. To jest przebojowe lato, Linkin Park i Burn It Down na 4 minuty po 18. Zapraszam!

Rockset w Radiu Z. 13 minut po 18. Już 30 sierpnia w Kieleckiej Kadzielni przebój lata Radia Z i Polsatu. W tym konkursie wezmą udział artyści Metzner, Wiktor Waligura, Sarsa, Marisa, Michał Szpak i Kasia Sienkiewicz. Zadam wam krótkie pytanie. Komu najbardziej kibicujecie w tym konkursie? Zadzwońcie na 321-321-321 i wygrajcie dwa bilety na to wydarzenie, które już 30 sierpnia w Kieleckiej Kadzielni. 321-321-321. Komu kibicujecie?

20 minut po 18. Do domu wracacie razem z Radiem Z, a ja czytam, że Szczecin zdobył tytuł najlepszego miasta do życia w Polsce w internetowym rankingu. Fajnie, bo to spory zwrot. Wcześniej siedział gdzieś w połowie stawki. Na podium znalazł się także Lublin i Łódź. Może się wydawać, że o miejscu w rankingu decydują zarobki, ceny mieszkań czy jakość powietrza. Ja mam swoją teorię. Szczecin wygrał, bo jako jedyni mają paprykarz szczeciński. Nikt im tego nie odbierze. Radio Z i już. A taki paprykarz z bułeczką i z masełkiem. Dobra sprawa. Tame Impala teraz.

Alvaro Soler w Radiu Z. Kierowcy dzisiaj na trasach jakiś taki pośpiech. Na A4 trasie na Dolnym Śląsku w rejonie Kątów Wrocławskich i na 12 w Lubelskiem za węzłem Tatary doszło do kolizji. W obu miejscach są korki, a którędy jechać, żeby ominąć zatory, to powiemy wam już o 18:30 w wiadomościach Radio Z.

0: finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Lodówka Bosch 203 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. Teraz za 2599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak mieć więcej miejsca w kosmetyczce? Rada numer 1. Oddaj to, czego nie używasz. Paletka dla mamy, podkład dla Oli. Efekt? Masz więcej miejsca na 1 plus 1 gratis na makijaż i lakiery do paznokci. Wyczekiwana promocja już od jutra w Rossmanie.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Kinoteka prezentuje największe kino letnie w Polsce. W każdy wtorek, czwartek i sobotę wakacji zapraszamy na filmowe hity pod gołym niebem w samym sercu Warszawy. Spotykamy się na placu przed Kinoteką przy Pałacu Kultury i Nauki. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na kinoteka.pl. Kinoteka. Filmowe serce Warszawy.
8: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
4: No.
3: A tamta to jest mega.
4: Mega, mega.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Media Expert.
4: Po reklamie.
9: Dochodzi 18.30 w studiu Dalia Tomczak.
10: Dzień dobry.
9: Zapraszamy na wiadomości.
10: Muzyk disco polo skazany na 3,5 roku więzienia za gwałty i znęcanie się nad żoną. Chodzi o Rafała S. z powiatu ostrołęckiego. Mężczyzna został uznany za winnego popełnienia wszystkich zarzucanych mu przestępstw. Było ich 11, 6 dotyczyło zgwałcenia. Wyrok nie jest prawomocny. Kończą się wakacje, kończy się sezon kąpieliskowy. W Gdańsku jednym z głównych problemów w tym roku była brawura plażowiczów po spożyciu alkoholu. Mówi Kacper Adamkiewicz z Gdańskiego Ośrodka Sportu.
11: Jest to problem, ludzie nie rozumieją, uważają, że wypicie jednego czy dwóch piw jest okej, tak, tylko jeżeli to robią w domu, na kanapie lub w ogródku, to jest zupełnie inne warunki.
10: W tym roku była brawura plażowiczów po spożyciu alkoholu, mówi Kacper Adamkiewicz z Gdańskiego Ośrodka Sportu.
11: Jest to problem, ludzie nie rozumieją, uważają, że wypicie jednego czy dwóch piw jest okej, tak, tylko jeżeli to robią w domu, na kanapie lub w ogródku, to jest zupełnie inne warunki niż tutaj, jeżeli dochodzi słońce.

0: 10. edycja Tomatiny. W Radio Z wiadomości dla kierowców. Zapraszam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
0: 5 kilometrów ma korek na A4 na Dolnym Śląsku. Dwie osobówki zderzyły się w pobliżu Kątów Wrocławskich. W stronę Wrocławia zablokowany jest jeden pas. Wciąż zablokowana w stronę Warszawy jest ekspresowa 12 w Lubelskiem. Za węzłem Lublin-Tatary zderzyły się 3 osobówki. Uciekajcie na objazd przez Lublin na węźle Tatary lub węźle Zadębie. Dwie osobówki zderzyły się na drodze krajowej 79 w Świętokrzyskiem. We wsi Skrzypaczowice między Sandomierzem a Krakowem jest wahadło. Może tak być jeszcze przez godzinę. Zaczyna się korkować A2 przed węzłem Łowicz. Zderzyły się tam dwie osobówki. Uważajcie, jadąc w kierunku Warszawy. Dzwońcie, jeśli na waszej drodze też są utrudnienia.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Mam dobrą wiadomość pogodową na czwartek. Niczego specjalnego nie trzeba odwoływać. Dzisiaj wieczorem i w nocy spokojnie, tylko lokalnie mogą pojawić się mgły, a jutro w ciągu dnia przeważnie słonecznie i bez deszczu. Temperatury od około 20 do nawet 26 stopni. Najcieplej jutro będzie na południowym zachodzie Polski. A teraz Smolasty i Doda.

0: Jedno z najgorętszych nazwisk ostatnio, nie tylko w mediach społecznościowych, gdzie najpierw był influencerem, a potem muzykiem, ale po prostu z powodów muzycznych. Alex Warren i Passenger, tu Radio Z, 19 minut do 19. Przebój lata Radia Z i Polsatu już 30 sierpnia, w najbliższą niedzielę. Będę tam, będziemy tam my i będziecie też wy po części, bo przed chwilą było do wygrania dwa bilety na tegoroczny przebój lata Radia Z i Polsatu. Pytanie brzmiało, komu kibicujecie?
1: Tu Ewa. Pytał pan, komu najbardziej kibicuję, tak. Jeśli chodzi o kadzielnię. Bardzo chciałabym zobaczyć sama osobiście na żywo i zaśpiewać z Michałem Szpakiem. Po prostu uwielbiam jego piosenki, jego głos, jego osobowość. Jest takim prawdziwym polskim ptakiem.
0: Ewa, dla ciebie dwa bilety, gratuluję. No dzisiaj był Michał Szpak u mnie w programie. No i znowu wskoczył na stół. Ja nie wiem, co on ma z tym stołem.

0: Lionel Richie w Radiu Z. 4 minuty do 19. Polsko-hiszpański sojusz nabiera rozpędu i to dosłownie, bo chodzi o samoloty, które mają wspierać nasze myśliwce. Szczegóły tej wielomiliardowej umowy zdradzimy wam za chwilę w wiadomościach Radia Z, punktualnie o godzinie 19.
1: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze mają dla ciebie najnowsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
2: Czy już wyprawka kupiona, czy jeszcze w trakcie? W trakcie jesteśmy właśnie.
3: Właśnie jesteśmy w czasie poszukiwań.
4: Takie brakujące rzeczy, no to tak codziennie coś się domawia z listy.
2: A co było najtrudniejsze przy robieniu takich zakupów?
5: Czyszczenie konta, permanentne.
1: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
6: Jan Kielak, Radio Z.
7: Tomasz Kubat, Radio Z.
8: Michał Wieliński, Radio Z.
1: Słuchaj już za chwilę.
9: Reklama.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Wiejskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
12: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
13: No.
12: A tamta to jest mega.
13: Mega, mega.
14: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
15: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
17: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
13: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
17: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
16: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
18: Potrzebujemy plecaka, który zadba o kręgosłup pierwszoklasisty. Zeszytów z superbohaterem, który doda motywacji. Kredek, dzięki którym powstaną prawdziwe arcydzieła.
1: Start pierwsza klasa w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Napisz, czego brakuje w wyprawce twojego dziecka i wygraj aż 900 zł do wydania na empik.com lub w salonach Empik. Sponsorem konkursu jest Empik. W salonach i na empik.com znajdziesz wszystko na powrót do szkoły. Przybory, plecaki, podręczniki oraz wyposażenie pokoju ucznia.
9: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, dochodzi 19. To czas na najnowsze wydanie wiadomości, które przygotowała Idalia Tomczak.
19: Zapraszam. Policyjna specgrupa szuka sprawców pobicia w Krakowie. Są nowe ustalenia. Polska kupi samoloty, tankowce. Wspomogą nasze myśliwce. Nie żyje aktor znany z filmu Kevin Sam w Nowym Jorku. Więcej o tym w wiadomościach kulturalnych.
0: 19.
19: Trwają poszukiwania sprawców brutalnego pobicia w Krakowie. Specjalna grupa mundurowych ustaliła ich tożsamość. Dwie osoby zostały zatrzymane. Jednemu z nich, 16-latkowi, sąd rodzinny nakazał powrót do ośrodka wychowawczego. W wyniku pobicia zmarł 36-letni lider kibiców Hutnika Kraków. Reporter Radia Z Szymon Kastelik z najnowszymi ustaleniami. Szymonie, co wiadomo?
20: Małopolska policja zapewnia, że nad sprawą pracuje armia ludzi, nawet kilkuset policjantów. Niewykluczone, że pozostali na wolności sprawcy się ukrywają, a być może uciekli już za granicę.
21: Pracujemy cały czas bardzo intensywnie.
20: Mówi podinspektor Katarzyna Cisło z małopolskiej policji i dodaje, że jeśli będzie potrzebna pomoc w poszukiwaniach, policja zwróci się do prokuratury o zgodę na publikację wizerunków podejrzanych. Szymon Kastelik, Radio Z.
19: Sprawcy mają być związani z grupą Młoda Ferajna, kojarzoną z Wisłą Kraków. Polska armia kupi 4 potężne samoloty cysterny. Hiszpanie zgodzili się na wspólny projekt wart prawie 5,5 miliarda euro z finansowania. finansowany będzie z programu SAFE. Airbusy cysterny wspierać będą nasze myśliwce, mówi wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Operowanie F-35 to jest zużycie ogromnej masy paliwa za każdym lotem. To wszystko jest po to, żeby operacyjne zdolności najlepszych polskich pilotów nie były przerywane przez brak dostępnego paliwa. Bez 4 samolotów do tankowania i transportu nie bylibyśmy w stanie wykorzystać w pełni F-35.
19: Pierwsze latające tankowce wojsko odbierze za 2 lata. Wszystkie 4 mają być gotowe w ciągu 4 lat. My schodzimy na ziemię. Mobilne jednostki diagnostyczne Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego utknęły na placach. Pojazdy służące do kontroli technicznej są niesprawne przez psujące się agregaty prądotwórcze. Dostawca przestał jednak wykonywać naprawy, odmówił też płacenia kar umownych. Efekt jest więc taki, że sprawa gwarancji została zgłoszona prokuratorii generalnej, mówi Wojciech Król z inspektoratu.
8: Tam toczy się postępowanie, no ale też niezależnie od niego, no to ta sytuacja, ten pad nie może trwać nieskończoność, dlatego też podjęto decyzję o tym, ażeby tych napraw dokonać ze środków własnych GITD, żeby te stacje wróciły na drogę, żeby one zaczęły być wykorzystywane w tym celu, do którego zostały zakupione.
19: Wydano na nie prawie 30 milionów złotych. Obecnie z 16 pojazdów sprawnych jest tylko 5. Kończą się wakacje w szkołach, kończą się przygotowania do nowego roku. Od września będzie obowiązywać nowa podstawa programowa. Do szkół wraca przyroda. Zajęcia z edukacji dla bezpieczeństwa mają być bardziej praktyczne. Obowiązkowa będzie edukacja zdrowotna, mówi dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego nr 4 w Poznaniu Ewa Frąckowiak.
22: W mojej szkole nie ma rewolucji, dlatego że z każdej klasy dzieci chodziły na edukację zdrowotną. Także nauczyciel, który prowadzi, również będzie prowadził w tym roku szkolnym.
23: Mamy już to przetestowane, wiemy, że łatwiej nam będzie ułożyć plan w momencie, kiedy edukacja zdrowotna jest obowiązkowa, a rodzice będą decydować o tym niewielkim module edukacji seksualnej.
19: Dodawała dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego nr 15 w Poznaniu Teresa Radomska. Nowy rok szkolny rozpocznie się już we wtorek. Małe pawie przyszły na świat w wolierze w Ogrodzie Saskim w Lublinie. Pisklęta są pod czujnym okiem matki. Reporter Radia Z Mateusz Kasiak rozmawiał z mieszkańcami Lublina, którzy czekają na spacery maluchów.
24: Szczególnie moje wnuki.
25: Bardzo, bardzo mi się podobają, bo są słodziutkie, malutkie.
26: Widziałaś już kiedyś takie stworzonka, takie małe, gdzieś na wsi na przykład?
25: Kurczaczki chyba widziałam.
19: Pisklaki można zobaczyć już teraz na X-ie Radia Z, a w Radiu Z wiadomości ze świata kultury. Posłuchajcie.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Brytyjski aktor Tim Curry nie żyje. Możecie go znać z roli konsjerża w filmie Kevin Sam w Nowym Jorku. To ta scena, gdy konsjerż wchodzi do pokoju hotelowego, a Kevin z drugiego pokoju puszcza mu fragmenty dialogu z filmu. Aktor miał 80 lat. Od ponad dekady zmagał się z problemami zdrowotnymi po ciężkim udarze. Zmarł w swoim domu w Los Angeles. Teatry z Polski, Argentyny i Macedonii wezmą udział w Międzynarodowym Festiwalu Gombrowiczowskim w Radomiu. Edycję rozpocznie premiera najnowszej produkcji radomskiego teatru, spektakl Przeciw. Według Ferdy Durkę i dzienników Witolda Gombrowicza. Impreza od 10 do 17 października. Częstochowa świętuje 200-lecie nowoczesnego miasta. Z tej okazji w piątek na tory wyjadą zabytkowe tramwaje z lat 50. i 70. Pojawią się na linii numer 2 i 3. Przejazdy będą bezpłatne, a tramwaje dowiozą mieszkańców na plenerowy koncert. Gwiazdą wieczoru będą wilki. CD Projekt Red zapowiada pod koniec września premierę remastera gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Odświeżona wersja oferuje poprawioną grafikę, lepszą wydajność i system walki, a także oba dodatki Serca z Kamienia i Krew i Wino. Dla posiadaczy gry na wspieranych platformach remaster będzie dostępny jako bezpłatna aktualizacja.
28: Sponsorem programu jest producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
0: Całkiem niezły czwartek się szykuje. Najpierw spokojny wieczór i noc, a jutro od około 20 stopni na północnym wschodzie do 25, a nawet 26 stopni na południowym zachodzie. Korzystajmy, bo przed weekendem pogoda się troszkę popsuje. W studiu już Mateusz Ptaszyński. Dobry wieczór.
29: Dobry wieczór, kłaniam się i startujemy od piosenki, która podobna jest bursztynowa. Nie wiem, czy wiesz, Kuba i Kuba 70.
0: A, słyszałem.
28: Sponsorem programu był producent sprayu Tribactic oraz maści Tribiotic stosowanych przy zakażeniach bakteryjnych skóry.
27: Lista przebojów Radia Z. Lubię to.
30: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.

i Kuba, stygnie lato, miejsce 10, listy Lubię to w Radiu Z. No myślę, że chłopaki coraz bardziej szczęśliwi i ta kariera im się naprawdę rozkręca. Bursztynowy słowik jest ich. A to Osiana, fantastyczna dziewczyna, która podbija Polskę, ona też odwiedziła Sopot, powiedziała, że jest przepięknym miejscem. Trudno się nie zgodzić. To propozycja do listy Lubię to.

Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem, ale słodziaki dzisiaj na miejscu 9, przyznajcie szczerze. Głosujcie na swoich ulubieńców, Radio ZPL, zakładka Radio, lista Lubię To. A ja mam dla was płytę niespodziankę za dobre wytypowanie miejsca pierwszego. Pierwsza podpowiedź, dwóch DJ-ów i grupa muzyczna dzisiaj na miejscu pierwszym. 321-321-321, co to taki? Jeśli wiecie, to dzwońcie. A teraz Shakira, która za niecały miesiąc zagra aż 12 koncertów w Madrycie. Wszystkie na tej samej sali, wow.

fluid schowała depresję. Noc z dziewczynami na mieście, bo chciałaby poczuć to coś. A demon nie pyta, kim jesteś, i miesza się powoli z tłem. Tak chyba wygląda codzienność, a myślę znów o niej przed snem. I to jest mój lek na bezsenność.

0: serce.
1: Kim jestem? To Metzner. Propozycja do listy Lubię to w Radiu Z tym singlem. Metzner powalczy w plebiscycie przebój lata Radio Z i Polsatu. No, rozwiązanie w niedzielę, więc coraz bliżej, emocje rosną. To Kielecka Kadzielnia, ale będzie też można o tym usłyszeć w Radiu Z i obejrzeć w Polsacie. Jasiek Piwowarczyk za chwilę na miejscu siódmym. Jemu też kibicujemy. Halo Houston, ta piosenka się naprawdę nieźle rozkręca.
2: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
3: Reklama.
4: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
5: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
4: To w ogóle możliwe?
5: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
6: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
7: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
6: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Siatkówka wraca na plażę miejską w Ustce od 6 do 9 sierpnia. Zapraszamy na Grand Prix PGE, gdzie zagrają najlepsze drużyny polskiej ligi siatkówki. Plaża, morze, sportowe emocje i energia kibicowania. Zapraszają PGE, Polska Grupa Energetyczna, sponsor tytularny i Ustka, miasto gospodarz.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na ten... mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara na mediaexpert.pl.
11: Remont w planie? Zakupy w Brico Marché to najlepsze rozwiązanie. Do 5 września polecamy. Cement premium Gourage de 20 kg, jedynie 15,29. Oraz klej Atlas Plus 20 kg, tylko 61,97. Sprawdź więcej niskich cen w nowej gazetce. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
12: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
13: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
14: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
9: Panowie z MediaExpert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
15: Teraz w MediaExpert nowy sprzęt.

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
2: Po reklamie.
3: 10 najpopularniejszych hitów w Polsce. To jest lista Lubię to w Radiu Z.

0: chciałoby się nawet powiedzieć. No i Liwka powiedziała nam o nowej erze. Jaka ona w ogóle ma być?
1: Chcę więcej jakiegoś takiego brudu i żeby to było jakieś takie ciemniejsze po prostu, mniej subtelne, trochę może jakieś takie bardziej dziwne. Więcej takiego ziomala, którego mam w sobie, bo o ile staram się w jakiś sposób pielęgnować swoją kobiecość, to może też niekoniecznie to wyklucza tę chłopczycę, którą naturalnie jestem, ale o wiele bardziej komfortowo się czuję w takiej wersji poziomalsku.
0: No to poziomalsku gramy. Poza tobą nic, Liwka. Propozycja do listy lubię, to dajcie łapkę w górę, jeśli poczujecie, że ta nowa wersja Liwki wam się podoba.

0: na błysk. Dawid Podsiadło na miejscu piątym, listy Lubię to w Radiu Z. Potrafił być na pierwszym, to znaczy wy potrafiliście tak głosować, żeby on się tam znalazł, więc zapraszam do głosowania. Radio.z.pl, zakładka Radio, lista Lubię to i wasze łapki w górę. Nawet dla Dawida albo dla Sarsy, która za chwilę na miejscu czwartym. A kto na miejscu pierwszym? Mam dla was podpowiedź, drugą podpowiedź tych dwóch DJ-ów, którzy pojawiają się w tym składzie. Pojawiło się w tym roku na festiwalu Tomorrowland. Taka podpowiedź kolejna. 321-321-321, dzwońcie.
1: Reklama. Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy od

0: okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
0: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Po reklamie.
4: Lista przebojów Radia Z. Lubię to.
5: Sponsorem programu jest właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Wojas i na bartek.com.pl.

Ring My Bell, Age, propozycja do listy Lubię To w Radiu Z. Jakoś mi się tak brytyjsko skojarzyło, nie wiem czy widzieliście, ale Ali G powraca, nowy film razem z tą legendarną postacią stworzoną jeszcze przed Boratem przez Sasha Barona Cohena. Pojawi się w kinach jeszcze w tym roku. No właśnie, w kinach. Ja myślałem, że to tylko na streamingi takie filmy trafiają. Teraz Ali G będzie trochę jak Borat, czyli sporo takich spontanicznych, improwizowanych sytuacji z prawdziwymi ludźmi, także czekam już na te wszystkie pozwy. No ale na pewno fani, którzy pamiętają jeszcze sprzed 20 paru lat Ali'ego G, na pewno łezka im się wokół zakręci i wybiorą się do kina. No trochę na tym sentymentalnym vibe teraz sporo twórców leci. Topic Becky G, Sorry Papi, miejsce trzecie, a płyta niespodzianka czeka. Powiem wam, że jeden z tych DJ-ów był headlinerem na tegorocznym Bittersweet Festiwalu. 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Kto taki?

Takie męskie rozwiązanie. Jak coś się zepsuje, to sklei się kropelką. Sanach ITP i TD w Radiu Z na miejscu drugim. Jeszcze propozycja przed pierwszym miejscem. Sienna Spyro, Great Expectation. To jest singiel, który siódmy tydzień utrzymuje się na liście Billboard Hot 100. 100 najgorętszych kawałków, można byłoby powiedzieć, na świecie. No to o czym świadczy? Głosujcie na Sienę na radioz.pl.

0: Sienna, Spyro, Great Expectation. Fantastyczna dziewczyna, myślę, że będzie o niej głośna. Kto dzisiaj na miejscu pierwszym? Słuchamy, bo tutaj mamy propozycję w tej sprawie. Halo?
1: Czy dzisiaj na pierwszym może Run, Run, River?
0: Tak jest. Gratulacje, David Guetta, Lockstick Figure.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Bartek, oferujący obuwie dziecięce dostępne w salonach Voyaz i na bartek.com.pl. Reklama.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: Ja mam ten problem, co powinnam brać?
2: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji działającej na żylaki i uczucie ciężkich nóg, ponieważ przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły. Rostil Max jest doskonały na objawy przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych.
3: Rostil Max, podwójna moc na żylaki. Tabletka 500 mg wapnia do bzylanu jednowodnego. Aflofarm to jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Borys Szyc.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
1: No, ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Ubezpieczenie samochodu w banku?
5: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943 / A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
6: Po reklamie.
7: Tu Radio Z. Dobry wieczór. W środę 26 sierpnia. Najnowsze wiadomości ma dla nas już teraz Idalia Tomczak.
8: Setki zaginionych w Nepalu. Gwałtowna powódź zniszczyła wioski. Interesy polskich rolników najważniejsze. Wicepremier o zbożu z Ukrainy. Był górnikiem, teraz jest kolejarzem. Na koniec wiadomości o tym, jak zmieniają zawód na Śląsku.
7: 20.
8: Ten żywioł zmiótł niemal wszystko, co napotkał na drodze. Rośnie tragiczny bilans powodzi błyskawicznej w Nepalu, niedaleko granicy z Tybetem. Zginęło co najmniej 160 osób, kilkaset wciąż jest poszukiwanych. Reporter Radia Z Jan Kielak w studiu z najnowszymi wiadomościami w tej sprawie.
9: Tak jest.
8: Janku, co jeszcze wiadomo?
9: Trwają poszukiwania zaginionych. Ratownicy na gruzowiskach wypatrują ich wraz z psami tropiącymi, a teren z powietrza przeczesują śmigłowce i drony. Wśród zaginionych jest ponad 300 obcokrajowców, to m.in. turyści z Indii, Australii i Wielkiej Brytanii. Na ten moment polskie MSZ nie ma informacji, żeby wśród poszkodowanych byli Polacy, ale pozostaje w kontakcie z konsulami w Nowym Delhi i Katmandu.
8: Przyczyną powodzi było najprawdopodobniej silne trzęsienie ziemi. Żywioł wywołał lawinę stopniającego śniegu, która spłynęła do jednej z rzek. To doprowadziło do powodzi błyskawicznej. Ciągle nie ma decyzji w sprawie zwiększenia transportu zboża z Ukrainy przez Polskę. Rząd rozmawia w tej sprawie z Kijowem, który potrzebuje nowych szlaków, bo transporty morskie są bombardowane przez Rosjan. Wicepremier i szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że ochrona interesów polskich rolników jest najważniejsza.
10: Ryzyka są dużo wyższe, związane z tym, co kiedyś się działo za rządów PiS-u. W 22, 23 kilka milionów ton zostało w niekontrolowany sposób wpuszczone, też pod hasłem często transportu tylko przez Polskę. Zostało po prostu w Polsce sprzedane, zaniżyło cenę polskiego zboża. Do tej pory wychodzimy z tego załamania.
8: Ciągle obowiązuje bezterminowy zakaz importu wybranych produktów rolnych z Ukrainy. Trwają poszukiwania pirata drogowego, który z promilem alkoholu w organizmie i 3 zakazami prowadzenia pojazdów uciekał przed radiowozem obwodnicą Trójmiasta. Mimo zarzutów sąd nie zgodził się na tymczasowy areszt. Decyzję zmieniono, ale wtedy pirat Kamil S. zapadł się pod ziemię. Sprawę komentuje były szef gdańskiej drogówki Zbigniew Korytnicki.
11: Ci zakazowcy, którzy 5., 6., 10. raz są zatrzymywani do kontroli i nie trafiają do aresztu, no rodzi się pytanie, dlaczego? Ja rozumiem, że pierwszy raz będzie to sarkazm. Może ktoś nie wiedzieć, że jest zakazowcem. No ale przy 2., 3. kolejnym przypadku, no nie oszukujmy się.
8: Kamilowi S. grozi do 7,5 roku więzienia. Mężczyzna od lat nie ma stałego adresu zamieszkania. Górnictwo zamienił na kolej. Pan Klaudiusz z Katowic to pierwszy górnik, który skorzystał ze specjalnego programu Polskiej Grupy Górniczej i Kolei Śląskich. Odszedł z kopalni, wziął odprawę i w miesiąc przekwalifikował się na mechanika kolejowego. W rozmowie z reporterem Radia Z Szymonem Kastelikiem mówi, że jego praca w kopalni i na kolei nie różni się tak bardzo.
12: Na prądy i na zagrożenia to też trzeba uważać tak samo, bo są elementy ciężkie, występują. Zagrożenie porażenia prądem są podobne. No ale ogólnie to tu jest człowiek na powierzchni, a tam na dole, nie?
13: To była trudna decyzja?
12: Nie, bo ja już miałem tam wypadki, już fascynuję się też mechaniką. Mam też te techniki mechaniczne skończone, dlatego też trochę w tym kierunku był, żeby dalej jako mechanik gdzieś pracować.
8: Podobną zmianę planuje około 200 górników. Obok mnie Marcin Powideł, dobry wieczór.
14: Dobry wieczór.
8: Czas na wiadomości sportowe.
14: Zapraszam.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Siostry Serena i Venus Williams otrzymały od organizatorów US Open dziką kartę uprawniającą do gry w deblu. Obie panie w najlepszych latach swojej kariery wywalczyły wspólnie 14 tytułów wielkoszlemowych, w tym 2 w Nowym Jorku. A pierwszy krok w drodze do turnieju głównego singla postawiła Martyna Kubka. Nasza debiutantka awansowała do drugiej rundy eliminacji po zwycięstwie nad Amerykanką Anniką Paniczkową. Jej kolejną rywalką będzie Hiszpanka Marina Basol Ribera. Odpadli niestety Max Kaśnikowski, Katarzyna Kawa i reprezentująca Polskę Linda Klimowiczowa. US Open rusza w niedzielę. Pewni gry w turnieju głównym są Iga Świątek, Maja Chwalińska, Magdy Linetti Frech oraz Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak. Tymczasem nasze siatkarki, które po wygranej ze Słowenią zapewniły już sobie udział w 1/8 finału Mistrzostw Europy, dziś mają czas na odpoczynek. Jutro rywalkami Polek będą Niemki.
6: Wydaje mi się, że drużyna z Niemiec jest najmocniejszą drużyną, z jaką dotychczas grałyśmy, także musimy się przygotować na pewno na bardzo dobry mecz. Mam taką nadzieję, że zagramy kolejne świetne spotkanie i wyjdziemy z niego z pełnym kompletem punktów.
0: Mówiła środkowa naszej kadry Sonia Stefanik. W piątek na zakończenie fazy grupowej Polki zmierzą się w Stambule z Turczynkami.
14: Sponsorem programu jest Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.
7: Piękny wieczór. Widzę, że nawet za godzinę bez deszczu i całkiem ciepło. Od 13 stopni na Podhalu, przez 14 na Suwalszczyźnie do nawet, uważajcie, Koszalin 16, Warszawa 20. O godzinie 21. Także no, to była prawda, że temperatury rosną. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie, lubię to na wakacjach.
14: Sponsorem programu był Vision Express, sieć salonów optycznych oferująca badanie wzroku i dobór okularów korekcyjnych.

0: About You Now.
1: About You Now, Sugar Babes w Radio Z. A teraz bardzo wakacyjny temat, bo związany z letnią rezydencją prezydencką. Skolim ma podobno ocieplić wizerunek prezydenta Karola Nawrockiego. Zaplanowano jego występy w Juracie. To w związku z tym, że w lipcu prezydent opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym zaprosił młodych ludzi do Juraty. To spotkanie 29-30 sierpnia, idealnie na koniec wakacji. Debaty, liczne atrakcje, no ale właśnie, ale też pojawi się tam Kubańczyk, czy Skolim Kubańczyk, mam na myśli nie tego eseistę słynnego kubańskiego, tylko tego polskiego rapera. No, chciałoby się powiedzieć, ale żeście ekipę tam zmontowali w tej Juracie, no.

0: Fly Away, Lenny Kravitz w Radiu Z. Oj, to jest piosenka, przy której nieraz się tańczyło na stole po imprezie, co? Albo na imprezie, po imprezie, przed imprezą, w różnych sytuacjach. Strachy na lachy za chwilę w Radiu Z. Radio Z
1: i już. Reklama. Zobacz na żywo Red Bull Driftmasters Grand Finale już 11 i 12 września na PGE Narodowym. Po raz pierwszy w historii spektakularny pojedynek dwóch bolidów Formuły 1 oraz niesamowita walka o tytuł najlepszego driftera na świecie z Polakami w rolach głównych. Bilety na wydarzenie na ebilet.pl, transmisja na platformie Red Bull TV.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara na mediaexpert.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Testujemy moc oszczędności z BYD. A gdyby zamiast tankować auto, oszczędzać? Jakie marzenie chciałby pan sfinansować?
10: Moim hobby jest udział w biegach przeszkodowych. Te pieniądze przeznaczyłbym na zawody albo na sprzęt.
9: Takie oszczędności mają sens. Weź udział w konkursie BYD. Policz, ile zostanie ci w kieszeni, jeżdżąc oszczędnym samochodem hybrydowym lub elektrycznym BYD. Wygraj 2000 zł.
11: Oszczędzanie wspiera producent samochodów hybrydowych i elektrycznych BYD.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Siatkówka wraca na plażę miejską w Ustce od 6 do 9 sierpnia. Zapraszamy na Grand Prix PGE, gdzie zagrają najlepsze drużyny polskiej ligi siatkówki. Plaża, morze, sportowe emocje i energia kibicowania. Zapraszają PGE, Polska Grupa Energetyczna, sponsor tytularny i Ustka, miasto gospodarz.
14: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
15: Tylko teraz w Kiku. Odzież dziecięca już od 20 zł. Bluzy i spodnie dresowe z motywami ze SpongeBoba, Hello Kitty lub Spidermana. Świetny outfit na każdy dzień. Już teraz w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
16: Rzeczy niemożliwe? Impact ma talent do ich realizowania. Już 2 września wydarzenie, które inspiruje. Impact Leading Minds 2026. W jednym miejscu. Lindsay Vonn, Iwan Krastev, Jakub Józef Orliński, Andrzej Stasiuk, Galip Delaj i inni. Impact Leading Minds 2 września. Nowy Teatr w Warszawie. Jedna scena, jeden dzień i ostatnia szansa, by tam być. Bilety na impactleadingminds.com.
17: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

Ava Max, Kings and Queens w Radiu Z. Teraz propozycja do listy Lubię to Fast Boy Music Sound, tak nazywa się ten kawałek. A jedna, druga duetu ma dzisiaj urodziny, więc wszystkiego najlepszego. No, możecie to wyrazić głosami na Radio Z.pl.

0: tonight.
1: We are young, fun i Janelle Monáe, czyli jesteśmy młodzi. To w sumie świetne odniesienie do tego, czym zaczęła zajmować się Lady Gaga ze swoim narzeczonym. Uruchomili startup biotechnologiczny. No i generalnie mają przy użyciu AI utrzymać ludzką skórę przy życiu przez 4 tygodnie. Jak czytam. No ciekawe, jak to się rozwinie. No jak się ma pieniądze, to się inwestuje, prawda? Lady Gaga, abrakadabra. To takie czary pewnie będą.

0: międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Słuchaj specjalnego programu Radia Z prosto z Kielc od piątku do niedzieli. Prowadzą Kamil Baleja, Bartosz Gajda i Norbert Bieńkowski. Magiczne zakończenie wakacji już w najbliższy weekend w Kielcach i w Radiu Z.
1: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kinoteka prezentuje największe kino letnie w Polsce. W każdy wtorek, czwartek i sobotę wakacji zapraszamy na filmowe hity pod gołym niebem w samym sercu Warszawy. Spotykamy się na placu przed Kinoteką przy Pałacu Kultury i Nauki. Wstęp na wszystkie pokazy jest bezpłatny. Szczegóły znajdziesz na kinoteka.pl. Kinoteka. Filmowe serce Warszawy.
4: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
5: Nie teraz!
6: A może właśnie teraz warto posłuchać?
7: Oto historia króla Maciusia I.
6: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
8: Dzieci nie mogą rządzić.
6: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20.55 w TVP1.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
9: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
12: No kto, no wiadomo.
9: Ci panowie z Media Expert.
13: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
15: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
17: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
16: Pamiętałem o wszystkim.
17: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
16: Dokładnie, kochanie.
17: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
16: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
17: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
18: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
1: Po reklamie.
19: To już prawie 21. Czas na najnowsze wiadomości. Dalia Tomczak już w studiu.
20: Polityczny bój o fotel wicemarszałka Sejmu. Kandydatów może być 3. Z USA do Polski lecą kolejne myśliwce F-35. Rekordowe tempo zmian klimatu. Powierzchnie oceanów nigdy nie były tak ciepłe.
19: 21.
20: Ale zaczynamy od wiadomości dla kierowców. Zablokowana jest trasa S5 w Wielkopolsce w kierunku Poznania. Między węzłami Strumiany i Kleszczewo bus zderzył się z ciężarówką. Jedna osoba nie żyje, dwie są ranne. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać kilka godzin. Szykuje się polityczna walka o miejsce w prezydium Sejmu. Do wzięcia wolno od początku kadencji jeden fotel wicemarszałka Izby. Kandydatów może być trzech, bo aspiracje ma tu i PiS, i Rozwój Plus, ale też Unia Centrum. Pytanie brzmi, jak i czy w ogóle uda się to rozegrać? Odpowiedzi w Sejmie szukała reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
5: Na razie formalnie zgłoszona jest tylko jedna kandydatura, Marcina Ociepy z PiSu, ale nie jest tajemnicą, że polityczne apetyty są znacznie większe. Bo swojego człowieka w prezydium chce mieć Rozwój Plus, podobnie zresztą jak Klub Centrum.
21: Tak, uważam, że te zmiany powinny być wprowadzone i każdy powinien mieć swojego reprezentanta.
5: Mówi wprost Aleksandra Leo. Wiadomo, że toczą się polityczne rozmowy. Pytanie, jak to rozegra Sejm, bo uchwała z początku kadencji jest jasna i na dziś daje tylko jeden wakat.
20: Niewykluczone, że pod głosowanie zostaną poddane wszystkie kandydatury. Pijany kierowca ciągnika zatrzymany na gorącym uczynku jechał wężykiem, a w kabinie obok niego było dziecko. Policja publikuje nagranie. Reporter Radia Z Mateusz Kasiak już je widział.
22: Nagranie zarejestrowali jadący za mężczyzną kierowcy. To oni powiadomili policję i dzięki ich czujności nic nie stało się dziecku. Na filmie widzimy bowiem, jak 26-latek ciągnikiem z podpiętym wozem jedzie całą szerokością jezdni. Po drodze mija między innymi tiry. Dziecko jest już pod opieką rodziny, a policjanci zatrzymali 26-latkowi prawo jazdy i skierowali sprawę do sądu. Mateusz Kasiak, Radio Z.
20: Mężczyźnie grożą 3 lata więzienia. Kolejna partia super nowoczesnych i super drogich samolotów wielozadaniowych F-35 już niebawem będzie w Polsce. Zapowiedział to dziś wicepremier i minister obrony narodowej. Jak zapewniał Władysław Kosiniak-Kamysz, dołączą do 3 sztuk, które przyleciały do Polski w maju.
23: Kolejne 5 jest w drodze, przylatują do Polski z Teksasu za kilkadziesiąt godzin w 32. bazie lotnictwa taktycznego w Łasku. Będą przywitane, będą wchodzić na służbę.
20: Do końca roku polskie siły powietrzne dysponować mają 14 takimi maszynami. W sumie Polska kupiła 32 sztuki. Koszt całego kontraktu to ponad 4,5 miliarda dolarów. Przełom w działaniach prawnych wobec technologicznych gigantów. Właściciel Instagrama i Facebooka zawarł ugodę z władzami 29 stanów i terytoriów USA. Zarzuty poważne, celowe wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec dzieci. Koncern Meta ma wypłacić ponad 16,5 miliarda dolarów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczające najmłodszych. Zmiany klimatu nabierają tempa. Musimy przygotować się na anomalie w pogodzie i ekstremalne zjawiska. Rekordowe może być tegoroczne El Niño. Globalna temperatura powierzchni oceanów jest najwyższa w historii pomiarów. To 21,1 stopnia. Reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek przynosi najnowsze dane.
24: Mamy klimat cieplejszy o 1,5 stopnia w porównaniu do epoki przedprzemysłowej. Większość tego nadmiaru ciepła jest schowana w oceanach. Na to nakłada się zjawisko El Niño, mówi Michał Brenek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
25: Skutki będzie miało też bezprecedensowe. Zmienia się rozkład suszy i opadów, czyli zmienia się rozkład głodu i katastrof. Czy to w globalną gospodarkę uderzy? Ależ oczywiście.
24: Czekają nas m.in. takie skutki jak przedłużające się susze czy ryzyko kolejnych powodzi. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
20: A innym ze skutków, który odczujemy, będzie ciągły globalny wzrost cen żywności. Gorące wiadomości ze świata sportu już teraz. Z nami Marcin Powido.
26: Jak zawsze.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
26: Piłkarze Realu Madryt rozpoczynają właśnie pierwszy w nowym sezonie mecz przed własną publicznością. Rywalem królewskich jest Real Sociedad. Na ławkę trenerską na Santiago Bernabeu wrócił José Mourinho, który po raz ostatni siedział na niej 13 lat temu. A jutro awans do fazy ligowej Ligi Europy przypieczętować mogą piłkarze Jagiellonii i Lecha. Oba polskie zespoły są bardzo blisko celu. Jaga wygrała w Białymstoku z gruzińską Iberią 4-0, a Kolejosz rozbił przy bułgarskiej i szwajcarskiej FC Thun aż 7-0. Najważniejsze to nie myśleć zbyt dużo o pierwszym spotkaniu. Naszym celem jest zagrać na miarę naszych możliwości i wygrać po raz drugi. Mówił trener poznańskiej drużyny Nils Frederiksen. Jutro o Ligę Konferencji powalczą jeszcze Raków i Górnik. W tym przypadku będzie ciężko. Częstochowianie zremisowali w Splicie z Hajdukiem 2-2, a Zabrzanie przegrali przy Roosevelta z AS Monaco 2-3. Tymczasem barwy klubowe zmienił Krystian Bielik. 28-letni piłkarz przeszedł na 3 sezony z West Bromwich do Cardiff. Wcześniej reprezentował inne kluby w Championship, Birmingham, Charlton i Derby County.
0: A
19: a jutro w pogodzie nawet 27 stopni, tyle we Wrocławiu i Opolu. Warszawa z 25, ale nawet nad morzem przyjemnie. Koszalin 24, Gdańsk 22, najchłodniej w Zakopanem tam 21, więc w całym kraju powyżej 20. Jutro sporo słońca. Myśląc sporo słońca, widzę samo słońce i prawie zero chmur, także fantastycznie. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie. Lubię to na wakacjach i takie numery jak ten. Ponadczasowe, kultowe, chciałbym się powiedzieć. I Want to Break Free i Queen w Radiu Z. A za chwilę no też Freddy się pojawi w Radiu Z, bo będzie o piosenkach tworzonych przez sztuczną inteligencję.

Break Your Heart, Tayo Cruz w Radiu Z. To jest program Lubię To na Wakacjach. No i taki, można powiedzieć, wakacyjny temat, chociaż bardzo ważny, bo muzyka tworzona przez sztuczną inteligencję zaczęła się pojawiać na listach przebojów. No, na pewno nie na liście przebojów Lubię To w Radiu Z, ale Australia mierzy się z tym problemem i utwory stworzone w dużej części lub w całości przez sztuczną inteligencję nie będą mogły się znaleźć na oficjalnych australijskich listach. To są nowe zasady, które wymagają, żeby kwalifikująca się muzyka była w znaczącym stopniu stworzona przez człowieka. No to jest wielka zmiana, myślę. Ciekawe, czy za tym pójdą też inni. No trzeba przyznać, że jest sporo piosenek tworzonych przez AI, nawet które stają się hitami w polskim internecie, jak na przykład Oj, wymasuj mnie, Romanie. Pozwólcie, że nie będę tego grał, bo mam dla was taką listę przebojów moich ulubionych piosenek stworzonych przez AI i to śpiewanych przez wielkich artystów. Freddie Mercury, Michael Jackson, jest też Nirvana zresztą. Posłuchajcie sami, bo oni nie będą śpiewać swoich piosenek. I dodam, że nigdy ich nie wykonali w rzeczywistości. To Freddie śpiewający Alphaville, Forever Young. Michael i Lais La Bonita. Ale najlepsze na koniec. Czyli Nirvana, Smells Like Teen Spirit, ale w takiej wersji, jak słyszycie, na lata 80. Aha!

0: Noa, Lolita, Alize w Radiu Z. Przypomnienie, że bardzo lubiliśmy takie piosenki francuskie. Za chwilę No Doubt w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Chcę rzucić palenie.
3: Ale boisz się? Głodu nikotynowego, zdenerwowania, podjadania? To trudna decyzja, ale zrób to, a całą resztę załatwi Desmoxan. Zobaczysz, przestaniesz palić już po 5 dniach, a cała kuracja to tylko jedno opakowanie leku Desmoxan.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Wskazany w odzwyczajaniu się od palenia tytoniu i zmniejszeniu głodu nikotynowego u osób, które chcą przestać palić. Cytyzyniklina, 1,5 mg, tabletki Aflofarm.
6: Desmoxan. I już nie palisz.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Siatkówka wraca na plażę miejską w Ustce od 6 do 9 sierpnia. Zapraszamy na Grand Prix PGE, gdzie zagrają najlepsze drużyny polskiej ligi siatkówki. Plaża, morze, sportowe emocje i energia kibicowania. Zapraszają PGE, Polska Grupa Energetyczna, sponsor tytularny i Ustka, miasto gospodarz.
7: Słuchaj, Marian,
8: no?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść, a ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
11: Gabinet masażu, słucham.
12: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
11: O, cześć, a co się dzieje?
12: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
11: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
12: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
11: Kochana, sam go stosuję.
13: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
1: Po reklamie.

0: Adele, Rolling in the Deep. No, może Adele już nie gra koncertów, przynajmniej na razie, no ale widzę, że pojawi się na ekranie. To będzie jej aktorski debiut. Wystąpi w filmie legendarnego projektanta mody Toma Forda. Cry to Heaven. Tak się to będzie nazywać. Pachnie barokowym przepychem, operą i mrokiem. No, ciekawe, co z tego wyjdzie, jak Adele wypadnie na ekranie. Alex Warren, Ordinary, teraz w Radiu Z.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Marek Starybrat i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
1: Po reklamie.
3: Środowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Już teraz czas na najnowsze wiadomości. Te przygotowała i przedstawi Dalia Tomczak.
4: Wojskowymi samolotami sprowadzono ciała ofiar wypadku autokaru na Węgrzech. Oszust w sanatorium. Policja sprawdza, czy działał też wcześniej. Przed nami krajowy trening reagowania. Powiemy, gdzie i czego będzie można się nauczyć.
3: 22.
4: Ciała Polaków, którzy zginęli w wypadku autokaru na Węgrzech, są już w Polsce. Zostały sprowadzone do kraju wojskowymi samolotami. Zanim zostaną wydane bliskim, biegli przeprowadzą sekcję. Reporter Radia Z, Jan Kielak obok mnie. Janku, tak, czy wiadomo, kiedy się to stanie?
5: Jutro i pojutrze w Krakowie. Dopiero później ofiary tragedii będą mogły zostać pochowane. Równolegle do polskiej prokuratury okoliczności wypadku badają węgierscy śledczy. Złożyliśmy wniosek o przejęcie od nich tej sprawy. Rozpatrzy go minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie, Marta Kolendowska-Matejczuk.
6: I to teraz pan minister będzie decydować, czy ten wniosek przesłać do pani minister sprawiedliwości Węgier.
5: Ostateczna decyzja o ewentualnym przekazaniu śledztwa polskiej prokuraturze należy do strony węgierskiej.
4: Trzej najciężej ranni w katastrofie wciąż przebywają w szpitalach na Węgrzech. Kolejni trzej, lżej poszkodowani, leczeni są w kraju, w placówkach w Rzeszowie. Rejestrują się pierwsze małżeństwa jednopłciowe. Tylko pierwszego dnia obowiązywania rozporządzenia w Polsce dokonano kilkudziesięciu transkrypcji małżeństw zawartych za granicą. W Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdańsku był reporter Radia Z Maciej Bąk.
7: Już pierwszego dnia zatwierdzono 6 małżeństw. Jedna para brała ślub w Niemczech, inna w Danii, jeszcze inna w Austrii. We wtorek uruchomiono 4 kolejne sprawy. Urzędnicy mają na decyzję 30 dni, mówi szefowa gdańskiego USC Grażyna Gorczyca.
8: Należy wypełnić wniosek, załączyć do tego wniosku oryginał aktu z jego przysięgłym tłumaczeniem.
7: Samo odebranie aktu to formalność, ale urzędnicy przy okazji składają gratulacje i życzą powodzenia. Wcześniej muszą jednak pobrać opłatę za transkrypcję w wysokości 50 zł. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
4: W niektórych miastach urzędnicy zapowiadają, że będą odmawiać dokonywania transkrypcji. Fałszywy masażysta w sanatorium w Karkonoszach bez problemu ominął personel placówki i wszedł do gabinetu. Za to, co zrobił potem, usłyszał już zarzuty, opowiada Edyta Bagrowska z policji w Jeleniej Górze.
9: Jedna z kobiet zgodziła się na usługę, jednak zachowanie mężczyzny szybko wzbudziło jej niepokój i sprzeciw. W trakcie masażu mężczyzna dotykał kobiety w miejsce intymne. Kiedy pokrzywdzona stanowczo zaprotestowała, przerwał swoje zachowanie i uciekł z pokoju.
4: 56-latkowi grozi do 8 lat więzienia. Śledczy sprawdzają, czy wykorzystał też kuracjuszki w innych sanatoriach. Kolejka statków ustawiła się na Dunaju. Około 70 jednostek czeka na wejście do ukraińskich portów i załadunek zboża na eksport. Zatory spowodowane są brakiem obsługi portów oraz priorytetem dla transportu paliw. Każdy z nas może dowiedzieć się, co robić w sytuacji zagrożenia. W najbliższą sobotę odbędzie się krajowy trening reagowania. Tematami przewodnimi będzie rozpoznawanie sygnałów alarmowych i zasady bezpiecznej ewakuacji. To procedura, z którą może mieć do czynienia każdy z nas, mówi komendant Mazowieckiej Straży Pożarnej Artur Gonera.
10: Ewakuacja w myśl tego tematu, o którym cały czas rozmawiamy, kojarzy się tylko z czymś bardzo niebezpiecznym, z ewentualnym zagrożeniem nalotu z powietrza, z jakimiś sytuacjami wojennymi. Natomiast nie, nawet pożar w bloku powoduje, że strażacy zarządzają tą ewakuację.
4: Treningi odbędą się w całej Polsce. Punkty szkoleniowe będą działać w centrach miast, domach kultury, bibliotekach, a także przy remizach Ochotniczej Straży Pożarnej. W Radiu Z wiadomości sportowe. Marcin Powideł, posłuchaj.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: AEK Ateny jedną nogą w Lidze Mistrzów. Grecki zespół prowadzi do przerwy z lewskim Sofia 3-0. Pierwsze spotkanie w Bułgarii zakończyło się bez goli. Blisko awansu do fazy ligowej jest także Fenerbahçe, które po 45 minutach wygrywa z Lyonem 2-0. Przed tygodniem w Stambule padł remis 1-1. Tymczasem na Santiago Bernabeu trwa pojedynek Realu Madryt z Realem Sociedad. To pierwsze spotkanie królewskich w nowym sezonie La Liga przed własną publicznością i powrót na ławkę trenerską po 13 latach Jose Mourinho. Gospodarze wyszli na prowadzenie po trafieniu Kyliana Mbappé, ale goście jeszcze przed przerwą zdołali wyrównać. A piąte zwycięstwo na Mistrzostwach Europy siatkarek odniosły Włoszki. Italia pokonała w Göteborgu Francję 3-1. Polki, które awans do 1/8 finału mają już zapewnione, dziś odpoczywały. Jutro mecz z Niemkami, które przegrały dziś 1-3 z Turcją. Po ostatnim okazałym zwycięstwie nad Słowenią biało-czerwone nabrały wiatru w żagle.
11: My wiemy, co robimy. My wiemy, że trzeba grać dobrą siatkówkę i ja jestem pewna, że ten zespół zaczyna ten turniej teraz. Wygrana 3-0, myślę, że nas wzmocni.
1: Mówiła Magdalena Stysiak. Nasza reprezentacja po 3 meczach z kompletem punktów.
3: Patrzę nieśmiało w stronę weekendu, jeśli chodzi o pogodę. No i w sobotę deszczowo, prawie wszędzie, chociaż będą wyjątki. Szczecin, Gorzów, Wielkopolski, Lublin i Rzeszów. Tutaj padać nie powinno, w Białymstoku też. Na termometrach wtedy od 19 do 25 stopni. Burze możliwe w okolicach Zakopanego, ale niedziela zdecydowanie lepiej. W Zakopanem może to co prawda delikatnie pokropić, a tak poza tym nawet 29 stopni na południu. Na północy też nieźle, 24. Słońce, słońce, jeszcze raz słońce. A w Warszawie 27 wtedy, bo tu piosenka o Warszawie teraz od Muńka i ekipy. Mateusz Ptaszyński, hej ponownie. Zabij.

Michael Cimbello i Maniac w Radiu Z. No, z takim maniakiem to tutaj mieliśmy do czynienia, jeśli chodzi o tę sytuację, która wydarzyła się w Polsce, bo policjanci zatrzymali kierowcę jadącego nowym BMW, który w obszarze zabudowanym jechał 135 km na godzinę. Przekroczył dopuszczalną prędkość o 85 km. No i 24-latek tłumaczył się radomskiej policji, tamtejszej drogówce, że to dlatego, że chciał przetestować dopiero co kupiony samochód. No, tak się tłumaczył, tak mówią policjanci. No ale niestety, nie było taryfy ulgowej, został ukarany, stracił prawo jazdy, 15 punktów karnych też dostał i mandat w wysokości 2,5 tysiąca złotych. No, ciekawe, czy miał komu przekazać ten samochód, bo jak nie, to myślę, że znajdą się chętni.

Królowa łez, Agnieszka Chylińska. A teraz wyciskacz łez, czyli propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Karol G i Bruno Mars łączą siły w utworze Steel. Bardzo nastrojowy, posłuchajcie. Możecie przy zgaszonym świetle, jak najbardziej.

Kygo, Khalid Griffin, Save My Love, jedna z piosenek tych wakacji, trzeba przyznać. A teraz Nelly Furtado, Say It Right. W zeszłym roku była na festiwalu Bittersweet. Teraz widziałem, że też jeździ po Europie i koncertuje fantastycznie.

0: międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne Zakończenie Wakacji. Słuchaj specjalnego programu Radia Z prosto z Kielc od piątku do niedzieli. Prowadzą Kamil Baleja, Bartosz Gajda i Norbert Bieńkowski. Magiczne zakończenie wakacji już w najbliższy weekend w Kielcach i w Radiu Z.
1: A to już czas na ostatnie środowe wiadomości. W Radiu Z temat dla nas bez zmian i Dalia Tomczak.
2: Coraz więcej ofiar powodzi błyskawicznej w Nepalu. Trwają poszukiwania. Zawiadomienie na posła PiS-u w tle afera zonda krypto. Radość w Lublinie. Na świat przyszły pawiątka. Posłuchajcie, co mówią o nich mieszkańcy.
1: 23.
2: Rośnie liczba ofiar gwałtownej powodzi na pograniczu Nepalu i Tybetu. Nie żyje 157 osób, setki ludzi zaginęło. Trwają akcje poszukiwawczo-ratownicze. Równolegle prowadzona jest ewakuacja ludzi z terenów, które są nadal zagrożone powodzią. Wśród zaginionych są obcokrajowcy. Polskie MSZ nie ma informacji, by poszkodowani byli Polacy. Jest twarde żądanie wyjaśnień i jest też zawiadomienie do prokuratury. Składa je Koalicja Obywatelska na posła PiS-u Michała Moskala, bo podejrzewa nadużycie uprawnień i nielegalne wpływanie na proces legislacyjny. To po doniesieniach, że w sierpniu ubiegłego roku polityk spotkał się na Ibizie z Przemysławem Kralem, a później zgłaszał poprawki do ustawy o kryptowalutach. Reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk zbierała komentarze w tej sprawie. Karolina, co usłyszałaś?
3: Sprawa jest na tyle poważna, że krytyczne komentarze to zdaniem polityków obozu władzy za mało. Jest więc zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. Mówi prawnik, europoseł Borys Budka.
4: W tym zawiadomieniu są żądania natychmiastowego zabezpieczenia nośników danych, zabezpieczenia tego, co posiada pan poseł.
3: Politycy domagają się też od Jarosława Kaczyńskiego, by ten odciął się od Michała Moskala. W przeciwnym wypadku, jak mówi Borys Budka, uznamy, że poseł działał w imieniu i prezesa, i partii.
2: Politycy PiS-u mówią, że partia nie wiedziała o wyjeździe Michała Moskala na Ibizę. Dorota R. odpowie przed sądem za promowanie żelków, które miały leczyć. Według prokuratury piosenkarka podczas reklamowania swoich produktów złamała przepisy ustawy o prawie farmaceutycznym. Reporter Radia Z Jan Kielak zna szczegóły. Janku, co wiadomo?
5: Śledczy oskarżają piosenkarkę o to, że przypisywała żelkom z witaminą D, selenem i jodem właściwości leków. Dorota R. w filmie zamieszczonym na platformie X mówiła, że jej bezcukrowe żelki leczą chorobę Hashimoto i inne zaburzenia tarczyce. Jednak prokuratura uznała, że sygnowane przez nią produkty nie spełniały wymogów prawa farmaceutycznego. Piosenkarka na etapie śledztwa nie przyznała się do winy, ale złożyła wyjaśnienia w sprawie. Jan Kielak, Radio Z.
2: Dorocie R. grozi grzywna, której wysokość będzie ustalona m.in. w oparciu o jej zarobki i posiadany majątek. Dwóch pracowników lotniska we Frankfurcie nad Menem zmarło na malarię. Czterech jest zakażonych. Zdaniem specjalistów z Instytutu imienia Roberta Kocha, źródłem zakażeń są prawdopodobnie komary, które dostały się do Niemiec na pokładzie samolotu. Doniesienia w Berlinie śledzi korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
6: Do zarażeń malarią na frankfurckim lotnisku doszło w lipcu. Sześć osób z typowymi objawami choroby otoczono opieką lekarską. Komary przenoszące malarię dostały się do Frankfurtu najprawdopodobniej w turystycznym bagażu albo w lotniczym frachcie. Na lotnisku zainstalowano specjalne pułapki na komary. Złapane w nich owady są teraz badane przez epidemiologów z Instytutu Roberta Kocha. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
2: Poprzednio do serii zachorowań na malarię lotniskową doszło w Niemczech 3 lata temu. Wtedy choroba także została przywleczona do Frankfurtu nad Menem przez komary w samolotach przylatujących z egzotycznych krajów. Trwa kolejny etap napraw i przeglądów zbiornika Racibórz Dolny, który 2 lata temu pomógł uratować Opole i Wrocław przed powodzią. Ruszyły prace przy jednym z kluczowych elementów zbiornika. Do końca września zamknięta jest tam ścieżka pieszo-rowerowa, mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
7: Tego rodzaju względy bezpieczeństwa wprowadzamy z uwagi na użycie do prowadzenia prac serwisowych ciężkiego sprzętu i konieczność ograniczeń właśnie w ruchu po tym elemencie naszego zbiornika.
2: Wody Polskie zapewniają, że mimo prowadzonych napraw zbiornik jest gotowy do przyjęcia wody. W razie zagrożenia powodziowego może pełnić swoją funkcję. Szkoły i przedszkola szykują się na nowy rok. Zostały ostatnie formalności, mówi dyrektorka poznańskiego przedszkola nr 4 Jolanta Raczyńska.
8: Spotkania z radą pedagogiczną, ewentualne rozmowy z rodzicami, którzy chcieliby przenieść dzieci z jednej grupy na drugą.
9: Dużo prac takich związanych z wejściem reformy, z przygotowaniem nowych wymagań edukacyjnych. Myślę, że to, co w każdej szkole się w tej chwili dzieje, dużo lęku, niepokoju, a potem się zacznie i będzie dobrze.
2: Dodawała dyrektorka zespołu szkolno-przedszkolnego nr 15 w Poznaniu, Teresa Radomska. Rozpoczęcie roku szkolnego we wtorek. Pawie przyszły na świat w wolierze w Ogrodzie Saskim w Lublinie. Pisklęta są pod czujnym okiem matki. Reporter Radia Z Mateusz Kasiak rozmawiał z mieszkańcami Lublina, którzy nie mogą się nachwalić maluchów.
10: Śliczny jest.
11: Podobny do kurczaczka małego.
10: Tak.
12: Bo to podobno rzadkość.
10: Tylko, że biały, ale bardzo ładny.
11: Nie znam się na tym, ale wyglądają tak normalnie, powiedzmy.
2: Pisklaki zobaczyć można na radioz.pl, a w Radio Z kolejne wiadomości za godzinę. Zaprasza Michał Krasucki.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: A co w pogodzie dziś w nocy? Dobre pytanie. Na szczęście trochę cieplej niż w ostatnich dniach, bo już nawet na Suwalszczyźnie czy w okolicach Białegostoku 13 stopni. W Warszawie to nawet 17 dzisiaj w nocy. Koszalin 10 i to będzie najchłodniejsze miejsce. Nie, w Rzeszowie 9, ale to tylko tutaj. Mateusz Ptaszyński, piękne dzięki za wspólny wieczór. Miłej nocy z Radiem Z.

0: Reklama.
1: Tato, mamo, mogę coś powiedzieć?
2: Nie teraz!
3: A może właśnie teraz warto posłuchać?
4: Oto historia króla Maciusia I.
3: Teatr Telewizji zaprasza na adaptację ponadczasowej opowieści Janusza Korczaka. W rolach głównych m.in. Marek Kondrat, Tomasz Kot, Karolina Gruszka.
5: Dzieci nie mogą rządzić.
3: A jeśli mogą zmienić nasze spojrzenie na świat? Król Maciuś I. Premiera w Teatrze Telewizji w poniedziałek 7 września o 20:55 w TVP1.
6: Tak zakręcone.

0: Międzynarodowe gwiazdy, największe hity, najlepsze skecze. Już od 28 do 30 sierpnia Radio Z zaprasza do Kielc na festiwal Magiczne zakończenie wakacji. Wspólnie wybierzemy przebój lata Radia Z i Polsatu. Magiczne zakończenie wakacji. Ostatni weekend sierpnia w Kielcach. Zaprasza Radio Z.
1: Północ. Czwartek, 27 sierpnia, Michał Krasucki, dobry wieczór. Zapraszam na pierwsze dziś wydanie wiadomości Radia Z. Branża filmowa w żałobie, nie żyją producent Mariusz Łukomski i ekspert do spraw dystrybucji filmowej Ryszard Pawlicki. Pogrążeni w smutku żegnamy dwa filary naszej firmy. Mieliśmy ogromne szczęście Was poznać i kształtować z Wami polski rynek filmowy. Dziękujemy za wszystkie wspólne momenty, za Waszą mądrość, życzliwość i ogromne poczucie humoru, które na zawsze pozostaną częścią historii Monolith Films, czytamy we wpisie dystrybutora. Mariusz Łukomski był jedną z najważniejszych osób na polskim rynku audiowizualnym po 1989 roku. Jako producent i koproducent był związany z wieloma polskimi filmami, jak Generał Nil, Różyczka, Wenus Futrze, Kamienie na szaniec, Ach, śpi kochanie, Ukryta sieć, Różyczka 2, Biała odwaga oraz Dalej jazda. To podwójnie bolesny moment dla środowiska filmowego. Z wielkim smutkiem przyjęliśmy również wiadomość o odejściu Ryszarda Pawlickiego, cenionego i zasłużonego dystrybutora filmowego, który przez dekady z oddaniem współtworzył polski rynek kinowy, dodano na stronie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. W wieku 80 lat zmarł aktor Tim Curry, znany m.in. z roli w musicalu Rocky Horror Picture Show i w filmie Kevin Sam w domu, Kevin Sam w Nowym Jorku. Jak podkreśliła Associated Press, był aktorem charakterystycznym, który stworzył na scenie i ekranie całą galerię niezwykle barwnych i szalonych czarnych charakterów. Był znany z wyrafinowanego, nieco ironicznego poczucia humoru, plastycznej twarzy i niezwykłego talentu do operowania głosem. Nie jest znana przyczyna śmierci urodzonego w Wielkiej Brytanii aktora. Małopolska policja ustaliła tożsamość wszystkich osób, które miały brać udział w śmiertelnym pobiciu kibica Hutnika Kraków w Nowej Hucie. Funkcjonariusze zatrzymali już dwie osoby, które mają mieć związek z piątkowym atakiem. Kim są podejrzani? O tym reporter Radia Z Szymon Kastelik.
2: Policja wciąż niewiele zdradza. Wśród dwójki zatrzymanych ma być nieletni. Pytałem o to komendę wojewódzką, która oficjalnie nie chce tego jednak potwierdzić. Wiadomo, że w namierzeniu sprawców pomogły zgłoszenia mieszkańców i nagrania z monitoringu. Teraz policja ustala miejsce pobytu pozostałych podejrzanych, mówi podinspektor Katarzyna Cisło.
3: Armia ludzi pracuje nad rozwiązaniem tej sprawy.
2: I dodaje, jeśli będzie taka potrzeba, policja opublikuje wizerunki poszukiwanych. Szymon Kastelik, Radio Z.
1: Sprawcami mają być osoby związane z grupą Młoda Ferajna ze środowiska Wisły Kraków. Trzykrotny dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, alkohol we krwi, ucieczka przed radiowozem. Za to wszystko ma odpowiedzieć pirat drogowy z Trójmiasta, na którego aresztowanie pod koniec lipca nie zgodził się sąd. I choć w drugiej instancji decyzja ta została zmieniona, to Kamila S. do tej pory nie udało się złapać. Nasz reporter Maciej Bąk zajmuje się tą bulwersującą sprawą.
4: Od początku chcieliśmy, żeby sąd orzekł wobec Kamila S. tymczasowy areszt, mówi mi prokurator Violeta Noch. Przesłanki były różne, m.in. obawa matactwa, ale też właśnie zapobiegnięcie ukrywania się sprawcy.
5: Z uwagi na okoliczność, iż wcześniej był poszukiwany w innych sprawach.
4: Te argumenty nie przekonały jednak sędziego z Gdyni, prokuratura złożyła więc zażalenie na jego decyzję i w połowie sierpnia sąd drugiej instancji orzekł areszt. Żeby jednak go zastosować, trzeba pirata złapać, a to na razie się nie udaje. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
1: Kamilowi S. za wszystkie przestępstwa grozi do 7,5 roku więzienia. Od 2028 roku asystencja osobista będzie dostępna dla osób z niepełnosprawnością. Zapewnił o tym w Radio Z Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Według naszego gościa z asystencji skorzysta nawet 500 000 osób. To niepełnosprawni, ich rodziny i sami asystenci. Zmiany wejdą w życie dopiero za 2 lata. Jak mówi wiceminister, to bardzo skomplikowany projekt. Rząd już go przyjął, w Sejmie drugie czytanie prawdopodobnie we wrześniu. znajdziemy w końcu te rozwiązania, obiecuje w Radiu Z wiceminister i podaje na naszej antenie szczegóły.
6: Najpierw prawo do usług z zakresu asystencji osobistej będą miały osoby najbardziej potrzebujące, czyli te, które mają od 90 punktów poziomu potrzeby wsparcia. Asystencja osobista będzie przysługiwać w wymiarze od 20 do 240 godzin miesięcznie.
1: Asystenci mają zarabiać od 40 do ponad 50 zł brutto za godzinę. Mają być zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia lub umowy B2B. Sztuczna inteligencja ma pomóc w lekcjach edukacji zdrowotnej. Od nowego roku będzie to obowiązkowy przedmiot w szkołach. Asystent AI dla nauczycieli działa w oparciu o podręcznik przygotowany przez naukowców z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Ma 900 stron, ale przygotowanie do lekcji jest trudne nie tylko z tego powodu, mówi Radio Z jedna z nauczycielek, Urszula Pawlak.
7: Trudność polega na tym, że nie tylko wiedza, którą przekazujemy, jest ważna, ale pytania, które idą ze strony młodzieży, zmuszają nauczyciela do ciągłego poszukiwania.
8: Też pewnie wyzwanie w tym, żeby te odpowiedzi były jednak oparte na nauce.
9: Asystent czerpie wiedzę jedynie z podręcznika. Jest zamkniętym systemem, to również podczas lekcji można weryfikować na przykład pytania, a czasami nauczyciel nie ma możliwości czy wiedzy na to, żeby na nie odpowiedzieć.
1: Odpowiada reporterce Radia Z Grażynie Wiatr Rafał Gromek, twórca asystenta AI. Z podręcznika mogą za darmo korzystać nauczyciele edukacji zdrowotnej w całym kraju. Zielona Góra wprowadza nocne ograniczenie sprzedaży alkoholu. Od 1 października nie będzie można go kupować w sklepach od 22 do 6 rano, mówi radny Robert Górski.
10: No na szczęście ten pomysł udało się przeforsować. Tutaj pan prezydent zgłosił swoje uwagi, a mianowicie, że ten zakaz nie będzie obowiązywał podczas winobrania i podczas świąt winiarskich. Ja myślę, że mieszkańcy Zielonej Góry będą mogli odetchnąć, bo będzie znacznie bezpieczniej.
1: Przed podjęciem decyzji o zakazie w Zielonej Górze odbyły się konsultacje. Zmiany klimatu nabierają tempa. To, co najgorsze, najprawdopodobniej dopiero przed nami. Pogodowe anomalie i ekstremalne zjawiska stają się normą. Rekordowe w tym roku jest zjawisko El Niño. Globalne temperatury oceanów osiągnęły najwyższy poziom w historii. Więcej o tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
11: Mamy klimat cieplejszy o 1,5 stopnia w porównaniu do epoki przedprzemysłowej. Większość tego nadmiaru ciepła jest schowana w oceanach. Na to nakłada się zjawisko El Niño, mówi Michał Brenek z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
12: Skutki będzie miało też bezprecedensowe. Zmienia się rozkład suszy i opadów, czyli zmienia się rozkład głodu i katastrof. Czy to w globalną gospodarkę uderzy? Ależ oczywiście.
11: Czekają nas m.in. takie skutki jak przedłużające się susze czy ryzyko kolejnych powodzi. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: A wszystkie te zmiany przełożą się na dostęp i ceny żywności.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Ponad 160 osób zginęło, setki są poszukiwane. Rośnie tragiczny bilans powodzi błyskawicznej w Nepalu. Kataklizm zmiótł prawie wszystko, co było na jego drodze. Powódź zalała miasta i wioski w górzystym dystrykcie Rosła. Mieszka tam około 50 tysięcy osób. Nagrania kataklizmu mrożą krew w żyłach. Widać na nich, jak wielka woda zabiera budynki, drogi i mosty. Do poszukiwań zaginionych zaangażowano psy tropiące. Tereny przeczesywały też śmigłowce i drony, ale wielu rannych nie udało się uratować. Ciała 12 ofiar katastrofy polskiego autobusu na Węgrzech są już w Polsce. W ich transporcie pomogło wojsko. Użyto dwóch samolotów CASA, które wylądowały na lotnisku w Krakowie. Prowadzone śledztwo wymaga, by specjaliści z Zakładu Medycyny Sądowej przebadali każde z ciał, powiedziała reporterowi Radia Z Tomaszowi Kubatowi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Krośnie Marta Kolendowska-Matejczuk.
1: I na ten czwartek i piątek zaplanowane zostały sekcje zwłok pokrzywdzonych w Zakładzie Medycyny Sądowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
0: Dopiero potem trumny z ciałami przekazane zostaną bliskim i na Podkarpaciu będą mogły rozpocząć się pogrzeby. Trzej najciężej ranni wypadku w Mezy Keresztes wciąż są leczeni w szpitalach na Węgrzech. Kolejni trzej lżej poszkodowani nadal przebywają w placówkach w Rzeszowie. Prokuratura w Krośnie skierowała też do ministra sprawiedliwości wniosek o przejęcie ścigania w tej sprawie od strony węgierskiej. Teraz ten wniosek musi zostać drogą formalną wysłany do Budapesztu. Biłgorajska policja prowadzi postępowanie w sprawie rolnika, który po pijanemu jechał ciągnikiem z 10-letnim dzieckiem w kabinie. Jak wiecie z Radia Z, wszystko nagrali jadący za nim kierowcy. Oni też nas powiadomili, mówi Radio Z Joanna Klimek z policji w Biłgoraju.
2: Przeprowadzone przez policjantów badanie potwierdziło, że mieszkańcy Rzeszowa, którzy zgłaszali tę interwencję, mieli rację. Mężczyzna miał w organizmie prawie 2 promile alkoholu. Prowadzone postępowanie wykaże również, czy swoim zachowaniem naraził on na niebezpieczeństwo 10-latka.
0: Sprawa jest już w sądzie. 26-letniemu rolnikowi grożą nawet 3 lata więzienia. Szykuje się polityczna walka o miejsce w prezydium Sejmu, bo do wzięcia wolny od początku kadencji fotel wicemarszałka Izby. Chętnych może być 3, bo aspiracje ma PiS i Rozwój Plus, ale też wszystko na to wskazuje Unia Centrum. Pytanie więc brzmi, jak i czy uda się to rozegrać? O szczegółach reporterka Radia Z Karolina Olszewska-Merk.
3: Na razie formalnie zgłoszona jest tylko jedna kandydatura, Marcina Ociepy z PiSu, ale nie jest tajemnicą, że polityczne apetyty są znacznie większe, bo swojego człowieka w prezydium chce mieć Rozwój Plus, podobnie zresztą jak Klub Centrum.
4: Tak, uważam, że te zmiany powinny być wprowadzone i każdy powinien mieć swojego reprezentanta.
3: Mówi wprost Aleksandra Leo. Wiadomo, że toczą się polityczne rozmowy. Pytanie, jak to rozegra Sejm, bo uchwała z początku kadencji jest jasna i na dziś daje tylko jeden wakat.
0: Niewykluczone, że głosowane będą wszystkie zgłoszone kandydatury. Mocne słowa obozu władzy w sprawie nowych wątków afery Zonda Krypto. Polityczna ośmiornica, mówi szef Klubu Centrum Mirosław Suchoń. To po doniesieniach m.in. Wirtualnej Polski, że poseł PiS Michał Moskal rok temu spotkał na Ibizie z Przemysławem Kralem.
5: Polityk PiSu został złapany za rękę i próbuje udowadniać, że to nie jest jego ręka. Uważam, że mamy do czynienia z potężną korupcją polityczną, która jest pokazana od A do Z, od momentu, w których nastąpiły spotkania, aż do momentu, w którym zawetowano konkretny projekt ustawy, który miał objąć nadzorem tę ważną część rynku.
0: Mirosław Suchoń oczekuje szczegółowych wyjaśnień od każdego, kto brał udział w tym procederze. W Gdyni dwaj złodzieje ukradli Meleksa z turystami na pokładzie. Pasażerowie przeżyli chwilę grozy, ale na szczęście nikomu nic się nie stało, a sprawcy zostali szybko ujęci przez policjantów. Teraz o ich losie zdecyduje sąd. Szczegóły tej historii zna reporter Radia Z Maciej Bąk.
6: W Gdyni w wakacje Meleksy dowożą ludzi do plaży. Podczas jednego z takich kursów, gdy w pojeździe było 8 osób, kierowca na chwilę z niego wysiadł. Złodzieje wyczuli okazję i wsiedli za kółko elektryka. Przerażeni pasażerowie zaczęli wyskakiwać z Meleksa, a po przejechaniu około 100 metrów ulicą Abrahama sprawcy uznali, że rzucą się jednak do ucieczki. Wolnością cieszyli się raptem kilka godzin, bo tego samego dnia złapali ich policjanci. Okazało się, że mężczyźni mieli już problemy z prawem, odpowiedzą za krótkotrwały zabór pojazdu, a czyn uznano za chuligański. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Dyrektor Zarządu Komunikacji Miejskiej w Gdyni na piśmie podziękował policjantom za szybkie ujęcie sprawców. Dziś taniej na stacjach paliw, przynajmniej o kilka groszy. 3. Za litr benzyny 95 zapłacimy maksymalnie 6,57, a za olej napędowy 7,47. Pomimo cła Polacy wciąż kupują w Chinach. Opłata za przesyłki początkowo spowodowała duży spadek liczby paczek. Teraz jednak tylko 13% konsumentów przyznaje, że z powodu cła zrezygnowało z zakupów w Chinach, pisze Rzeczpospolita. Polska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków w Unii. Trafia do nas z Chin około 100 milionów paczek rocznie. Przełom w działaniach prawnych wobec technologicznych gigantów. Właściciel Instagrama i Facebooka zawarł ugodę z władzami 29 stanów i terytoriów USA. Zarzuty poważne, celowe wykorzystywanie mechanizmów uzależniających wobec dzieci. Koncern Meta ma wypłacić ponad 16,5 miliarda dolarów i wprowadzić mechanizmy zabezpieczające dzieci. Pomysł Gianniego Infantino o sprzedaży części praw do Mundialu prywatnym inwestorom zyskał niespodziewanych sojuszników. Popierają go byłe gwiazdy futbolu. Kto wstawił się za Szwajcarem? Dziennikarz sportowy Radia Z Marcin Powidał z tym tematem.
7: Oto m.in. Brazylijczyk Cafu, były gwiazdor Canarinhos i Milanu, wsparł Gianniego Infantino w mediach społecznościowych. W ostatnich 10 latach byliśmy świadkami pracy wykonanej przez FIFA i prezydenta Infantino, aby zapewnić piłkarzom reprezentację w świecie futbolu, czego wcześniej nigdy nie było. W podobnym tonie wypowiadali się także jego rodak Roberto Carlos oraz Argentyńczycy Javier Zanetti, Javier Pastore i Esteban Cambiaso. Obecna kadencja Gianniego Infantino kończy się w marcu przyszłego roku, ale Szwajcar już zapowiedział, że będzie ubiegał się o kolejną.
0: Obecny szef FIFA sprawuje swoją funkcję od 10 lat.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: druga. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Prokuratura przedłożyła śledztwo w sprawie potrącania przez pociąg lica listy z Radomia. Potrzebna jest opinia biegłych psychiatrów dotycząca stanu zdrowia kierownika pociągu, który usłyszał zarzuty. Badanie odbędzie się 28 września. Do wypadku doszło w lutym w Woli Bierwieckiej. 17-letni Dominik wyszedł na peron, by pomóc przy wyniesieniu wózka z dzieckiem. Gdy chciał wsiąść do wagonu, pociąg ruszył. Chłopak stracił obie nogi i część dłoni. Trwają poszukiwania pirata drogowego, który z promilem alkoholu w organizmie i 3 zakazami prowadzenia pojazdów uciekał przed radiowozem obwodnicą Trójmiasta. Mimo zarzutów sąd nie zgodził się na tymczasowy areszt. Decyzję zmieniono, ale wtedy pirat Kamil S. zapadł się pod ziemię. Sprawę komentuje były szef gdańskiej drogówki Zbigniew Korytyński.
1: Ci zakazowcy, którzy 5., 6., 10. raz są zatrzymywani do kontroli i nie trafiają do aresztu, no rodzi się pytanie, dlaczego? Ja rozumiem, że pierwszy raz będzie to sarkazm. Może ktoś nie wiedzieć, że jest zakazowcem. No.